Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła trzecia. Do szóstej w Polskim Radiu PIK. Nuty i minuty.

Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła czwarta. Do szóstej w Polskim Radiu PIK. Nuty i minuty.

poniedziałek. W Polskim Radiu PIK. Nie oddamy naszych działek, mówią działkowcy ROD Elana z Torunia. W czwartek zorganizowali protest i blokowali przez 2 godziny przejście dla pieszych przy ulicy Bukowej. Zgodnie z wyrokiem NSA prawo do wieczystego użytkowania działek ma mieć spółka Boryszew, która przed laty kupiła zakład Elana. Więcej u nas o 16.30. Ile procent naszego mózgu wykorzystujemy? Czy ludzie dzielą się na wzrokowców i słuchowców? Po co nam sen i skąd się biorą marzenia senne? Po 21 w audycji Sztuka Życia porozmawiamy z neurodydaktykiem Robertem Bieleckim. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła piąta. Tu Polskie Radio PIK. Do szóstej. Nuty i minuty.

poniedziałek w Polskim Radiu PIK. Po 18 w Regionalnym Punkcie Widzenia powiemy o Międzynarodowym Festiwalu Vistula Sans. Po 4 udanych edycjach Ciechocinku w tym roku festiwal zagości w Bydgoszczy. W ramach festiwalu odbędą się 2 konkursy, koncerty, warsztaty oraz wycieczki promujące kujawsko-pomorskie. Będą też spotkania o charakterze międzynarodowej wymiany kulturalnej. Dyrektorzy imprezy mówić będą o nowej miejscówce festiwalu i o patronce Irenie Santor. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

poniedziałek w Polskim Radiu PIK. Od 22 Radio Beat. W audycji majówkowe granie, czyli sporo chilloutu, muzyki downtempo i IDM. To tak zwana inteligentna muzyka taneczna. Powiemy również o duecie Boards of Canada, który po 13 latach milczenia wróci z nowym albumem. Będą też i inne nowości. Egzotycznie brzmiące Zainab i Ankhoy. Zainab to wokalistka i autorka tekstów działająca na pograniczu neo-soulu, rhythm bluesa i alternatywy. A Ankhoy to producent klubowej elektroniki. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: Region pamiętał o ważnej rocznicy.
1: Pokazujemy, że potrafimy radośnie świętować.
2: Wiwat 3 maja.
0: Andrzej Poczobut odznaczony przez prezydenta.
3: Zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
0: I biskupin pełen dźwięków. Dzień dobry, w poniedziałek 4 maja. Patrycja Malinowska, zapraszam na wiadomości w Polskim Radiu PIK. Mieszkańcy regionu pamiętali o kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pamięć o Konstytucji nie może ograniczać się jedynie do historycznego wspomnienia, tak mówił na Rynku Staromiejskim w Toruniu marszałek województwa Piotr Cełbecki.
4: Powinna być traktowana jako zobowiązanie do budowania państwa silnego, odpowiedzialnego i opartego na wspólnocie obywateli, zdolnych do działania ponad podziałami. Wiwat 3 maja.
0: Uroczystości z udziałem wojewody Michała Sztybla odbyły się na Starym Rynku w Bydgoszczy. Były połączone z patriotycznym festynem.
1: Państwo jest tak silne jak jego obywatele. Jesteśmy zdolni do rzeczy wielkich. Pokazujemy, że potrafimy radośnie świętować. Wszyscy razem.
5: Mamy mundury polskie z czasów I Rzeczypospolitej, z tak zwanych czasów saskich.
6: Oglądaliśmy z dziećmi występy, dzieci wzięły udział w konkursie na odpowiadanie na pytania.
7: Powinniśmy świętować przecież jako naród, to wolność wyuczyliśmy. To nas powinno łączyć, jednoczyć, nie? Duchu.
0: Uroczystości odbyły się także we Włocławku i Grudziądzu. Nie czuję się bohaterem, powiedział Andrzej Poczobut po odebraniu od prezydenta Orderu Orła Białego. To najwyższe odznaczenie, czekało na niego pół roku. Na Zamku Królewskim Karol Nawrocki uhonorował także ludzi kultury, społeczników i kombatantów.
8: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, wolnej, solidarnej, do głębi artystycznej i Polski, która nigdy nie odda wolności.
9: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach.
8: Andrzej Poczobut podkreślał, że nie czuje się bohaterem, a są nimi, jego zdaniem, przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Zaznaczył, że na tym tle jest on po prostu zwykłym człowiekiem,
3: który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
8: Dzięki kulturze zachowaliśmy naszą tożsamość, powiedziała z kolei dyrygentka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska.
10: Słuchając pana, wydawało mi się, że wszystko, co tutaj dookoła robimy, to właściwie staje się maleńkie.
8: Andrzej Poczobut podziękował byłemu i obecnemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie i Karolowi Nawrockiemu, rządom Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska za działania na rzecz jego uwolnienia. Jak mówił, jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Prezydent podziękował Donaldowi Trumpowi za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Politycy rozmawiali telefonicznie.
11: To są wiadomości Polskiego Radia PIK. Najbliżej regionu.
0: Za nami majówka. W Biskupinie przyciągnęła tłumy turystów. Muzeum Archeologiczne przygotowało wiele atrakcji.
12: To jest piszczałka?
13: Zgadza się, tutaj piszczałeczka z czarnego bzu. Flety, fletnie, mamy fletnie, tutaj fletnie pana, piszczałkę rogową, czy nawet róg sygnałowy.
14: Co roku przyjeżdżamy i teraz wzięliśmy znajomych, żeby też mogli, prawda, zobaczyć. Teraz będziemy oglądali pokazy wojów.
15: Wojownicy nie walczyli pojedynczo, nie byli wyłączonymi jednostkami na polu bitwy, posiadali swoich drogich braci w boju.
0: Jak jeszcze mieszkańcy regionu spędzali długi majowy weekend, można zobaczyć na naszym portalu. W tych wiadomościach to wszystko. O 6.30 skrót wiadomości.
16: Pogoda. Sponsorem prognozy pogody jest firma Granit z Solca Kujawskiego, producent i wykonawca blatów kuchennych, parapetów i schodów z kamienia naturalnego. Granit.pl.
0: Poranek z przyjemną temperaturą od 12 do 14 stopni, w ciągu dnia od 22 do 26. Nie zabraknie słońca, wieczorem przelotny deszcz, niewykluczone, że zagrzmi. Wiatr do 40 km na godzinę, a ciśnienie jest stabilne, wynosi 1004 hektopaskale.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Granit z Solca Kujawskiego. Producent i wykonawca nagrobków. Granit.pl.
18: Reklama. Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
2: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza 9 i 10 maja w godzinach od 10 do 16 na targi Lato na Wsi, Święto Smaku i Tradycji.

0: programie między innymi plenerowa wystawa ogrodnicza, kulinarne dziedzictwo zamknięte w smakach regionów, produkty pszczelarskie, twórczość ludowa, wystawa drobnego inwentarza, atrakcje dla dzieci, loty widokowe śmigłowcem, kącik zdrowia. To wszystko w Minikowie 9 i 10 maja.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: 30 czerwca 2026 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi Portal Rolnika. Platformę, która zbierze w jednym miejscu najważniejsze sprawy związane z prowadzeniem gospodarstwa. Wnioski, historia płatności, korespondencja, mapa działek, kalendarz naborów i aktualności. Wszystko dostępne na komputerze, tablecie i telefonie. Na start e-usługi od 3 instytucji sektora rolnego. Portal Rolnika. Jedno miejsce na wszystkie sprawy gospodarstwa. Więcej informacji na portalrolnika.com. gov.pl.
3: Reklama.
4: Dokąd pójdziemy, a może pojedziemy w ten weekend? Co słychać na Pomorzu i Kujawach? Na który koncert, wydarzenie się wybrać? Które jeszcze nieodkryte miejsca w naszym regionie odwiedzić? Relacje na żywo, zaproszenia do aktywnego wypoczynku w audycji Wsłuchaj się w region. W każdą sobotę na antenie Polskiego Radia PIK od 10 do 12. Sponsorem programu jest gmina Cekcyn, współorganizator rajdów na orientację cyklo Cekcyn 26 i 27 czerwca w Borach Tucholskich.
5: Dzień dobry. Zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK.
6: O niektórym pewnie ciężko wrócić do szkoły, do pracy po długiej majówce. Z drugiej strony chyba każdy zdąży naładować baterię. Chyba.
7: I pewnie wszyscy zadowoleni, bo wracają do pracy opaleni.
6: O, to było możliwe rzeczywiście w ciągu ostatnich dni. 7 minut po 6. Dzisiaj będziemy trochę mówić o maturzystach. Pozdrawiamy ich, bo pewnie już niektórzy są na nogach. Natasza Trzebuchowska.
7: Marcin Glapiak.
6: Jacek Domachowski. Dzień dobry.

0: Polskie Radio PIK. Gramy z wami.
1: Gramy, budzimy i informujemy. Czwarty dzień maja, poniedziałek, 124 dzień roku, do końca którego pozostało 241 dni. Imieniny może świętować na przykład Antonia, Antonina, Damian, Damiana, ale także Florian, Grzegorz, Władysław, czy chociażby Pelagia. To oczywiście nie jedyna okazja do świętowania, bo mamy dzisiaj mnóstwo świąt okazjonalnych.
2: Jeśli chcieliby państwo złożyć komuś życzenia, no to mamy Międzynarodowy Dzień Strażaka, do tego Dzień Hutnika, Kominiarza, Garncarza i Piekarza, ale też przede wszystkim bardzo ważny, najważniejszy w roku dzień dla fanów Gwiezdnych Wojen. 4 maja, May the 4th, czyli Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen właśnie, można sobie dzisiaj obejrzeć.
1: A skoro jesteśmy już tak blisko gwiazd, to ja powiem, że do końca astronomicznej wiosny pozostało 47 dni. Teraz troszkę ta wiosna ma być chłodniejsza, może i dobrze. 12 minut po 6.

0: Zawsze dzień dobry. Witasz dzień z Polskim Radiem PIK.
1: To jeszcze powiedzmy, co to za dzień, jeśli chodzi o historię. Czwarty dzień maja w 1934 roku założono Polski Związek Inżynierów Budowlanych i pozdrawiamy wszystkich inżynierów, może dzięki humanistom. Świat byłby piękny, byłyby pięknie wygłaszane strofy, proza, ale wciąż z poziomu drzewa. A tak mamy inżynierów i ten świat jest po prostu bardziej funkcjonalny.
2: Świat jest też na pewno piękniejszy dzięki kolejnej dacie, którą zaraz przywołam. W 1960 roku urodziła się ikona, która też odmieniła oblicze polskiej muzyki, czyli oczywiście Beata Kozidrak, piosenkarka, wokalistka zespołu Baim, no, która operuje ponad 4-oktawową skalą głosu, warto zaznaczyć.
1: Skoro mówimy o kobietach, to mamy kolejną ważną datę. Powiem szczerze, że tak za, jak nie wiem, 11 lat, to kochałem się w tej pani. Dziś kolejne urodziny obchodzi polska aktorka teatralna i filmowa Małgorzata Pieczyńska.
2: I w 1979 roku kolejna pani na naszej liście. Margaret Thatcher została pierwszą kobietą premierem w całej historii Wielkiej Brytanii. No i była tym premierem najdłużej urzędującym w XX wieku.
1: A kończymy niezwykle ważną datą dla polskiego filmu. W 1981 roku, właśnie 4 maja, na ekrany polskich kin weszła komedia Miś w reżyserii oczywiście Stanisława Barei. Pozdrawiamy wszystkich miłośników tych komedii. To już prawie 20 minut po 6:00.

0: Zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK.
1: 4 maja. Jeśli Państwo zerkną za okno, no to zakwitły już kasztanowce. To oznacza, że dzisiaj matury. Pora zastanowić się nad swoją przyszłością. My zerkamy do Gazety Wyborczej i na stronie 10 o pielęgniarkach. Jak im się zarabia? Czy są doceniane? O tym można dziś przeczytać.
2: Jedni będą się uczyć, drudzy pracować. Jeszcze inni uczyć i pracować. I uwaga, fałszywe oferty pracy wyczyszczą Ci konto. To tytuł artykułu w Gazecie Pomorskiej. I trzeba uważać na fałszywe oferty pracy. Podszywanie się pod rekrutów to coraz częste działania cyberprzestępców. Duży artykuł o tym w Gazecie Pomorskiej. Bądźcie czujni, 26 minut po 6. O 6.30 oczywiście skrót wiadomości i prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
2: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą Kujawsko-Pomorskiej Inicjatywie Senioralnej, cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-Pomorska Inicjatywa Senioralna. Razem dla seniorów. Jesteśmy stąd, z Nakła, i właśnie tak chcemy być postrzegani. Do tej pory znaliście nas jako Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią, ale teraz mamy nową, krótszą nazwę – Bank Nakielski. Nasz nowy logotyp to konik, średniowieczna zabawka odkryta podczas wykopalisk na Placu Zamkowym. To znak naszej tożsamości, przywiązania do lokalnych tradycji, ale też symbol dynamiki i rozwoju, bo choć czerpiemy z przeszłości, patrzymy w przyszłość. Bank Nakielski, twój bank stąd. Zapraszamy do oddziałów banków w Bydgoszczy przy Abrahama 8, w Nakle przy Sądowej 10 i w Sadkach przy Strażackiej 1B.
1: Reklama.
3: Szósta 6:30, skrót wiadomości, Patrycja Malinowska, zapraszam. Fałszywy alarm bombowy na bydgoskim dworcu, ewakuowano pasażerów, wszystko przez podejrzany bagaż, więcej w wiadomościach o 7:00. Prezydent chce zmienić konstytucję, Karol Nawrocki powołał radę, która się tym zajmie.
4: My potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030.
3: Premier Donald Tusk takiej potrzeby nie widzi i apeluje, by prezydent i opozycja zaczęli przestrzegać konstytucji, która obowiązuje. Kłęby dymu nad Gliwicami, trwa dogaszanie pożaru dawnej fabryki drutu. Z ogniem walczy ponad 40 zastępów strażaków, akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Po Toruniu korsował wyjątkowy tramwaj, muzyczny tramwaj z kontrabasem i pianinem między pasażerami.
5: Jak się jedzie takim rozśpiewanym tramwajem?
6: Rewelacyjnie, sama przyjemność. Mogę poczuć się jak na sali koncertowej, a jednocześnie dowiezie mnie do celu.
7: Świetny pomysł na pewno na rzeczywiście ożywienie takiego święta, jakim jest Święto Konstytucji 3 maja.
3: Jak wyglądał ten wyjątkowy tramwaj, można zobaczyć na radiopik.pl. W wiadomościach za pół godziny także nowa gwiazda w Ciechocinku.
8: Stało się, Sonia Bohosiewicz na zawsze pozostała razem z nami w Ciechocinku.
9: Bardzo ciepły poranek, teraz 14 stopni. Tych stopni będzie jeszcze więcej i trzeba korzystać z każdej minuty, ale warto jeszcze wspomnieć o tym, że ma wiać wiatr zachodni, umiarkowany, dochodzący nawet do 40 km na godzinę, jednak słońce dziś przygrzeje.
10: Przejdźmy do szczegółów. Najcieplej będzie we Włocławku, tam dzisiaj aż 26 stopni, w Bydgoszczy i w Toruniu 25, tak samo w Inowrocławiu, w Świeciu, w Żninie i w Brodnicy. Najchłodniej w Sępólnie Krajeńskim, Kamieniu Krajeńskim i w Tucholi, bo tam 23 stopnie.

0: I'm a fireball.
1: W poniedziałek w Polskim Radiu PIK. Nie oddamy naszych działek, mówią działkowcy ROD Elana z Torunia. W czwartek zorganizowali protest i blokowali przez 2 godziny przejście dla pieszych przy ulicy Bukowej. Zgodnie z wyrokiem NSA prawo do wieczystego użytkowania działek ma mieć spółka Boryszew, która przed laty kupiła zakład Elana. Więcej u nas o 16.30. Ile procent naszego mózgu wykorzystujemy? Czy ludzie dzielą się na wzrokowców i słuchowców? Po co nam sen i skąd się biorą marzenia senne? Po 21 w audycji Sztuka Życia porozmawiamy z neurodydaktykiem Robertem Bieleckim. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: prawda czy fałsz? Posłuchaj i weź udział w konkursie.
1: Sponsorem nagrody jest właściciel księgarni Enigma, mieszczącej się w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 9.
2: Wiosna to dobry czas na zmiany, również te w ogrodzie. Można na przykład stworzyć w swoim najbliższym otoczeniu oczko wodne, bo jak wiemy, gdzie jest woda, tam jest życie. A tego nie wymyśliłam, tylko czytam to z naszej książki, którą dzisiaj możemy Państwu rozdać. Trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie konkursowe. No a książka nosi tytuł Rośliny wodne, uprawa, pielęgnacja. To taki atlas w zasadzie po tych roślinach wraz z ilustracjami, ba, z fotografiami nawet bardzo pięknymi. Także wystarczy odpowiedzieć na jedno bardzo proste pytanie, żeby taką książkę dzisiaj od nas dostać.
3: Ale najpierw małe wprowadzenie, bo dziś na każdym kroku pamiętamy o maturzystach, bo będziemy pytać o lilie wodne. To ja tylko przypomnę, podpowiem, może pojawi się takie pytanie dzisiaj w kultowej scenie z filmu, ale też z powieści Noce i Dnie. Józef Toliboski zbierał dla Barbary nenufary, czyli białe lilie wodne, brodząc w wodzie w swoim eleganckim garniturze. A pytanie jest takie, czy lilia wodna jest pod ścisłą ochroną gatunkową? To prawda czy fałsz? Jeszcze wyjdzie na to, że ten pan Józef to popełnił jakieś przestępstwo, ale nie zdradzamy, czekamy na odpowiedzi za kilka minut, rozwiązanie naszego konkursu.
1: Sponsorem nagrody jest właściciel księgarni Enigma, mieszczącej się w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 9.

0: Radio PIK dla kierowców.
1: Informacje dla kierowców po poranku ma Agata Raczek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzisiaj kończą się policyjne działania w związku z majówką. Czekamy na podsumowanie kujawsko-pomorskich funkcjonariuszy. Na razie wiadomo, że w regionie od czwartku do soboty doszło do 8 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 8 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali też 32 osoby, które popełniły przestępstwo, prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu. Te statystyki będą jeszcze dziś aktualizowane, a jeżeli chodzi o poranek na kujawsko-pomorskich trasach, no to służby zostały poinformowane o kolizji w Bydgoszczy na ulicy Głowackiego. Tam motocyklista zderzył się z osobówką. Dobra informacja jest taka, że nikt nie został poszkodowany, ale w miejscu tego zdarzenia mogą występować utrudnienia w ruchu. A jeśli chodzi o natężenie ruchu, to jest jeszcze ono o poranku niewielkie. W Bydgoszczy jedynie w rejonie Ronda Bernardyńskiego zauważamy już nieco więcej aut. Podobna sytuacja na Jagiellońskiej i miejscami na ulicy Toruńskiej. A w Toruniu coraz większy ruch zauważamy na Sienkiewicza, na Fałata, Reja, na Alei Solidarności i ulicy Legionów. Teraz to wszystkie informacje kolejne o 7.15.
0: Z Radiem PIK po drodze.

0: could break my heart.
1: Prawda czy fałsz?
2: To za chwilę powiemy, czy kłamaliśmy, czy też nie. A pytaliśmy o to, czy lilia wodna jest pod ścisłą ochroną gatunkową. Oczywiście, że jest i chyba tutaj wszyscy się z nami zgodzili, ale najszybszy z prawidłową odpowiedzią był pan Mateusz. Panie Mateuszu, dla pana książka pod tytułem...
3: Rośliny wodne, uprawa i pielęgnacja. I od razu ciekawostka, że lilia wodna, znana jako grzybień biały, to oczywiście jeden z najefektywniejszych, jedna z najefektywniejszych roślin wodnych, ale uwaga, wytwarza długie kłącza, które dochodzą aż do 3 metrów długości.
2: Lilia to grzybień biały, ale to jest pora, kiedy pewnie przydaje się jakiś grzebień, niekoniecznie biały. I jeszcze, skoro mówimy o oczkach wodnych, to tak sobie myślę, że teraz panie pewnie przed lustrem podkreślają swoje oczko. Czasu dużo nie ma, jeśli się spieszycie, dziś gdała godzinę 7, bo 7 już za 9 minut.

0: Już za niespełna 5 minut wiadomości w polskim Radiu Peak powiemy m.in. o ewakuacji z dworca głównego w Bydgoszczy.
1: Też zajrzymy do Ciechocinka, bo tam rozbłysła nowa gwiazda. Szczegóły w wiadomościach o 7.00.

0: Reklama.
1: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Magin Wasks Greek. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukasz Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Wasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
0: Reklama.

0: Dworca Głównego w Bydgoszczy, po tym jak znaleziono podejrzaną torbę. To był fałszywy alarm, mówi Lidia Kowalska, rzecznik bydgoskiej policji.
1: Zarządca budynku podjął decyzję o ewakuacji. Pasażerowie przemieścili się na pobliskie przystanki autobusowe. Do działań przystąpili skierowani na miejsce policjanci i inne służby. O godzinie 18:36 policjanci odnaleźli w okolicy dworca właściciela torby. Okazał się nim nietrzeźwy obywatel Białorusi. W torbie znaleziono jedynie rzeczy osobiste mężczyzny.
0: Został przewieziony na komisariat. Prezydent chce zmienić konstytucję. Powołał radę, której członkowie będą pracować nad założeniami ustawy zasadniczej. Premier takiej potrzeby nie widzi i apeluje, by Karol Nawrocki i opozycja zaczęli przestrzegać konstytucji, która obowiązuje.
2: Karol Nawrocki powiedział, że żyjemy w momencie, gdy konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego. Zaznaczył, że instytucje państwowe zaangażowane są do walki politycznej i partyjnej, a system praworządności produkuje chaos. Dlatego zdaniem prezydenta potrzebujemy konstytucji nowej generacji.
3: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może.
2: Premier Donald Tusk uważa, że to kolejna polityczna gra prezydenta. Zdaniem szefa rządu obecna ustawa zasadnicza wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą.
4: Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać.
2: Prezydent do realizacji swoich planów powołał Radę Nowej Konstytucji. Zasiądą w niej między innymi była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Strażacy opanowali pożar w Gliwicach na Śląsku, ale jego dogaszanie może potrwać jeszcze kilka godzin. Wieczorem ogień pojawił się w nieczynnej fabryce drutu. Doszczętnie spłonęły dwie hale. W kluczowym momencie z żywiołem walczyło prawie 70 zastępów strażaków. Nad miastem unosiły się kłęby dymu.
5: Podczas pożaru jednego arala lasu emituje się do atmosfery około 1000-1500 metrów sześciennych dymu. Jeżeli tutaj mamy do czynienia z pożarem po rozbiórce hali, gdzie jest dużo tworzyw sztucznych, więc tego dymu jest dużo więcej. Takie pożary są na pewno charakterystyczne, ponieważ duża liczba płomieni, łuna od tego pożaru, jak również generowanie dużych ilości dymu jest widoczne z dużej odległości, no i powoduje to, że budzi to nasze niepokoje.
0: Wyjaśnia kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana.
6: Zobacz to. Radio PIK.
0: Sonia Bohosiewicz odsłoniła swoją gwiazdę na ciechocińskim Deptaku Sław. Aktorka zagrała jedną z głównych ról w filmie Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, do którego zdjęcia były kręcone, między innymi w uzdrowisku.
7: Ten ciechocinek zawsze jest dla mnie jakiś taki trochę sentymentalny, zresztą ciechocinek ma coś w sobie takiego sentymentalnego. Przypomina mnie ogromna radość, ogromna wdzięczność i ogromna duma, bo to jest naprawdę cudowne wyróżnienie mieć swoją gwiazdę.
8: No i mogą być tu oklaski, drodzy Państwo. Stało się, Sonia Bohosiewicz na zawsze pozostała razem z nami w Ciechocinie.
9: Jesteśmy wielbicielami filmu, który tutaj został nakręcony.
10: Cieszymy się, że jesteśmy. Dzisiaj przyjechaliśmy i już właśnie z panią Sonią sobie zrobiliśmy selfie.
11: Sonię bardzo lubimy, oglądamy jej filmy, więc jesteśmy przeszczęśliwi.
0: Usłyszał reporter Polskiego Radia PIK Radosław Jagieła. Na koniec zaproszenie na rozmowę dnia. Czy zakazy sprzedaży alkoholu w nocy mają sens? Czy realnie ograniczają spożycie? I co można zrobić, by skuteczniej walczyć z problemem uzależnień? O tym m.in. Maciej Wilkowski zapyta Barbarę Domagałę o to. Dyrektor Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA. Można zadać pytanie, przesyłając na adres rozmowa@radiopik.pl. Początek rozmowy o 8:30, wcześniej o 7:30. Skrót wiadomości. Dziś w regionie od 22 do 26 stopni, od rana słońce, wieczorem przelotny deszcz, niewykluczone, że zagrzmi, ciśnienie bez zmian 1004 hektopaskale.
6: Dzisiaj w Polskim Radiu PIK.
12: 5 minut po godzinie 7 w studiu Patrycja Malinowska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
12: Wracamy powoli do codzienności po majówce, no i szczególnie uczniowie, bo dzisiaj taki wyjątkowy dzień.
0: Ważny dzień dla maturzystów. Matury, dokładnie, tak, początek matur. W naszym regionie egzamin dojrzałości napisze prawie 17 tysięcy uczniów, w całym kraju prawie 350 tysięcy. Na początek tradycyjnie język polski, start o 9:00, mocno trzymamy kciuki. Rano mają zostać wznowione poszukiwania. poszukiwania na Wiśle w Solcu Kujawskim pod Bydgoszczą. Według świadków mężczyzna wszedł do rzeki i nie wypłynął. Wczoraj akcja poszukiwawcza...

0: nie przyniosła rezultatu. Ekipa nurków używała sonaru.
1: Zaczynamy też nowy temat tygodnia w Polskim Radiu PIK, prawda?
0: Zgadza się. Kolejne miasta decydują się na nocny zakaz sprzedaży alkoholu. My w temacie tygodnia sprawdzamy, czy w regionie mamy alkoholowy problem. Zapytamy m.in. co i jak piją Polacy, jaki jest portret współczesnego alkoholika, jak działają izby wytrzeźwień, jaka jest skala płodowego zespołu alkoholowego w regionie i uzależnienia wśród seniorów. Sprawdzimy też, czy jest moda na niepicie, co oznacza kod C na zwolnieniu lekarskim i jak producenci alkoholu wkraczają w nasze życie.
1: To wszystko dzisiaj w naszym województwie. Najbliższy skrót wiadomości już o godzinie 7.30, także niech Państwo zostaną z nami. Bardzo Ci dziękuję.
2: Polskie Radio PIK. Reklama. Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
3: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj

0: Taka pralka jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Bo miłość jest piękna.
2: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
3: Zapłać kartą za taksówkę. Zamów przez aplikację lub zadzwoń 1-96-22. Radio Taxi Zrzeszenie. Słucham. Największa korporacja w Bydgoszczy. Najwyższa jakość obsługi. Licencjonowani kierowcy. Najkrótszy czas dojazdu do klienta. Przesyłki kurierskie. Zakupy. Bezpieczny dowóz dzieci. Holowanie. Zlecenia nietypowe. To nasza specjalność. Zadzwoń 1-96-22. Zamawiam wygodną taksówkę.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Reklama.
6: Dzień dobry. Zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK.
7: Witamy w poniedziałek, majówka była i się skończyła, ale spokojnie, kolejny długi weekend już 4 czerwca się rozpocznie, potem dłuższe wolne jeszcze 15 sierpnia, na początku listopada, ale w grudniu to się będzie działo.
8: Prawdziwe szaleństwo, wtedy warto odpowiednio zaplanować urlop i będzie można mieć go od 19 aż do 27 grudnia.
7: To byle do świąt, proszę państwa, 9 minut po 7.

0: Radio PIK dla kierowców.
1: Matury startują o 9, ale pewnie co niektórzy są już w trasie. O tym, co na drogach w regionie, opowie Agata Raczek.
2: Kończą się działania służb w Bydgoszczy na Głowackiego, gdzie, jak już wcześniej informowaliśmy, motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. W zdarzeniu tym nikt nie ucierpiał, ale mogą jeszcze występować utrudnienia w ruchu. A jeżeli chodzi o natężenie ruchu, to w Bydgoszczy sporo aut już na Wałach Jagiellońskich. Podobna sytuacja na trasie uniwersyteckiej, a także na ulicy Glinki i na Toruńskiej. Z kolei w Toruniu coraz większy ruch zauważamy na Sienkiewicza, Fałata i na Reja. Zwolnić trzeba także na Alei Solidarności, ulicy Legionów i w rejonie Ronda Biskupa Szelążka. Przenosimy się teraz na ulicę Włocławka, gdzie tłoczno jest na moście Marszałka Rydza-Śmigłego, a także na ulicy Grodzkiej i Lipnowskiej. Noga z gazu także na Hutniczej, Kilińskiego i miejscami na Chopina. Natomiast w Grudziądzu wzmożony ruch zauważamy na moście Malinowskiego i dalej na ulicy Gdyńskiej, drodze łąkowej oraz na Włodka. Na koniec jeszcze Inowrocław. Tutaj zwolnić trzeba na skrzyżowaniu Narutowicza z Kopernika, a także na Dworcowej i w rejonie Ronda Solidarności. Teraz to wszystkie informacje kolejne dla osób zmotoryzowanych. Za niecałe pół godziny zapraszam.
0: Z Radiem PIK po drodze.

0: PIK, PIK, Polskie Radio.
1: Poniedziałek po dłuższej majówce to nie brzmi zbyt motywująco. Szefów prosimy o wyrozumiałość, bo dziś z tym zaangażowaniem w pracę to może być różnie, nie najlepiej. Tym bardziej, że akurat w Polsce jest sporo w tej kwestii do poprawienia.
2: W ubiegłym roku 7% pracowników w Polsce zadeklarowało wysokie zaangażowanie w pracę, co jest jednym z najniższych wyników w Europie. Średnia europejska wynosiła procent 12, no a globalna 20.
1: Jak to się wszystko dziwnie w tym kraju układa, jeszcze do niedawna mieliśmy przodowników pracy i 300% normy, a teraz tylko 7, trochę to spadło, ale tak przy okazji to jeszcze życzymy maturzystom, żeby maturka poszła na 100%. Tutaj akurat o zaangażowanie to chyba dzisiaj po 9 nie będzie z tym problemu. 21 minut po 7.

0: dużo słońca i zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK.
1: O 9:00 rozpoczyna się egzamin maturalny. Prawie 17 tysięcy maturzystów w regionie rozpocznie ten egzamin, a niektórzy źle rozpoczynają z kolei swoją dorosłość, bo w wiadomościach o 7:30 powiemy też o 19-latku, który został aresztowany w związku z podejrzeniem o usiłowanie zabójstwa.

0: Reklama.
1: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
2: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Magin Vasks Grieg. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukas Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Vasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
0: Reklama.
5: Siódma 30, skrót wiadomości, Patrycja Malinowska, zapraszam. Trzymamy kciuki za maturzystów. Prawie 17 tysięcy uczniów w regionie i 350 tysięcy w całym kraju rozpoczyna dziś maturalny maraton. Przygotowani? Na co liczą?
6: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
7: Dużo funkcji kwadratowej, zdecydowanie. Może jakieś fajne logarytmy, a z fizyki mam nadzieję, że będzie optyka i dużo kinematyki. I może wyjątkowo mało termodynamiki.
5: Pierwszy jednak język polski, start o 9. Jest areszt dla 19-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa w Nowej Wsi pod Grudziądzem. Do zdarzenia doszło w piątek w nocy. W szpitalu o życie walczy 64-letnia kobieta. Mężczyzna usłyszał również dwa zarzuty uszkodzenia ciała jej konkubenta. Grozi mu dożywocie. Podpisanie umowy w sprawie SAFE planowane jest w piątek w Warszawie, poinformował wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na dozbrojenie Polska otrzyma prawie 44 miliardy euro.
8: Takie zakłady jak Huta Stalowa Wola, jak Mesko w Skarżysku Kamiennej, jak Rosomak, jak Jelcz są na pierwszym miejscu. Bardzo ważny dla mnie to jest zakup kolejnych borsuków, a tego, czego nie produkujemy, na przykład samolotów do tankowania w powietrzu i transportu, więc będziemy kupować.
5: Proszę zostać z nami. W wiadomościach o 8 powiemy także o toruńskich piernikaliach.
9: Kurtki można zostawić dzisiaj w domu, chyba że mają Państwo jakieś lekkie wiatrówki. Będzie ciepło, ale na niebie pojawi się więcej chmur, do tego umiarkowany wiatr. Pod koniec dnia możliwe opady deszczu. A jak to wygląda teraz?
10: Teraz jakieś 14-15 stopni i ten słup krtęci będzie szedł sobie w górę. Dziś jeszcze ciepło, naprawdę, bo w Inowrocławiu na przykład 25 stopni, tak samo w Żninie, w Brodnicy, w Toruniu czy w Bydgoszczy. Najchłodniej będzie dziś w Grudziądzu, 23 kreski.

poniedziałek. W Polskim Radiu PIK. Nie oddamy naszych działek, mówią działkowcy ROD Elana z Torunia. W czwartek zorganizowali protest i blokowali przez 2 godziny przejście dla pieszych przy ulicy Bukowej. Zgodnie z wyrokiem NSA prawo do wieczystego użytkowania działek ma mieć spółka Boryszew, która przed laty kupiła zakład Elana. Więcej u nas o 16.30. Ile procent naszego mózgu wykorzystujemy? Czy ludzie dzielą się na wzrokowców i słuchowców? Po co nam sen i skąd się biorą marzenia senne? Po 21 w audycji Sztuka Życia porozmawiamy z neurodydaktykiem Robertem Bieleckim. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: Zawsze dzień dobry. Witasz dzień z Polskim Radiem PIK.
1: Dokładnie 21 minut pozostało do godziny 8. Maturzyści pewnie niektórzy już w drodze, a jeśli nie w drodze, to na pewno już w garniturach, buty już wypolerowane. Punktualnie o 9 do egzaminów maturalnych przystąpi dzisiaj około 320 tysięcy uczniów i to jest rekordowa wielka fala maturzystów. Prawie 64 tysiące więcej niż w roku ubiegłym. No i to oczywiście stanowi bardzo duże wyzwanie organizacyjne dla szkół, no i dla uczelni wyższych, gdzie trafią ci nasi maturzyści.
2: Przypomnijmy, sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja. Terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna i sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ale jeszcze dodajmy, że na maturę nigdy nie jest za późno, bo najstarszym maturzystą jest pan Józef Peruga z Kalisza. 87 lat, będzie zdawał po raz trzeci, zawalczy o świadectwo dojrzałości, nie poddaje się, chociaż jak sam powiedział, nie chce rozgłosu, chce spokojnie sobie to wszystko napisać.
1: A jeśli państwo mają jakieś życzenia dla maturzystów, albo swoje wspomnienia z tych lat, kiedy się trzeba było do matury przygotowywać, albo właśnie już ją pisać, jakieś może traumatyczne niekiedy przeżycia, to można się nimi z nami podzielić. Czekamy na państwa SMS-y pod numerem 602 728 028 i będziemy tutaj do 9:00.

0: Radio PIK dla kierowców.
1: Informacje z dróg przedstawi Agata Raczek.
2: Mamy wzmożony ruch na trasach w regionie. W Bydgoszczy tłoczno jest m.in. na wałach jagiellońskich. Podobna sytuacja na trasie uniwersyteckiej i ulicy Toruńskiej. Miejscami także na Fordońskiej, na przykład przed wiaduktem warszawskim. Jadąc w stronę Fordonu, zwolnić trzeba też na Armii Krajowej, jadąc w stronę Kamiennej, a także miejscami na samej ulicy Kamiennej. Dzwoniła też do nas słuchaczka, pani Hanna, i zwracała uwagę na zmiany w kursowaniu komunikacji publicznej. Mówiła, że wyłączone są przystanki autobusowe w rejonie szpitala MSW i koło teatru. Warto śledzić komunikaty bydgoskiego zarządu dróg. A teraz przenosimy się na ulicę Torunia, gdzie wolnym tempem poruszają się kierowcy po moście Piłsudskiego. Podobna sytuacja na ulicy Sienkiewicza, na Fałata i na szosie Chełmińskiej. Zwolnić trzeba także na Legionów i w rejonie ronda biskupa Szelążka. Teraz Grudziądz, gdzie tłoczno jest na moście Malinowskiego oraz na ulicy Sienkiewicza, Piłsudskiego i na Sikorskiego, a we Włocławku czarnym punktem na mapie jest most Marszałka Rydza Śmigłego oraz ulice dojazdowe do tej przeprawy, czyli ulica Lipnowska i Grodzka. Wzmożony ruch obserwujemy także na Hutniczej, Stodulnej, Chmielnej i na Kielińskiego. Teraz to wszystko. Kolejny serwis drogowy na antenie Polskiego Radia PIK o godzinie 8:15.
0: Z Radiem PIK po drodze.

0: Zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK. Za chwilę 7:50, czas na przemyślenia Marka Ledwosińskiego. Dziś w felietonie między innymi o majówce, pochodach pierwszomajowych i wszechobecnej czerwieni.
1: Okiem i uchem Marka Ledwosińskiego. Felieton niecodzienny.
2: Majówka za nami. Owszem, miasta prześcigały się, by umilić czas zmęczonemu Polakowi, ale wystarczy spojrzeć na sąsiada. To były 3 dni nic nie robienia, obżarstwa i piwożłobstwa. Ku radości dostawców karkówki i kaszanki oraz sprzedawców brykietu węgla drzewnego. Ale okej, czasami tak trzeba. We Włocławku, to ciekawe, ulicami Starówki przeszedł pochód pierwszomajowy. Rzadki widok, ale było jak dawniej. Orkiestra mówiła, kiedy iść lewą, Majakowski nic by nie miał tu do dodania. Nad głowami sztandary, także te czerwone. Krwi robotniczej już na nich nie było, ale i tak przepięknie. Przepięknie, bo znowu miałem 14 lat. A dlaczego 14? Bo gdy skończyłem 15, to zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb nabrałem uprawnień do samodzielnego wędkowania bez obecności osoby dorosłej, a 1 maja to początek sezonu na szczupaki. Cała moja podstawówka, jak to zagierka, karnie szła w pochodzie, a ja i paru kumpli na rybach. Ale w tym roku w pochodzie szedłem. Nie ze szturmówką w ręce, ale z obowiązku, z mikrofonem. Opowiadałem wieczorem, że taki ładny pochód, że tyle ludzi, a człowiek, który słuchał, z taką pretensją w głosie. No wiadomo, ten wasz czerwony Włocławek. Czerwony Włocławek. Nazwa z piekła rodem. Ponury stygmat, co nic niewiedzącym sugeruje, jakoby miasto faktycznie było czerwoną twierdzą. I takie proste skojarzenia. Strajki robotnicze z 1936 roku, Julian Marchlewski, pamiątka z celulozy. Tylko, że w 1936 to cały kraj strajkował. Marchlewski z Włocławka wyjechał po 3 klasie gimnazjum i nigdy tu nie wrócił. A Neverly pamiątkę z celulozy napisał grubo po wojnie. Faktem jest tylko, że w roku 1996, gdy włocławianka Aneta Szczepańska zdobyła olimpijskie srebro w judo, ówczesny prezydent miasta publicznie orzekł, że trudno o piękniejszy dla kraju prezent w dniu 22 lipca. Gdyby nie radosne prezydenta wspomnienie święta odrodzenia Polski, Włocławek nie miałby żadnych większych tradycji bolszewicko-robotniczych niż Toruń czy Bydgoszcz. Czerwony Włocławek to twór sztuczny, wykreowany przez samych komunistów w późnych latach 50., gdy postanowiono nadać powiatowemu miasteczku rangę przemysłowego tygrysa, takiego zamarzenia klasy robotniczej. Ale problem jest głębszy, bo termin Czerwony Włocławek istnieje, ma się dobrze, liczy sobie prawie 5 wieków i z lewicą nie ma nic wspólnego, a wręcz przeciwnie. Czerwony Włocławek w istocie znaczy tyle, co Włocławek kościelny. Powtórzę, kościelny. Włocławek to jedno z najstarszych polskich miast. Ta sama półka wiekowa co Gniezno, Kalisz i Poznań. Bardzo szybko, już w połowie XIII wieku, kujawski książę Kazimierz oddaje miasto na własność włocławskim biskupom. Włocławek w sensie własnościowym, formalno-prawnym staje się kościelny, a to nie był ubogi właściciel. W szarości drewnianych domów krytych strzechą pojawia się katedra. Jest seminarium, kościół farny, murowane nieświeckie, spichrze nad rzeką, rozliczne plebanie, no i zamek, a potem pałac biskupi. Wszystko z czerwonej cegły, kryte czerwoną dachówką. Ze środka Wisły, z barek flisackich, tak jak wioska Smerfów na niebiesko, Włocławek jawił się jako czerwona plama. Młodzież nie wie, ale jest taki słynny dla swojej epoki wczesnobarokowy poemat Sebastiana Klonowica pod tytułem Flis. Autor rzeczywiście płynie Wisłą do Gdańska i tak pisze. Poniżej w lewo czerwieni się dawny w lot sławek księżą, cłem i piwem sławny. Czytamy uważnie. Czerwony, sławny księżą. Czyli murowany i kościelny. I tak było przez stulecia, bo Włocławek na powrót upaństwowili Prusacy po drugim rozbiorze. Historia to taki jajcarz, który lubi krotochwile. Oto w czerwonym od kościołów w Włocławku szedłem w pierwszomajowym pochodzie, gdzie nad głowami furkotały czerwone szturmówki. Dobrze, że nie ma nudy. Z czerwonego od sakralnych zabytków Włocławka, majowy pogromca szczupaków, Marek Ledwosiński.
0: To był jego felieton okiem i uchem, a my zbliżamy się do 8. 8 za 6 minut. W wiadomościach oczywiście wspomnimy o maturzystach, już zbliża się to wielkie odliczanie, ale także powiemy o tym, jak ubierać się będą z kolei toruńscy studenci, bo będzie mowa o juwenaliach. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Miłośników zespołu Genesis zapraszamy na koncert The Watch Plays Genesis 9 maja, Bydgoszcz, Klub Kuźnia. W programie muzyka z albumów od Trespass, The Wind and Wuthering. The Watch Plays Genesis. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: The Simon & Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon & Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą kujawsko-pomorskiej inicjatywie senioralnej. Cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-Pomorska Inicjatywa Senioralna. Razem dla seniorów.
4: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
5: Tak, i to lepiej niż ja.
6: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
8: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
0: Reklama.
10: Jest 8, w szkołach pierwszy dzień matur.
11: My musimy być w szkole już przed 5. Przyjeżdża kurier z pracami.
12: Stres jest ogromny i się zbiera od kilku miesięcy.
10: Coraz bliżej podpisania umowy pożyczkowej na programy obronne. Jaki strój na toruńskie juwenalia?
13: Wystarczy jakieś prześcieradło, jakieś tutaj sadały i mamy już jakby taki strój.
10: Poniedziałek, 4 dzień maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Malinowska. Zaczynamy jednak od ataku nożownika we Włocławku.

0: zależy, na jakie studia dostaną się zdający. Dlatego przygotowania trwały długo.
1: Zależy mi, żeby zdać, o tak.
2: Myślę, że stres jest ogromny i się zbiera od kilku miesięcy.
0: Dyrektorzy i pracownicy szkół też mają ręce pełne pracy. Dlatego dzisiejsza noc była wyjątkowo krótka, mówi wicedyrektorka 9 LO w Warszawie Lucyna Michałka-Kępisty.
3: My musimy być w szkole już przed 5. Przyjeżdża kurier z pracami.
0: W wybranych losowo paczkach Centralna Komisja Egzaminacyjna umieściła nadajniki GPS, uruchamiane przy próbie odpieczętowania arkuszy, wyjaśnia dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
4: Dodatkowo pracownicy Centralnej Komisji będą dzwonić do wybranych losowo szkół, sprawdzać, czy materiał nie został naruszony.
0: Na napisanie matury z języka polskiego zdający mają 240 minut. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
5: Będziemy przyglądać się, jak przebiega matura. Nasza reporterka będzie w pierwszym ELO w Bydgoszczy. Alkoholizm i problemy z nim związane to temat tygodnia w Polskim Radiu PIK. Jakie działania są podejmowane, by ograniczać jego spożycie? Jak zmienia się profil osób pijących w naszym regionie? O tym porozmawiamy po 8.30 w rozmowie dnia. Gościem będzie Barbara Domagała, dyrektor Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii i Uzależnień i Profilaktyki BORPA. Pytania można wysyłać na adres rozmowa@radiopik.pl. To są wiadomości w Polskim Radiu PIK. Prawie 44 miliony euro pożyczki dla Polski na dozbrojenie. W piątek podpisanie umowy w sprawie SAFE odbędzie się w Warszawie.
6: To już fakt, długo wyczekiwana, uzgadniana co do przecinka umowa pożyczkowa SAFE stanie się za 5 dni faktem. To będzie, jak mówił w dniu święta Konstytucji wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz, początek przełomu dla polskiego wojska i dla rodzimej zbrojeniówki.
7: Takie zakłady jak Huta Stalowa Wola, jak Mesko w Skarżysku Kamiennej, jak Rosomak, jak Jelcz są na pierwszym miejscu. Bardzo ważny dla mnie to jest zakup kolejnych borsuków, a tego czego nie produkujemy, na przykład samolotów do tankowania w powietrzu i transportu, więc będziemy kupować.
6: Unijny mechanizm SAFE to 150 miliardów euro na programy zbrojeniowe. Polska dostanie z niego niemal 44 miliardy w atrakcyjnych pożyczkach. Chcemy z tych pieniędzy zrealizować 129 projektów, większość w polskim przemyśle zbrojeniowym. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
5: Armenia w centrum europejskiej polityki międzynarodowej. W Erywaniu odbędzie się szczyt, w którym wezmą udział przedstawiciele prawie 50 państw. Ceremonia otwarcia już za kilkadziesiąt minut.
8: Do Erywania przyjechało około 50 oficjalnych delegacji państwowych. W spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej wezmą udział przywódcy państw unijnych, krajów europejskich spoza Unii, a także m.in. Kanady. Jest też sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Wiele ulic i placów w mieście jest wyłączonych z ruchu lub przemieszczanie się jest ograniczone ze względu na przejazdy rządowych kolumn i czasowo zamykane skrzyżowania. Z tego powodu władze państwa zdecydowały, że 4 maja jest dniem wolnym od pracy. W zamian pracująca była sobota sprzed 2 tygodni. Obowiązują wzmożone środki bezpieczeństwa. Na ulicach Erywania widać setki policjantów i przedstawicieli innych służb. Ograniczenia będą obowiązywały do wtorku, co ma również związek z pierwszym unijnym szczytem z udziałem Armenii, zaplanowanym tuż po szczycie wspólnoty. Z Erywania Agata Król, Polskie Radio.
9: To są wiadomości Polskiego Radia PIK. Najbliżej regionu.
5: Za 2 tygodnie w Toruniu rozpoczną się piernikalia. Gród Kopernika zamieni się na kilka dni w siedzibę greckich bogów, mówi Marta Kuta, przewodnicząca samorządu studenckiego UMK.
10: Tegoroczną tematyką Juwenaliów jest Olimp, starożytna Grecja. W tym roku chcemy właśnie Toruń zamienił się w taką stolicę właśnie tego Olimpu. Będzie dużo niesamowitych wydarzeń. Ja przede wszystkim zachęcam studentów do przybierania się. Tutaj myślę, że raczej trudności nie będzie w wymyśleniu jakiegoś outfitu. Wystarczy jakieś prześcieradło, jakieś tutaj sandały i mamy już jakby taki strój mniej więcej nawiązujący do tej tematyki przygotowany.
5: Wystąpią m.in. Żabson, Margaret Jena i koncerty są biletowane. W programie również silent disco, kino plenerowe i śniadanie na trawie. Za chwilę prognoza pogody, a o 8.30 skrót wiadomości. Wczoraj było gorąco jak latem, dziś termometry w regionie pokażą od 22 do 26 stopni. Od rana słońce, wieczorem przelotny deszcz, niewykluczone, że zagrzmi. Ciśnienie jest stabilne, wynosi 1004 hektopaskale.

0: Serwis sportowy Małgorzata Burchard. Dzień dobry. 35. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza przeszedł do historii. Przez 4 dni młodzi kolarze ścigali się na trasach w okolicach Grudziądza, Gruty, Łasina, Kijewa, Królewskiego i Świecia, mówi organizator imprezy Adam Sieczkowski.
1: No, jestem bardzo zadowolony.

0: Chodzi o poziom sportowy, bo naprawdę bardzo wysokie tempo i ciekawy wyścig, rozgrywany praktycznie na sekundy, ale do końca trzymający w napięciu, bo dzisiejszy odjazd, który już miał prawie 50 sekund przewagi, myślałem, że to będzie może 2 minuty, ale jednak peleton tego nie odpuścił i praktycznie wszystko zeszło się przed metą. Bardzo ładny atak zawodnika Ukrainy.
1: Zadowolony ze swojego występu był Igor Juszczak, młody kolarz UKS-y Kopernikus Tornie.
2: Można to zaliczyć do udanych startów, bo miałem pierwsze podium na wyścigu UCI, jednak ten trzeci etap był dla mnie pechowy, no ale dzisiaj się nie poddawaliśmy i jechaliśmy aktywnie. Przyjechałem ten wyścig w odjeździe i mogę powiedzieć, że dałem z siebie wszystko, więc jestem zadowolony.
1: W żużlowej PGE Ekstralidze derby dla Torunia Press grupa deweloperska pokonała na własnym torze Bayer System GKM Grudziądz 48-42. W drugim niedzielnym spotkaniu Sparta Wrocław wygrała u siebie z Unią Leszno 50-40. W Metalka z drugiej Ekstralidze niepokonana pozostaje Abramczyk Polonia. Bydgoska drużyna wygrała na wyjeździe z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 51-39. Duże emocji przyniósł drugi mecz półfinału koszykarskiej pierwszej ligi. Astoria Bydgoszcz pokonała u siebie SKS Starogard Gdański 68-62 i prowadzi w serii do 3 zwycięstw 2-0. W drugiej parze ŁKS Łódź rozbił spójnie Stargard 107-71, również obejmując prowadzenie 2-0. Emocji nie brakowało także na murawie piłkarskiej drugiej ligi. Olimpia Grudziądz zremisowała na wyjeździe z Chojniczanką Chojnice 2-2. W piłkarskiej ekstraklasie wyłonił się pierwszy Spadkowicz po niedzielnej porażce z GKS-em Katowice 1-5. Żadnych szans utrzymania nie ma już Termalika Nieciecza. Z okolic strefy spadkowej uciekła natomiast Pogoń Szczecin, którą wygrana z Wisłą Płock 3-0 wywindowała aż na 8 miejsce. W trzecim niedzielnym spotkaniu 32. kolejki Zagłębie Lubin zremisowało bezbramkowo z Krakowią. Kolejny serwis w naszym programie za godzinę, a więcej sportu na stronie internetowej Radio PIK i w radiowej aplikacji.
3: Reklama.

0: 16. Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8. Reklama. Dokąd pójdziemy, a może pojedziemy w ten weekend? Co słychać na Pomorzu i Kujawach? Na który koncert, wydarzenie się wybrać? Które jeszcze nieodkryte miejsca w naszym regionie odwiedzić? Relacje na żywo, zaproszenia do aktywnego wypoczynku w audycji Wsłuchaj się w region. W każdą sobotę na antenie Polskiego Radia PIK od 10 do 12. Sponsorem programu jest gmina Cekcyn, współorganizator rajdów na orientację cyklo Cekcyn 26 i 27 czerwca w Borach Tucholskich.
1: Dzień dobry. Zawsze dzień dobry z Polskim Radiem PIK.
2: 10 minut po 8, co to oznacza, że za 50 minut maturzyści rozpoczną egzamin.
3: A co zrobić, żeby zdać maturę? Nic prostszego. Należy pisać cudzym, najlepiej pożyczonym od kogoś, kto już maturę zdał, czarnym długopisem. No i też taki mit krąży, że trzeba założyć szczęśliwe ubranie. Pójście na maturę w tym samym ubraniu, w którym było się na studniówce lub na egzaminie próbnym, ma przynieść szczęście. No i dla panów to łatwe, ale dla pań...
2: Jeszcze jest jeden mit. Kopniak od bliskiej osoby tuż przed wejściem do szkoły, to też podobno pomaga, byle nie za mocno. No i oczywiście trzymamy kciuki za pozytywne zdanie, za dobre zdanie. 10 minut po 8.

0: Radio PIK dla kierowców.
1: 13, prawie 14 minut po 8 w studiu. Już jest Agata Raczek, wiadomości z dróg.
2: A mamy godzinę porannego szczytu komunikacyjnego, więc trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu. I w Bydgoszczy taka sytuacja między innymi na Fosza, na Kruszwickiej w dół oraz na Wałach Jagiellońskich. Zwolnić trzeba także na Wojska Polskiego, Toruńskiej i na Spornej, jadąc w stronę Fordońskiej. A bydgoscy drogowcy przypominają też, że dziś rozpoczęła się przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Inowrocławskiej na Górzyskowie. Prace ruszają także na Staszica w Śródmieściu. Wprowadzone zostały tymczasowe objazdy, zmienione zostały również trasy przejazdu kilku linii autobusowych. Teraz przenosimy się na ulicę Torunia, gdzie sporo aut obecnie na moście Piłsudskiego, a także na ulicy Kujawskiej i na Poznańskiej. Noga z gazu także na Fałata, Reja na szosie Chełmińskiej i ulicy Legionów. Sznur aut także na Grudziąckiej i na Wschodniej. Z kolei we Włocławku utrudnienia w ruchu na moście Marszałka Rydza-Śmigłego oraz na ulicy Lipnowskiej i Grodzkiej. Zwolnić trzeba także na Hutniczej, Kilińskiego, Królewieckiej i na Chopina. Natomiast w Grudziądzu sporo aut obserwujemy obecnie na Sikorskiego, Piłsudskiego i na Sienkiewicza, a w Brodnicy wzmożony ruch na Sądowej, Wiejskiej, Sienkiewicza, Lidzbarskiej, Mazurskiej oraz w rejonie Ronda Toruńskiego. Za poranną współpracę dziękuję dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Kierowcom życzę bezpiecznej podróży i tradycyjnie zapraszam też od 15.30 na popołudniowe serwisy drogowe w Polskim Radiu PIK.
0: Z Radiem PIK. Po drodze.

0: wspólnego odkrywania kolekcji kaw ziarnistych i mielonych zaprasza sponsor konkursu Woseba.
1: Już za 41 minut rozpocznie się egzamin maturalny. Podobno maturą bardziej stresują się rodzice maturzystów niż sami maturzyści. Oczywiście życzymy zdającym, żeby nie zabrakło im oleju w głowie. Dlaczego o tym mówię? Bo teraz do wygrania zestaw kaw, ale o oleju mówić właśnie będziemy.
2: Dokładnie, nasze pytanie konkursowe właśnie oleju dotyczy, a dokładnie oleju z kawy. Pytamy dzisiaj Państwa, czy to prawda, że olej z kawy ma właściwości przeciwstarzeniowe? Prosimy o przesyłanie wiadomości o treści prawda lub fałsz na numer
1: 602-728-028. Czekamy na odpowiedzi. Za kilka minut powiemy, kto wygrał wspomniany zestaw 20:08.
0: Do wspólnego odkrywania kolekcji kaw ziarnistych i mielonych zaprosił sponsor konkursu Woseba.

22 minuty po 8. Ważna informacja. Cały czas spływają do nas SMS-y z prawidłowymi i nieprawidłowymi odpowiedziami, ale o tym, kto wygrał, to już powiemy przed godziną 9:00, tuż przed egzaminem maturalnym. Proszę być czujnym, proszę zdać egzamin z czujności. Tymczasem 8:30 to skrót wiadomości, wtedy też po skrócie oczywiście rozmowa dnia. Czy wprowadzane przez kolejne miasta w naszym regionie zakazy sprzedaży alkoholu w nocy mają sens? Czy wpływają na mniejsze spożycie? Jakie działania powinny być podejmowane, by problem alkoholizmu był mniejszy? A między innymi o tym w rozmowie dnia Polskiego Radia PIK Maciej Wilkowski będzie rozmawiał już za chwilę z Barbarą Domagałą, dyrektorem Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA. Polecamy tę rozmowę.

0: Reklama.
1: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
2: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2. Bydgoszcz.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Reklama.
4: Ósma 30, skrót wiadomości. Wznowione zostały poszukiwania na Wiśle, w Solcu Kujawskim pod Bydgoszczą. Dowiedziało się Polskie Radio PIK. Według świadków mężczyzna wszedł do rzeki i już nie wypłynął. Wczoraj akcja poszukiwawcza nie przyniosła rezultatu. Ekipa nurków używała sonaru. To ważny dzień dla maturzystów. Za pół godziny początek matur, na początek język polski. Trzymamy kciuki za prawie 17 tysięcy uczniów z naszego regionu. Uwaga, od dziś zmiany w centrum Bydgoszczy. Ulice Staszica oraz Żwirki i Wigury bez przejazdu. Autobusy zmieniły trasę. Szczegóły na radiopik.pl. Na zegarach 8:30. Czas na rozmowę dnia.

0: Maciej Wilkowski, dzień dobry. Czy wprowadzane przez kolejne miasta w naszym regionie zakazy sprzedaży alkoholu w nocy mają sens? Czy wpływają na mniejsze spożycie? Jakie działania powinny być podejmowane, by problem alkoholizmu był mniejszy? O tym porozmawiam z panią Barbarą Domagałą, dyrektor Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dodam, że alkoholizm i problemy z nim związane to temat tygodnia w Polskim Radiu PIK. Można do nas przesłać pytanie. Nasz adres to rozmowa dnia. @radiopik.pl. Pani dyrektor, jak sprawdzić, uświadomić sobie to, że mamy problem z alkoholem?
1: Picie problemowe tak naprawdę na początku jest tylko i wyłącznie rozpoznawalne dla osoby, która ma problem z piciem. Ono jest niewidoczne na zewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że to jest choroba, która się świetnie ukrywa najpierw przed otoczeniem, bo chory wie, że coś tu nie gra, nie? Zaczyna więcej pić, zaczyna częściej pić, zaczyna wypijać parę kieliszków przed imprezą, parę kieliszków po imprezie, jego tolerancja wzrasta. On sam to widzi, na początku widzi, ale przygotowuje się do tego, inni tego nie widzą. Dopiero gdzieś, powiedziałabym, w drugim etapie uzależnienia pojawia się coś, co się nazywa potrzeba picia więcej niż wszyscy w koło. Nie można skończyć na przykład na jednym dniu, trzeba przedawkować i pójść drugi dzień, czasem trzeci, czyli picie ciągiem jest to kolejny element, który jakby pokazuje, że narasta problem z piciem. Nie da się ukryć, że to jest możliwe właściwie kontrolowanie mojej ilości i częstotliwości picia. Niektórzy mówią do końca drugiej fazy, bo w trzeciej fazie pojawia się najważniejszy objaw w uzależnieniach, to jest głód narkotyczny. I on powoduje, że tak naprawdę człowiek by chciał pić tak jak poprzednio, pić tylko ten określony czas, na który się umawiał, rodzina się przyzwyczaja, otoczenie, że on tylko pije weekendowo.
0: Weekendy na przykład.
1: Tak. Natomiast przychodzi taki moment, że on pije weekendowo, no i skracają się przerwy.
0: I później ten weekend
1: zaczyna się przedłużać.
0: Dni.
1: Nie, najpierw 4 dni, potem 5 dni. Czyli można powiedzieć, że wydłuża się ten ciąg. Nie ma takich ilości, jak były wcześniej. Nie trzeba dużo, ale zaczynam to przeciągać na pozostałe dni tygodnia. I trzeba się zastanowić, co dalej z tym, bo tak naprawdę to już jest poważny problem, nie?
0: Do BORPY zgłaszają się ludzie sami, którzy mają problem z alkoholem, ale pewnie są takie przypadki, że są po prostu przyprowadzani i podejrzewam, że osoba, która przyprowadza taką drugą osobę, mówi: mój partner, mąż, żona ma problem z alkoholem, a ta osoba mówi: a broń Boże, żadnego problemu nie mam.
1: Muszę powiedzieć tak, że jest różnie. Dawniej bywało tak, że najczęściej do BORPY trafiali ludzie, którzy byli kierowani sądownie, instytucyjnie. Policja, sąd, komisja. I tych osób było najwięcej, czyli można było powiedzieć, że 70% proporcjonalnie to byli ludzie skierowani przez instytucje, reszta to byli dobrowolni właśnie przez rodziny innych. Dzisiaj ta proporcja się całkowicie odwróciła, właściwie się zamieniła. Możemy powiedzieć, że mamy 80% ludzi, którzy zgłaszają się dlatego, że rodziny o to walczą, że chory coś widzi. Mamy taki dyżur w ośrodku codziennie od 12 do 14. Każdy z ulicy ma prawo wejść do ośrodka się zgłosić na dyżur i sprawdzić, jaki jest rodzaj problemu.
0: W jaki sposób
1: piciem
0: to się sprawdza?
1: No, specjalista przyjmuje i sprawdza, diagnozuje, czy to jest.
0: Są takie testy, widziałem takie testy w internecie. Sprawdź ten test, przekonaj się, czy jesteś alkoholikiem, czy masz problem z alkoholem.
1: Żeby tak naprawdę sprawdzić, czy ktoś ma problem z piciem, mogę powiedzieć, że jest taka potoczna definicja WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. Ona mówi tak: jeżeli pijesz i cierpisz z tego powodu, lub cierpi ktoś z twojego otoczenia, a ty pijesz dalej, to masz problem z piciem. Sprawdź, co to jest. I to jest najlepszy test.
0: Powołam się teraz na taki raport Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Toruniu i zapytam, czy alkoholizm w naszym regionie zmienia oblicze. W tym raporcie można znaleźć takie informacje, że coraz częściej ten alkoholizm dotyczy tak zwanych funkcjonujących alkoholików, no i coraz więcej kobiet i młodych ludzi z sektora korporacyjnego ma problem.
1: To prawda, tych osób, które mają problem z piciem, jest bardzo, bardzo dużo. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory ukrywanie to było, powiedziałabym, najważniejszym elementem związanym z piciem. I rodziny to ukrywały, i chory to ukrywał, i właściwie wszyscy wkoło próbowali zamazać istnienie problemu. Dzisiaj świadomość społeczna jest bardzo wysoka i tak naprawdę każdy może w każdej chwili chcieć sobie zobaczyć, co ma z tym piciem. Jest nadużywanie, picie szkodliwe i uzależnienie. Są trzy poziomy problemowego picia i każdy może jakby zobaczyć, w którym miejscu jest i sam podjąć decyzję, czy leczyć to, czy jeszcze nie, czy jeszcze poczekać, może samemu się sprawdzić. Każdy ma prawo.
0: Wspominałem o młodych ludziach, ale czy problem dotyczy też seniorów? Czy na przykład w sytuacjach, gdy ktoś przechodzi na emeryturę albo traci kogoś bliskiego, dzieci odchodzą z domu, nie ma już ich.
1: Puste gniazdo.
0: No i pojawia się taki problem związany z samotnością.
1: Jak spędzać czas?
0: A rozwiązaniem jest sięgnięcie po kieliszek. Wśród seniorów jak to wygląda, pani dyrektor?
1: Chcę powiedzieć tak, nie ma specjalnych badań, które by pokazywały, jaki problem jest w tej grupie wiekowej. Natomiast po jakby moich osobistych doświadczeniach, tych osób jest bardzo dużo, ale te osoby, nawet jak mają kontakt z alkoholem, pomagają sobie spędzać czas, czy doświadczać resetu, ulgi psychicznej za pomocą alkoholu, no to trzeba powiedzieć, że tu mózg za wiele nie może zrobić, nie? W sensie mojego rozsądku, mojego picia takiego czy owego. Dlaczego? Dlatego, że biologia robi swoje. I w którymś momencie, nawet jak mam świadomość, jak piję, co robię, mózg może powiedzieć, a ja chcę tego więcej. Czyli głód się może pojawić w sposób niekontrolowany u każdego z nas. Na 100% bezpieczni seniorzy to są ludzie, którzy nie piją. A jak piją, to muszą się liczyć, że może to w każdej chwili nastąpić. A jak nastąpi, to trzeba pójść i poszukać pomocy.
0: Opowiadała mi pani przed wejściem do studia o takim przypadku wiekowego pana, który nigdy nie miał wcześniej problemu z alkoholem, ale pewna sytuacja życiowa, jaką miał, a mianowicie odejście bliskiej osoby, sprawiła, że zaczął pić.
1: Bardzo dużo i tak naprawdę to pił prawie, że przez wszystkie dni tygodnia, przez parę lat i nie da się ukryć, że jak się zgłosił, to tak naprawdę rokowanie zawsze mówimy jest trudniejsze, nie? Do niedawna nawet mówiło się, że nie powinno podejmować się terapii z osobami powyżej 65 roku życia. Dzisiaj już ten mit padł i on się po prostu nie liczy. Tak naprawdę każdy, kto chce, może spróbować z tego wyjść i każdy ma prawo powalczyć o siebie. I w tej grupie wiekowej większa jest determinacja niż kiedykolwiek. Musicie państwo pamiętać, że nigdy nie możemy powiedzieć, że człowiek się skończył i tak naprawdę nie warto mu już pomagać, bo nawet jak machamy rękoma, to osoby wychodzą i takich jest bardzo dużo.
0: Dyrektor Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, Barbara Domagała, gości dziś w rozmowie Dnia Polskiego Radia PIK. Pani dyrektor, tutaj pytanie z maila. Czy alkohol nie powinien być w tak efektowny i atrakcyjny sposób prezentowany w sklepach, w marketach?
1: Trzeba przyznać, że wszystko, co jest ładnie opakowane, przyciąga nasz wzrok, bo percepcyjnie my rejestrujemy rzeczywistość, rejestrujemy świat. Dla nas wszystko, co jest ładne, pięknie opakowane, niestety budzi ciekawość. Jesteśmy po prostu ludźmi, dlatego też wszystko, co jest ładnie opakowane, a reklama tak to robi, musimy się liczyć z tym, że zawsze podnosi zyski producentów.
0: Ja znam taki przypadek, że był sklep w mniejszej miejscowości i ten alkohol był gdzieś, w narożniku, powiedzmy, tej sali sklepowej. Natomiast tam zmienił się właściciel i potem od razu na wejściu człowiek zderzał się z tym alkoholem, z widokiem tego alkoholu. Może powinno wprowadzić się takie przepisy, które rzeczywiście gdzieś ten alkohol powinny odsuwać z oczu ludzi, którzy wchodzą do takiego sklepu.
1: Nie da się ukryć, że wiele sklepów już zmieniło ten wizerunek tego towaru. Nie da się ukryć, że sklepy zrobiły jakąś boczną alejkę, zrobiły coś w kierunku tym, żeby to się nie rzucało w oczy. Nie da się ukryć, że bardzo często właśnie wzrokowa percepcyjna, powiedziałabym.
0: No dobrze, ale to zrobili właściciele tych sklepów. Być może trzeba by takie rozwiązania systemowe wprowadzić po prostu.
1: No, pewno to jest coś, nad czym warto się zatrzymać. Natomiast czy handel na to pozwoli, tego my nie wiemy.
0: A czy powinno się zakazać reklamy alkoholu?
1: Ja myślę sobie, że po określonych godzinach może być ta reklama. Ona na osoby dorosłe, jeżeli my mamy, powiedziałabym, zdrowy, racjonalny system widzenia rzeczywistości, ona tak nie działa, bo my mamy inne wartości. Na zdrowego człowieka nie działa, natomiast na chorego wszystko działa, więc pytanie, czy nie warto by było reklamy alkoholu zrobić po godzinach, kiedy młodzi ludzie już śpią, na przykład po 23. Nie wolno wcześniej, myślę, bo te małe dzieci też siedzą o 23, siedzą w sieci, nie?
0: Co dają zakazy sprzedaży alkoholu w nocy? One już obowiązują między innymi w Bydgoszczy, w Grudziądzu, chcę tego Toruń. W tym miesiącu toruńscy radni będą głosowali za takim zakazem. Przypomnę, w Grudziądzu, w Bydgoszczy obowiązują one od 23 do 6 rano. Co one dają, pani zdaniem?
1: Moim zdaniem na pewno pozwalają ograniczyć różnego typu wydarzenia nocne, czyli nie zakłóca się spokoju nocnego w takiej ilości, jak było to kiedyś, nie? Czyli sam fakt, że nie ma możliwości natychmiastowego spożycia alkoholu, a dla osób, które są na głodzie, to natychmiastowe spożycie powoduje, że one momentalnie doświadczają ulgi i mają wiele energii i nie wiemy, co z tą energią chcą zrobić, różnie. Natomiast nie ma tyle interwencji policji, co było. To trzeba oddać i to jest na pewno zysk dla mieszkańców.
0: Ale czy wpływają na zmniejszenie spożycia alkoholu?
1: Nie. Ludzie mają cudowne mózgi, wspaniale sobie z tym radzą. Osoby, które muszą się napić, one wiedzą, jak to zrobić, żeby się napić.
0: Czyli można robić zapasy na przykład wcześniej?
1: Można. Można zamawiać przez internet. Przecież sprzedaż przez internet nie jest zakazana. Można prosić taksówkarzy o to, żeby nam przywieźli. Ja nie chcę podpowiadać. Myślę, że mózg ludzki ma tysiące sposobów, w jaki może sobie z tym poradzić. Natomiast faktem jest, że jest mniej interwencji, a to już jest bardzo dużo.
0: Natomiast chyba nie mamy, mówię chyba, podkreślę to, do czynienia z czymś takim, z czym mieliśmy w czasach PRL-u. Ja znam taki przypadek mniejszej miejscowości, że pani, która prowadziła sklep monopolowy, kończyła działalność tego sklepu o godzinie 18, a o 18.05 można było u niej kupić w domu po prostu.
1: Jak pięknie, nie? Mówiłam, że ludzki mózg potrafi znaleźć tysiące rozwiązań na taką sytuację zakazową.
0: Natomiast czy teraz też wróciły meliny?
1: Myślę sobie, że to jest zbyt krótki czas, żeby to określić, natomiast myślę, że już meliny może nie wrócą, ale wróci inny sposób, bo osoby, które chcą się napić, one się muszą napić.
0: Jakie jeszcze zakazy według pani powinny być wprowadzone? No dobrze, bo pani popiera ten zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Ja wiem, bo mówiła pani o tym we wrześniu na posiedzeniu ratuszowej Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Polityki Zdrowotnej, że na przykład pani uważa, że w ogóle zero alkoholu na stacjach benzynowych.
1: Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i to powinno niestety, ale zacząć obowiązywać, bo pamiętajmy, wszystko co pobudza układ nerwowy, a na pewno percepcja wzrokowa najwięcej. Czyli jeżeli kierowca wraca do domu i ma sklepy zamknięte, ale ma na stacji, to gdzie kupi? Myślę sobie, każdy może sobie dopowiedzieć. A jeżeli nie będzie, on wcześniej był zajęty pracą i tak naprawdę możemy powiedzieć, że ten reset społeczny, jeżeli chodzi o odpoczynek, odprężenie, my powinniśmy zrobić być może jakąś wielką akcję społeczną. W jaki sposób ludzie mogliby spędzać czas wolny w określonych grupach wiekowych, bo zobaczcie państwo, tego nie ma. Niby uczymy, w jaki sposób odpoczywać, biegać, chodzić, jeździć rowerami, nie wiem, resetować się, ale na przykład nie ma konkretnego programu, który by pokazywał, jak dorosły człowiek mógłby spędzać czas wolny, jak się zresetować po ciężkiej pracy. Nie ma konkretyzacji, jest ogólnie wszystko, czyli taka generalizacja, że my tyle mamy form wypoczynku, a tak naprawdę są cztery hormony szczęścia. I powinniśmy się uczyć nie tylko odpoczywać za pomocą pierwszego, czyli dopaminy, to jest hormon płynny, szczęścia, ale są jeszcze trzy pozostałe, które żeby się rozwinęły, to się po prostu musimy gdzieś tego uczyć.
0: Barbara Domagała, dyrektor Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, gościła dziś w rozmowie Dnia Polskiego Radia PIK. Pani dyrektor, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Maciej Wilkowski, do usłyszenia.
2: Jakie są pierwsze objawy alkoholizmu? Co powinno niepokoić się? Nigdy nie jest to za późno, żeby zawalczyć o siebie. Tego między innymi można było dowiedzieć się, słuchając rozmowę dnia. Przypomnijmy, alkoholizm, różne jego aspekty i problemy z nim związane, to temat tygodnia w Polskim Radiu PIK. I przypominamy jeszcze, że rozmowę dnia będzie można odsłuchać na portalu Radia PIK i w mobilnej aplikacji.

poniedziałek w Polskim Radiu PIK. Po 18 w Regionalnym Punkcie Widzenia powiemy o Międzynarodowym Festiwalu Vistula Sans. Po 4 udanych edycjach w Ciechocinku w tym roku festiwal zagości w Bydgoszczy. W ramach festiwalu odbędą się 2 konkursy, koncerty, warsztaty oraz wycieczki promujące kujawsko-pomorskie. Będą też spotkania o charakterze międzynarodowej wymiany kulturalnej. Dyrektorzy imprezy mówić będą o nowej miejscówce festiwalu i o patronce Irenie Santor. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: PIK. PIK. Polskie Radio. PIK.
1: I zgodnie z tym, co mówiliśmy wcześniej, rozwiązujemy teraz nasz konkurs, w którym do wygrania kawa. Przypomnijmy, o co pytaliśmy.
2: Pytaliśmy Państwa, czy to prawda, że olej kawowy ma działanie przeciwstarzeniowe. No i oczywiście to jest prawda. Silnie ujędrnia, poprawia krążenie, regeneruje, nawilża, uelastycznia skórę, a także na przykład redukuje celulit.
1: Niemal wszyscy się z nami zgodzili. Najszybsza była pani Alina, która napisała, że tak, to prawda i działa tak bardzo silnie, że trzeba uważać, jak skoro tak silnie. Nie za dużo tego oleju w takim razie.
2: Trzeba będzie jeszcze na maturę iść.
1: Tak, gratulacje dla pani Aliny, a teraz jest z nami Ewa. Ewa Kurzawa, która będzie z Państwem po 9:00. Dzień dobry.
3: Tak, kilka minut po 9:00 do 12:00. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj temat... Nie Dzień Kobiet, ale nawiążemy do naszych spraw kobiecych. Mówić będziemy o równouprawnieniu, o przejmowaniu męskich ról i o dążeniu do perfekcyjności, co niestety wiąże się z...
4: To dążenie do perfekcji powoduje, że z jednej strony jesteśmy przemęczone, sfrustrowane, samotne, nieszczęśliwe, a z drugiej strony też mężczyźni w takim obszarze mają ogromną trudność w byciu mężczyznami. Dlatego, że jeśli wszystko robimy same, no to oni przestają mieć potrzebę bycia w tej naszej przestrzeni, albo też nie umieją być w tej naszej przestrzeni.
3: Takie zagubione w jednym misie.
1: Potem jest, na tapczanie leży leń.
3: Same sobie zgotowałyśmy trochę ten los i właśnie o tym mówić będziemy. Padnie trochę gorzkich słów pod naszym adresem. Kobieta do kobiet zwróci się tutaj z apelem. Warto posłuchać. I mówić będziemy także o godności. Przeanalizujemy ten termin, to pojęcie.
5: Godność w aspekcie autonomii osoby ludzkiej wyraża się w tym, co można by określić mianem bycia samemu dla siebie panem, takim self-mastery.
3: Aha.
1: To my polecamy oczywiście piktogramy po 9:00. 9:00 za 4 minuty. Trzymamy kciuki za maturzystów, bo za chwilę egzaminy i kłaniamy się nisko. Marcin Glapiak,
2: Natasza Trzebuchowska,
1: Jacek Domachowski. Dziękujemy za poranek.
2: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
2: Juwenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juwenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juwenaliabydgoszcz.pl.
3: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
4: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza 9 i 10 maja w godzinach od 10 do 16 na targi Lato na Wsi, Święto Smaku i Tradycji. W programie między innymi plenerowa wystawa ogrodnicza, kulinarne dziedzictwo zamknięte w smakach regionów, produkty pszczelarskie, twórczość ludowa, wystawa drobnego inwentarza, atrakcje dla dzieci, loty widokowe śmigłowcem, kącik zdrowia. To wszystko w Minikowie 9 i 10 maja.
0: Reklama.
5: Polskie Radio. PIK.
6: Jest 9, maturzyści gotowi, matury czas zacząć.
7: Będzie 4 godziny, trzeba wysiedzieć, no ale trzeba przetrwać.
8: Myślę, że pójdzie w miarę dobrze.
9: Staram się wyluzować.
6: Co dają nocne zakazy sprzedaży alkoholu? Mówił o tym gość rozmowy dnia. Kolejny dzień walki z ogniem w Czechach. Poniedziałek, 4 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Malinowska. Prawie 17 tysięcy maturzystów w naszym regionie zaczyna pisać egzamin z języka polskiego. W całym kraju prawie 350 tysięcy. Stres jest, mówili tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną uczniowie z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy.
10: Mały stresik jest, oczywiście, że tak. No jednak egzamin dojrzałości, ale mam nadzieję, że będzie dobrze.
11: W tej chwili to już tak naprawdę trzeba przyjąć stoicką postawę, bo dzisiaj język polski. Wszystko, co mieliśmy się nauczyć, nauczyliśmy się albo powtórzyliśmy. Także myślę, że przez 4 lata będąc w liceum, ciężko raczej być nieprzygotowanym na dzisiejszy dzień.

0: sprzedaży alkoholu w nocy. Takie zakazy obowiązują już m.in. w Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu. Czy ograniczają one spożycie alkoholu? Maciej Wilkowski pytał o to w rozmowie dnia Barbarę Domagałę, dyrektor Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA.
1: W Bydgoszczy i Grudziądzu zakaz obowiązuje od lutego, we Włocławku od kwietnia. Toruńscy radni zdecydują w maju. Zakaz może wejść w życie od lipca. Głównym argumentem za jego wprowadzeniem jest to, że wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Jest po prostu mniej interwencji policji czy straży miejskich. Ale czy wpływa na zmniejszenie spożycia alkoholu? Barbara Domagała uważa, że uzależnieni i tak znajdą sposób na zdobycie alkoholu albo po prostu będą kupowali go niejako na zapas. Zdaniem szefowej bydgoskiej BORPY znacznie ważniejszy niż nocna prohibicja byłby zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Rozmawialiśmy też m.in. o reklamowaniu alkoholu albo sposobach jego eksponowania w sklepach, no ale przede wszystkim o tym, jak rozpoznać u siebie to, że ma się problem i gdzie szukać pomocy. Można o tym posłuchać. Nasza rozmowa jest w radiowej aplikacji na stronie internetowej radiopik.pl.
0: Więcej w wiadomościach o 10 i w Pulsie Regionu o 12.
2: Tu wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego.
0: Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria, który wybuchł w sobotnie popołudnie, wciąż nie został opanowany. Ogień jednak już się nie rozprzestrzenia, poinformowali nad ranem czescy strażacy.
3: Strażakom udaje się utrzymywać pożar na obszarze poniżej 100 hektarów. Dziś w akcji gaśniczej weźmie udział około 400 strażaków. Podobnie jak w poprzednich dniach będą ich wspierać śmigłowce. Do 6 czeskich maszyn mają dziś dołączyć 2 ze Słowacji. Akcję gaśniczą w trudnym, niedostępnym terenie utrudniały w weekend susza, wysoka temperatura i wiatr. Warunki wymuszały częste rotacje strażaków walczących z żywiołem. Służby zamknęły drogi w najbliższej okolicy, a także niektóre szlaki turystyczne na terenie Parku Narodowego Czeska Szwajcaria. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,30 zł, dolar 3,67, frank szwajcarski 4,69 zł, a funt szterling 4,97. Kolejne wiadomości o 10.
4: Pogoda. Sponsorem prognozy pogody jest Orientarium Zoo Łódź.
0: Wczoraj mieliśmy atak lata na początku maja. Dziś też ciepło, od 22 do 26 stopni. Chwile ze słońcem, wieczorem może padać, niewykluczone, że zagrzmi. Ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale. Jest stabilna.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Orientarium Zoo Łódź. Sponsorem serwisu sportowego jest Radio Taxi Zrzeszenie, Bydgoszcz. Telefon 1-96-22.
5: Małgorzata Burchard, zapraszam. Żużlowe derby naszego regionu dla drużyny z Torunia w czwartej kolejce PGE Ekstraligi. Press Grupa Deweloperska pokonała na motoarenie GKM Grudziądz 48-42. O kolejnym trudnym meczu mówi szkoleniowiec zwycięskiej drużyny Piotr Baron.
6: Trzeba się w ten tor wjechać i to wymaga trochę czasu. Musimy nad tym popracować, no pojeździć dłużej. W tym tygodniu jeszcze wymienialiśmy nawierzchnię, a niestety nie wszyscy zawodnicy mogli brać udział w treningach i też myślę, że to jest bolączka. Można dużo gadać, natomiast dwa mecze, które były bardzo ciężkie, dały nam po 2 punkty, więc z tego się bardzo cieszymy i trzeba robić swoje dalej i tyle.
5: Niepocieszony po spotkaniu był najskuteczniejszy zawodnik GKM-u Wadim Tarasienko, który w 6 startach zdobył 12 punktów.
7: Z bonusem. Był ładny, z wyjściem mi motor się zbierał. No i z mojej perspektywy wygląda tak, że Toruń zobaczył, że nie na ich korzyść te równania i zaczęli kombinować, no i zaczęliśmy szukać, więc troszeczkę odcięło prąd mojemu motocyklowi. Nie dosyć jest. Nie mogliśmy wyskoczyć do przodu. Nie mogliśmy po prostu pyk odskoczyć tam jakieś 4 punkty i to trzymać, wtedy byśmy mieli jakiś komfort podejmowania decyzja, tu byliśmy kompletnie na styku.
5: W drugim niedzielnym spotkaniu Sparta Wrocław wygrała u siebie z Unią Leszno 50-40. A bramczyk Polonia Bydgoszcz pozostaje niepokonana w Metalka z drugiej Ekstralidze. W czwartej kolejce żużlowcy z nad Brdy pokonali na wyjeździe Malesa Ostrów Wielkopolski 51-39. Astoria Bydgoszcz zrobiła kolejny krok w stronę finału PKO SA pierwszej ligi koszykarzy. Zwyciężyła SKS Starogard Gdański 68-62 i w serii do 3 zwycięstw bydgoski zespół objął zdobył prowadzenie 2-0. Olimpia Grudziądz zremisowała na wyjeździe z Chojniczanką Chojnice 2-2 w 30. kolejce drugiej ligi i skomplikowała swoją sytuację w walce o bezpośrednie

0: Średni awans. Zespół z Grudziądza po raz trzeci z rzędu nie sięgnął po komplet punktów, a na cztery kolejki przed końcem sezonu traci cztery oczka do drugiego miejsca. Polscy hokeiści przegrali z Francją pokarnych 2-3 w swoim drugim meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji I A. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie jutro Kazachstan, który wczoraj pokonał Japonię 6-0 w innym niedzielnym meczu sosnowieckiego turnieju. Ukraina wygrała z Litwą 2-1. Liderem tabeli jest Kazachstan, 6 punktów, drugie miejsce zajmuje Francja 5, a trzecie Polska 4. Awans do elity zapewnią sobie dwie czołowe drużyny. Kolejny serwis sportowy w Polskim Radiu PIK po 14. Do usłyszenia.
1: Sponsorem serwisu sportowego jest Radio Taxi Zrzeszenie, Bydgoszcz. Telefon 1-96-22. Reklama. Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8. Jesteśmy stąd, z Nakła, i właśnie tak chcemy być postrzegani. Do tej pory znaliście nas jako Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią, ale teraz mamy nową, krótszą nazwę – Bank Nakielski. Nasz nowy logotyp to konik, średniowieczna zabawka odkryta podczas wykopalisk na Placu Zamkowym. To znak naszej tożsamości, przywiązania do lokalnych tradycji, ale też symbol dynamiki i rozwoju. Bo choć czerpiemy z przeszłości, patrzymy w przyszłość. Bank Nakielski. Twój bank stąd. Zapraszamy do oddziałów banków w Bydgoszczy przy Abrahama 8, w Nakle przy Sądowej 10 i w Sadkach przy Strażackiej 1B.
2: Reklama.

0: PIK to gramy, czyli Radiowe Ministerstwo Kultury, Sztuki, Edukacji i Dobrej Muzyki. Dziś zaprasza
1: Ewa Kurzawa.
2: Jacek Dmachowski za konsoletą. Witamy. Dzień dobry. Jest 9 po 9. Zapraszamy do 12.

22 minuty po 9 zaglądamy na nasz portal www.radiopik.pl. Można także do radiowej aplikacji albo na radiowego Facebooka. Sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych powinna być zakazana. O tym, między innymi o tym, mówimy w dzisiejszej rozmowie dnia. Jak rozpoznać, czy mamy problem alkoholowy? Alkoholizm i problemy z nim związane to temat tygodnia. W Polskim Radiu PIK będzie sporo informacji, materiałów na ten temat. Proszę śledzić i na antenie, i na stronie. Dobre jedzenie i sen potrafią postawić na nogi. Toruń zaprasza na tydzień zdrowia psychicznego. Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie. Tutaj plakat, na którym daty, kiedy, co i gdzie się odbywa w ramach tego tygodnia. Można znaleźć cały grafik tych wydarzeń. I jeszcze informacje dotyczące zmian w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. O tym piszemy bardzo, bardzo dokładnie. Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej, włączone do obsługi pasażerskiej. Gdzie, jaki region miasta, zajrzyjcie, przeczytacie. Nie byłabym w stanie tych wszystkich zmian w tej chwili tutaj przytoczyć i przeczytać. Jest także mapka dołączona, to też myślę, że ułatwi zaplanowanie ewentualnej podróży po mieście komunikacją miejską na www.radiopik.pl.

0: Teraz zabierzemy Państwa do lasu, żeby pospacerować i oddać się lasoterapii. Tatiana Adonis.
1: W piktogramach. Recepta na zdrowie.
2: Dziś wejdziemy między drzewa, by spróbować kąpieli leśnej. Ten termin przywędrował do nas z Japonii. I zacznijmy od podstaw, żeby nikt nie pomyślał, że będziemy namawiać do wchodzenia do wody czy pływania w jeziorze w ubraniu lub bez. Zatem co dokładnie oznacza japońskie pojęcie Shinrin-yoku? O tym dr Marta Sikora, socjolożka i trenerka lasoterapii.
3: My w Polsce tłumaczymy Shinrin-yoku jako kąpiel leśna. No i właśnie ta kąpiel leśna. Czasami się śmieję, że jest trochę nieszczęsne sformułowanie albo nieszczęsne określenie, niefortunne. Czy to jest kąpiel w lesie dosłowna? No absolutnie nie. To jest metafora kąpieli, właściwie zanurzenia się w las wszystkimi zmysłami. I od tego tak myślę, że tak naprawdę o to chodzi. Czyli nie kąpiemy się, a zanurzamy się. No, w kąpieli zanurzamy, w takiej tradycyjnej kąpieli zanurzamy się powiedzmy w wannie, w wodzie, a tutaj zanurzamy się w lesie poprzez zmysły.
2: Praktyka pojawiła się w Japonii w latach 80. i była odpowiedzią Japończyków na stres cywilizacyjny.
3: Oni bardzo dużo pracują i no, w latach 80. powstał ten program w Japonii. Był to program wspierania zdrowia, samopoczucia, obniżania stresu, napięcia, ale poprzez naturę, czyli kontakt z naturą. Chodziło też o to, żeby ludzie trochę wrócili do tego kontaktu z naturą, bo widząc, że tyle pracują, oddalili się, a w Japonii tej natury jest aż nie chcę powiedzieć za dużo, ale na pewno bardzo dużo i ta Japonia słynie z pięknych lasów, więc wykorzystano to i w latach 80. powstał rządowy program, który miał wspierać po prostu zdrowie Japończyków poprzez kontakt z lasem i powstała koncepcja kąpieli leśnych, później terapii leśnej, a później medycyny leśnej w Japonii.
2: W Japonii kąpiele leśne są traktowane jako element medycyny profilaktycznej i często przepisuje się je na receptę.
1: Recepta na zdrowie.
0: Taką receptę to ja sobie sama wystawiam i kąpiele zaplanowane mam, zapisane dla samej siebie w ogrodzie między krzakami bzu, hortensji czy lawendy. Też pomaga.

poniedziałek. W Polskim Radiu PIK. Nie oddamy naszych działek, mówią działkowcy ROD Elana z Torunia. W czwartek zorganizowali protest i blokowali przez 2 godziny przejście dla pieszych przy ulicy Bukowej. Zgodnie z wyrokiem NSA prawo do wieczystego użytkowania działek ma mieć spółka Boryszew, która przed laty kupiła zakład Elana. Więcej u nas o 16.30. Ile procent naszego mózgu wykorzystujemy? Czy ludzie dzielą się na wzrokowców i słuchowców? Po co nam sen i skąd się biorą marzenia senne? Po 21 w audycji Sztuka Życia porozmawiamy z neurodydaktykiem Robertem Bieleckim. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

To był Wiktor Przona w piosence Zły. Można powiedzieć, że to taki prawdziwy głos młodego pokolenia, który łączy i style, i eksperymentuje trochę w muzyce. A piosenka, jak powiedział, narodziła się z autentycznych emocji. A my już za chwilę w Radiowej Akademii Myśli mówić będziemy o godności.

0: Radiowa Akademia Myśli.
1: Dla jednych to obrona wartości, dla innych to taka wewnętrzna siła, która sprawia, że trwamy przy swoich wartościach mimo przeciwności losu. O godności rozmawiają dzisiaj Ewa Dąbska-Wieczorkowska i jej gość.
2: Bardzo serdecznie dziś witam pana profesora Piotra Domerackiego, etyka i filozofa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
2: I dziś porozmawiamy o godności. Czy godność ma coś wspólnego z honorem? Czy to są pojęcia blisko siebie leżące, czy nie? Jak dziś można opowiedzieć współczesnemu człowiekowi, cóż to jest godność?
3: Bardzo blisko spokrewniona jest godność z honorem. Tyle, że w naszych czasach wytarły się już te skojarzenia ze sobą, ponieważ pojęcie honoru, a nade wszystko praktyki honorowe, czy zachowania honorowe, ulotniły się zupełnie w rzeczywistości społecznej i w związku z tym to pojęcie archaiczne już dzisiaj i oznaczane nimi praktyki honoru zastępujemy pojęciem godności, odnosząc to pojęcie przede wszystkim do nas, ludzi. Pierwotnie ten termin godność nie miał związku z etyką, tylko oznaczał pewne eksponowane stanowiska, urzędy, role społeczne i zawodowe pełnione przez nielicznych w państwie, w społeczeństwie. W związku z tym nie tyle mówiono o urzędach, ile o zajmowanych przez kogoś czy piastowanych godnościach. No i ta godność, czyli szczególna pozycja w społeczeństwie, a równocześnie ranga, wysoka ranga osoby, która taką godność w rozumieniu urzędu piastowała, równocześnie charakteryzowała jej pozycję społeczną, wyższą niżli osoby, które podobnej godności w społeczeństwie czy w państwie nie piastowały. I to jest taki historyczny wątek, który rodzi pewne skojarzenia z późniejszym, bo w gruncie rzeczy oświeceniowym pojęciem godności, które zaadaptowano na użytek etyki, a najwalniej przyczynił się do tego Immanuel Kant, który pojęcie godności odniósł nade wszystko do sfery ludzkiej moralności, etymologicznie wiążąc pojęcie godności z pojęciem wartości. A zatem godny to tyle, co wartościowy w znaczeniu zasługujący na. Pytanie na co? No oczywiście odpowiedź narzuca się, jak sądzę, sama. Godny, czyli wartościowy, to znaczy taki, który zasługuje na uznanie, na szacunek, na respekt, na naśladowanie w postępowaniu. Innymi słowy mówiąc, człowiek posiadający tę godność, o której mówimy, to człowiek z jednej strony zachowujący się moralnie, prowadzący się przyzwoicie, dający dobry przykład innym swoim życiem i postępowaniem, a równocześnie człowiek, który stanowi pewien wzór do naśladowania, swoisty autorytet moralności. No i Kant tutaj jeszcze, prócz połączenia, powiązania znaczeniowego godności z wartością, w odniesieniu do godności ludzkiej, pojęcie godności dodatkowo także wiąże, i to nierozdzielnie, z pojęciem wolności rozumianej jako autonomia oraz z pojęciem rozumności. Mamy więc trzy cechy znamionujące godność rozumianą już nie jako pojęcie, nazwijmy takie prawnoadministracyjne, tylko jako pojęcie etyczne, expressis verbis. A zatem godność to tyle, co wartość osoby ludzkiej, wartość niezbywalna, niezbywalna w tym znaczeniu, że przyrodzona. Z tej racji każda istota rozumna posiada przyrodzoną i niezbywalną godność, której nikt żadnemu człowiekowi jako istocie rozumnej nie może ani nadać, ani odebrać. Nie ma takiego mocarza, nie ma takiego autorytetu, ani nie ma też takiej instytucji bądź organizacji, która mogłaby komukolwiek z nas taką godność nadać lub odebrać. A w dodatku jeszcze, jeżeli godność wiąże się z pojęciem autonomii, wolności rozumianej jako autonomia, to jest wolność jednostki polegająca na nie tylko zdolności, ale także pozytywnemu prawu, czyli uprawnieniu do samostanowienia o sobie i do bycia prawodawcą dla samego siebie, ale prawodawcą w znaczeniu moralnym. To znaczy godność w aspekcie autonomii osoby ludzkiej wyraża się w tym, co można by określić mianem bycia samemu dla siebie panem, takim self-mastery. I w ten oto sposób ta trójca pojęć skojarzonych z godnością, to jest wartość wolność, autonomia oraz rozumność sprzęgają się ze sobą i dają nam wyobrażenie tego, czym jest godność osoby ludzkiej rozumiana jako pojęcie etyczne.
1: A przeglądając cytaty o godności, znalazłam i taki. To taki cytat z cyklu Na dobranoc, ale może w ciągu dnia również się przyda. Jeśli ktoś cię nie docenia, odejdź. Zabierz swoją godność, spakuj uczucia i idź swoją drogą.
0: Radiowa Akademia Myśli.

0: Autopromocja. Dziennikarze Polskiego Radia PIK każdego dnia są tam, gdzie rozgrywają się kluczowe sprawy regionu. Na ulicach dużych miast, w małych miejscowościach, blisko ludzi. Tam, gdzie zapadają ważne decyzje i tam, gdzie rodzą się trudne pytania. Docieramy do źródeł, oddzielamy fakty od opinii. Bo radio to nie tylko dźwięk, to odpowiedzialność za słowo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
4: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
1: Reklama.

0: Jest 10. Atak nożownika we Włocławku. Dwie osoby ranne. Na stacjach nie powinno być alkoholu, mówiła w rozmowie dnia szefowa bydgoskiej BORP-y.
1: To powinno niestety, ale zacząć obowiązywać.
0: Rozpoczęły się matury.
2: To jest matura, to jest jednak coś ważnego. No, od tego zależy, co tam się dalej będzie działo w naszych życiach.
0: Poniedziałek, 4 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Malinowska. Dwie osoby trafiły do szpitala, jeden mężczyzna został zatrzymany po wczorajszym ataku nożownika w okolicy Starego Rynku we Włocławku, ustalił reporter Polskiego Radia PIK. Do zdarzenia doszło podczas koncertu zespołu Ich Troje. Dokładny przebieg i okoliczności ustala policja, mówi młodszy aspirant Tomasz Tomaszewski.
3: O 22:30 na jednej z uliczek odchodzących od Starego Rynku doszło do zaatakowania 44-letniej kobiety przy użyciu noża przez mężczyznę, który oddalił się. Policjanci po dojechaniu na miejsce ustalili dodatkowo, że dwóch mężczyzn, którzy byli razem z kobietą, pobiegło za 38-latkiem, który zaatakował wcześniej kobietę. Po ujęciu go zaczęli go bić oraz zranili go nożem. W wyniku tego zdarzenia 38-letni mężczyzna, który wcześniej zaatakował kobietę, jak i 44-latka, która była zaatakowana, trafili do szpitala. Zatrzymano 37-letniego mieszkańca Włocławka.
0: Nieznane są motywy działania sprawcy, ani to, czy znał

0: efekty, ale zacząć obowiązywać. Bo pamiętajmy, wszystko, co pobudza układ nerwowy, a na pewno percepcja wzrokowa najwięcej. Czyli jeżeli kierowca wraca do domu i ma sklepy zamknięte, ale ma na stacji, to gdzie kupi? Myślę sobie, każdy może sobie dopowiedzieć.
1: Problemy związane z alkoholem to nasz temat tygodnia.
2: Rozmowa dnia Polskiego Radia PIK już na radiopik.pl i w naszej aplikacji.
1: Trwa od 60 minut i potrwa jeszcze przez 180. Matura z języka polskiego. W regionie pisze ją prawie 17 tysięcy uczniów, w całym kraju prawie 350 tysięcy.
3: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski potwierdził, matura w całym kraju rozpoczęła się bez problemów. Egzamin pisemny z języka polskiego składa się z trzech części: testu historyczno-literackiego, sprawdzianu językowego oraz wypracowania. I tu maturzyści doskonale wiedzą, o czym chcieliby pisać.
4: Ferdydurka.
5: Lalka może?
4: Jakaś miłość związana z Wokulskim i tak dalej, z lalki, fajnie, fajnie.
3: Na rozwiązanie zadań zdający mają 4 godziny, a przed wejściem do szkoły trudno było ukryć nerwy.
6: To taki motywujący. Stres.
7: Oscyluję między przeczuciem, że jednak wszystko umiem, a może jednak nie umiem nic.
8: To jest matura, to jest jednak coś ważnego. No, od tego zależy, co tam się dalej będzie działo w naszych życiach.
3: Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, a w środę z językiem obcym nowożytnym. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: Maturzyści się stresują, a strażacy świętują. W całej Polsce obchodzony jest Dzień Strażaka. Przypada on w dniu ich patrona, świętego Floriana.
9: Były strażak zawodowy Marcin Ostrowski, który dziś działa w OSP, wskazuje, jak na przestrzeni lat zmieniła się rola strażaków.
10: To, że jesteśmy strażakami, to jest taka nazwa ogólna. Każdy z nas jest strażakiem, gasi pożary, ratuje koty z drzew. Później ta kariera zawodowa już się rozwija, czyli musi sobie taki strażak, przychodząc do służby, wybrać kierunek.
9: Kierunki i specjalizacje w straży pożarnej to zdaniem komendanta OSP magnes, który przyciąga młodych do służby.
10: Także to już nie są ci strażacy co kilkanaście lat temu, gdzie wszystkich się wrzucało do jednego worka i oni faktycznie jechali tym samochodem i gasili pożary, to już są w tej chwili także wyspecjalizowane, że tak powiem, jednostki.
9: Poza służbą strażacy pracują często jako specjaliści, a także ratownicy medyczni czy kierowcy zawodowi. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: W tych wiadomościach to wszystko, kolejne o 11. Od 22 do 26 stopni pokażą dziś termometry w regionie. Od rana chwilę ze słońcem, są też chmury. Wieczorem może padać, niewykluczone, że zagrzmi. Ciśnienie bez zmian, 1004 hektopaskale.
11: Reklama.
12: Miłośników zespołu Genesis zapraszamy na koncert The Watch Plays Genesis 9 maja, Bydgoszcz, Klub Kuźnia. W programie muzyka z albumów od Trespass do Wind and Wuthering. The Watch Plays Genesis. Więcej na klubkuźnia.pl.
13: The Simon and Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
14: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Reklama.

0: PIK to gramy, czyli Radiowe Ministerstwo Kultury, Sztuki, Edukacji i Dobrej Muzyki. Dziś zaprasza
1: Ewa Kurzawa. Jacek Domachowski, 7 po 10. Witamy w kolejnej godzinie. Dzień dobry, dzień dobry. O solenizantach mówić jeszcze będziemy, a kto się w maju urodzi, temu dobrze się powodzi.

0: Nie tylko wygląd, ale również zainteresowania i nasze zachowania składają się na naszą kobiecość, o czym mówić będzie Agnieszka Marszał.
1: Sztuka życia. Jak żyć świadomie i szczęśliwie.
2: Rozmawiamy o kobiecości i kobietach, o naszych potrzebach, problemach, marzeniach. Naszą gościem jest psycholożka Aneta Sokołowska. Chcę zacząć od takiego pytania, jakie są współczesne kobiety?
3: Pewnie różne. Natomiast myślę sobie, że takim bardzo dużym pędem w tej chwili jest taki pęd ku temu, żeby kobieta, taka nowoczesna kobieta była doskonałą gospodynią domową, była dobrą matką, oddaną córką, świetnym pracownikiem, na wszystkich polach dawała sobie radę perfekcyjnie we wszystkim. To dążenie do perfekcji powoduje, że z jednej strony jesteśmy przemęczone, sfrustrowane, samotne, nieszczęśliwe, a z drugiej strony też mężczyźni w takim obszarze mają ogromną trudność w byciu mężczyznami. Dlatego, że jeśli wszystko robimy same, no to oni przestają mieć potrzebę bycia w tej naszej przestrzeni, albo też nie umieją być w tej naszej przestrzeni. Jest im bardzo trudno.
2: Czy to znaczy, że ta nasza wieloletnia walka o równouprawnienie czkawką się nam odbija trochę teraz?
3: Chciałyśmy na pewno dobrze. Chciałyśmy mieć więcej praw i dzięki temu dzisiaj możemy głosować. My dzisiaj możemy sobie swobodnie rozmawiać o kobiecości. Możemy mieć swoje zdanie, możemy mieć swój pogląd, swoje wartości. I to jest ta wartość, którą my uzyskałyśmy dzięki dążeniu do samodzielności. Natomiast myślę, że troszeczkę też zagubiłyśmy się w takim dążeniu do tej perfekcji właśnie.
2: Bo chcemy być idealne na tych wielu polach, o które dla siebie walczyłyśmy. Tylko też pojawiło mi się w głowie takie pytanie, czy to jest presja, którą narzuca nam świat zewnętrzny, którą narzucają nam inni ludzie, czy to jest presja, którą my same sobie narzucamy?
3: Niestety w dużej mierze narzucamy ją sobie same. Wystarczy spojrzeć na to, jak bardzo dużo uwagi przywiązujemy do wyglądu fizycznego, jak kobiety zatracają się w tym dążeniu do tego ideału kobiecej urody, ile potrafią ścierpieć, ile potrafią znieść trudów, ile potrafią wydać na to pieniędzy i przestajemy myśleć o tym, że kobiecość to nie tylko na przykład wygląd fizyczny, to nie, jakby ten ideał kobiecości wiąże się z wieloma innymi aspektami. I zatracamy się w tym bardzo mocno.
2: I tu wkracza ten element także kobiecej rywalizacji, no bo my próbujemy doścignąć te ideały i wzorce piękna, które co jakiś czas zresztą się zmieniają i które są dość sztucznie, mam wrażenie, wykreowane. Na zasadzie takiej, no bo ona wygląda tak, a tamta wygląda tak, to ja też muszę.
3: Jeśli my mamy potrzebę ciągłego porównywania się, szczególnie do kobiet, które wyglądają według nas bardziej atrakcyjnie, czy osiągnęły jakiś sukces, czy mają jakąś pozycję finansową, no to świadczy o naszym poczuciu, o słabym poczuciu własnej wartości. To znaczy, że my nie czujemy się wystarczająco wartościowe, żeby nas kochać i w związku z tym mamy taką złośliwą postawę wobec innych kobiet i plotkujemy o nich, mówimy o nich źle i tak naprawdę robimy sobie bardzo dużą krzywdę, dlatego że jeśli mamy takie mniemanie o kobietach, to te inne kobiety mają dokładnie takie same zdanie jak my o nas, i mniej więcej w ten sam sposób postępują, tak?
2: Czyli bierzą udział w jakimś takim wyścigu, zupełnie mam wrażenie nam niepotrzebnym w życiu.
3: Absolutnie, zamiast się wspierać, my się niszczymy.
1: Sztuka życia. Jak żyć świadomie i szczęśliwie.
0: Rywalizacja dobra rzecz, ale wszystko ma swoje granice. A co do cyklu Sztuka Życia, zapraszamy dzisiaj po godzinie 21:00. Mówić będziemy o naszym mózgu, o kobiecym również, że ludzie dzielą się na wzrokowców, na słuchowców, po co nam dobry sen. To wszystko w audycji Sztuka Życia Agnieszki Marszał po 21:00.

można powiedzieć, czwórki w kalendarzu, 4 maja, 124 dzień roku. Dzisiaj międzynarodowo świętujemy Dzień Strażaka, w Polsce również. I mamy także Światowy Dzień Powolności. Dobra okazja, aby zwolnić odrobinę po długim weekendzie. O czym przypomina kalendarz? Rok 1814. Na Elbę przypłynął statek ze skazanym na zesłanie Napoleonem Bonaparte. W 1899 urodził się Fritz von Opel, niemiecki przedsiębiorca motoryzacyjny. W 1953 Ernest Hemingway otrzymał Nagrodę Pulitzera za opowiadanie Stary człowiek i morze. W 1959 odbyła się pierwsza ceremonia wręczenia amerykańskich nagród muzycznych Grammy za rok 58. W 1979 Margaret Thatcher została pierwszą kobietą premierem Wielkiej Brytanii. W 1981 miała miejsce premiera komedii filmowej Miś w reżyserii Stanisława Barei. Imieniny obchodzą Antonina, Damian, Florian, Grzegorz, January, Kasjan, Pelagia i Tekla. I teraz powinnam zakrzyknąć na do widzenia, do usłyszenia, życząc dobrego dnia. Niech moc będzie z wami, bowiem dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Jak uczcić? A można sobie zrobić taki maratonik filmowy wieczorem z tym kultowym dziełem.

poniedziałek w Polskim Radiu PIK. Po 18 w Regionalnym Punkcie Widzenia powiemy o Międzynarodowym Festiwalu Vistula Sans. Po 4 udanych edycjach Ciechocinku w tym roku festiwal zagości w Bydgoszczy. W ramach festiwalu odbędą się 2 konkursy, koncerty, warsztaty oraz wycieczki promujące kujawsko-pomorskie. Będą też spotkania o charakterze międzynarodowej wymiany kulturalnej. Dyrektorzy imprezy mówić będą o nowej miejscówce festiwalu i o patronce Irenie Santor. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

18 maja w Polskim Radiu PIK startuje kolejna edycja konkursu artystycznych form radiowych Grand PIK 2026. Natomiast 21 maja w czwartek będzie miała miejsce uroczysta gala, która rozpocznie się o godzinie 17 w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. W programie tej gali oczywiście wręczenie nagród laureatom, a także koncert Rozkochana. Piosenki legendarnych polskich wokalistów wykonają Judyta Wenda i Emilia Hammerling. Całą galę poprowadzi znany Państwu aktor Kacper Kuszewski. Mamy zaproszenia na to wydarzenie. Jeżeli ktoś byłby chętny, w tym tygodniu będziemy te zaproszenia Państwu rozdawać. Wystarczy zadzwonić 52 345 50 90. Przypomnę, 21 dzień maja, czwartek, godzina 17, Teatr Kameralny w Bydgoszczy. No, no, no,

na uroczystą galę Grand Prix 2026 do Teatru Kameralnego w Bydgoszczy wybiorą się 21 maja pan Dariusz, pani Aleksandra i pani Danuta z osobami towarzyszącymi. Kolejne zaproszenia w piktogramach już jutro.

0: Radiowa Akademia Myśli.
1: Dzisiaj dość trudny, ale jak ważny temat godności podejmują profesor Piotr Domeracki, etyki filozof z UMK w Toruniu i Ewa Dąbska-Wieczorkowska.
2: Panie profesorze, jeżeli człowiek o sobie stanowi, jest osobą rozumną, jest osobą wolną w tym samostanowieniu, to pytanie jest takie, ale jednocześnie musi być osobą etyczną. Na przykład, czy godność osoby ludzkiej może kłócić się z godnością innej osoby ludzkiej, czyli na przykład dyskusja cała o aborcji, którą możemy tutaj przywołać. Tak samo, czy na przykład osoba może zdecydować, że nie chce dalej żyć i poddać się eutanazji. Wiem, że to są dwa bardzo ciężkie kalibry, które teraz wytoczyłam i w 3 minuty ich nie rozwiążemy, ale chodzi mi tylko o to, jak to się ma do tej godności jednej osoby, drugiej osoby i w ogóle jak to wszystko rozumieć.
3: Może tak. Godność jest tym obszarem, czy tą sferą człowieczeństwa, która czyni nas wszystkich jako ludzi na całym świecie równymi sobie. Innymi słowy mówiąc, godność stanowi płaszczyznę egalitarności, czyli równości wszystkich ludzi na świecie bez wyjątku. W tym znaczeniu raczej nie możemy, a nawet nie powinniśmy twierdzić, że możemy w taki lub inny sposób interweniować w swoje godności, jednym pozwalając bardziej je manifestować, a innym z kolei wzbraniając tego. Tym, co nas różnicuje między sobą i tym, o co w sferze publicznej zasadniczo walczymy dla siebie, to są różnego rodzaju uprawnienia wynikające z naszych interesów, a nierzadko także z subiektywnego czy grupowego poczucia moralnego związanego z daną sprawą. Otóż niezależnie od szczegółowych rozstrzygnięć w materii, o którą pani redaktor pyta, godność pozostaje w stopniu równym i niezbywalnym podstawą człowieczeństwa każdej istoty ludzkiej. Dlatego też nawet różnice w podejściu także do spraw moralnych nie niwelują w żaden sposób, ani nie wpływają na zmianę tego fundamentu etyczności, jaki stanowi pojęcie godności. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że jest to pojęcie metafizyczne, a nie empiryczne. W związku z tym przyjmujemy je jako pewną bazę, podstawę, fundament powszechnej ludzkiej moralności, w tym moralności wynikającej z powszechnej deklaracji praw człowieka, jako pewne założenie etyczne, które przyjmujemy w punkcie wyjścia po to, żeby móc przy wszystkich oczywistych, naturalnych różnicach, mniejszych bądź większych, jakie istnieją między ludźmi na całym świecie, różnicach, które jednych integrują, a innych konfliktują, żebyśmy mogli wypracować jakiś powszechny konsens. I to nie tylko moralny, ale nabudowany na nim także konsens prawny. W przeciwnym razie, jeżeli wykluczymy w ogóle, usuniemy poza nawias publicznej moralności, ale także stanowionego prawa w cywilizowanych państwach, takie fundamentalne pojęcie przy całej jego chybotliwości, nieempiryczności, a takim pojęciem jest właśnie godność, to nie będziemy w stanie wypracować w zasadzie żadnego porozumienia dotyczącego zarówno tych najbardziej żywotnych spraw społecznych, publicznych, państwowych, jak i też tych może mniej istotnych ze społecznego punktu widzenia, ale ważnych dla jednostki.
1: No właśnie, o jednostce mówić będziemy też w kolejnej odsłonie Radiowej Akademii Myśli. Czy jesteśmy godni czegoś lub kogoś? Zastanawiać będziemy się tak mniej więcej za pół godziny.
0: Radiowa Akademia Myśli.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Reklama.

0: Jest 11. Diamentowa piramida finansowa rozbita, milionowe straty wśród pokrzywdzonych mieszkańcy regionu. Europoseł z regionu o zapowiedzi wycofania amerykańskich żołnierzy z Niemiec.
1: Nie jest to dobry sygnał w tej sytuacji geopolitycznej.
0: Powrót do pracy.
2: Boli, boli, jest ciężko.
3: Ja wypocząłem bardzo dobrze.
0: Poniedziałek, 4 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Malinowska. Założyciel diamentowej piramidy finansowej został zatrzymany na Śląsku. 51-letni mężczyzna działał przez kilka lat, m.in. w Bydgoszczy. Miał oszukać w sumie ponad 200 osób na ponad 32 miliony złotych. Wśród zabezpieczonego majątku znalazły się diamenty, biżuteria i cenne obrazy. Do tej informacji będziemy wracać. 20 osób zginęło, 321 zostało rannych w trakcie długiego weekendu na polskich drogach. Doszło do 278 wypadków. Policjanci zatrzymali ponad 1300 nietrzeźwych kierujących, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
4: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta. W związku z tym kierujemy szczególny apel do tej grupy uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Liczba wypadków osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowano jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w 2025 roku.
0: Tak wygląda bilans majówki w całym kraju, a jak było w naszym regionie, powiemy w Pulsie Regionu za godzinę. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Przez dekadę kierował polskim episkopatem. Przez ponad 20 lat archidiecezją przemyską. Na emeryturę przeszedł w 2016 roku. W audycji Polskiego Radia Rzeszów tak mówił o tym etapie swojego życia.

0: skorzystać z tej lekcji gorzkiej w przyszłym życiu, no będę próbował.
1: Arcybiskup zmarł wczoraj, o jego śmierci dziś poinformowała archidiecezja przemyska.
2: To są wiadomości Polskiego Radia PIK.
1: Zapowiedź wycofania z Niemiec części amerykańskich żołnierzy nie jest dobrym sygnałem, ale należy do niej podejść ze spokojem. W ten sposób odniósł się do tego europoseł z naszego regionu Krzysztof Brejza. Na antenie Polskiego Radia 24 wyraził nadzieję, że decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawie wojsk stacjonujących w Europie nie dotknie Polski.
3: Ja wierzę głęboko w siłę NATO, w siłę też relacji polsko-amerykańskich, w to, że sojusz jest silniejszy niż tego typu decyzje. Chodzi oczywiście o deklarację wycofania części wojsk amerykańskich z Niemiec. Nie jest to dobry sygnał w tej sytuacji geopolitycznej. Natomiast my realizujemy konsekwentnie politykę propolską. Relacje z Białym Domem są bardzo dobre, z administracją amerykańską są bardzo dobre.
1: Krzysztof Brejza dodał, że sojusz polsko-amerykański w ramach NATO jest trwalszy niż przejściowe nastroje części administracji amerykańskiej. Zmieniamy temat. Dla wielu majówkowy odpoczynek był zbyt krótki, a powrót do codziennych obowiązków pracy czy szkoły jest stresujący.
4: Boli. Tym bardziej, że trzeba iść do pracy i nie przedłużyło się tej majówki, nie była taka jak w zeszłym roku, także jest ciężko.
5: Ja wypocząłem bardzo dobrze.
4: Dalej nie wyjechaliśmy tak, jak zazwyczaj wyjeżdżamy, więc tylko krótki wypad w odwiedziny do rodziców i imieniny teście. Ja wypoczęłam.
1: Kolejny długi weekend już w czerwcu rozpocznie się w Boże Ciało. Wystarczy jeden dzień urlopu, by odpoczynek trwał 4 dni. Za chwilę kilka słów o pogodzie, a za godzinę puls regionu. Na termometrach w regionie od 22 do 26 stopni, wieczorem może padać, niewykluczone, że zagrzmi. Ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale, jest stabilne.
2: Reklama. Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
6: Juwenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juwenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juwenaliabydgoszcz.pl.
7: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla porządkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
8: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
9: Tak, i to lepiej niż ja.
10: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
12: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Reklama.

0: PIK to gramy, czyli Radiowe Ministerstwo Kultury, Sztuki, Edukacji i Dobrej Muzyki. Dziś zaprasza
1: Ewa Kurzawa,
2: Jacek Domachowski i towarzyszy nam Harry Styles. Jest 7 po 11.

0: Radiowa Akademia Myśli.
1: Zgoda, pogoda, przygoda, wygoda. Co łączy te wszystkie wyrazy ze sobą? Otóż słowo godność. I o tym rozmawiać będą Ewa Dąbska-Wieczorkowska i...
2: I w trzeciej i ostatniej części naszego spotkania, dziś poświęconego pojęciu godności, jeszcze takie pytanie. Czy jesteś godny czegoś lub kogoś?
3: Pojęcie godności w polszczyźnie występuje już od XV wieku, a zatem to jest jedno ze starszych słów w naszym języku. I ono wskazuje właśnie na to, zwłaszcza w tym wariancie czasownikowym, że ktoś na coś zasługuje, to znaczy, że wart jest czegoś lub kogoś.
2: Czyli jest godzien.
3: Tak, ale też w tym znaczeniu, że jest osobą szlachetną, zacną, która z racji swojej szlachetności, czy przyzwoitości, moralności, posiada tę godność. A zatem to jest, jak sądzę, ważny trop, wart nieco bliższego przyjrzenia mu się. Taki mianowicie, że przy całej niezbywalności, nienadawalności, ani nieodbieralności godności,
2: samej godności, tak?
3: Godność manifestuje się, czy reprezentowana jest poprzez nasze czyny, postawy i zachowania wobec innych w życiu społecznym, które przejawiamy na co dzień od święta. W związku z tym możemy powiedzieć, że ktoś tym bardziej jest godny, a zwraca swoją uwagę na siebie, im bardziej w swoim postępowaniu przejawia należyte, stosowne, właściwe, szlachetne, przyzwoite działania, czyny. Natomiast człowiek, który zachowuje się w sposób niewłaściwy, arogancki czy brutalny, nieprzyzwoity, jest człowiekiem, który szarga godność innej osoby, w stosunku do której jego czy jej postępowanie jest wymierzone, ale równocześnie także w jakiejś mierze nadwątla własną godność osobową. Nadwątla, sprzeniewierza jej się, staje się wiarołomcą, ale mimo to jej sobie nie odbiera. Przypomina mi się też taki charakterystyczny, trudny dla niektórych do pojęcia wątek z etyki kantowskiej, kiedy powiada on, że należy różnicować pomiędzy poszanowaniem czy uszanowaniem a poważaniem. Otóż na poszanowanie zasługuje właściwie każdy człowiek z tej racji, o której już tutaj mówiliśmy. I tutaj właściwie niezależnie od tego, jakich czynów taki człowiek się dopuści w swoim życiu.
2: To ma godność, czyli jak ktoś jest zbrodniarzem, potworem jakimś moralnym, to mimo wszystko zachowuje swoją godność.
3: Tak, i to znajduje przecież swoje odzwierciedlenie w prawie cywilizowanych krajów, takich mianowicie, że nie dokonujemy samosądów, a wręcz je karamy. Tak? Tylko każdy człowiek zasługuje na proces sądowy.
2: Obrońcę i tak dalej.
3: Tak jest, dokładnie. Więc to jest wyraz tego kantowskiego rozumienia godności w tym uniwersalnym znaczeniu. Natomiast w tym uszczegółowionym, ukonkretnionym znaczeniu, w którym mówimy już o poważaniu kogoś, to tu Kant wyraźnie wskazuje, że na poważanie trzeba sobie zasłużyć. Konkretnymi zachowaniami, działaniami, czynami, umiejętnościami, stosunkiem do innych ludzi. W związku z tym ktoś, kto popełnia jakiś czyn karygodny...
2: To nie jest godzien.
3: Tak, nie jest godzien, ale w tym znaczeniu, że nie zasługuje na poważanie.
2: Ale godność ma.
3: Ale godność nadal ma i należy się z nim obchodzić szlachetnie, tak jak z istotą, która posiada godność.
2: Czasami trudno się do tego przekonać, no ale jednak warto o tym pamiętać, prawda, w dzisiejszym świecie pełnym okrucieństw i niegodnych postaw na pewno, które obserwujemy, panie profesorze. Także postanowiliśmy dzisiaj przypomnieć to bardzo ważne słowo, czyli godność, którą mamy wszyscy.
3: Tak, i które występuje w różnych też ciekawych kontekstach, na przykład wiarygodność. Człowiek godzien wiary, zasługujący na to, że można tej osobie zaufać. Bardzo ciekawe są to też wątki i skojarzenia z tą godnością.
2: Pamiętajmy, że mamy ją i nikt nam nie może jej odebrać, co jest najistotniejsze.
3: Ale możemy ją niestety splugawić.
2: Tak. I to już jest nasz wybór.
3: Tak, ale... a ta godność też występuje w zaskakujących kontekstach, na przykład w słowie zgodzić się, czy zgodność kogoś z kimś lub czegoś z czymś, albo na przykład wygoda, jest mi wygodnie albo niewygodnie, a nawet w słowie pogoda, pogodny człowiek. Ciekawe, że w tych wielu określeniach, takich nawet jak przygoda chociażby.
2: Jest coś pozytywnego zawsze.
3: Tak, ale i występuje też właśnie w tym rdzeniu tych terminów słowo godność.
2: Tak więc, drodzy Państwo, bardzo ważne słowo, warto sobie o nim pomyśleć. Zostawiamy Państwa w tym momencie, my z panem profesorem w zgodności. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rady.
3: Ja również pięknie dziękuję.
2: Pan profesor Piotr Domeracki, etyk i filozof z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, był moim i Państwa gościem. Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
2: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: A jak ktoś mądry kiedyś zauważył, żeby zachować godność, czasami trzeba powiedzieć niestety nie.
0: Radiowa Akademia Myśli.

0: Można powiedzieć, że sztuczna inteligencja wchodzi w wiele sfer naszego życia. Również ma swoje zastosowanie w przemyśle wojskowym i o tym właśnie Tomek Kaźmierski.
1: W Polskim Radiu PIK. Złapani w sieć.
2: Sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi do polskiej armii, od analizy danych wywiadowczych po obronę przed cyberatakami. Działające od roku Centrum Wdrożeniowe ma już za sobą pierwsze projekty łączące kompetencje wojska, nauki i przemysłu. Współpraca tych trzech obszarów jest kluczowa, by budować własne kompetencje technologiczne. Pułkownik Piotr Turek, szef Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Ministerstwie Obrony Narodowej.
3: Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji rozpoczęło swoją działalność w zeszłym roku w kwietniu. Od tego czasu rozpoczęliśmy współpracę w ramach huba technologicznego. Naszą ambicją jest to, żeby zwiększać zdolności, jeśli chodzi o wdrażanie sztucznej inteligencji w siłach zbrojnych. W tym zakresie współpracujemy bardzo mocno z dostawcami sprzętu i platform wojskowych dla wojska, tak aby również te nowoczesne platformy wojskowe rozszerzać o elementy sztucznej inteligencji. W tym zakresie projekty w ramach Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni są realizowane. Zrealizowaliśmy również pierwsze projekty pilotażowe z polską nauką. Mówimy tutaj w szczególności o instytutach badawczych, takich jak Instytut Badawczy IDEAS. Tam udało się zrealizować wspólnie 5 projektów. Jeden dotyczył budowania świadomości sytuacyjnej na polu walki, a 4 pozostałe projekty dotyczyły obszarów wzmacniania cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dosyć mocno współpracujemy też z naszymi partnerami i sojusznikami NATO. Odbyliśmy szereg spotkań i wizyt zagranicznych, gdzie zacieśnialiśmy współpracę. Również w ramach Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji stworzyliśmy coś, co się nazywa inkubator projektów AI, gdzie nasi inżynierowie od podstaw budują pewne rozwiązania. Naszym celem jest zbudowanie również w zakresie sztucznej inteligencji autonomii technologicznej, tak żeby na tych newralgicznych elementach, gdzie mówimy o wsparciu dowodzenia, nasze wojska były w tym zakresie autonomiczne, były w stanie wykorzystywać technologie, które daje zarówno polski przemysł, polska nauka, jak i te elementy, które wytworzyliśmy w naszych zespołach Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Obszar cyberbezpieczeństwo po roku 2016, po konferencji NATO, został uznany za jedną z domen, które my jako siły zbrojne uważamy za kolejną po wodzie, powietrzu i morzu. Mamy również kosmos, a po roku 2016 również cyberbezpieczeństwo. Jak ważna jest to area oddziaływań operacyjnych, dowiedzieliśmy się m.in. w trakcie trwającej wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, gdzie od czasu tej pełnoskalowej inwazji zauważyliśmy, że mniej więcej ilość tych cyberzagrożeń i cyberataków na naszą polską cyberprzestrzeń wzrosła około 5-krotnie. Nasi oponenci wykorzystują również sztuczną inteligencję do wzmacniania tego ataku w kierunku cyberprzestrzeni. Naszą odpowiedzią jest również mitygacja tych zagrożeń w trybie 24/7. Nasi specjaliści w specjalnych zespołach do spraw cyberbezpieczeństwa na bieżąco mitygują te zagrożenia najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Co najważniejsze, również do obrony naszej cyberprzestrzeni wykorzystujemy narzędzia sztucznej inteligencji.
1: W Polskim Radiu PIK. Złapani w sieć. Let's go.

0: Robert Lewandowski to bohater naszej codziennej powieści od kilku tygodni. Tak będzie dzisiaj, jest za 20:12.
1: Czytamy dla Ciebie. Kulisy transferów, sekrety szatni, historia rodziny, nieznane fakty z życia kapitana polskiej reprezentacji od początków kariery aż po szczyty światowego futbolu. Szczery, wnikliwy, burzący mity obraz słynnego piłkarza Lewandowski, prawdziwy, Sebastiana Staszewskiego. Czytają Bartosz Głogowski i sam autor.
2: Lewandowski bawił się niczym chłopiec na strzelnicy w wesołym miasteczku. A wraz z nim bawili się wszyscy dookoła. Siedzący na trybunach Robben pokazał cztery palce, a na boisku kilku jego kolegów z niedowierzaniem skryło twarze w dłoniach. Jednym z nich był obserwujący ten pokaz iluzji z najlepszego punktu widokowego na stadionie Thomas Müller. W to, co się dzieje na boisku, nie mógł uwierzyć także Guardiola. Po czwartej bramce złapał się za głowę po raz pierwszy, czego nie uchwyciły kamery telewizyjne. W tym samym czasie zawodnicy w biało-zielonych trykotach wznosili błagalnie wzrok ku niebu, ale nie przyniosło to żadnego efektu, bo na boisku wciąż panował polski demon. 59. minuta i 38. sekunda. To wtedy padła najpiękniejsza tego dnia bramka. Z prawej strony dośrodkował Götze. Naldo minął się z piłką, a Polak uderzył nożycami z linii 16 metra. Golkiper nawet się nie ruszył. Kibice mogli odnieść wrażenie, że tuż przed strzałem napastnik zatrzymał czas, zastanowił się nad tym, jak najlepiej wykończyć tę akcję, a następnie wcisnął odpowiedni przycisk i wrócił do gry. W te magiczne 9 minut, a właściwie 8 minut i 59 sekund Lewandowski zdobył 5 bramek. 3 prawą nogą, 2 lewą. A mogło ich być jeszcze więcej. Najpierw piłkę z linii bramkowej wybił Rodriguez, później skutecznie interweniował Dante. Gdyby Robert wykorzystał którąś z tych okazji, ustrzeliłby swojego gola numer 100 w Bundeslidze. A tak musiał na niego poczekać jeszcze 4 dni. Obecni na Allianz Arena przeżywali niemal religijne doświadczenie. Guardiola został przyłapany na spojrzeniu w kierunku rodziny, jakby myślał: wy też to widzicie? W siódmym niebie znalazł się Rummenigge, podobnie jak 75 tysięcy kibiców. Co zapamiętałem? Śmiech. Ludzie po kolejnych bramkach śmiali się do siebie. Czuliśmy się jak w filmie. Mam 70 lat i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Wspomina Rummenigge i stwierdza z przekonaniem: i nigdy już nie zobaczę. Szalonych 9 minut nie widział ojciec transferu Lewandowskiego. W dniu meczu z Wolfsburgiem Uli Hoeness wciąż odsiadywał karę więzienia, na którą skazał go sąd za oszustwa podatkowe. Mimo to były już prezydent Bayernu za kratkami spędzał tylko noce, bo w trakcie dnia pracował dla klubu. Dzień wcześniej odbyłem długą rozmowę z Guardiolą, który nie był trenerem uwielbiającym klasycznych napastników. Tłumaczyłem, że musi korzystać z Roberta, bo to maszyna, która zapewni nam bramki, opowiada mi Hoeness. W dniu meczu nie miałem dostępu do kanału, który pokazywał mecz, więc wynik śledziłem na telegazecie. Ale po pierwszej połowie przegrywaliśmy, więc wyłączyłem telewizor i położyłem się do łóżka. Gdy Hoeness już smacznie spał, mecz dobiegł końca. Schodzący do szatni Rummenigge od razu ruszył do pokoiku, gdzie siedział Guardiola. Obaj spojrzeli sobie w oczy i pokręcili głowami. Mieli świadomość, że właśnie byli świadkami 9-minutowego dzieła sztuki. Jednocześnie nie wiedzieli jeszcze, że Lewy pobił właśnie 4 rekordy Guinnessa. Zaliczył najszybszego hat-tricka w historii Bundesligi, zdobył najwięcej bramek jako piłkarz rezerwowy, strzelił najszybciej 4 bramki, a także 5. Napastnik dostanie później od przedstawicielki Guinnessa certyfikaty potwierdzające te wyczyny. Świat znów oszalał na punkcie chłopaka z Leszna. Krzysztof Odliwański z firmy Nike wspomina, że jego telefon rozdzwonił się jeszcze w trakcie strzelaniny, a z każdą kolejną bramką odzywali się menadżerowie coraz wyższego szczebla. Następnego dnia firma zleciła przygotowanie specjalnej, nie będącej w sprzedaży serii koszulek, na których cyfra 5 zmieniała się w 9.
1: Był to fragment książki Sebastiana Staszewskiego Lewandowski. Prawdziwy. Książkę i audiobook wydawnictwa SQM poleca Polskie Radio Białystok.
3: Powtórka odcinka w Polskim Radiu PIK. Jutro o 5:45.

poniedziałek w Polskim Radiu Pik. Od 22:00 Radio Beat. W audycji majówkowe granie, czyli sporo chilloutu, muzyki downtempo i IDM. To tak zwana inteligentna muzyka taneczna. Powiemy również o duecie Boards of Canada, który po 13 latach milczenia wróci z nowym albumem. Będą też i inne nowości. Egzotycznie brzmiące Zainab i Ankhoy. Zainab to wokalistka i autorka tekstów działająca na pograniczu neo-soulu, rytm bluesa i alternatywy. A Ankhoy to producent klubowej elektroniki. O tym dziś w Polskim Radiu Pik.

To był zespół Loka. Jest za 6:12, a o czym dziś w radiokonferencji o 12:15? Głosowania w sprawie wotum nieufności wobec szefów resortów klimatu i środowiska oraz zdrowia. Prezydenckie weto w sprawie uproszczonych rozwodów, pomysł powołania Rady Nowej Konstytucji. No właśnie na te tematy będą dyskutować politycy z naszego regionu, goście poniedziałkowej radiokonferencji w Polskim Radiu PIK. A gości zaprosił, audycję poprowadzi Maciej Wilkowski. A od godziny 13:00, jak zawsze, stałe nasze pasmo od ucha do ucha, w którym również będzie można zdobyć zaproszenia, wejściówki na galę Grand Pika na 21 maja do Teatru Kameralnego w Bydgoszczy. A konkurs Grand Pik, przypomnę, rozpoczyna się 18 maja. Sporo informacji będzie oczywiście na naszej antenie. Będzie można posłuchać także zgłoszeń dzieł, reportaży, dokumentów, ale to mówię dopiero, a może i już od 18 maja. Ja dziękuję pięknie, dobrego dnia Państwu życzę i spotykamy się jutro po 9:00. Ewa Kurzawa.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
3: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza 9 i 10 maja w godzinach od 10 do 16 na targi Lato na Wsi, Święto Smaku i Tradycji. W programie między innymi tlenerowa wystawa ogrodnicza, kulinarne dziedzictwo zamknięte w smakach regionów, produkty pszczelarskie, twórczość ludowa, wystawa drobnego inwentarza, atrakcje dla dzieci, loty widokowe śmigłowcem, kącik zdrowia. To wszystko w Minikowie 9 i 10 maja.

0: Jest 12. Nożownik i jego ofiara we włocławskim szpitalu.
1: Po ujęciu go zaczęli go bić oraz zranili go nożem.
0: Plusy i minusy nocnej sprzedaży alkoholu.
2: Jest mniej interwencji, a to już jest bardzo dużo.
0: Wyszli z matury jako pierwsi.
3: Wyszłam jako pierwsza z mojej sali, więc trochę przerażające uczucie. Wydaje mi się, że łatwe. No próbne były trudniejsze.
0: Poniedziałek, 4 maja, Patrycja Malinowska. Zapraszam na Puls Regionu w Polskim Radiu PIK. Policja czeka na zgodę lekarza, żeby przesłuchać osoby, które trafiły do szpitala po ataku nożownika we Włocławku. To 44-letnia kobieta i mężczyzna wskazywany jako sprawca. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem na Starym Rynku podczas koncertu zespołu Ich Troje. Dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia ustala policja, mówi młodszy aspirant Tomasz Tomaszewski.
1: O 22:30 na jednej z uliczek odchodzących od Starego Rynku doszło do zaatakowania 44-letniej kobiety przy użyciu noża przez mężczyznę, który oddalił się. Policjanci po dojechaniu na miejsce ustalili dodatkowo, że dwóch mężczyzn, którzy byli razem z kobietą, pobiegło za 38-latkiem, który zaatakował wcześniej kobietę. Po ujęciu go zaczęli go bić oraz zranili go nożem. W wyniku tego zdarzenia 38-letni mężczyzna, który wcześniej zaatakował kobietę, jak i 44-latka, która była zaatakowana, trafili do szpitala. Zatrzymano 37-letniego mieszkańca Włocławka.
0: Wciąż nieznane są motywy działania sprawcy ani to, czy znał swoją ofiarę. Jak ustalił nasz reporter, osoby, które trafiły do szpitala, były pod wpływem alkoholu. Policja podsumowała majówkę na drogach regionu. Jedna osoba zginęła, 19 zostało rannych, doszło do 14 wypadków. Do śmiertelnego zdarzenia doszło w miejscowości Nadróż pod Rypinem.
4: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu, 17-latek wysiadł z auta stojącego na poboczu i usiłował przebiec na drugą stronę jezdni, gdzie został potrącony przez przejeżdżający samochód. Niestety zginął na miejscu. W sprawie tej prowadzone jest śledztwo prowadzone przez policjantów, a nadzorowane przez prokuratora.
0: Jak dodaje Monika Chlebicz, rzecznik kujawsko-pomorskiej policji, funkcjonariusze zatrzymali także 56 nietrzeźwych kierujących.

0: Bydgoszczy oferował fikcyjne inwestycje w kamienie szlachetne, udziały w spółkach czy pożyczki. Wprowadzał klientów w błąd co do gwarantowanego zysku i bezpieczeństwa. Łącznie straty poszkodowanych to ponad 32 miliony złotych. 51-latek usłyszał zarzuty oszustwa i prowadzenia nielegalnej działalności bankowej. Grozi mu do 25 lat więzienia. Zabezpieczony został także majątek podejrzanego, w tym nieruchomości, diamenty i obrazy o wartości ponad 21 milionów. Złotych. Jak informuje policja, majątek może posłużyć do spłaty oszukanych osób. Bydgoszcz, Natasza Trzebuchowska.
1: Temat tygodnia w Polskim Radiu PIK.
2: To alkoholowy problem był również tematem porannej rozmowy dnia. Nocne zakazy sprzedaży alkoholu nie wpływają w znaczący sposób na zmniejszenie jego spożycia. Tak mówiła Barbara Domagała, dyrektor bydgoskiej BORPY. Przynoszą jednak innego rodzaju korzyści.
3: Moim zdaniem na pewno pozwalają ograniczyć różnego typu wydarzenia nocne, czyli nie zakłóca się spokoju nocnego w takiej ilości, jak było to kiedyś, nie? Czyli sam fakt, że nie ma możliwości natychmiastowego spożycia alkoholu, a dla osób, które są na głodzie, to natychmiastowe spożycie powoduje, że one momentalnie doświadczają ulgi i mają wiele energii i nie wiemy, co z tą energią chcą zrobić, różnie. Natomiast nie ma tyle interwencji policji, co było. To trzeba oddać i to jest na pewno zysk dla mieszkańców.
4: Ale czy wpływają na zmniejszenie spożycia alkoholu?
3: Nie. Ludzie mają cudowne mózgi, wspaniale sobie z tym radzą. Osoby, które muszą się napić, one wiedzą, jak to zrobić, żeby się napić.
4: Czyli można robić zapasy na przykład wcześniej?
3: Można. Można zamawiać przez internet. Przecież sprzedaż przez internet nie jest zakazana. Można prosić taksówkarzy o to, żeby nam przywieźli. Ja nie chcę podpowiadać. Natomiast faktem jest, że jest mniej interwencji, a to już jest bardzo dużo.
2: Zakazy sprzedaży alkoholu w nocy obowiązują już m.in. w Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu. W tym miesiącu zdecydują o tym toruńscy radni. Jeszcze przez niecałą godzinę potrwa matura z języka polskiego. W naszym regionie zdaje ją prawie 17 tysięcy uczniów. W pierwszym liceum ogólnokształcącym w Bydgoszczy, 227, niektórzy już skończyli i wychodzili z sali z uśmiechem na twarzy.
5: Wyszłam jako pierwsza z mojej sali, więc trochę przerażające uczucie. Wydaje mi się, że łatwe. No próbne były trudniejsze, ale to jest, nie jest odkrywcze, że próbne są zawsze trudniejsze. Ja piszę rozszerzenie z polskiego, więc no tematy Rolanda i średniowiecza na podstawie, no to wydawały się proste.
6: Moim zdaniem polski był dość łatwy. Może dlatego, że jestem na profilu humanistyczno-prawnym, ale to myślę, że ogólnie polski był przyjemny. Temat jeden nawiązywał do pracy i świata wokół człowieka pracującego, a drugi temat... Szczerze nie pamiętam, jaki był drugi.
7: Rozumiem, że wybrałeś ten o pracy.
6: Tak. Zawarłem w nim inny świat, proszę państwa do gazu, zdążyć przed Panem Bogiem i książkę fantastyczną na podstawie gry Assassin.
2: Jak powiedziała Polskiemu Radiu PIK dyrektor szkoły Mariola Mańkowska, wszystko przebiega zgodnie z planem. Podkreśla, że procedury egzaminacyjne są wymagające.
8: Jako przewodnicząca zespołu nadzorującego egzamin maturalny w naszej szkole od godziny w pół do szóstej oczekuję na arkusze maturalne każdego dnia. Następnie od godziny 8:15 odbywa się szkolenie zespołów nadzorujących. No i o godzinie 9:00 uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego. Także jest to też dość duże wyzwanie logistyczne z tego względu, że w tym roku wokół naszej szkoły jest dość dużo prac remontowych, dlatego to było dodatkowe dla nas wyzwanie i stres, czy w odpowiednim momencie do nas dotrą kurierzy, ale jak zawsze możemy liczyć na naszą Pocztę Polską i wszystko się udało. Wszystko zgodnie z planem, zgodnie z procedurami i mam nadzieję, że tak będzie do końca.
2: W pierwszym bydgoskim ELO była nasza reporterka Agata Raczek. W Pulsie Regionu to wszystko. Za kilka minut radiokonferencja, czyli cotygodniowa dyskusja z udziałem polityków z naszego regionu. Dziś poprowadzi ją Maciej Wilkowski, który jest ze mną w studiu. Witaj ponownie.
9: Dzień dobry.
2: O czym będziesz rozmawiał ze swoimi gośćmi?
9: Tematów jest sporo. Zaczniemy od tego, co w ubiegłym tygodniu działo się w Sejmie, czyli głosowania w sprawie wotum nieufności wobec szefowych dwóch ministerstw, klimatu i środowiska oraz zdrowia. To miał być test dla rządzącej koalicji. Obie panie zostały na stanowiskach, więc można uznać, że był to test zdany. Zajmiemy się propozycją prezydenta. Karol Nawrocki powołuje Radę Nowej Konstytucji. Czy konstytucja powinna być zmieniona? Jeśli tak, to co powinno się w niej zmienić? Będziemy także rozmawiali o wecie prezydenta w sprawie uproszczonych rozwodów, a o tym wszystkim dyskutować będą Iwona Kozłowska z Koalicji Obywatelskiej, Beata Górbin z Polski 2050, Piotr Kowal z Nowej Lewicy, Piotr Król z Prawa i Sprawiedliwości oraz Marcin Łasiński z Nowej Nadziei i Konfederacji. Zaczynamy za kilka minut. Zapraszam.
2: Początek dokładnie o 12:15 polecam, a kolejne wiadomości o 13:00.

0: Na termometrach w regionie od 22 do 26 stopni królują chmury, wieczorem przelotny deszcz, niewykluczone burze. Ciśnienie bez zmian, 1004 hektopaskale.
1: Reklama. Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą kujawsko-pomorskiej inicjatywie senioralnej. Cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-pomorska inicjatywa senioralna. Razem dla seniorów.
2: Magin Wasks Grieg. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukasz Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Wasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: W kilku miejscach, pisma w różnych systemach. Prowadzenie gospodarstwa wymaga jednoczesnego kontaktu z wieloma instytucjami. Od 30 czerwca 2026 roku portal Rolnika zbierze te sprawy w jednym miejscu. Mapa gospodarstwa, kalendarz naborów, historia płatności, powiadomienia o ważnych pismach. Jeden portal zamiast kilku systemów. Dostęp na komputerze, tablecie i telefonie bez instalowania dodatkowej aplikacji. Portal Rolnika. Szczegóły na portalrolnika.gov. PL.
1: Reklama.

0: Jak nisko upadliście, jak nisko upadła wasza partia.
1: Są po prostu pod tym względem nieprawdopodobnie wręcz bezczelni.
2: Patos, granie na emocjach.
3: Doszło do skandalu.
4: W związku z tym, że pan nie zrozumiał, to ja panu wytłumaczę.
5: Pan jest bardziej roztrzęsiony niż galareta, więc proszę do rzeczy.
6: Dawno nie słyszałem takiego suchara. Musi pan popracować nad dowcipem.
7: Komentarze, polemiki, czasem spory. Zawsze regionalnie i aktualnie. Nazywam się Maciej Wilkowski, a to jest radiokonferencja w Polskim Radiu PIK. Polityczne podsumowanie wydarzeń.
8: Tematów jest sporo. Zaczniemy od tego, co w ubiegłym tygodniu działo się w Sejmie, czyli głosowania w sprawie wotum nieufności wobec szefowych dwóch ministerstw, klimatu, środowiska oraz zdrowia. W ubiegłym tygodniu Klub Prawa i Sprawiedliwości opuściło dwóch posłów i to takich, o których było głośno i których należy zaliczyć na pewno do tych znanych niż nieznanych. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki wręczył pierwsze powołania do Rady Nowej Konstytucji. Tu zadamy pytanie, czy konstytucja powinna być zmieniona. Prezydent zawetował też ustawę ułatwiającą rozwody. I także na ten temat rozwodzić się dziś będą pani poseł Iwona Kozłowska, Koalicja Obywatelska.
9: Witam państwa bardzo serdecznie, ale rozwodzić się nie będę.
8: Nie, na ten temat. Na ten temat. Beata Gurmin, Polska 2050. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Pan Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość, Bydgoszcz.
11: Kłaniam się, dzień dobry.
8: I w studiu ze mną w Bydgoszczy jest jeszcze pan Marcin Łasiński, Nowa Nadzieja, Konfederacja.
12: Dzień dobry, witam państwa.
8: A w studiu we Włocławku witamy serdecznie pan poseł Piotr Kowal, Nowa Lewica.
13: Dzień dobry państwu.
8: Radiokonferencję realizuje Jacek Domachowski. No to szanowni państwo, zaczynamy od sejmowych głosowań i tego, co im towarzyszyło, co je poprzedziło. Odwołania ministra klimatu Pauliny Henning-Kloski chcieli posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Zarzucali jej m.in. nieudolność we wdrażaniu systemu kaucyjnego oraz nadmierne przywiązanie do polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Pan poseł Piotr Król, czy wykorzystaliście moment, w którym, delikatnie mówiąc, nie ma miłości między przede wszystkim dwoma obozami, które kiedyś razem tworzyły Polskę 2050 i liczyliście na to, że to pomoże odwołać Paulinę Henning-Kloskę?
11: Nie, tutaj takiego jakiegoś oczekiwania nie było. Jeżeli na coś zareagowaliśmy, no to na oczekiwanie Polaków, ponieważ no to jest chyba, no, jeżeli chodzi o liczebność tego rządu, to jest najbardziej liczebny rząd po 89 roku, ale jeżeli chodzi o budzenie kontrowersji, czy nie radzenie sobie z problemami, albo wdrażaniem kolejnych, No to jest chyba...
8: Panie pośle, ja dopytuję dlatego, że żeby odwołać ministra, po prostu trzeba mieć większość. A
11: to
8: z
11: prawda.
8: Tamtego obozu słychać było głosy, no, niezadowolenia, tak delikatnie powiem.
11: No, żeby odwołać ministra, to trzeba złożyć taki wniosek i dać sobie szansę z formalnego punktu widzenia doprowadzić do głosowania. To jest i przede wszystkim doprowadzić do debaty w parlamencie. To jest rola merytorycznej opozycji. Więc zacząłem od tego, że w mojej ocenie były argumenty przynajmniej za tym, żeby tego ministra odwołać. No, jak się stwarza szansę na głosowanie, no to wtedy jest jakby wolna wola. No, to, a to, że... No, to chyba najbardziej porażające jest to, że jeszcze do niedawna... ale to też pokazuje te relacje wewnątrz tego gwiazdkowego obozu, bo był taki wielki zachwyt nad marszałkiem Hołownią, jak on został marszałkiem Sejmu, ale to taki, powiedziałbym, gwiazdorski zachwyt w tym środowisku. No i teraz właściwie on został sprowadzony do czeka, któremu za chwilę ta koalicja najprawdopodobniej będzie próbowała uchylić immunitet. I to w trakcie tej samej kadencji, wcześniej pozbawiając go stanowiska marszałka Sejmu tylko za to, że śmiał wystartować w wyborach prezydenckich, więc no kontekst tej całej sprawy i to jakie tam są relacje, jest po prostu porażający.
8: Pani Beata Gurbin, Polska 2050. To zapytam tak, mocno się nie lubicie z byłymi koleżankami i kolegami, którzy teraz tworzą centrum, i czy były u pani obawy, że Paulina Henning-Kloska może zostać odwołana?
10: Nie, my akurat naprawdę się pogodziliśmy, a w niektórych sytuacjach nawet jesteśmy zadowoleni, że pewne osoby opuściły nasze szeregi, zważywszy, że jak zobaczyliście państwo teraz ci posłowie, którzy mają ten klub, tam nic nie wycieka, żadne informacje się nie przedostają, więc te osoby, które jakby były za to odpowiedzialne, zapewne odeszły.
8: Ja pamiętam, jak podzieliliście się, tak, gdy pani gościła w radiokonferencji, no to była taka narracja, nie gadamy z nimi.
10: nie wiem, czy nie gadamy. My mamy swoje sprawy do załatwienia. Oni już mają swoje sprawy. Oni bardziej myślą, chyba patrząc na swoje wygodne i dobrze wynegocjowane pozycje na listach jakiejś tam partii, a my patrzymy na to, żebyśmy my jako Polska 2050 raz, że w ramach tej koalicji zrealizowali ten program, z którym poszliśmy do tych wyborów w 2003 roku i przekonali do siebie jak największą liczbę wyborców, żeby oni zechcieli jeszcze na nas głosować i myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Bez obciążeń. Obciążenia są gdzie indziej.
8: Pani Beata Gurbin, nie wiem, czy państwo wiecie, ma jeszcze osobiste doświadczenia związane z wotum nieufności, bo w ubiegłym tygodniu przeżywała jeszcze nie tylko to sejmowe wotum nieufności, ale w Grudziądzu był taki wniosek o odwołanie przewodniczącego Grudziądzskiej Rady Miejskiej, pana
10: Szymona Gurbina. Ale to nie było polityczne. To nie było polityczne tutaj.
8: Prywatnie męża.
10: Tak, to nie było polityczne. Tutaj chodziło o to, że dwóch radnych lewicy, w tym jeden, który nie potrafi się pogodzić z tym, że nie jest już przewodniczącym i nie jest w stanie stworzyć klubu radnych, postanowił przekonać kolegów z PiS, aby właśnie złożyli taki wniosek
12: w zeszłej kadencji to samo zrobiliście, tylko wobec przewodniczącego Komorowskiego. To tyle.
10: Tutaj akurat w tym momencie, moim zdaniem, nie można tych spraw porównać.
12: Oczywiście nie można. Nigdy nie można porównać.
10: Nie wiem, kto krzyczy, bo ja nie słyszałam.
8: Odezwał się pan poseł Piotr Kowal. Oczywiście. Dobrze. Na stanowisku pozostała też ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Jej odwołania chciało Prawo i Sprawiedliwość. Zarzucali pani ministrze między innymi rosnące kolejki, cięcia budżetowe w służbie zdrowia, zamykanie oddziałów położniczych. To teraz pytanie do pani poseł Iwony Kozłowskiej. Czy te dwa głosowania były dla rządzącej koalicji? Teraz może pani sobie wybrać odpowiedź. A. Niczym szczególnym. B. Testem lojalności. C. Co by się nie działo, bronimy swoich. D. Własna odpowiedź.
9: Bardzo dziękuję. Rzeczywiście taki test.
8: Matury są przecież.
9: Tak, a propos właśnie chciałam powiedzieć, a propos maturzystów, trzymamy za nich mocno, mocno kciuki, bo póki co wiem, że rodzice bardzo przeżywają.
11: Ale nie odpowiedziałaś.
9: Ale zaraz odpowiem. Pan poseł taki niecierpliwy, panie pośle. Spokojnie, chciałam od nas wszystkich pożyczyć wszystkim maturzystom, aby dobrze im poszło w dniu dzisiejszym i w kolejnych dniach,
11: a rodzicom
9: podpowiedzieć, żeby się nie denerwowali, wszystko będzie dobrze i na pewno ich latorośle świetnie się sprawdzą i będą mieli najwyższe punkty w maturze.
8: Znam takich rodziców, którzy się bardziej denerwują niż ci maturzyści.
9: Ja mam wspomnienia trzech synów i ze wszystkimi zdawałam też jednocześnie maturę, więc jeszcze pamiętam swoją, było to trochę dawno. Trochę dawno jednak, mimo wszystko.
8: Niedawno.
9: I przyznam, że ja nie wiem, czy ja bym chciała jeszcze maturę raz zdawać. No ale taka kolej rzeczy.
8: No ale na razie miała pani do zdania test, jeśli chodzi o obronę.
9: Wchodzenie w dorosłość to przede wszystkim matura. No tak. No cóż, tak się dzieje w polityce, że opozycja składa wnioski o wotum nieufności w stosunku do ministrów partii rządzącej. Tak było wcześniej, za poprzedniej kadencji, kiedy my składaliśmy wota nieufności z powodów takich, które uważaliśmy nie zadowalały obywateli polskich z działań danego ministra czy danego ministerstwa. I tak się dzieje w tej chwili. Natomiast jest to też jakby okazja, aby ministerstwo pokazało, tak jak w przypadku pani Pauliny Henik-Kloski czy pani minister, co tak naprawdę w tym ministerstwie się dzieje, jakie działania są podejmowane, jakie są koszty kolejnych projektów, dokumentów, które przygotowują. Więc takie trochę też to jest rozliczenie. I z jednej strony oczywiście to jest polityka, bo nie łudźmy się, że tu chodzi o względy merytoryczne, bo gdyby tak było, to byśmy musieli przeanalizować kilka lat wstecz, z czego wynikały kolejne działania danego ministra, który przejmował ministerstwo po poprzednikach. Ale ja nie chcę do tego zmierzać, nie chcę się odnosić znowu do 8 lat rządów PiS-u, tylko chciałabym podkreślić, że generalnie to jest tak naprawdę uprawianie polityki. Taka forma uprawiania polityki, ale dla nas Okazało się, to całkiem niezły strzał, bo pani Henik-Kloska rozliczyła się z tego, co robi w ministerstwie i też powiedziała, z czego wynikają te problemy. Pani minister zdrowia również przedstawiła działania. Ja bym chciała też powiedzieć, że chociażby fakt, że 25 miliardów więcej w 2026 roku trafiło do NFZ-u, no to świadczy o tym, że tych środków na leczenie, diagnostykę i rehabilitację jest znacznie, znacznie więcej. Mogłabym tu wymieniać, czego nie będę zabierała czasu, ale pani minister zdrowia przed salą, na sali plenarnej, przed izbą, Wysoką Izbą, powiedziała wszystkie i przekazała te działania, które ona zrealizowała w ciągu tych swoich kilku miesięcy swojej pracy w ministerstwie wraz ze swoimi ministrami. Więc, ale to też była okazja do tego, bo jednym z punktów testu było, czy udowodniliśmy to, że jesteśmy koalicją. Rzeczywiście, dało to nam szansę na to, żeby sprawdzić, na ile my jako koalicjanci jesteśmy razem i zdaliśmy egzamin, doskonale zdaliśmy egzamin. Więc wiemy, że możemy sobie zaufać i ta współpraca między nami jest na właściwym poziomie. Czyli spory są oczywiście, bo to jest budujące, ale w sytuacjach, kiedy należy wspólnie podjąć decyzję i współpracować, to się dzieje. I to świetnie pokazał czwartek, kiedy wszyscy razem zagłosowaliśmy.
8: To teraz, pani poseł, przenosimy się do Włocławka. Tam jest pan poseł Piotr Kowal, Nowa Lewica. I też w podobnym kontekście pana posła zapytam. Czy pan ze spokojem podchodził do tych głosowań? Czy też był w panu pewien niepokój? I co by się stało, gdyby któraś z pań została odwołana?
12: No po pierwsze, żadnego tutaj niepokoju nie było, dlatego że ja byłem przekonany o tym, że koalicja się utrzyma. Bardziej z niepokojem spoglądałem na to, co się działo przed. To znaczy, oczywiście, zawsze mamy pewne różnice, jeżeli chodzi o spojrzenie na poszczególnych spraw. Tutaj niestety wzięły górę spory personalne pomiędzy koleżankami i kolegami z dawnej Polski 2050, no dzisiaj podzielonej na dwa kluby, i tutaj chyba to zachowanie przedstawicieli Polski 2050, one wykraczały jednak poza ramy takiej pozaoficjalnej dyskusji w koalicji, bo to na pewno nie buduje. Nasi wyborcy oczekują jednak, że wszystkie te sprawy sporne będziemy rozstrzygać między sobą i niepotrzebnie dawaliśmy paliwo opozycji, która mówiła, że może się uda odwołać, która próbowała nas podzielić. To był niewątpliwie błąd. A takie prawo opozycji, żeby składać wnioski o odwołanie, tak jak pani poseł Kozłowska mówiła, gdybyśmy byli opozycją, zapewne też byśmy takie wnioski składali. Normalna rzecz w demokracji, to jest zawsze okazja do pewnego rodzaju debaty. Także tutaj nic nadzwyczajnego nie było. Ja się trochę z tymi powodami nie zgadzam, dlatego że no, jeżeli chodzi o Paulinę Henik-Kloskę, tutaj mówienie o polityce klimatycznej, no Zielony ładno przypominam, że rozpoczął nie kto inny procedować na poziomie europejskim, jak komisarz Janusz Wojciechowski z PiSu. To jedna odpowiedź do mojego przedmówcy z PiSu. Druga, nikt pana marszałka Hołowni, bo to chciałem odkłamać, nikt pana marszałka Hołowni nie zmuszał do rezygnacji. Taka była umowa. Zresztą o tym, o czym sam wielokrotnie powtarzał. Także mam prośbę, żeby tutaj takich nieprawdziwych informacji w obieg nie wprowadzać. Ale koalicja wyszła z tego wzmocniona. Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o panią minister Sobierańską-Grędę, dlatego że o ile z panią minister Henik-Kloski większych problemów jako Lewica nie mieliśmy, natomiast wątpliwości co do działalności Ministerstwa Zdrowia z naszej strony pozostają. O nich mówiła nasza przewodnicząca klubu, która reprezentowała nas w tej debacie. Ale tutaj chcę jasno powiedzieć, że autorski pomysł, autorska koncepcja tego, jak ma wyglądać system ochrony zdrowia i jak ma rozwijać się ministerstwo, wziął na siebie premier Donald Tusk, kiedy zdecydował o pozbawieniu koalicjantów wpływu na to ministerstwo. My mieliśmy świetnego fachowca, doktora Wojciecha Koniecznego. Szkoda, że tak się stało. Lojalność oczywiście, tak jak powiedziałem, lojalność polityczna i to, że ten rząd ma trwać, spowodowała, że głosowaliśmy za, bo nie będzie
13: za odrzuceniem tego wotum, bo nie będziemy wspierać opozycji.
14: Jedno zdanie,
13: ale tak, tutaj jedno wątpliwości, zdanie, wątpliwości co do tego, jak ten system ma wyglądać, podnosiliśmy. Mamy zupełnie inną koncepcję i o tym też rozmawialiśmy na spotkaniu z panią minister Sobierańską-Grędą, ale tego nie uzewnętrznialiśmy, bo to jest lepsze dla koalicji.
14: Jedno zdanie, pani poseł Iwona Kozłowska, jedno zdanie.
9: Ja tylko tak, ja tylko potwierdzę, że rzeczywiście wiceminister Konieczny to naprawdę był ekspert i bardzo dobrze się z nim współpracowało i muszę przyznać, że w tej chwili z nowym ministerstwem, w nowym składzie też ta współpraca, jeżeli chodzi o Komisję Zdrowia, bo jestem w Komisji Zdrowia, też układa się całkiem nieźle. Jest duża otwartość na współpracę, na dyskusję, na rozmowy i też ministrowie, wiceministrowie nas rzeczywiście też chcą słuchać i rozmawiać. Ale jeszcze chciałam tylko powiedzieć króciutko, że dzięki temu wotum nieufności myślę, że udało się pani minister Henik-Klosce porozmawiać z 2050 i to chyba też to był też dobry efekt, że to spotkanie było potrzebne, wynika z
14: jest
9: tego.
14: Jest z nami
9: i
14: pan
9: tak się stało.
10: Na pewno więc było merytoryczne.
9: No właśnie.
14: Jest bez z nami pan Marcin Łasiński, no Nowa Nadzieja, chodziło. Konfederacja i dla pana Marcina mam zagadkę, ale mogą też odpowiadać inni, tak się umówmy, dobrze?
9: Tak, rzeczywiście maturalnie.
14: Maturalnie, tak. Szanowni państwo,
13: będzie zamknięte, panie Marcinie, czy otwarte pytanie?
14: Ile było głosowań w polskim Sejmie od 1989 roku w sprawie wotum nieufności wobec jakiegoś ministra? Pan Marcin pierwszy.
13: Mam podać dokładną liczbę, czy jakiś zakres?
14: Wie pan, o kilka można się pomylić. Według pana ile ich było, tych głosowań?
13: Kilkadziesiąt pewnie.
14: Dobrze. Pani poseł, jak pani myśli?
9: No cóż, w każdej kadencji takie wota są zgłaszane.
14: Pan poseł, widzę tutaj więc, na ekranie, szuka pan, ale nie pan poseł Król, tylko pan poseł Kowal.
13: Nie, mogę pokazać to.
14: Dobra.
13: Wirtualna Polska.
14: Dobrze, nie. To ja państwu powiem.
9: To proszę nam powiedzieć.
14: Ponad 170. Ponad 170.
13: A ile zakończyło się sukcesem?
14: No właśnie, ile zakończyło się sukcesem?
10: Chyba żadnym.
14: Żadne, więc... Jak pan myśli, panie Marcinie, po co składać takie wnioski o wotum nieufności, skoro żaden z nich nie zakończył się skutecznym odwołaniem ministra?
13: Czy no, taka jest rola opozycji, że...
14: Źle mówię. Jeden zakończył się, bo to było odwołanie całego rządu premiera. W 93.
9: Tak. No tak, ale to już to inna
14: ale
9: formuła.
14: Nie wnikajmy, pan Marcin. Otrzymał pan pytanie o to, po co składać takie wnioski, skoro i tak to niczym się kończy.
13: No myślę, że taka jest rola opozycji, że opozycja krytykuje złych ministrów i tutaj nasza krytyka Konfederacji dla minister zarówno Henik-Kloski, jak i minister zdrowia pani Grendy była zasadna. No, jeśli chodzi o panią minister Kloskę, to ja szczerze mówiąc myślałem, że ona już zostanie odwołana po tej aferze, można powiedzieć, lobbingowej związanej z OZE, z wiatrakami. Ogólnie myślę, że cała jakby kariera pani minister w tym rządzie kojarzy się z takim ogólnym chaosem i z wieloma niepowodzeniami, chociażby z programem Czyste Powietrze, no, wprowadzeniem takiego ogólnego chaosu z rozliczaniem tego programu, no i ogólnymi niepowodzeniami, ale no tutaj dochodzi też druga kwestia, poza takimi kwestiami merytorycznymi, które wydają mi się oczywiste, tak? Jak w przypadku na przykład pani minister zdrowia, no problemy z funkcjonowaniem NFZ-u, z wydłużającymi się kolejkami, brakiem środków, to były kwestie oczywiście merytoryczne, ale w przypadku, myślę, że pani Henik-Kloski, to były również kwestie takiej, można powiedzieć, kwestii związanej z czystą polityką. No, jeśli pani Henik-Kloska, może też przytoczę, bo jest to taki przykład politycznego konformizmu, tak? Przypomnę, że rozpoczynała swoją karierę w Partii Nowoczesna, następnie kandydowała z Platformy Obywatelskiej, potem z Polski 2050, jej nominacji została ministrem. Teraz jest w partii, czy w Stowarzyszeniu Centrum, podejrzewam, że w przyszłym roku wystartuje z Platformy Obywatelskiej, więc no, to jest taki przykład już typowego konformizmu politycznego. Ja osobiście liczyłem, może to za duże słowo, ale brałem pod uwagę taki scenariusz, że Polska 2050 będzie chciała zaznaczyć swoją niezależność, samodzielność i zagłosuje za odwołaniem tego ministra i wskaże na przykład kogoś innego na to stanowisko, ale no niestety jednak wygrała trwałość koalicji i Polska 2050 podporządkowała się rządowi Donalda Tuska. No,
10: nie nazwałabym tego podporządkowaniem.
9: Ale myślę, ja myślę,
10: jesteśmy lojalnym koalicjantem.
9: Ja tylko mam jedno pytanie do pana.
13: Tak?
9: Proszę mi powiedzieć, gdyby rzeczywiście doszło do odwołania którejś z pań ministrów i przyszłaby nowa osoba na to miejsce, pojawiłby się nowy minister, co by to zmieniło w ministerstwie? To znaczy, przybyłoby pieniędzy pewnie, tak? Czy nie? Czy nowy minister wydrukowałby pieniądze?
13: Odpowiem na pani pytanie, też może pytanie, pozwoli pani. Czyli rozumiem, że dowolne działanie ministra jest, odwołanie dowolnego ministra jest zupełnie bezzasadne, bo jeśli nawet ten minister popełnia błędy merytoryczne, kompetencyjne, to nie można go odwołać, bo to nic pani zdaniem nie zmieni. W żadnym wypadku.
9: Ja tylko się zastanawiam nad tym, czy jeżeli nie będzie ciągłości pracy w ministerstwie i realizacji wszystkich programów, planów i projektów ustaw.
13: Uważa pani, poseł, że Ministerstwo Środowiska działa dobrze?
9: No jakoś argumenty nie były trafne.
10: Ja chciałam jeszcze tylko zaznaczyć, że pani Henning-Kloska, i to będzie coś miłego w jej stronę, ona miała też bardzo trudne zadanie na początku, brzydko mówiąc, posprzątać po tym,
9: I
10: co
9: tak jest w każdym ministerstwie.
13: Ja doceniam państwa walkę o spójność koalicji,
10: jeżeli chodzi o czyste powietrze. My jako Polska 2050 uzyskaliśmy i dlatego głosowaliśmy za panią Henning-Kloską, że małpki wejdą do systemu kaucyjnego i że w końcu zacznie się rozliczanie tego czystego powietrza. Już w czerwcu ma przyjść pierwsze rozliczenie 1,5 miliarda złotych i dla nas to jest ważne, a koalicja trwa i trwać będzie.
9: Ja, panie redaktorze, jeżeli mogę, jeżeli chodzi o system kaucyjny, ja wiele lat temu byłam w Norwegii i to już wtedy świetnie chodziło.
14: Pan poseł Pan poseł Piotr Kowal
9: rządów
14: teraz.
9: PiS, można było naprawdę to zrobić.
14: Pan poseł
9: można
14: Piotr Kowal, jedno zdanie, bo musimy zamierzyć kolejny
13: temat. Na pewno
14: temat.
13: Można było to zrobić lepiej.
12: Pan poseł, zdanie. Jedno zdanie. Nie chcę być adwokatem ścieżki politycznej pani Pauliny Henning-Kloski, ale tak po pierwsze, afera to się ciągnie akurat teraz za waszym posłem, tutaj z tego okręgu, za panem Przemysławem Wiplerem i w afera z kryptowalutami. A po drugie, tak szybko zerknąłem, bo to jest właśnie wasz poseł z tego regionu. Kolejność partii politycznych, w której był pan Przemysław Wipler. UPR, PiS, Polska Razem, Kongres Nowej Prawicy, tak, Korwin, Nowa Nadzieja. O czym mówimy, panie?
14: Politycznych podróżników mamy bardzo wielu na naszej scenie politycznej.
12: Proszę zacząć do swoich.
14: Dlatego my będziemy podróżowali po tematach i zmienimy teraz temat.
9: Nie ma się co przerzucać.
14: Państwo, bo moglibyśmy długo pokłócić się o to, czy odwoływać ministrów, kto jest za, kto przeciw i tak dalej, ale zajmiemy się teraz tym, co zrobił pan prezydent Karol Nawrocki, a mianowicie powołał wczoraj Radę Nowej Konstytucji, której zadaniem ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji. Teraz kolejność będzie odwrotna, czyli zaczniemy od pana Marcina Łasińskiego i też już musimy króciutko, nie będziemy się zbyt długo rozwodzić, bo jeszcze o rozwodach porozmawiamy. Potrzebna jest nowa konstytucja, czy nie, panie Marcinie?
13: Myślę, że tak. Myślę, że powinniśmy rozmawiać o nowym projekcie ustawy zasadniczej. Jednak myślę, że kluczowe jest to, co nowy projekt nowej konstytucji by zawierał, jakie problemy by rozwiązywał, ponieważ mamy kilka w Polsce problemów. No myślę, że główny problem to jest problem chociażby związany, no chociażby z sądownictwem, tak, który ciągnie się tak naprawdę od 2015 roku. Problem, że mamy równoległe systemy prawne i to naprawdę utrudnia życie obywatelom. To jest pierwsza kwestia do rozwiązania. I myślę, że mamy również duży problem, jeśli chodzi o ścieranie się dwóch obozów, tak? Obozu parlamentarnego, sejmowego, premiera i obozu prezydenckiego. I powinniśmy napisać konstytucję w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do kompetencji każdego z tych obozów. To jest kwestia moim zdaniem otwarta i dyskusyjna, czy powinniśmy iść w stronę systemu prezydenckiego, tak jakby chciał pewnie pan prezydent Karol Nawrocki, czy w stronę systemu kanclerskiego. Myślę, że to jest kwestia, którą powinniśmy poddać dużej dyskusji i prace nad takim projektem nowej konstytucji są moim zdaniem potrzebne, tylko pytanie, w jakim kierunku będzie to szło.
14: Pan poseł Piotr Kowal, Nowa Lewica, jest we Włocławku, przypomnę. Krzysztof Gawkowski, wicepremier, bydgoski poseł Nowej Lewicy, już kategorycznie powiedział, że Lewica współpracować przy tej Radzie na pewno nie będzie.
12: Nie, i tak samo jak przy żadnej innej, dlatego że my od początku powiedzieliśmy, że w żadnych sztucznych tworach brać nie będziemy udziału. Prezydent Karol Nawrocki tworzy tutaj u nas jakiś kraj rad, dlatego że to już chyba 16 rada z tego, co szybko wygooglowałem. 556 osób w tych radach zasiada i one tak sobie spotykają, coś tworzą, tylko że akurat jeżeli chodzi o Radę Nowej Konstytucji, No, skład jest zatrważający, bo widzieliśmy, że tam będzie brała udział w pracach pani Julia Przyłębska, osoba, która przecież no, za nic miała polską obecnie obowiązującą konstytucję. Tak samo zresztą jak prawa strona sceny politycznej i teraz prezydent Nawrocki. Chociażby ostatni przykład, to znaczy wybrał dwóch sędziów, których zaślubował, a czterem kazał czekać, mówiąc, że może zaślubuje, może nie zaślubuje i równie dobrze może czekać do ostatniego dnia swojej prezydentury i tłumaczyć, że nie będzie, że wcale nie chciał blokować, tylko że to jeszcze nie czas. Więc moja rada jest taka, najpierw, zanim nowa konstytucja, to niech pan prezydent Nawrocki zacznie przestrzegać tej obecnie obowiązującej, natomiast my do żadnej rady się nie wybieramy, bo uważamy, że ta, która obowiązuje, jest dobra. Ona została przyjęta w drodze społecznej akceptacji, w drodze referendum. W związku z tym nie ma potrzeby na razie tutaj zmieniać. Jedyną rzecz, która faktycznie bywa dzisiaj dysfunkcyjna, ale to niestety, no, wtedy chyba politycy byli dużo bardziej odpowiedzialni i ci, którzy tworzyli tamtą konstytucję, nie przewidzieli, że jednak te interesy narodowe będą niżej traktowane niż interesy partyjne, nie przewidzieli takich prób łamania konstytucji. I faktycznie to weto, które jest de facto liberum veto ze strony prezydenta, ono jest destrukcyjne. A celem prezydenta, tak jak ja słucham tych jego wypowiedzi, jest to, żeby wprowadzić nie demokrację, a mówiąc żartobliwie monarchię, żeby jednoosobowo Karol Nawrocki mógł decydować o tym, w którym kierunku idzie kraj, a w którym nie. No dzisiaj te próby uzurpacji, wchodzenia w kompetencje rządu są absolutnie skandaliczne, są wykraczające poza konstytucyjne ramy działania prezydenta, także nie będzie żadnej współpracy. Dobrze. Przy nowej konstytucji.
14: To teraz pani poseł Iwona Kozłowska, może należałoby zmienić konstytucję według pani na taką konstytucję uwzględniającą system premierowski, czy jak niektórzy mówią, kanclerski. Być może należałoby pewne zmiany w konstytucji zrobić, bo tam nie ma nic o Unii Europejskiej, tam nie ma nic o NATO, bo oczywiście została napisana w 1997
9: roku. Tak, ja mam takie pytanie maturalne. Ile razy dotychczas była zmieniana konstytucja?
12: Raz chyba.
9: Szanowni Państwo, nie, w ciągu historii, od 1791 roku, wczoraj mieliśmy konstytucję, obchod o konstytucji 3 maja i takie pytanie maturalne.
10: W zeszłym wieku to była 35 i później 97.
9: To jest czwarta konstytucja. To jest czwarta konstytucja, szanowni Państwo. I przede wszystkim to, co jest najważniejsze w tej ustawie zasadnicze, to jest to, żeby przestrzegać zapisów konstytucji i przestrzegać prawa. I to jest podstawa właściwie tego, co powinni robić rządzący w imieniu obywateli, a przede wszystkim prezydent, który powinien stać na straży konstytucji. I taki jest nasz obowiązek, z którego powinniśmy się rozliczać przed naszymi wyborcami, przed Polkami, przed Polakami.
14: A może właśnie pomysł referendum w sprawie konstytucji jest dobrym pomysłem?
9: Ale
14: pan Marcin Mastalerek, który pracował przy Andrzeju Dudzie, prezydencie Andrzeju Dudzie, napisał dla WP, że on rozpoczyna taką inicjatywę zbierania 500 000 podpisów pod wnioskiem o referendum obywatelskie. Jego zdaniem to powinno się odbyć w trakcie wyborów w 2027 roku i to Polki i Polacy powinni opowiedzieć się, czy chcą zmiany konstytucji.
9: Ale mieliśmy już referenda przy okazji wyborów i nic to nie przyniosło i niczego to nie wniosło. Natomiast chciałabym naprawdę podkreślić, że konstytucja to nie jest sobie taki dokument, który można sobie przerzucać z półki na półkę i włożyć do szuflady, zapomnieć, że ona jest. To jest najważniejszy dokument dla nas wszystkich i powinniśmy go przede wszystkim przestrzegać. A jeżeli pan prezydent Nawrocki zamierza wprowadzać zmiany, to niech zadeklaruje, w których punktach, w jakim miejscu ta zmiana powinny nastąpić, bo na razie zbiera znowu kolejną radę, tak jak już powiedział nasz poprzednik, nie chce się ustosunkować do personaliów poszczególnych osób i trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście to są osoby, które wniosą jakieś wartości co do tego, aby przygotować nową konstytucję. Natomiast konstytucja to jest zbyt ważny dokument, żeby można było sobie teraz powiedzieć i gdybać, a może tak, a może inaczej. Trzeba mieć konkretne propozycje, zaproponować, stworzyć naprawdę bardzo poważne gremium osób odpowiedzialnych, które mają również potężną wiedzę, jeżeli chodzi o prawo konstytucyjne. Natomiast w tej chwili my uważamy, mówię w tej chwili o Koalicji Obywatelskiej, że takiej potrzeby nie ma. Przestrzegajmy tego, co mamy.
14: Co uważa Polska 2050, pani Beata Gurbin, coś zmieniłaby w konstytucji?
10: To faktycznie ostatnia ta konstytucja była uchwalona w 1997 roku i tutaj znak czasów by naprawdę można było zmienić, ale naprawdę w mojej ocenie to jest taki temat zastępczy wywołany przez pana prezydenta. Nikt nie ma możliwości uzyskania 2/3, żeby poprzeć te zmiany w konstytucji i do tego jeszcze... No jeżeli my nie potrafimy się dogadać w najprostszych rzeczach, a pan prezydent niejednokrotnie udowodnił, że ta konstytucja, która obowiązuje, nie jest mu jakby najbliższa z uwagi na to, że często ją nadwyręża, no to tutaj nie ma przestrzeni po prostu do takiej dyskusji. I naprawdę zajmijmy się rzeczami, które są faktycznie do załatwienia, a nie twórzmy znowuż narodowej burzy, czy zmieniamy konstytucję, czy nie. No, to jest bezprzedmiotowe w tym momencie, wydaje mi się.
14: Pan poseł Piotr Król w tym temacie nam jeszcze został.
11: No tak, bo ja akurat materię pisałem z historii i tak mnie wyzerowało, jak pani poseł powiedział.
14: Dzisiaj dużo z WOS-u pytań jest.
11: O tych czterech konstytucjach, bo to, jakby nie liczyć, to się nie da policzyć czterech.
9: Jak?
11: No konstytucja 3 maja rozumiem, że uznajemy, tak?
9: Tak.
11: Konstytucja Księstwa Warszawskiego?
9: No potem mieliśmy marcową, kwietniową no nie, konstytucję. No potem, no nie. Mówimy od 3 maja, mówiłam, tak? Od 1791 roku.
11: Konstytucja 3 maja, potem jest Konstytucja Księstwa Warszawskiego. Królestwo Polskie nie było samodzielnym państwem, więc możemy pominąć. Potem była mała konstytucja w 19 roku, potem konstytucja marcowa, to już są 4, potem konstytucja kwietniowa to jest 5, potem mała konstytucja nie, w 90 mówię, roku i w 97...
9: Nie mówię o małych konstytucjach,
14: Dobrze, ale my wracamy do tego, co zaproponował pan prezydent Kamil Nawrocki.
11: Pomijając PRL i Królestwo Polskie, to minimum 6, a licząc PRL i Królestwo Polskie, no to 9. Inaczej się tego nie da policzyć.
9: No to
11: także z historii nie bardzo.
14: Wracamy do meritum i do pytania.
11: No tak się wciągnęły te naturalne tematy.
14: No taki dzień dziś.
11: Tak.
14: Zmieniamy konstytucję, czy nie zmieniamy?
11: No to może warto przypomnieć, bo to jakimiś legendami obrosło, w jakich okolicznościach ona została uchwalona, że większość Polaków, która poszła do wyborów parlamentarnych w 1993 roku, no to oczywiście, żeby to było jasne, ja to bardzo autorefleksyjnie mówię, to była wina partii prawicowych, które uznały wszystkie, że są wielkie i wspaniałe i przekroczą próg 50%, podzieliły się na x komitetów, a następnie żadna z nich nie przekroczyła 5% progu, jedna poszła jako koalicja, zrobiła 6% i nie przekroczyła 8%. W efekcie mieliśmy tak, a obsada sejmowa jest taka, że trzeba obsadzić 460 posłów, więc tam rekord świata pobił PSL ówczesny, który tam zrobił chyba 11% i wspólnie z SLD uzyskali, tylko chyba w te dwa kluby już mieli 2/3, więc mogli sobie, no co prawda ten przepis szedł później, ale mieli no, niezwykle dużą nad reprezentację parlamentarną, tam udawała wtedy opozycję ówczesna Unia Demokratyczna i to by było, a i było 20 posłów KPN-u i chyba 19 posłów BBWR-u. To tak to mniej więcej wyglądało i w takich okolicznościach konstytucja została uchwalona. Przypomnę, że wtedy premierem był obecnie niezwykle często goszczący w różnych telewizjach pan Leszek Miller, a prezydentem Aleksander Kwaśniewski. Niestety to trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o uniwersalność tego...
14: Odpowiada pan poseł Kowal, że to Włodzimierz Cimoszewicz był wtedy.
11: Leszek Miller był również premierem w
15: 2001 roku. Nie, w 2001 roku.
11: Natomiast no, to, że te dwie formacje jakby decydowały o tym, jaki będzie ten kształt tej konstytucji, to przecież nikt chyba tego przy zdrowych rozsądku nie neguje. No i moim zdaniem
14: czy nie zmieniać?
11: No jeżeli ktoś by panu, ktoś by panu powiedział, że można tak zinterpretować słowo w obecności, że to może się obyć bez pana udziału, no to, to jeszcze chwila, ja czekam, jak ktoś w Polsce wpadnie na pomysł. Ja na przykład zawsze byłem Jennifer Lopez zafascynowany. Ja mam taki pomysł, prawda, żeby na przykład w państwa obecności powiedzieć, że ja w ogóle uważam, że ona jest moją żoną. No i w związku z tym, że jej nie ma, no to przecież, jak państwo widzą, nie protestuję, a ja im listownie poinformuję o tym, że uznałem, że ona jest moją żoną. No i ja sobie oczywiście teraz dworuję, ale można doprowadzić jakby nawet przy bardzo złej woli takie wydawałoby się z punktu widzenia logiki oczywiste zapisy do kompletnego absurdu.
10: Ale nie byłoby tego, jakby pan Karol Nawrocki, pan prezydent, ja normalnie przyjął to ślubowanie od tych sędziów.
11: Pan prezydent Nawrocki przyjął ślubowanie od dwóch sędziów, a co do czwórki się zwrócił o wyjaśnienia do marszałka
14: Sejmu. Co by pan zmienił, panie pośle, konstytucji?
11: Jest jeden prosty test. Jak się zapyta pan redaktor Niemca, jaki macie system polityczny, on powie kanclerski. Jak pan zapyta Francuza, on powie prezydencki. Jak pan zapyta w Stanach Zjednoczonych, to powie pan prezydencki. A teraz niech pan spróbuje jednym słowem powiedzieć, jaki mamy system polityczny w Polsce. Jednym słowem.
13: Mieszany.
14: Mieszany.
11: No to mieszany jest kebab. Sos do kebaba, fajny, ale niekoniecznie system polityczny. Więc w mojej ocenie nowa konstytucja musi odpowiadać na to jedno podstawowe pytanie, jaki jest w Polsce system polityczny. Ja tego nie rozstrzygam. Niech to Polacy zdecydują w referendum. Natomiast to,
14: czy jest pan za referendum? Tak?
11: Jest, żeby przyjąć nową konstytucję, to trzeba przestrzegać zapisów starych. No to jeżeli miała być zmieniona konstytucja, to musiałaby być zatwierdzona za pośrednictwem referendum. Natomiast w mojej ocenie ona nie przystaje po prostu do obecnej rzeczywistości. Uważam, że na kilka takich rzeczy, które dzisiejsza Teresińczyk pokazuje, że ona odstaje od tych czasów, powinna odpowiedzieć. I tyle. To chwała prezydentowi, że chce się tym zająć, bo wszyscy udają po prostu, że ona obowiązuje tylko wtedy, kiedy to jest dla nich wygodne.
15: Dobrze. Mogę dwa słowa?
14: Ale dwa słowa dosłownie, bo jeszcze mamy jeden temat ważny.
15: Postaram się. Po pierwsze, nie tylko rząd, ale w 1997 roku nie tylko parlament, ale też referendum konstytucyjne. 52% Polaków wyraziło akceptację dla tej konstytucji. Więc to nie tylko i wyłącznie w ówczesny parlament. To po pierwsze. Po drugie, przecież mieliście możliwość, żeby w ogóle zainicjować jako PiS takie referendum, dlatego że w 2018 roku Andrzej Duda zwrócił się do Senatu z prośbą o rozpisanie referendum konstytucyjnego, dał 10 pytań. Wtedy senatorowie, przypominam, z PiS-u wstrzymali się od głosu i de facto odrzucili, a mogli to referendum zorganizować. Także teraz sobie sami zaprzeczacie, bo trzeba było to wtedy robić. Sami własnego prezydenta zablokowaliście. I trzecie, jak pan mówi, że wobec nie może być różnie interpretowane, to jak pan interpretuje słowo bez zbędnej zwłoki? No to już to powinno być dawno zrealizowane, ale niestety pan prezydent bez zbędnej zwłoki nie rozumie i stara się w jakiś sposób dziwnie uciekać przed zaślubowaniem pozostałej czwórki sędziów.
11: To ja tylko wyjaśnię, ja jakby z wielką przyjemnością zawsze bywam w Radiu Pika, ze szczególną przyjemnością, jak pan redaktor prowadzi. Natomiast mam uprzedzeń personalnych, przyznam, w życiu, tak i z wiekiem jakoś człowiek łagodnieje. Natomiast najprawdopodobniej ten pan, który się do mnie wypadał, był łaskaw, bardzo niedobrze się wypowiedzieć i niemądrze w mojej obecności w telewizji. Do dzisiaj mnie nie przeprosił, w Sejmie nie potrafi mi nic
15: nie zamierzam, bo w związku z tym właśnie w tym samym temacie. Proszę, wie pan co, zamiast się odnieść, ale niech pan się merytorycznie. Ja pana nie obrażam, a pan jak zawsze musi to robić.
14: Ale my się tutaj, panie pośle, nie obrażamy i mamy jeszcze jeden temat, bo prezydent zawetował przepisy dotyczące uproszczonych rozwodów, tak w skrócie bardzo powiem, i ta propozycja zakładała możliwość rozwiązania małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. To on weryfikowałby spełnienie ustawowych przesłanek. Rozwiązanie to miało być stosowane wyłącznie w przypadku małżeństw, które nie mają wspólnych małoletnich dzieci oraz pod warunkiem, że małżonka nie jest w ciąży. Pani poseł Iwona Kozłowska, zaskoczona tym wetem? Będzie, że tak powiem...
16: Nie. Powiem szczerze, że nie jestem wcale zaskoczona, bo znając pana prezydenta, już na tyle poznaliśmy, to jest 31 weto w tym roku, nie wiem, 10, 11 weto. Wcale mnie to nie zaskakuje, ponieważ pan prezydent twierdzi, że należy chronić rodzinę, a nie ułatwiać rodzinom doprowadzenia do rozkładu małżeństwa. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę, że to są dorośli ludzie, którzy sami decydują o tym, czy chcą być razem, czy nie chcą być razem, z różnych powodów, więc już to nie będziemy wnikać. Natomiast niestety procedury sądowe są tak długie i tak przewlekłe i jednocześnie też te procedury powodują, że sądy są bardziej obciążone i ze względu na dobro właśnie tych ludzi, którzy i tak się rozejdą i tak żyją w separacjach, nie żyją wspólnie, nie prowadzą razem gospodarstwa domowego, więc po co im przedłużać i utrudniać? Przecież to jest rozwód w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale jeszcze chciałam podkreślić, jeżeli jeżeli są osoby w partii przeciwnej, czyli w PiS-ie, które mogą nawet uzyskać rozwód kościelny, to dlaczego nie można usankcjonować rozwodów
14: pan
16: cywilnych?
14: Pan poseł Piotr Kowal. Ja widziałem taki wpis w internecie, że skoro rozwód udzielany jest w sądzie, to dlaczego nie jest zawierany w sądzie? Jeśli jest zawierany w Urzędzie Stanu Cywilnego, to może powinien być również w tym Urzędzie Stanu Cywilnego rozwiązywany.
15: Znaczy ja nie jestem zaskoczony, chociaż uważam, że pan prezydent popełnił wielki błąd, dlatego że zdania co do tego były nawet podzielone po prawej stronie, jeżeli chodzi o tą ustawę, dlatego że to była dobra, deregulująca ustawa. Ona miała proste zapisy, to znaczy pozwalała rozwiązać małżeństwo, żeby też nasi radiosłuchacze wiedzieli, osobom, które nie mają dzieci, którzy mają co najmniej rok stażu w związku małżeńskiego i za pomocą zgodnego oświadczenia mieli ten związek rozwiązać. Ułatwiłoby to przede wszystkim postępowania w sądach, dlatego że te sprawy już spadłyby z wokandy, a przypominam, że ponad 40% rozwodów, które dzisiaj toczą się w sądach, one właśnie dotyczą małżeństw bezdzietnych. W związku z tym od razu usprawniłoby to pracę sądów. Niestety pan prezydent tak naprawdę z powodów ideologicznych, bo słyszymy, że z powodów ideologicznych postanowił tą ustawę zawetować, dlatego że Kościół też miał złe zdanie na temat tej ustawy, bo to by doprowadziło, czy ułatwiłoby rozkład pożycia małżeńskiego. No szanowni państwo, jeżeli dwie osoby decydują się na to, że nie chcą być razem, to naprawdę państwo nie powinno stawać tutaj okoniem. Ja jeszcze widziałem taki fragment, że to ma być...
14: Musimy kończyć, panie pośle.
15: Jasne, dobrze, nie zabieram innym gościom czasu.
14: Krótko tylko, jeśli przyjdzie do głosowania nad wetem prezydenta, pan poseł Piotr Król, jak zagłosuje w tej sprawie?
11: Zagłosuję za utrzymaniem, bo ten projekt zakładał...
14: Jednym zdaniem, panie pośle.
11: Dwoma. Dobrze. Projekt zakładał z jednej strony, że ma być rozpad pożycia, a z drugiej strony, że wystarczy być rok w małżeństwie. To jest jeden z zapisów tej ustawy. No nie wiem, jak długoletni rozpad małżeństwa może następować w ciągu jednego roku. No a po drugie, przy tej ilości rozwodów, ja wczoraj takie statystyki nawet czytałem, są takie województwa, gdzie blisko 46... rekordowe województwo, to jest 46% dzieci jest wychowywanych w związkach poza małżeństwami. Znaczy, krótko mówiąc, są takie województwa i takie miejscowości, gdzie ludzie albo żyją w związkach nieformalnych, albo są rozwiedzeni. Ostatnie zdanie, a tak naprawdę to był projekt ustawy, który miał po prostu przyklepać brak jakiejkolwiek reformy sądów. No bo co to jest argument w związku z tym, że nie potrafimy, nie chcemy zreformować sądów, to przekażmy ich kompetencje do jakiejś innej instytucji. No
15: nie, to był
14: musimy kończyć, szanowni państwo, jesteśmy już po czasie. Proszę panią Beatę Górbin z Polski 2050 i pana Marcina Łasińskiego z Nowej Nadziei Konfederacji, że nie udzielę wam już dzisiaj głosu, ale dziękuję za wizytę, za obecność.
13: Dziękujemy serdecznie.
14: Pani Iwona Kozłowska, Koalicja Obywatelska, pan Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość i pan Piotr Kowal, Nowa Lewica, byli gośćmi radiokonferencji. Maciej Wilkowski, do usłyszenia.
13: Bardzo dziękujemy.
17: Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Jesteśmy stąd, z Nakła, i właśnie tak chcemy być postrzegani. Do tej pory znaliście nas jako Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią, ale teraz mamy nową, krótszą nazwę – Bank Nakielski. Nasz nowy logotyp to konik, średniowieczna zabawka odkryta podczas wykopalisk na Placu Zamkowym. To znak naszej tożsamości, przywiązania do lokalnych tradycji, ale też symbol dynamiki i rozwoju. Bo choć czerpiemy z przeszłości, patrzymy w przyszłość. Bank Nakielski. Twój bank stąd. Zapraszamy do oddziałów banków w Bydgoszczy przy Abrahama 8, w Nakle przy Sądowej 10 i w Sadkach przy Strażackiej 1B.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Reklama.
6: Polskie Radio. PIK.
7: Jest 13. Nie pływał sam. Za chwilę nowe informacje w sprawie poszukiwanego na Wiśle w Solcu Kujawskim.
8: Pływali w miejscu niedozwolonym. Głębokość wody 5,5 metra.
7: Zdjęcia arkusza w sieci. Nieprawidłowości na maturze z języka polskiego. Powiemy też, dlaczego warto się wysypiać. Poniedziałek, 4 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Malinowska. Trwają poszukiwania około 40-letniego mężczyzny, który wczoraj pływał w Wiśle w Solcu Kujawskim. O okolicznościach zdarzenia opowiedział Polskiemu Radiu PIK Roman Guździoł, prezes rejonowego WOPR-u w Bydgoszcz.
8: Był to obcokrajowiec, pływali w miejscu niedozwolonym, akurat w tym miejscu, gdzie przebiega szlak żeglowny, głębokość wody 5,5 metra. I w pewnym momencie, jak pływali, zobaczyli, jest to nagranie na filmiku, że zobaczyli, że jeden z kąpiących się zanurzył się pod wodę i już go nie zobaczyli. No to więc szybciutko cała akcja ratunkowa, 112 i tak dalej, powiadomienie, dyspozycja, Państwowa Straż Pożarna, OSP Solca Kujawskiego i plus rejonowy WOP Bydgoszczy z łodziami motorowymi, sonarami szukali tej osoby. No niestety bez efektu. To jest lewy brzeg rzeki, bo Solec Kujawski leży na lewym brzegu rzeki i są zakola. Poleciłem, żeby przeszukać zakola.
7: Rano akcja została wznowiona, potrwa do wieczora. Jeśli nie przyniesie rezultatu, będzie kontynuowana w kolejnych dniach. Koniec matury z polskiego. Za maturzystami pierwszy egzamin. Tymczasem dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć z tegorocznego arkusza egzaminacyjnego. Pojawiło się chwilę po godzinie 9, czyli po rozpoczęciu egzaminu. Robert Zakrzewski uspokaja, nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju. Na razie nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, ale jak zapewnił Polskie Radio, bada sprawę.
9: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem, i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
7: Jutro matura z matematyki. Prezydent Donald Trump ogłasza, że Stany Zjednoczone pomogą uwolnić statki zablokowane w Zatoce Perskiej. Dowództwo irańskiej armii ostrzega amerykańską marynarkę wojenną, aby nie zbliżała się do cieśniny Ormus, przez którą prowadzi wyjście z zatoki.
10: Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że kraje z całego świata, z których prawie żadne nie są zaangażowane w konflikt bliskowschodni, zwróciły się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o pomoc w uwolnieniu ich statków. Dla dobra Iranu, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych powiedzieliśmy tym krajom, że bezpiecznie wyprowadzimy ich statki z tych zamkniętych dróg wodnych, ogłosił Trump. Amerykański prezydent

0: politycznie. Teheran uzna każdą ingerencję USA w ciśnienie Ormus za naruszenie obowiązującego rozejmu. Daria Kania, Polskie Radio.
1: Tu wiadomości Polskiego Radia PIK. Mówimy o tym, co ważne w regionie.
2: Dobre jedzenie i sen potrafią postawić na nogi. Rozpoczął się toruński tydzień zdrowia psychicznego. Monika Kaźmierczak z Centrum Rozwoju i Terapii zaprasza na warsztaty i wykłady.
3: Jak dodać sobie energii przez dobre żywienie? To między innymi właśnie taki istotny temat naszych spotkań. Ale drugim takim bardzo ważnym tematem jest też higiena snu, czyli coś, co znowu wydaje się oczywiste, podobnie jak żywienie, ale może niekoniecznie każdy wie, jak ogromny wpływ mają na nasze funkcjonowanie nie tylko fizyczne, ale i psychiczne, na przykład niedobory snu.
2: Cały program na naszym portalu. Uwaga, obowiązują wcześniejsze zapisy. W tych wiadomościach to wszystko, kolejne o 14.
4: Pogoda. Sponsorem prognozy pogody jest firma Granit z Solca Kujawskiego, producent i wykonawca nagrobków granit.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Orientarium Zoo Łódź.
2: Od 22 do 26 stopni, słońce nieśmiało przebija się przez chmury. Wieczorem może padać niewykluczone burze. Ciśnienie bez zmian 1004 hektopaskale.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Granit z Solca Kujawskiego, producent i wykonawca blatów kuchennych, parapetów i schodów z kamienia naturalnego. Granit.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Orientarium Zoo Łódź.
7: Reklama. Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
8: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
9: Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie.
10: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Reklama.
12: Dokąd pójdziemy, a może pojedziemy w ten weekend? Co słychać na Pomorzu i Kujawach? Na który koncert, wydarzenie się wybrać? Które jeszcze nieodkryte miejsca w naszym regionie odwiedzić? Relacje na żywo, zaproszenia do aktywnego wypoczynku w audycji Wsłuchaj się w region. W każdą sobotę na antenie Polskiego Radia PIK od 10 do 12. Sponsorem programu jest gmina Cekcyn, współorganizator rajdów na orientację cyklo Cekcyn 26 i 27 czerwca w Borach Tucholskich.
13: Od ucha do ucha. Newsy, ciekawostki, plotki, wydarzenia, konkursy i dużo uśmiechu.
14: Od poniedziałku do piątku.
15: Od 13 do 15.
14: Bogumiła Wrosiło.
15: Eryk Chrubiniak.
14: Zapraszamy.
13: Od ucha do ucha. W Polskim Radiu PIK.
16: Maturzyści, jesteśmy z wami. Już chyba napisali polski. Dzień dobry, Eryk Chrubiniak.
17: Ja nie wiem, będę się starał, może się uda.
16: Dzień dobry jeszcze raz, powiedz.
17: Dzień dobry, Bogusia Wrosiło, dzień dobry.
16: No i super, jesteśmy z wami w ten piękny poniedziałek, trzymając kciuki za maturzystów, którzy startują dzisiaj, Polski za nimi.

0: ucha do ucha w Polskim Radiu PIK.
1: Po jakże pięknej majówce, bo rzeczywiście pogoda dopisała przez te pierwsze 3 dni maja. Piękny poniedziałek, jeśli chodzi o pogodę, i w tych pięknych okolicznościach przyrody maturzyści zaczęli pisać język polski, jutro matematyka, w środę, jeśli się nie mylę, język angielski. Ale do matur będziemy powracać. Ja chciałabym, proszę pana, tu jest ważna data w kalendarzu filmowa. Nie wiem, czy ty wiesz, o czym ja chcę powiedzieć.
2: Filmowa mówisz?
1: 45 filmowa. Lat temu, 4 maja.
2: No, muzyczną to mam.
1: Ale filmową?
2: Filmową chyba nie.
1: 45 lat temu, 4 maja w 1981 roku na ekrany polskich kin weszła komedia Miś.
2: No proszę.
1: No i proszę. Ja znalazłam taką ciekawostkę, jak to na antenie Polskiego Radia reżyser Stanisław Bareja powiedział, i tu cytuję: ja mówię to, co myślę, i wydaje mi się, że ludziom wskazuję na pewne niebezpieczeństwa, ostrzegam ich przed czymś, a że się przy tym bawią, to już trudno. To jest ten koszt, który musimy zapłacić. Tak opowiadał na antenie Polskiego Radia PIK reżyser Stanisław Bareja. Miś stał się jedną z najpopularniejszych produkcji, polskich produkcji, chyba jest tak do teraz, prawda? Nadal popularny. Film, tak, który obnażał absurdy PRL i pokazywał paradoksy życia wielkowskiej epoki. Bawi widzów do dziś. Obraz zyskał miano kultowego, a tytułowa postać kreowana przez Stanisława Tema została uznana za jedną z najlepszych w jego karierze aktorskich. Więc jeżeli ktoś nie ma pomysłu na wieczór dzisiaj, to z pewnością można się trochę uśmiechnąć przy tej komedii.
2: Jak najbardziej, ale jest jeszcze druga okazja, bo dziś podobno Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Święto Star Warsów na całym świecie, także polecamy również i ten film. Ja może też kiedyś obejrzę, bo jeszcze się z nim nie zmierzyłem.
1: Dzisiaj w ogóle jest Światowy Dzień Powolności.
2: No co, szef, wszystko się zgadza.
1: Spiesz się powoli.
2: To ja ci powiem, że to jest bardzo dobre święto.

0: Od ucha do ucha. W Polskim Radiu PIK.
1: Sponsorem nagrody jest Fabryka Lloyda, organizator cyklu koncertów Muzyczne Lato w Fabryce Lloyda.
2: No i Muzyczne Lato, inauguracja 15 maja. Sezon plenerowy, inauguracja Fabryka Lloyda. Koncertowy sezon 2026 rozpoczyna się razem z zespołem
3: Lemon. Rozpoczyna się. Przy okazji podamy, że Fabryka Lloyda mieści się przy ulicy Fordońskiej 156, gdyby ktoś nie wiedział. No i cóż, no, inauguracja 15 maja właśnie tym koncertem. Zespół Lemon w wersji akustycznej, początek o godzinie 20.
2: 15 maja, czyli w przyszły piątek, nie w ten, tylko w następny. Można sobie już planować weekend, już sobie tutaj, zresztą przez cały tydzień mamy dla was takie fajne zaproszenia.
3: No fajnie, i to w plenerze można sobie, wiesz, popląsać trochę na przykład
2: pod sceną. Skakać pod sceną, oczywiście.
3: Jak najbardziej.
2: Pytania konkursowe też pojawiać się będą przy okazji tych koncertów.
3: Mam nadzieję, że proste. Na początek pytamy, co to jest Fabryka Lloyda? Bo tak się mówi, Fabryka Lloyda, a nie wszyscy wiedzą.
2: No i krótko, zwięźle.
3: Tak,
2: dwa
3: tak.
2: Zdania, a nawet trzy wystarczą.
3: No, nawet jedno.
2: Nawet
3: jak
2: jedno.
3: Ktoś dobrze pisze.
2: Czekamy na wasze maile. Od ucha do ucha, @radiopik.pl. Podpisujcie się koniecznie, bo my też musimy później wiedzieć, do kogo takie bilety przekazujemy. Czy ja dobrze pamiętam, że w formie mailowej przesyłamy te bilety?
3: Proszę bardzo, tak.
2: Może tak być,
3: tak,
2: prawda? Może tak się zdarzyć, bo potem mamy drugie bilety, które tu będziemy odbierać, ale to nie te. Zapraszamy was bardzo serdecznie do wzięcia udziału w naszym konkursie i przypominamy, że przez cały tydzień, w tym tygodniu, od poniedziałku do piątku, codziennie mamy właśnie podwójne zaproszenia. I to nie tylko na koncert Lemon akustycznie, bo jeszcze tutaj gwiazdy inne będą i na te inne gwiazdy też mamy zaproszenia.
1: Sponsorem nagrody jest Fabryka Lloyda, organizator cyklu koncertów Muzyczne Lato w Fabryce Lloyda.

0: Od ucha do ucha. Wasz program w Polskim Radiu PIK.
1: To był Igo Muzycznie. Jeszcze dzisiaj w tej godzinie mamy super. Mamy w ogóle Rotary i Sylwia Grzeszczak będzie i Bruno Mars i kto tu będzie jeszcze? Vito Bambino i Fukaj i będzie coś, co bardzo lubisz, czyli Purple Disco Machine.
2: Też tak będzie?
1: No, in the dark. Ale to powolutku, po kolei wszystko teraz prognoza pogody. Było pięknie. Na brak pięknej, słonecznej pogody w majówkowy weekend nie możemy narzekać. A co nas czeka w tym tygodniu? Pytamy Eryka. Eryku?
2: No to nie narzekać. No dzisiaj też jest pięknie, 24-25 nawet stopni.
1: Chyba, co? Czy nie pokropi?
2: Nie, dzisiaj raczej nie.
1: No przecież Patrycja coś mówiła, że po południu wieczorem ma coś przelotnie popadać.
2: No, no skoro Patrycja mówiła, no to może tam, gdzie ona mówiła, no, to pokropi.
1: Jakieś burze, coś? Ale ty nie masz poczucia, byłeś na zewnątrz teraz?
2: Byłem.
1: Tak parno jakoś, duszno.
2: Na zewnątrzu.
1: Że tak parno, duszno, tak? Że tak słońce piecze charakterystycznie jak na burze.
2: Jakoś tak nie odczułem. No może i coś pokroci.
1: A zobacz w tych skandynawskich twoich mapach, bo ty masz takie specjalistyczne mapy.
2: Właśnie na skandynawskich nic nie pada.
1: Nic nie pada. A na tych polskich?
2: Gdzieś tam około 20 jakaś kropelka, ale taka, że prawie jej nie widać.
1: I jaki ten tydzień będzie, Ryku?
2: Nie wiadomo, co to...
1: Majowy.
2: No na pewno chłodniejszy.
1: Ciut.
2: Bo jutro już się troszkę schłodzi, co nie znaczy, że będzie zimno, bo i tak będzie gdzieś 19 stopni Celsjusza, czyli dobry wynik, ale będzie sporo chmur. W środę też sporo chmur i tu, uwaga, już 14 stopni Celsjusza, ale noce cały czas ciepłe, bo cały czas dwucyfrowe tutaj wyniki mamy. Czwartek to taki chyba najgorszy dzień może być, bo tam rzeczywiście już pewnie popada, ale w środę też raczej się deszczu nie ustrzeżemy. No i w ten czwartek możemy mieć opady. I rzeczywiście tutaj te temperatury już takie słabe, bo 15, 14, 16 stopni. No i dobra pogoda ma wrócić na weekend. Może nie w piątek, bo w piątek co prawda 18, ale dużo chmur, natomiast sobota, niedziela, proszę bardzo, 21 w sobotę, 24 w niedzielę. Także no, pogoda sprzyja weekendowym odbiorcom, tak bym to określił.
1: Ale w ogóle uważaj, teraz 8 maja jest inauguracja jogi gdzieś w Bydgoszczy.
2: 8 maja inauguracja jogi. No to trzymajmy kciuki, żeby nie padało, bo trawniki mogą być mokre. Rozumiem, że gdzieś na trawie, tak?
1: No. A czy ty już przemyślałeś ideę i ten pomysł dla ciebie rozciągania się na kocyku?
2: Jak tak mokro, to nie wiem, żeby jakieś lumbago człowieka nie złapało.
1: Ja mam taki kocyk specjalny, który nie przecieka i nie przepuszcza deszczu.
2: Kocyk, co nie przecieka, to taka mata bardziej. No dobrze, no. Można spróbować, no.
1: Co ty na to? Jakieś te asany czy coś, jak to tam się nazywa?
2: Co takiego?
1: Co tam się robi?
2: Ja nie wiem, nie mam pojęcia. To czarna magia dla mnie kompletnie.
1: Kolega Jacek Domachowski się zna, bo nam tutaj coś podpowiada.
2: A nie wygląda.
1: No zobacz, to teraz zagramy, a później zapraszać was będziemy, bo w domu Leona Wyczółkowskiego w tym tygodniu fajny projekt się rozpoczyna.

poniedziałek w Polskim Radiu Pik. Od 22 a Radio Beat. W audycji majówkowe granie, czyli sporo chilloutu, muzyki downtempo i IDM. To tak zwana inteligentna muzyka taneczna. Powiemy również o duecie Boards of Canada, który po 13 latach milczenia wróci z nowym albumem. Będą też i inne nowości. Egzotycznie brzmiące Zainab i Ankhoy. Zainab to wokalistka i autorka tekstów działająca na pograniczu neo-soulu, rytm bluesa i alternatywy. A Ankhoy to producent klubowej elektroniki. O tym dziś w Polskim Radiu Pik.

0: Polskim Radiu PIK program Od ucha do ucha.
1: Eryku, czy zdarzają się w twoim życiu takie momenty, kiedy odczuwasz potrzebę obcowania ze sztuką wysoką, wielką, wspaniałą?
2: Z którą sztuką? Co ty mi
1: powiesz? No sztuką, sztuka. Wystawy, obrazy, arcydzieła, wielkich mistrzów.
2: Ja powiem ci, nie mogę z nikim obcować. Żona mi nie pozwala na takie rzeczy.
1: Dobrze, że jeszcze tu możemy rozmawiać przez 2 godziny.
2: O, i to i tak pod pełnym nadzorem pana Jacka.
1: Też prawda. Tak. Rok 2026. Dzisiaj, proszę państwa, taki komunikat napłynął do nas z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, więc myślę, że już warto o tym powiedzieć, bo to jest nowość. Rok 2026 dla muzeum szczególne ma znaczenie, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, ponieważ przypada 90. rocznica śmierci Leona Wyczółkowskiego oraz 80 lat od nadania jego imienia bydgoskiej instytucji. W związku z tym Muzeum Okręgowe zaprasza na zupełnie, absolutny nowy cykl edukacyjny, ale to jest cykl edukacyjny dla dorosłych. W saloniku u Leona Wyczółkowskiego, tak jest zatytułowany ten cykl. Propozycja dla osób, które chcą doświadczyć sztuki w sposób uważny, pogłębiony, bez pośpiechu, w kameralnej atmosferze, w bezpośrednim kontakcie z dziełami. I mówię to do ciebie, bo wiem, że ty tak lubisz bez pośpiechu. Lubisz sobie tak przystanąć, popatrzeć, zrelaksować się.
2: Wiesz, była kiedyś taka piosenka i to dość znana, Luis Fonsi ją śpiewał i on tam mówił powolutku, powolutku.
1: Zapraszamy, proszę państwa, zapraszamy gorąco, bo to fajna propozycja dla wszystkich zainteresowanych i dla tych, którzy oczywiście mają trochę wolnego czasu. Pierwsze spotkanie 6 maja, później kolejno 13, 20 i 27 o 16.30 w przestrzeni domu Leona Wyczółkowskiego na Wyspie Młyńskiej, więc jeżeli ktoś z państwa nie był jeszcze w tym pięknym miejscu, dom Leona Wyczółkowskiego, tuż przy fajnym placu zabaw dla dzieciaków, to warto się wybrać. Dla osób dorosłych takie właśnie obcowanie ze sztuką i absolutnie nowy cykl spotkań dla dorosłych muzeum w saloniku u Leona Wyczółkowskiego. Wystarczy przyjść, nawet się nie trzeba zapisywać, tylko odrobina wolnego czasu. Polecamy bardzo gorąco, a mówimy o tym, ponieważ właśnie dzisiaj na świeżo taki komunikat prasowy się pojawił, więc żebyście już wiedzieli, jak nie macie planów na środowe popołudnie, to może to jest propozycja.
2: I pamiętajcie, moi drodzy, Despacito.
1: Tak jest.

0: od ucha do ucha.
1: Tak na pierwszy rzut oka, proszę Państwa, te tematy tegorocznych matur z języka polskiego, no całkiem nieźle brzmi to wszystko.
2: No zniknęło mi wszystko teraz.
1: No dlaczego ci zniknęło? No przecież przed chwilą mieliśmy tutaj...
2: No bo z wrażenia mnie tutaj poganiasz już, i mi się nacisnęło.
1: Gombrowicza i... omawialiśmy, Ferdydurkę i co tam jeszcze omawialiśmy. No i lalka przecież była na tapecie. No mów.
2: No nie piekarnia, no powoli, no to...
1: Szybciutko, bo rodzice i wszyscy chcą wiedzieć, no już, opowiadaj.
2: Zaraz, no muszę poszukać, no co się...
1: No tak, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Powolności. To wszystko tłumaczy. Masz?
2: No właśnie, matura.
1: Matura, 2026, proszę Państwa.
2: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz to, kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni.
1: Dwa takie tematy.
2: Takie były do wyboru, tematy
1: do wyboru. Ale jeszcze coś mówiłeś o Ferdydurkę.
2: Z polskiego. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym w tej formule składa się z trzech części, carzaradna i tak dalej. Według maturzystów zadania w pierwszym z tekstów odnosiły się do dwóch tekstów o sposobach zapisu informacji cyfrowym i tradycyjnym. W drugim teście dotyczyły one m.in. lalki Bolesława Prusa i Ferdydurkę Witolda Gombrowicza. To według uczniów.
1: To lalka nie powinna być tutaj dla nikogo zaskoczeniem, tym bardziej, że sporo o tych filmowych adaptacjach lalki w tym roku się mówi. Premiera ta kinowa i później serialowa po wakacjach. Do tematu matur oczywiście będziemy powracać. Myślę, że najbliższe wiadomości też o tym co nieco powiedzą. To znaczy Patrycja, wydawczyni nasza dzisiejsza.

0: ucha do ucha. W Polskim Radiu PIK.
1: To my już wiemy, że Kasia z osobą towarzyszącą bawić się będzie i to na pewno świetnie na koncercie Lemon Akustycznie. Ten koncert 15 maja. My mamy dla Was w tym tygodniu wspaniałe zaproszenie do Fabryki Lloyda, która od 15 maja inauguruje sezon plenerowy właśnie w Fabryce Lloyda koncertowe.
2: A my pytaliśmy, co to takiego Fabryka Lloyda. No i wiadomo, no, centrum kulturalne, można tak to nazwać, tak? Imprezowe.
1: Ale w ogóle
2: tak
1: miejsce
2: dalej,
1: niezwykle
2: tak
1: z wielką historią wspaniałą.
2: No właśnie, tylko szkoda, że no niestety uległo degradacji po spaleniu, ale odbudowuje się wszystko powoli. Miejmy nadzieję, że dojdą do dobrej formy, taką jaką prezentowali wcześniej, a w ogóle budynek Fabryki Lloyda kiedyś pełnił funkcję hali produkcyjnej bydgoskiej stoczni. Hala wchodziła w skład większego zespołu obiektów Stoczni Bydgoskiego Towarzystwa Żeglugi Holowniczej, tak to się nazywało, które było największym przedsiębiorstwem żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy od 1920, jednym z większych w Polsce. Fabryka produkowała m.in. kotły parowe, żurawie, różnego rodzaju konstrukcje stalowe i łańcuchy holownicze, a także wyspecjalizowała się w urządzeniach do wyposażenia gorzelni. Takie to cuda się tam działy w tej fabryce Lloyda. Poprawnie odpowiedziała na nasze konkursowe pytanie Katarzyna i jej gratulujemy. To ona zdobywa pierwsze podwójne zaproszenie na inaugurację sezonu plenerowego w Fabryce Lloyda, czyli na koncert zespołu Lemon w wersji akustycznej. Początek 15 maja o 20.
1: Fajnie, wszystko powiedziałeś, nic już mi nie zostało, ale specjalnie to zrobiłeś.
2: Uczę się od najlepszych.
1: Zapraszamy Was po godzinie 14. A kto to tak ładnie gra? Och i ach. Czyżby to Sylwia Grzeszczak?
2: Podoba ci

0: Autopromocja. Dziennikarze Polskiego Radia PIK każdego dnia są blisko spraw regionu i jego mieszkańców. Na naszej antenie są rozmowy, reportaże i programy publicystyczne. Mówimy o wydarzeniach w regionie, o gospodarce i rolnictwie, zdrowiu, kulturze i codziennym życiu mieszkańców Kujaw i Pomorza. Rozmawiamy z ekspertami, pytamy o sprawy ważne dla ludzi i sprawdzamy fakty. Tu najważniejsza jest odpowiedzialność za słowo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
1: Reklama.

0: Jest 14. finansowy zastrzyk dla woprowców z regionu.
1: Łącznie nam się to zamknęło w kwocie miliona.
2: Cieszymy się z każdej złotówki. Jest to dla nas wsparcie.
0: Goście radiokonferencji rozmawiali o prezydenckiej Radzie Nowej Konstytucji. Maturzyści po polskim.
3: Przyjemny arkusz.
4: Liczyłam na jakiś lepszy. Musiałam troszeczkę naciągać momentami.
0: Poniedziałek, 4 dzień maja. Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Patrycja Malinowska. Milion złotych trafi do jednostek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w regionie. Taką dotację przekazał im wojewoda. To więcej niż w ubiegłych latach.
5: Wsparcie finansowe jest to możliwość działania w sezonie kąpielowym, który zaczynamy w okolicach czerwca, kończy się we wrześniu. Jest to wsparcie, które przeznaczamy w szczególności na opłacenie stałych dyżurów, żeby zapewnić 24-godzinne dyżury oraz na paliwo, bo w zasadzie to są dwie rzeczy, które jakby, tak kolokwialnie powiem, zżerają nam tą całą dotację.
2: Cieszymy się z każdej złotówki. Jest to dla nas wsparcie. Cieszymy się, że ktoś myśli, że wojewoda współpracuje z WOPR-em na terenie naszego całego województwa.
1: W ramach tych podstawowych umów dotacyjnych, czyli wprost z budżetu państwa, jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, czy prowadzenie dokumentacji. Łącznie nam się to zamknęło w kwocie miliona, ale myślę, że już mogę zadeklarować, że będzie to co roku trochę więcej.
0: Mówili wojewoda Michał Sztybal oraz Marcin Makowski i Janusz Sarnowski z lipnowskiego WOPR-u. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki wręczył pierwsze powołania do Rady Nowej Konstytucji. Czy konstytucja powinna być zmieniona? Jeśli tak, to co nowego powinno się w niej pojawić? O tym dyskutowali goście radiokonferencji w Polskim Radiu PIK. Z politykami z naszego regionu rozmawiał Maciej Wilkowski.
6: Za zmianami w konstytucji byli Piotr Król z Prawa i Sprawiedliwości oraz Marcin Łasiński z Nowej Nadziei Konfederacji. Ich zdaniem powinno się ostatecznie zdecydować, jaki system obowiązuje w Polsce, tak mocno upraszczając, czy prezydencki, czy premierowski, nazywany kanclerskim. Pozostali uczestnicy radiokonferencji podchodzą do tematu sceptycznie. Piotr Kowal z Nowej Lewicy uważa, że obowiązująca ustawa zasadnicza jest dobra, trzeba jej tylko przestrzegać. Zmieniłby jego zdaniem zasadę destrukcyjnego weta. Iwona Kozłowska z Koalicji Obywatelskiej uważa, że prezydent powinien konkretnie określić, co chciałby zmienić, bo konstytucja jest zbyt ważnym dokumentem, by sobie przy nim gdybać. Beata Gurbin z Polski 2050 uważa, że to temat zastępczy, bo nie ma i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie nie będzie konstytucyjnej większości, by cokolwiek w konstytucji zmienić. Całej radiokonferencji można posłuchać w radiowej aplikacji i na stronie internetowej radiopik.pl.
7: Tu wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego.
0: Strzelanina w Oklahomie, rannych zostało co najmniej 12 osób.
8: Obecnie badane są okoliczności zdarzenia. Władze zapewniają, że strzelanina nie spowodowała zagrożenia dla mieszkańców okolicy. Oficer policji w Edmond, Emily Ward, powiedziała, że policja prowadzi śledztwo, ale na razie żaden z podejrzanych nie został zatrzymany. Prowadzimy dochodzenie w sprawie strzelaniny, do której doszło wieczorem około godziny 21. Nad jeziorem odbywała się impreza. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce przyjechała policja z Edmond i z Oklahoma City. Mogę potwierdzić, że przetransportowaliśmy 10 osób do okolicznych szpitali miejskich. Nie mam obecnie informacji na temat stanu ich zdrowia, jednak na pewno liczba ofiar będzie rosła, ponieważ niektóre z poszkodowanych osób przyjechały do szpitala.

0: informuje o tym, jak ich postrzegają. Ja wybrałem ten temat. Użyłem dziadów, użyłem wesela i lalki. W sumie przyjemny arkusz.
1: Liczyłam na jakiś lepszy i nie był to jakiś niesamowity temat dla mnie i musiałam troszeczkę, czułam, że musiałam troszeczkę naciągać momentami, ale no mogły być gorsze.
2: A ogólnie matura, jeśli chodzi o sam test, też nie była jakaś specjalnie skomplikowana. Pytania były dość proste i takie przewidywalne.
3: Jutro Królowa Nauk. Dziękuję za uwagę. Wiadomości o 15 przedstawi Sława Skibińska-Dmitruk. Za oknem prawie lato, 24 stopnie w Grudziądzu, 25 w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Świeciużninie, 26 we Włocławku i Brodnicy. Wieczorem może przydać się parasol, niewykluczone też burze. Ciśnienie bez zmian 1004 hektopaskale.

0: Małgorzata Burchert, zapraszam na sport. Polski Komitet Olimpijski nie doczekał się w spodziewanym terminie, czyli do końca kwietnia, obiecywanych przez sponsora giełdę kryptowalut Zonda Krypto środków finansowych z tytułu umowy marketingowej. Firma ta, która znalazła się ostatnio pod lupą prokuratury w związku z zaprzestaniem wypłat wobec klientów, zalega też olimpijczykom z nagrodami za medale olimpijskie. Chodzi o 950 tysięcy złotych dla medalistów olimpijskich w tak zwanych tokenach pochodzących z giełdy kryptowalut. Problem w tym, że tokenów nie można obecnie spieniężyć, co potwierdza rzeczniczka PKOL Katarzyna Kochaniak-Roman.
1: Jeśli chodzi o Polski Komitet Olimpijski, to wszystkie nagrody zostały wypłacone dla naszych medalistów, czyli to, co, do czego zobowiązał się Polski Komitet Olimpijski, zostało jeszcze przed 11 kwietnia, czyli przed uroczystą galą, znalazło się na kontach naszych medalistów i trenerów. Natomiast na dzisiaj te tokeny są rzeczywiście na kontach naszych sportowców. Natomiast z informacji, które były przed weekendem majowym, jeszcze nie mieli możliwości przelania tych, czy spieniężenia tych tokenów i przelania na swoje konto.
0: Prezes PKOL Radosław Piesiewicz stwierdził niedawno, że nie może rozwiązać umowy z firmą Zonda Krypto, dopóki wywiązuje się ona z zobowiązań. Jeśli natomiast nie dokona wpłaty w przewidzianym terminie, umowa sponsorska zostanie zerwana. Takie przesłanki właśnie zachodzą, bo datą graniczną był 30 kwietnia, dodaje Kochaniak-Roman.
1: W momencie, w którym do 30 kwietnia Zonda Krypto nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, czy też ze swoich świadczeń finansowych, ponieważ termin na przelanie kolejnej transzy za świadczenia marketingowe upłynął właśnie 30 kwietnia. I w tym momencie my jako Polski Komitet Olimpijski mieliśmy możliwość rozpocząć procedurę rozwiązania tej umowy. Budynek to jest Centrum Olimpijskie, które było Zonda Krypto Centrum Olimpijskie. Dokładnie od wieczora 30 kwietnia już ten neon zniknął, a zatem również to świadczenie mogło być przestać realizowane i w pierwszym możliwym terminie, tak jak mówiliśmy, neon zniknął z budynku.
0: PKOL utrzymuje, że problemy Zonda Krypto są niezależne od komitetu, który sam czeka na wpłaty od zalegających dłużników.
1: Mamy poczucie, że sportowcy byli pokrzywdzeni przez obiecane nagrody, których nie do końca otrzymali, no bo mieli otrzymać nagrody w tokenach, natomiast mieli mieć również możliwość sprzeniężenia tych tokenów. Dlatego też znalazł się sponsor, który pokrył te nagrody, wartość tych tokenów dla miejsc 4-8. Natomiast oczywiście zostali jeszcze medaliści, którzy otrzymali nagrody finansowe od PKOL-u, natomiast nie mogą spieniężyć tych tokenów. Na dzisiaj niestety w związku z tym, że mamy dłużników, czyli zarówno Zondę, która nam nie zapłaciła, jak i też wcześniej Polkomtel, nie stać nas na to, żeby tą kwotę przelać, choć mamy poczucie, że pewnie czują się oni pokrzywdzeni. W pierwszej kolejności, gdybyśmy te pieniądze otrzymali od tych dłużników, na pewno byłby to pierwszy ruch, czyli przekazanie tych pieniędzy. Na dzisiaj Polski Komitet Olimpijski niestety nie ma takiej możliwości, bo po prostu tych środków nie ma.
0: To nie jedyne problemy z tym sponsorem. PKOL poinformował też, że z przyczyn niezależnych od komitetu program Mamy Olimpijki zostaje zawieszony do odwołania. Nagrody w tym programie, mającym na celu finansowe wsparcie zawodniczek, które łączą karierę sportową z macierzyństwem, miała zapewnić właśnie firma Zonda Krypto. Raków Częstochowa ma nowego trenera. Dzień po zwolnieniu Łukasza Tomczyka klub ogłosił, że piłkarzy spod Jasnej Góry obejmie w roli pierwszego szkoleniowca Dawid Kroczek. Przed obecnym sezonem Kroczek dołączył do Rakowa jako asystent Marka Papszuna, a po jego przejściu do Legii wspierał pion sportowy klubu z Częstochowy w zakresie skautingu. Wcześniej pracował w Krakowi oraz w sztabach Unii Skierniewice, Resowi i Sokoła Aleksandrów Łódzki. Więcej sportu na radiopik.pl, a nasz kolejny serwis wieczorem po 21:00.

0: Zapraszamy do usłyszenia.
1: Reklama. Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl. Bo miłość jest
2: piękna. Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
3: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
4: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza 9 i 10 maja w godzinach od 10 do 16 na targi Lato na Wsi, Święto Smaku i Tradycji. W programie między innymi plenerowa wystawa ogrodnicza, kulinarne dziedzictwo zamknięte w smakach regionów, produkty pszczelarskie, twórczość ludowa, wystawa drobnego inwentarza, atrakcje dla dzieci, loty widokowe śmigłowcem, kącik zdrowia. To wszystko w Minikowie 9 i 10 maja.
1: Reklama.

0: do ucha. Newsy, ciekawostki, plotki, wydarzenia, konkursy i dużo uśmiechu.
1: Od poniedziałku do piątku.
2: Od 13 do 15.
1: Bogumiła Wrosiło.
2: Eryk Chrubiniak.
1: Zapraszamy.
0: Od ucha do ucha w Polskim Radiu PIK.
3: Whitney Houston, tak mówili o tej pani.
1: Whitney Houston, wielki hit na początek naszej drugiej godziny. Zapraszamy was do 15.

0: ucha do ucha.
1: Drodzy Państwo, dzisiaj pierwszy dzień matur, matury 2026, czyli piszą maturę z języka, napisali już maturę maturzyści tegorocznie z języka polskiego, jutro matematyka, pojutrze język angielski, ale oprócz tego w kalendarzu świąt nietypowych, choć bardzo ważnych, 4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka.
2: Tak jest, przypadający w dniu wspomnienia w Kościele Katolickim świętego Floriana, ale też imieniny Floriana są dzisiaj, żeby tutaj dopełnić formalności. No, skoro mówimy o Florianie, to powiedzmy jeszcze, że dziś Antoniny, Moniki, Damiana, Grzegorza, Michała i Władysława również.
1: I dzień hutnika, i dzień kominiarza, i dzień garncarza, i dzień piekarza.
2: Ale się narobiło.
1: Tyle tych dni. Trzymając kciuki za wszystkich maturzystów, a chciałam jeszcze jedną kartkę z kalendarza, takie wydarzenie, jeśli chodzi o ważne wydarzenia z 4 maja, z przeszłości. Wyobraź sobie, że 4 maja w 1979 roku, czy ty byłeś wtedy, Eryku, w przedszkolu?
2: Byłem. Byłem już na świecie.
1: Byłeś już na świecie. Wyobraź sobie, że ja owszem i też. Więc w tym 1979 roku...
2: No, ty nie wiedziałaś o tym, że jesteś.
1: Ja nie wiedziałam, jeszcze nie. Margaret Thatcher została pierwszą kobietą, premierem w historii Wielkiej Brytanii. Była też najdłużej urzędującym brytyjskim premierem w XX wieku. Takie to było wydarzenie.
2: Proszę bardzo, przebijam to wydarzenie.
1: Przebijasz.
2: Rok 1960, 4 maja.
1: Tak.
2: Urodziła się Beata Kozidrak, piosenkarka, wokalistka zespołu Baim, operująca ponad 4-oktawową skalą głosu, autorka tekstów i kompozytorka. No, no i w ogóle, no Beata Kozidrak, co tu dużo mówić? No, nic nie trzeba dodawać.
1: Oczywiście, klasa sama w sobie. Tak. Muzycznie pozdrawiamy wszystkich, którzy dziś świętują, i do tego jeszcze dorzucamy piosenkę Grzegorz Chyży.

0: ucha do ucha.
1: Wielkimi krokami, proszę Państwa, zbliża się wyjątkowy konkurs. Konkurs artystycznych form radiowych Grand Prix 2026, organizowany przez Polskie Radio PIK. Do Bydgoszczy, do siedziby Polskiego Radia PIK na przesłuchania konkursowe przyjadą najwspanialsi, najwięksi reportażyści, dziennikarze i najlepsi z najlepszych z całej Polski. To będą 4 dni pięknego słuchania w pięknych okolicznościach przyrody. Ja czasami im nawet zazdroszczę, wiesz, jak oni tak sobie...
2: I miejmy nadzieję przy pięknej pogodzie.
1: No oby, trzymamy za to kciuki, ale nawet jak nie będzie pogody, to zrobimy wszystko, żeby, jak to niektórzy mawiają, atmosfera była wspaniała. Mamy dla was coś specjalnego przy tej okazji, prawda, Eryku?
2: Dokładnie. Uroczystość, taka gala finałowa konkursu artystycznych form radiowych Grand Prix 2026 odbędzie się w czwartek, 21 maja. Początek o godzinie 17 w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy przy ulicy Grodzkiej. Zapamiętajcie, moi drodzy, tę datę, 21 maja, początek o 17, Teatr Kameralny w Bydgoszczy, a w programie wręczenie nagród laureatom, bo to już będzie gala finałowa, i koncert zespołu Rozkochana, podczas którego piosenki legendarnych polskich wokalistów wykonają Judyta Wenda i Emilia Hamerlik, a imprezę poprowadzi znany wam powszechnie Kacper Kuszewski, aktor.
1: Zapraszamy bardzo gorąco dla tych wszystkich, którzy mieliby ochotę wybrać się i towarzyszyć nam w tym wyjątkowym dniu, kiedy to będzie gala finałowa naszego konkursu. Polecamy 52 345 5090, podwójne zaproszenia, bilety na to wydarzenie. A od poniedziałku 18 przesłuchania konkursowe tu w siedzibie Polskiego Radia PIK. 21 maja werdykt i wielki finał w Teatrze Kameralnym. 52 345 5090. Czekamy na wasze telefony, a wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby posłuchać reportaży, które to reportaże zakwalifikowały się do tegorocznego konkursu, odsyłamy na naszą stronę www.radiopik.pl. Tam znajdziecie odnośnik, specjalny link, hasło Grand Prix i tam więcej szczegółów. Warto posłuchać, bo utwory są wyjątkowe.

0: Dzisiaj w Polskim Radiu PIK. Popołudnie z nami. Od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wydarzenia w regionie. Codzienne rozmowy ze słuchaczami. Od godziny 15 do 16.30.
1: Teraz cisza. Będzie o maturach. A na pewno w popołudniu z nami. Reneusz Sęger, dzień dobry. Witam ciebie serdecznie.
2: Dzień dobry, prorok czy jak?
1: No ja widzę, co tu masz. Podglądam po prostu w tematach.
2: Oczywiście, pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpoczęło się tegoroczne egzaminy maturalne. Z maturzystami rozmawialiśmy i przed, i po.
3: Wydaje mi się, że łatwe. No próbne były trudniejsze, ale to jest, nie jest odkrywcze, że próbne są zawsze trudniejsze.
4: Moim zdaniem polski był dość łatwy. Może dlatego, że jestem na profilu humanistyczno-prawnym, ale to myślę, że ogólnie polski był przyjemny.
2: Mówić będziemy także o wsparciu jednostek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w regionie w dniu świętego Floriana, także o strażackim święcie we Włocławku. A poza tym powiemy, czym są kujawsko-pomorskie inicjatywy senioralne.
5: Stworzyliśmy taką platformę współpracy, aby uniwersytety trzeciego wieku, ale także inne organizacje pozarządowe zajmujące się seniorami przekazywały swoje dobre praktyki, przekazywały je innym, ale także być może ulepszały swoje działania, słuchając i podglądając innych.
2: Będziemy mówić także o turystyce na wózkach, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą się wybrać, a gdzie nie. No i z pomocą przychodzi także wirtualna rzeczywistość.
6: Poruszamy się bezpośrednio w środowisku, dochodzimy do punktu, gdzie środowisko mówi, no przykro mi bardzo, dalej nie pojedziesz. To wtedy wykorzystamy rozszerzoną rzeczywistość po to, żeby można było doświadczyć tego piękna, które tak naprawdę kryje się za rogiem.
2: Szczegóły w popołudniu z nami. Mówić będziemy także o tym, że w Toruniu rozpoczyna się Tydzień Zdrowia Psychicznego. To spotkania z ekspertami zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych.
7: Warto patrzeć holistycznie na nasze funkcjonowanie, pamiętać o tym, że właśnie zadbanie o ciało da nam efekt w postaci lepszego samopoczucia.
2: No i skoro dziś poniedziałek, to będzie też falieton okiem i uchem Marka Ledwosińskiego, dziś o majówce i prawdziwym pochodzeniu określenia Czerwony Włocławek.
1: Polecamy i zapraszamy po godzinie 15, skoro dzisiaj w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, a także 45. rocznica premieru filmu Miś, Ireneusz Sęger wybiera. Gdybyś miał sobie dzisiaj wieczorem obejrzeć Misia raz jeszcze, czy może Gwiezdne Wojny?
2: Trudny wybór, ale chyba padłoby na Misia.
1: Irek Sęger po 15, popołudnie z nami, z najważniejszym chyba dziś tematem maturalnym, język polski za maturzystami. Polecamy bardzo gorąco.
0: Dziś w Polskim Radiu PIK.

poniedziałek w Polskim Radiu Peak. Od 22 a Radio Beat. W audycji majówkowe granie, czyli sporo chilloutu, muzyki downtempo i IDM. To tak zwana inteligentna muzyka taneczna. Powiemy również o duecie Boards of Canada, który po 13 latach milczenia wróci z nowym albumem. Będą też i inne nowości, egzotycznie brzmiące Zainab i Ankhoy. Zainab to wokalistka i autorka tekstów działająca na pograniczu neo-soulu, rytm bluesa i alternatywy, a Ankhoy to producent klubowej elektroniki. O tym dziś w Polskim Radiu Peak.

0: ucha do ucha w Polskim Radiu PIK.
1: Być choć raz na takiej słynnej plaży w Rio de Janeiro.
2: Copacabana.
1: Tak. Wiesz co, 2 lata temu wyjątkowy koncert miała tam Madonna, w ubiegłym roku Lady Gaga, a w ten weekend właśnie dla 2 milionów fanów zaśpiewała supergwiazda Shakira.
2: No już mi mówiłaś.
1: No mówiłam tobie, no tak. I zaśpiewała w ogóle w ramach światowej trasy koncertowej Women No Longer Cry. To jest trasa, która jest zatytułowana na cześć jej albumu z 2024 roku. Na stronie Polskiej Agencji Prasowej Facebookowej widać piękne zdjęcia z tego wydarzenia. W ogóle w internecie widziałam, dzisiaj się pojawiły zdjęcia, więc jest, wejście było darmowe na ten koncert. Mhm. Wyobrażasz, co tam się działo. No i śpiewała oczywiście takie utwory jak La Tortura, albo Hips Don't Lie. No wiesz, te wszystkie największe i były wszystkie, nawet był jakiś taki utwór wyjątkowy, który powstał po rozstaniu z hiszpańskim piłkarzem Piqué.
2: Tam się dzieje Gerardem.
1: Gerardem Piqué, bo oni tam mają razem tych dwóch synów chyba, nie?
2: Tego to nie wiem tak głęboko.
1: Tak mi się wydaje.
2: Tam nie wkraczałem.
1: No ale był koncert, koncert był zacny i było bardzo dużo fanów, 2 miliony. Ja tak sobie pomyślałam, że nie wiem, może w przyszłym roku trzeba przemyśleć Ryku i jechać jakąś relacyjkę.
2: W pierwszym momencie pomyślałem, czy jakby Dawid Podsiadło tam na tej Copacabanie wystąpił, to by nie przyszło więcej ludzi.
1: No ale Dawid Podsiadło nie robi koncertów za darmo chyba, co?
2: No, no chyba nie, no nic
1: znaczy, mi... nie wiem, na no ten temat, narodowym to no, nie było no to za darmo, bardziej, to były bilety, a no jakby zrobił za darmo, to by tam no, dopiero było.
2: No właśnie, przecież te jego koncerty tam sprzedają się w 5 minut, za przeproszeniem.
1: Żeby.
2: No właśnie.
1: Żeby nie mniej. A teraz Margaret u nas i potem Phil Collins.
2: Bezpłatnie.
1: Zupełnie.

0: Od ucha do ucha. Wasz program w Polskim Radiu PIK.
1: Ciekawostki u ciebie? Czy mam z Rzymem tutaj?
2: Jakieś są? Nie, no z Rzymem, no jak najbardziej.
1: No od dzisiaj, proszę państwa, bo to taki sezon wakacyjny, powolutku się rozkręca. No i od dzisiaj w Rzymie obowiązują nowe zasady sprzedaży biletów do Koloseum w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu tymi biletami. Kroki te wymierzone są między innymi w agencje turystyczne, które masowo wykupują bilety, w wyniku czego brakuje ich w kasach i w internecie. Prasa włoska podaje, że wraz ze zmianą zasad sprzedaży biletów dyrekcja Parku Archeologicznego Koloseum wyśle wkrótce zawiadomienia o karach dla agencji turystycznych, które w internecie wykupują więcej biletów niż jest to dozwolone. Zgodnie z nowymi zasadami turyści, którzy nie kupili biletu przez internet, ale chcą zwiedzać amfiteatr Flawiuszów, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko na placu Koloseum. Do tej pory wejściówki można było kupić także w dwóch innych punktach. Tak więc w ogóle troszkę jest tych zmian wakacyjnych, około wakacyjnych. Jeżeli wybieracie się państwo do słonecznej, pięknej Italii, to warto sobie sprawdzić w internecie, jakie zmiany się pojawiają. W ramach zaostrzenia zasad w systemie sprzedaży online zostanie wprowadzony dodatkowy test weryfikacyjny, wyobraź sobie. To jeszcze nie koniec problemów, bo również akredytowane przy Parku Archeologicznym agencje stosują nieuczciwe praktyki, wykupując bilety powyżej limitu. Także na stronie przeznaczonej dla indywidualnych użytkowników 30 firm otrzyma wkrótce takie kary, jak zawieszenie usług do 4 miesięcy lub całkowite wykreślenie z rejestru. Tak więc widzisz, takie to sytuacje się dzieją w słonecznej Italii, ale warto wziąć to pod uwagę, zwłaszcza jeżeli wybieramy się do Rzymu, żeby tam sprawdzić i te zasady sprzedaży, a właściwie kupna biletów do Koloseum. I ty ostatnio też mówiłeś o parkowaniu, prawda?
2: No i tak, to są rzeczywiste problemy.
1: No ważne dla tych, którzy się wybierają w wakacje albo w najbliższych miesiącach właśnie w te piękne zakony.
2: Do Rzymu samochodem?
1: Nie!
2: Szczerze, nie polecam.
1: No nie, tam w ogóle świetnie kolej działa. To w ogóle polecamy pociągami.
2: No do Rzymu to ja polecam samolotem.
1: Albo samolotem, ale jakby ktoś chciał, wiesz, sobie pozwiedzać różne miasta i miasteczka w pięknej Italii, to chyba lepiej pociągami się przemieszczać. Zobacz, jaka piosenka teraz, posłuchaj, znaczy się, jaka piosenka teraz będzie. To był hit ubiegłorocznych wakacji, jeśli się nie mylę?
2: Jedziemy.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Od ucha do ucha w Polskim Radiu PIK.
1: Tam objęto, to chyba znaczyło wszystko w porządku i tego się trzymamy, tak, jeśli chodzi o tegorocznych maturzystów, żeby było i będzie wszystko w porządku, tym bardziej, że jutro matura z polskiego, później język angielski i za chwilę u nas też nowość, męskie granie orkiestra tegoroczne, prawda?
2: No, to piosenka, która może wam się spodobać, ale to trzeba tak sobie posłuchać z kilka razy, popróbować i tak dalej, i tak dalej.
1: I jest ku temu okazja właśnie teraz. Nareszcie męskie granie orkiestra 2026 na zakończenie naszego programu. Dodam tylko, że w tej piosence Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino, Eryk Hełminiak
2: i Bogusia Wreszcie.
1: Dziękujemy wam, trzymajcie się, do jutra, pa.
3: Ja się

0: niczym nie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: We wtorek w Polskim Radiu PIK.
2: W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie. Seria dokumentalna Adriany Andrzejewskiej-Kuras i Michała Zaremby.
3: Dwudziestolecie międzywojenne to świat werbunku, intryg i cichej wojny wywiadów. To historia Janiny Festenburg i Wacława Śnichowskiego.
4: Najpierw był mój mąż, potem matka, a później oficer. Człowiek z mundurem i poczuciem obowiązku.
5: Miałem dostęp do informacji, do planów, do ludzi. I właśnie dlatego ktoś zwrócił na mnie uwagę. A gdzieś w ciszy portowej słychać zdrady już szum.
2: W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie. Na naszej antenie we wtorki o 16:30. Do posłuchania w serwisach Spotify i YouTube.
6: Reklama.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
9: Miłośników zespołu Genesis zapraszamy na koncert The Watch Plays Genesis 9 maja, Bydgoszcz, Klub Kuźnia. W programie muzyka z albumów od Trespass, The Wind and Wuthering. The Watch Plays Genesis. Więcej na klubkuźnia.pl.
10: The Simon and Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
6: Reklama.

0: Minęła 15. Kolejna osoba zatrzymana pobójcę z nożem. Kto zniszczył baner przed głosowaniem?
1: Sprawcy grozi kara aresztu lub grzywny.
0: I dobre nastroje maturzystów.
2: Mam nadzieję, że będzie dobrze.
3: Nie było źle, ale było naprawdę spoko.
0: Poniedziałek, 4 maja. Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Sława Skibińska-Dmitruk. Rozpoczynamy od informacji z dróg. Śmiertelny wypadek pod Świeciem. W miejscowości Ostrowite czołowo zdarzyły się dwa pojazdy, osobowy i ciężarowy. Zginął kierowca samochodu osobowego. Do tragedii doszło na drodze powiatowej. Teraz Włocławek. Jest drugie zatrzymanie w sprawie bójki z nożem. W rękach policjantów jest 46-letni mieszkaniec miasta. Wcześniej wpadł 37-latek. Do bójki doszło późnym wieczorem w pobliżu Starego Rynku. 38-letni mężczyzna miał zaatakować nożem 44-letnią kobietę. Dwóch mężczyzn, którzy jej towarzyszyli, pobiegło za napastnikiem, mieli go bić i także ranić nożem. 38-latek i 44-latka trafili do szpitala. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw ataku. Kto w Ciechocinku uszkodził baner związany z kampanią referendalną? To ustala policja. Przypomnijmy, grupa mieszkańców chce odwołać burmistrza Jarosława Jucewicza. Głosowanie 24 maja.
1: Dzisiaj pełnomocnik do spraw referendum w Ciechocinku zgłosiła uszkodzenie baneru informującego o dacie głosowania. Policjanci ustalili, że część baneru została podrzucona na posesję zgłaszającej. Prowadzimy czynności w kierunku uszkodzenia mienia. Straty zostały wycenione na 100 zł. Sprawcy grozi kara aresztu lub grzywny.
0: Mówiła aspirant sztabowy Marta Białkowska-Błachowicz. Policja sprawdza nagrania miejskiego monitoringu i przesłuchuje świadków.
4: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Rządzący są na nie, opozycja jest gotowa do rozmów. Inicjatywa prezydenta dotycząca zmiany konstytucji to dziś temat numer jeden na sejmowych korytarzach, a komentarze polityków zebrał Michał Fabisiak.
5: Zdaniem rządzących inicjatywa prezydenta ma służyć poprawie jego wizerunku. Jakub Stefaniak z PSL nie wierzy w dobre intencje Karola Nawrockiego.
6: Czyste politykierstwo, próby odwrócenia uwagi od ważnych tematów.
5: Rządzący mówią, że nie zamierzają zmienić konstytucji pod patronatem Karola Nawrockiego. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że z obecnym prezydentem nie uda się osiągnąć porozumienia.
7: My z człowiekiem, który uzurpuje sobie kompetencji, których nie ma, nie jesteśmy w stanie uzgodnić żadnych zasad.
5: Wierzy w nie natomiast Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Dyskutujmy o tym, to jest bardzo istotny element naszego ustroju.
5: Do zmiany konstytucji potrzebna jest większość 2/3 w Sejmie i bezwzględna w Senacie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Teraz zmieniamy temat. Pierwsze maturalne emocje już opadły. Dziś był język polski na poziomie podstawowym. Jakie są nastroje zdających?
9: Spodziewałam się na pewno lalki, oczywiście lalka była, także jestem zadowolony.
2: Mam nadzieję, że będzie dobrze.
3: Nie było źle. Temat był dla mnie trochę osobiście dziwny, bo było a propos pracy i jej wpływu na jednostkę i na jej jakby otaczającą go rzeczywistość. Tak poza tym zadania nie były złe, były w miarę proste. Niektóre były trochę cięższe do zinterpretowania, ale było naprawdę spoko.
2: Wszędzie coś napisałam, więc myślę, że będzie okej. Okay.
9: Szczerze, bardzo łatwe było, zobaczymy jak wyjdzie, ale szczerze, już teraz pół godziny siedziałem, patrzę jeszcze na te zadania, już co można dopisać, nie? Banalnie było,
0: Jutro maturzyści zmierzą się z królową nauk, czyli matematyką, a w środę z językiem obcym. Matura także u nas w popołudniu z nami. Zapytamy, jak przebiegła, to już za kilka minut, a kolejne wiadomości o 16. Dziś mniej słońca, nieco chłodniej, ale nadal lato wiosną. Na termometrach

0: wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-Pomorska Inicjatywa Senioralna. Razem dla seniorów.
1: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Reklama.
5: Polskie Radio PIK. Popołudnie z nami. Od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wydarzenia w regionie. Codzienne rozmowy ze słuchaczami. Od godziny 15 do 16.30.
6: W pierwszej części naszego programu o finansowym wsparciu jednostek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w regionie. Mówić będziemy o święcie strażaków, wszak dziś świętego Floriana. Ja oczywiście o maturach. Piotr Walczak, matura 82, Ireneusz Sanger, matura 92. Zapraszamy na popołudnie z nami. Dzień dobry.

0: Wydaje mi się, że łatwe. No próbne były trudniejsze, ale to jest, nie jest odkrywcze, że próbne są zawsze trudniejsze.
1: Moim zdaniem polski był dość łatwy. Może dlatego, że jestem na profilu humanistyczno-prawnym, ale to myślę, że ogólnie polski był przyjemny.
2: Skoro dziś było łatwo, to jutro też będzie o maturach za kilka minut.

0: Popołudnie z nami.
1: Maturą z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęło się tegoroczne egzaminy dojrzałości. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy, z którymi mierzyli się maturzyści. W naszym regionie do matury przystępuje niemal 17 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych, w tym m.in. uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Właśnie z nimi raz z dyrekcją szkoły rozmawiała Agata Raczek.
2: Przed egzaminem maturzyści byli pozytywnie nastawieni, choć nie ukrywali, że nieco się stresują.
3: Mały stresik jest. Oczywiście, że tak. No jednak egzamin dojrzałości, ale mam nadzieję, że będzie dobrze.
4: W tej chwili to już tak naprawdę trzeba przyjąć stoicką postawę, bo dzisiaj język polski, wszystko co mieliśmy się nauczyć, nauczyliśmy się albo powtórzyliśmy. Także myślę, że przez 4 lata będąc w liceum, ciężko raczej być nieprzygotowanym na dzisiejszy dzień.
3: No stresik jest, wiadomo, stresik jest, no ale tak jak koledzy mówią, no co miało być do powtórzenia, to już musi być powtórzone.
5: Nie ma stresu, w sensie może jest lekki to przez to, że to jest pierwsza matura, ale no my jesteśmy z klasy biologiczno-chemicznej, więc tym się bardziej stresujemy, ale tak poza tym to jest okej.
6: Podstawy jak podstawy, najważniejsze wydaje mi się, że są rozszerzenia i przy tym może być większy stres. Tutaj na razie stoicki spokój.
2: Spokój musiała też zachować dyrekcja i całe grono pedagogiczne. Procedury egzaminacyjne są rozbudowane i wymagające, powiedziała nam Mariola Mańkowska, dyrektor pierwszego ELO w Bydgoszczy.
7: Jako przewodnicząca zespołu nadzorującego egzamin maturalny w naszej szkole od godziny 5:30 oczekuję na arkusze maturalne każdego dnia. Następnie od godziny 8:15 odbywa się szkolenie zespołów nadzorujących, no i o godzinie 9:00 uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego. Po zakończonym egzaminie zespoły nadzorujące w odpowiednio przygotowane koperty pakują arkusze maturalne, następnie przekazują przewodniczącemu. Przewodniczący wszystkie arkusze składa do jednej paczki, no i czeka na kuriera. Także jest to też dość duże wyzwanie logistyczne z tego względu, że w tym roku wokół naszej szkoły jest dość dużo prac remontowych, dlatego to było dodatkowe dla nas wyzwanie i stres, czy w odpowiednim momencie do nas dotrą kurierzy, ale jak zawsze możemy liczyć na naszą Pocztę Polską i wszystko się udało.
2: Maturzyści na napisanie egzaminu z języka polskiego mieli 4 godziny, jednak wiele osób kończyło przed czasem i wychodzili z sali z uśmiechem na twarzy.
5: Wyszłam jako pierwsza z mojej sali, więc trochę przerażające uczucie. Wydaje mi się, że łatwe. No próbne były trudniejsze, ale to jest, nie jest odkrywcze, że próbne są zawsze trudniejsze. Ja piszę rozszerzenie z polskiego, więc no tematy Rolanda i średniowiecza na podstawie, no to wydawały się proste.
8: Moim zdaniem polski był dość łatwy. Może dlatego, że jestem na profilu humanistyczno-prawnym, ale to myślę, że ogólnie polski był przyjemny. Temat jeden nawiązywał do pracy i świata wokół człowieka pracującego, a drugi temat, szczerze nie pamiętam, jaki był drugi.
9: Rozumiem, że wybrałeś ten o pracy.
8: Tak. Zawarłem w nim Inny świat, Proszę państwa do gazu, Zdążyć przed Panem Bogiem i książkę fantastyczną na podstawie gry Assassin.
10: Część polskiej w użyciu była łatwa, historyczno-literackiej lektury były łatwe, rozprawka, no pierwszy temat łatwy, drugi trochę trudniejszy, ja wybrałam drugi niestety. Czy dla człowieka jest ważne to, jak jest postrzegany przez innych? Zawarłam lalkę, nie wiem, czy to jest dobrze, nie jestem w ogóle pewna tej rozprawki, że próbował on dostać się do wyższej warstwy społecznej i tą przynależność tam sobie zdobyć, żeby inni postrzegali go, że należy do tej warstwy, a drugie to zdała kontekst społeczny, że aktualnie jest ważne to, jak jesteśmy postrzegani przez innych, ponieważ to ułatwia nawet takie życie codziennie, czy w znalezieniu pracy.
11: Przyjemnie moim zdaniem. Cały i test historyczno-literacki i część czytania z rozumieniem, jak i rozprawka. Wszystkie były całkiem przyjemne.
2: Jutro rano abiturienci zdawać będą matematykę na poziomie podstawowym. Dla Popołudnia z nami Agata Raczek.
1: Jutro też przyjdziemy, mówili przy wyjściu ze szkoły zdający maturę, a my też będziemy trzymać kciuki. Polskie Radio PIK Popołudnie z nami. A już za kilka chwil o finansowym wsparciu dla woprawców.
12: Wsparcie finansowe jest to możliwość działania w sezonie kąpielowym, który zaczynamy w okolicach czerwca, kończy się we wrześniu.
13: Cieszymy się z każdej złotówki.

0: popołudnie z nami. Od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wydarzenia w regionie.
1: Milion złotych trafi do jednostek WOPR-u w województwie kujawsko-pomorskim, więcej niż w ubiegłych latach, między innymi dzięki dodatkowym środkom z zakresu ochrony ludności. To pieniądze przekazane przez wojewodę kujawsko-pomorskiego Michała Szczybla na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach w regionie.
2: Rozszerza nam się wachlarz możliwości.
3: Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Szczybel.
2: Ze względu na ustawę o ochronie ludności to będą podpisywane umowy dotyczące tego, że zostaliście uznani jako podmioty ochrony ludności w naszym województwie, dzięki czemu pojawia nam się element drugiego źródła finansowania. Dzięki temu będzie to kwota łączna 1 000 000 zł w roku 2026. W 2023 jeszcze to było 430 tysięcy złotych. W ramach tych podstawowych umów dotacyjnych, czyli wprost z budżetu państwa, jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie, prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji. Łącznie nam się to zamknęło w kwocie 1 000 000, ale myślę, że już mogę zadeklarować, że będzie to co roku trochę więcej.
4: Marcin Makowski, prezes Lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wsparcie finansowe jest to możliwość działania w sezonie kąpielowym, który zaczynamy w okolicach czerwca, kończy się we wrześniu. Jest to wsparcie, które przeznaczamy w szczególności na opłacenie stałych dyżurów, żeby zapewnić 24-godzinne dyżury oraz na paliwo, bo w zasadzie to są dwie rzeczy, które jakby, tak kolokwialnie powiem, zżerają nam tą całą dotację.
5: Janusz Sarnowski, skarbnik. Cieszymy się z każdej złotówki. Jest to dla nas wsparcie. Cieszymy się, że ktoś myśli, że wojewoda współpracuje z WOPR-em na terenie naszego całego województwa. Jesteśmy 24 w sezonie letnim do dyspozycji, no poza sezonem również, ale tu współdziałania wszystkich jednostek na terenie całego województwa. Kolokwialnie mogę powiedzieć, że robimy niesamowitą robotę. Obserwując, chcielibyśmy apelować o to, aby ludzie mieli dystans, żeby nie przeceniali swoich możliwości. Czasem głupota, brawura, a przede wszystkim alkohol przyczyniają się do tych tragedii ludzkich, gdzie później przeżywamy to, bo każda śmierć, każda tragedia jest bolesna nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla rodzin. Więc prosimy, apelujemy o rozwagę nad wodą, żeby wybierać też miejsca, gdzie są ratownicy, wybierać plaże, gdzie są fachowcy, którzy w każdej chwili są na miejscu gotowi do tego, żeby czasem nawet z narażeniem własnego życia pomóc drugim osobom.
3: A obecnie woprowcy z regionu przeszukują Wisłę. Szukają około 40-letniego mężczyzny, który wczoraj pływał w Wiśle w Solcu Kujawskim. O okolicznościach zdarzenia opowiedział nam Roman Guździoł, prezes rejonowego WOPR w Bydgoszczy.
6: Był to obcokrajowiec, pływali w miejscu niedozwolonym, akurat w tym miejscu, gdzie jest przebiega szlak żeglowny, głębokość wody 5,5 metra. I w pewnym momencie, jak pływali, zobaczyli, jest to nagranie na filmiku, że zobaczyli, że jeden z kąpiących się zanurzył się pod wodę i już go nie zobaczyli. No to więc szybciutko cała akcja ratunkowa, 112 i tak dalej, powiadomienie, dyspozycja, Państwowa Straż Pożarna, OSP Solca Kujawskiego i plus rejonowy WOP Bydgoszczy z łodziami motorowymi, sonarami szukali tej osoby. No niestety bez efektu. Trzeba zaznaczyć o tym, że w tym miejscu jest szlak żeglowny, głębokość, jak już mówiłem, 5,5 metra, ale są zakola, to jest lewy brzeg rzeki, bo Solec Kujawski leży na lewym brzegu rzeki i są zakola i najprawdopodobniej poleciłem, bo dostałem informację, poleciłem, żeby przeszukać zakola. Proszę Państwa, no, będziemy robili wszystko, żeby znaleźć. No, jest to proces rzeka. To nie jest staw, to nie jest jezioro. To jest rzeka. I to jest rzeka Wisła. Będą patrole wysyłane na rzekę niżej, poniżej, w tej chwili z nurtem. Bo zasada jest taka, że jeżeli się ciało zatrzymało gdzieś, to możemy szukać w tym miejscu. Natomiast nie mamy gwarancji, że się zatrzymało.
3: Dla popołudnia z nami Agata Raczek.
1: Dziękujemy. Z wodą nie ma żartów. Powtórzę jeszcze raz. Polski Radio PIK, popołudnie z nami. Za chwilę będziemy świętować ze strażakami.
7: My wszyscy służymy, nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom.
1: O strażackim święcie już za moment. Tymczasem 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. W tym tygodniu w naszych programach mamy dla Państwa zaproszenia na galę konkursu artystycznych form radiowych Grand Prix 2026. Ta uroczystość odbędzie się 21 maja o 17 w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. Jeśli chcą Państwo być świadkami tego, kto otrzyma główną i nie tylko główną nagrodę naszego konkursu, jest okazja, zaproszenia czekają. A na koniec, po całej uroczystości wręczenia nagród, będzie okazja wysłuchania koncertu Rozkochana, piosenek legendarnych polskich wokalistów, które wykonają Judyta Wenda i Emilia Hamerlik. Galę prowadzić będzie Kacper Kuszewski. Kto z Państwa ma ochotę wybrać się na tę galę? Przypomnę, 21 maja o 17 w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. Proszę telefonować 52 345 50 90, drugi numer, końcówka 60.

0: sprawie zaproszeń mogą Państwo telefonować cały czas. Zaproszeń na galę Grand Prix 2026. Tymczasem...
1: Popołudnie z nami.
0: Dzisiaj w kalendarzu wspomnienie świętego Floriana, czyli patrona strażaków, był on rzymskim oficerem. Według legendy, prócz roli wojskowej, miał również dowodzić oddziałem zajmującym się gaszeniem pożarów. W samo południe strażacy z całego województwa uczestniczyli we mszy świętej we włocławskiej katedrze. Wcześniej odbył się uroczysty przemarsz przez miasto.
2: Za mną, marsz!
3: Dowódca uroczystości, kapitan Dawid Wodowski. W dniu dzisiejszym, 4 maja, odbywa się święto Dnia Strażaka. Będzie przemarsz spod stadionu Osir ulicami Włocławka do katedry. W katedrze odbędzie się msza święta w intencji strażaków. W uroczystości udział biorą strażacy Państwowej Straży Pożarnej z województwa kujawsko-pomorskiego oraz strażacy ochotnicy z powiatu włocławskiego.
4: Jarosław Herbowski, prezes zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Dzisiaj wspomnienie świętego Floriana. Jak ważne to jest święto dla Was, strażaków?
4: No ważne. Na naszych sztandarach jest wypisane Bóg, honor, ojczyzna, czyli Bóg na pierwszym miejscu, więc zaczynamy 4 maja mszą świętą dzisiaj w katedrze włocławskiej, aby uświetnić pamięć naszego patrona, świętego Floriana, jak i również, żeby rozpocząć świętowanie naszego wspaniałego święta, Dnia Strażaka.
5: Strażacy od wielu lat są na czele, można powiedzieć, w czołówce, jeżeli chodzi o tutaj zawód zaufania społecznego. Czy Wy jako strażacy czujecie, że jesteście potrzebni lokalnej społeczności? Czujecie, że ta lokalna społeczność docenia strażaków?
4: Tak, bo no, strażacy, zwłaszcza ochotnicy, również i Państwowa Straż Pożarna, ale wypowiadam się tu w imieniu związku naszego jednostek OSP, my jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej swoich mieszkańców. W każdej praktycznie wsi, w miastach jest dużo jednostek OSP, czyli jesteśmy bezpośrednio w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy praktycznie gotowi do pomocy i to w każdym zakresie, począwszy od najdrobniejszych rzeczy prozaicznych, a skończywszy na pomocy w przypadku pożaru, wypadku samochodowego. Pewnie dlatego się niesie te duże zaufanie społeczne dla naszej formacji, że zawsze jesteśmy gotowi bezinteresownie nieść pomoc bliźniemu.
6: Starszy brygadier Grzegorz Sadowski, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
5: Zapytam o Pana osobiste tutaj doświadczenia, jeżeli chodzi o straż. Czym jest dla Pana właśnie ta praca w straży, właściwie służba bardziej? Dlaczego Pan zdecydował się zostać strażakiem?
6: Tak jak Pan wspomniał, my wszyscy służymy, nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom. W moim przypadku myślę, że nie miałem dużego wyboru, żeby zostać strażakiem, ponieważ jestem trzecim pokoleniem strażaków, także myślę, że dziadek i wuj, którzy byli w straży, w Państwowej Straży Pożarnej, zaszczepili we mnie to strażactwo, także do tej pory jestem strażakiem.
7: Krzysztof Kukucki, prezydent miasta Włocławek.
5: Czego można w takim dniu dzisiaj uroczystym życzyć strażakom?
7: Myślę, że spokoju. Mimo wszystko, mimo tego, że strażacy też doskonale wiedzą, jak bardzo są nam potrzebni, to myślę, że też sobie tego życzą, żeby jak najrzadziej jednak być potrzebnym, jak najrzadziej wyjeżdżać do zdarzeń i tego myślę, że dzisiaj życzę, a jak już wyjadą na zdarzenie, to żeby w pełnym zdrowiu, w doskonałym zdrowiu z tych zdarzeń wracali.
0: Na relację przygotował Radosław Jagiełła.

0: Radio PIK dla kierowców.
1: Studio Małgorzata Burchardt. Dzień dobry. Informacje dla zmotoryzowanych.
2: Tak jest. Trwają jeszcze czynności po śmiertelnym wypadku pod Świeciem w miejscowości Ostrowite. Przypomnę, czołowo zderzyły się dwa pojazdy, osobówka z ciężarówką. Zginął kierowca samochodu osobowego. Trwa akcja służb. Na miejscu działają wciąż strażacy. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu. To droga powiatowa 1046. Do zdarzenia z udziałem motocyklisty doszło w powiecie nakielskim w miejscowości Łachowo. Kierujący jednoślad zderzył się z osobówką. Motocyklista jest ranny. Na miejscu lądowało LPR. Z pewnością są też utrudnienia w ruchu. Tam również w akcji ratunkowej uczestniczą strażacy, którzy dziś zresztą obchodzą swoje święto. Widać, święto nie zwalnia ze służby. Z okazji waszego święta życzymy przede wszystkim bezpiecznej służby. Zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Dziękujemy za wasz trud i poświęcenie. To nie zawód łatwy. Nie każdy może taką pracę wykonać. Choć każdy chłopiec chciał być strażakiem, prawda, panie Renauszu? Pan również?
3: Tak, Wojtek tym bardziej.
2: Trzeba być naprawdę odważnym. Ważne dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Budowa kolejnych zbiorników retencyjnych wstrzymuje ruch od dziś. Dwie ulice są nieprzejezdne, to Staszica oraz Żwirki i Wigury. Zmieniają się w związku z tym trasy linii autobusowych 52, 59, 60, 64 oraz nocna 33. To nie jedyne zmiany uległy też trasy linii autobusowych 64, 69 i 89. Obszerne informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. W regionie, cóż, o tej porze trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Newralgiczne miejsca kujawsko-pomorskich miast zapełnione. Trzeba liczyć się z dużymi opóźnieniami. Szczegóły za pół godziny zdradzę Państwu. Do usłyszenia.
0: Z Radiem PIK po drodze. W poniedziałek w Polskim Radiu PIK. Od 22 a Radio Beat. W audycji majówkowe granie, czyli sporo chilloutu, muzyki downtempo i IDM. To tak zwana inteligentna muzyka taneczna. Powiemy również o duecie Boards of Canada, który po 13 latach milczenia wróci z nowym albumem. Będą też i inne nowości. Egzotycznie brzmiące Zainab i Ankhoy. Zainab to wokalistka i autorka tekstów działająca na pograniczu neo-soulu, rytm bluesa i alternatywy, a Ankhoy to producent klubowej elektroniki. O tym dziś w Polskim Radiu PIK. Popołudnie z nami. Od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wydarzenia w regionie. Codzienne rozmowy ze słuchaczami. Od godziny 15 do 16.30.
1: A w tej części naszego programu powiemy, czym są kujawsko-pomorskie inicjatywy senioralne. Poza tym o turystyce na wózkach, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą się wybrać, a gdzie nie. I jak z pomocą może przejść wirtualna rzeczywistość.

0: Już jutro w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbędzie się wydarzenie pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Inicjatywy Senioralne. Będzie to okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz uzyskania informacji dotyczących finansowania organizacji działających na rzecz seniorów, mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
1: Przede wszystkim seniorzy są bardzo aktywni, jak seniorzy są żądni wiedzy, chcą bywać, ale chcą też się dzielić swoim doświadczeniem. Stąd stworzyliśmy taką platformę współpracy, aby Uniwersytety Trzeciego Wieku, ale także inne organizacje pozarządowe zajmujące się seniorami przekazywały swoje dobre praktyki, przekazywały je innym, ale także być może ulepszały swoje działania, słuchając i podglądając innych. Jednocześnie będzie to też okazja do zaprezentowania rządowych programów, gdzie organizacje będą mogły starać się o granty na kolejne inicjatywy. To mogą być warsztaty, szkolenia, wyjazdy, ale także będziemy mówili także o takim twardym wsparciu dla tworzenia chociażby domów seniora jak w gminach.
2: Jest pewna grupa pewnie, która chodzi systematycznie na wszystkie eventy, a są tacy pewnie, którzy nie chodzą wcale albo ograniczają się do telewizji czy radia na przykład. Nie?
3: I kanapy.
2: To też niestety bywa.
3: A jeśli pan się dokądś wybiera, to co to musi być za wydarzenie?
2: Kulturalne? No przede wszystkim muzyczne. Open air, na przykład tego typu wydarzenia, jakieś koncerty.
4: No tu i tam właśnie i na tańce w kręgu, i śpiewam w chórze. I jesteśmy bardziej ruchliwi jak kiedyś. Dawniej babcie to siedziały przy wnukach w domu i sztrykowały, a my raczej... No ja to w ogóle jestem bardzo aktywna.
5: No różne takie koncerty, jak się tam dzieją. Czy to...
3: Co, raz, dwa, trzy razy w miesiącu?
5: O nie, to jak się dowiem, to idę.
1: Aktywni seniorzy, ASY, to jest dedykowany program dla inicjatyw senioralnych, zarówno dla gmin, ale także dla organizacji zajmujących się seniorami. Łącznie w całym kraju będzie to 35 milionów złotych na pomysły i wydarzenia związane z seniorami w 5 priorytetach. Ten priorytet, który jest skierowany konkretnie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku, to jest partycypacja społeczna starszych osób, czyli mówiąc wprost i bezpośrednie zaangażowanie w spotkania, warsztaty, szkolenia. W naszym województwie ogłaszamy właśnie taki nabór. Do podziału mamy ponad 1 milion złotych, dokładnie 1 200 tysięcy złotych. Specjalna komisja, aby to była jak najbardziej obiektywna ocena, a nie moja urzędnicza, będzie oceniała te wnioski i tak naprawdę każda organizacja zajmująca się seniorami w województwie ma szansę otrzymać granty nawet po około 20 tysięcy złotych. Planujemy 3 komponenty w trakcie Kujawsko-Pomorskiej Inicjatywy Senioralnej. Pierwsza to informacja o tym, gdzie są pieniądze, jak po nie sięgać, jak wypełniać wnioski, na jakie inicjatywy można je otrzymać, bo te pieniądze są przecież środkiem do tego, aby osiągnąć cel, czyli jeszcze większą aktywizację osób starszych, ale także druga część. Pierwszy raz będziemy wręczali nagrody dla tych najbardziej aktywnych za najciekawsze projekty. Tutaj komisję konkursową Rada Seniorów działająca jakby przy wojewodzie, ona oceniała te projekty i zarekomendowała. Nagrodą będzie wycieczka i trzeci komponent, czyli dyskusja, debata między innymi z parlamentarzystów senioralnych, ale także innych grup, dobre praktyki z miasta Bydgoszczy, które ma takie centrum seniora, więc debata i dyskusja, która ma przyczynić się do wymiany pomysłów po to, aby w kolejnym roku było jeszcze więcej inicjatyw możliwych do nagradzania.
0: Więcej o spotkaniu Kujawsko-Pomorskiej Inicjatywy Senioralne w środę w audycji Regionalny Punkt Widzenia, a także jutro w popołudniu z nami, z wojewodą i seniorami rozmawiał Tomasz Kaźmierski. Polskie Radio PIK popołudnie z nami, a już za chwilę o wycieczkach dla osób z niepełnosprawnościami.
6: Poruszamy się bezpośrednio w środowisku, dochodzimy do punktu, gdzie środowisko mówi, no przykro mi bardzo, dalej nie pojedziesz. To wtedy wykorzystamy rozszerzoną rzeczywistość po to, żeby można było doświadczyć tego piękna, które tak naprawdę kryje się za rogiem.

0: popołudnie z nami.
1: Mieszkańcy regionu tworzą ogólnopolską mapę dla turystów. Na wózkach obnażają miejsca, które reklamują się jako otwarte dla wszystkich, a nie są. Pokazują też atrakcje, które osoba na wózku zwiedzi bez większego wysiłku. Podpowiadają przy tym, jak wycieczkę można sobie ułatwić. Przed wakacjami grupa osób z niepełnosprawnością wyruszy na szlaki Wdeckiego Parku Krajobrazowego, ale wycieczka będzie niecodzienna, bo hybrydowa. Szykuje się wędrówka z wirtualnymi przystankami. Nie wszędzie bowiem wózek wjedzie, ale okazuje się, że jest na to rada.
2: Mimo tego, że jest dostępny, jest przeogromna ilość miejsc, gdzie można wjechać, to są miejsca, które są turystycznie bardzo ciekawe. To tam, choćbyśmy nie wiadomo jak bardzo chcieli, to jednak osoba poruszająca się na wózku nie dostanie się. Mamy taki pomysł, podczas wycieczki pieszej, dojeżdżając do miejsca, które stanowić będzie obszar zainteresowania, osoba z niepełnosprawnością będzie zakładała gogle VR i poprzez ten wirtualny spacer będzie mogła zwiedzić dane miejsce. Tworząc ten element właśnie hybrydowy, czyli poruszamy się bezpośrednio w środowisku, dochodzimy do punktu, gdzie środowisko mówi, no przykro mi bardzo, dalej nie pojedziesz, to wtedy wykorzystamy rozszerzoną rzeczywistość po to, żeby można było doświadczyć tego piękna, które tak naprawdę kryje się za rogiem.
3: To kolejny projekt w tym wielkim programie przełamywania barier i mówienia niemożliwe staje się możliwe.
2: Tak, zdecydowanie tak. Mamy dzisiaj dostępne bardzo duże ilości narzędzi, które wykorzystujemy w sposób mierny albo ich nie wykorzystujemy. Ogrom instytucji, korzystając z środków publicznych, zakupuje sprzęt, który potem stanowi element wyposażenia. My chcemy pokazać, że nawet niedużymi kosztami te wszystkie elementy możemy tworzyć i to się nie może nie udać.
3: Jaką grupę weźmiecie ze sobą?
2: Mamy nadzieję, że pewnie 5 osób na wózkach będzie nam towarzyszyło. Chcemy, tak jak mówię, zaktywizować lokalną społeczność, pokazać im, że ich miejsce jest piękne i dostępne dla wszystkich, żeby nie bać się tak naprawdę sięgać dalej i wyżej.
3: Czy te gogle VR zostaną już w tym Wdeckim Parku dla innych osób, kolejnych?
2: To jest tak, że gogle są nasze, uczelniane. My ten materiał nagramy. Materiał bezpośrednio z gogli będzie dostępny w parku jak najbardziej, a w momencie, kiedy będziemy, czy park, czy my organizowali jakiekolwiek dodatkowe zajęcia, to oczywiście w ramach naszych partnerskich stosunków będą mieli dostęp do tych gogli na tyle, ile będą potrzebowali.
3: Jeździcie na te wyprawy, aktywizujecie środowisko osób niepełnosprawnych, bawicie się doskonale, ale też opisujecie mapę dostępności i jak ta mapa na dziś wygląda.
2: Tak, na tym etapie to, co tworzymy jeszcze w naszych notatnikach, co za chwilkę będziemy chcieli przekazać szerszej, to w połączeniu z tymi mapami, nakładkami typu Open Maps, na zasadzie pineskowania miejsc będziemy chcieli zaznaczyć, jakie potencjalne trudności można spotkać osoba z niepełnosprawnością, tak, żeby faktycznie ta Polska stała się dostępna. Jeśli chodzi o punkt, na razie nie będę zdradzał, jakie dużą część południa Polski i wybrzeża mamy już zwiedzoną.
3: A na razie na stopień szkolny, jakbyś ocenił tę dostępność dla osób niepełnosprawnych?
2: Ona jest pięknie sformułowana w obrębie punktów informacyjnych stron internetowych.
3: Czyli reklamy.
2: Czyli reklamy. Życie potem pokazuje, że na czas odbiorów, gdzie te pieniądze pewnie były wydatkowane, to działało, potem o pewnych rzeczach się zapomina.
3: Ale dostateczny będzie, czy już raczej dobry?
2: Mam nadzieję, że będziemy szli w kierunku dobrego. Na razie dostateczny plus.
1: Mówił dr Jakub Sienkowski, dziekan Wydziału Fizjoterapii Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. W najbliższych dniach planuje on przygotowanie wirtualnych atrakcji, będzie na miejscu i nagra niedostępne miejsca. Wycieczka odbędzie się jeszcze przed wakacjami, a rozmawiała Sława Skibińska-Dmitruk.

0: popołudnie z nami.
1: Zanim zapowiem kolejny materiał, ważna informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Awaria tramwaju na moście pomorskim w kierunku Ronda Toruńskiego, informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Linie 4, 6 i 8 kierowane są ulicą Fordońską. Wjazd do gminy Unisław od strony Bydgoszczy został dzisiaj obsadzony ponad setką klonów pospolitych. Program Odtwarzanie Zielonych Alei jest przeprowadzany z myślą o uzupełnianiu strat w ekosystemie, mówi marszałek województwa Piotr Cołbecki. Zakończone zostały już nasadzenia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 251 pomiędzy Barcinem a Pakością, a prace wzdłuż części obwodnicy Chełmna dobiegają końca. Dziś drzew w Gzinie przy drodze wojewódzkiej nr 551 wzięli udział uczniowie zespołu szkół w Unisławiu. Odbyły się też warsztaty dla młodzieży z przedstawicielami Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego i na miejscu była też Natasza Trzebuchowska.
2: Łukasz Kościelski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej. Znajdujemy się przy drodze wojewódzkiej nr 551. W przyszłym tygodniu, w najbliższym otoczeniu tu tego miejsca, chociażby w samym powiecie toruńskim, za moment rozpoczynamy kolejną inwestycję na drodze 553. Będzie to odcinek od miejscowości Różankowo do centrum Ubianki, do Ronda. Tam już w przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa.
3: Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Staramy się dbać o wszystkie drogi wojewódzkie, bo przypomnę, mamy ich ponad 1700 kilometrów. Dzisiaj kolejna edycja w ramach naszego programu zadrzewienia przy drogach wojewódzkich. Tutaj teren zostanie osłonięty, jak te drzewa wyrosną. Klon zwyczajny, ponad 100 drzew. Także kontynuujemy nasz program. To jest już druga edycja. Jesienią przygotowujemy kolejną edycję. 4 drogi wojewódzkie i za rok na wiosnę kolejne 4 drogi wojewódzkie. Także staramy się robić swoje.
4: Dobra. Teraz pokażę wam, zrobimy talerz.
5: Sypałem najpierw czarną ziemię i dosypywałem normalnej.
6: Te drzewa, które tutaj sadzimy, to jest klon zwyczajny. Na drodze 551 mamy do posadzenia ich 110 sztuk. I to są spore drzewa, bo obwód pnia 20 cm, także...
7: I pan nam to wyzostawił.
8: Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, Robert Gonia. Przyjechaliśmy dzisiaj z koleżanką, żeby zaprezentować kilka tematów związanych z drzewami, z ochroną drzew, ale nie tylko, jeśli chodzi też o znaczenie drzew. Znaczenie drzew w przyrodzie i głównie dla pszczół, bo taki jest też temat. My jako pracownicy parku i w ogóle województwo kujawsko-pomorskie realizuje teraz taki duży projekt Zielone Znamo, Zielone Dbam. I w tym projekcie biorą udział wszystkie parki krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego. Jest 10 parków i każdy ma swój obszar, w którym działa.
9: Pięknie na rybę tam rośnie.
8: Ogólne sadzenie drzew w różnych miejscach myślę, że jest jak najbardziej wskazane. W tej części były drzewa kiedyś przydrożne, zostały wycięte być może na modernizację drogi, ale jeśli chodzi o zagospodarowanie takich miejsc jak ścieżki rowerowe przy infrastrukturze drogowej, moim zdaniem się to jak najbardziej mieści wszystko w normach, tym bardziej, że no drzewa generalnie dają podróżnym cień, rowerzystom cień w czasie jazdy. No i drzewo jest tym elementem krajobrazowym mimo wszystko. One zawsze było, gdzieś nam towarzyszyło i zawsze towarzyszy.
10: Pomaga tak, płuca natury. Czyszczą nam powietrze, tak?
11: Spacery nam pomagają.
1: Na miejscu z mikrofonem była Natasza Trzebuchowska. Dziękujemy.

0: Polskie Radio PIK. Popołudnie z nami o tej porze zapowiadamy, co zwykle, na naszej antenie o 16.30, czyli w paśmie popołudnie z reportażem. Dziś materiał, powiedziałbym, mocno społeczny, a o szczegółach Adriana Andrzejewska-Kuras.
1: Tak, dzień dobry. Dzisiaj wrócimy do sporu działkowców rodzinnego ogrodu działkowego Elana w Toruniu i spółki Boryszew. Działkowcy od lat walczą o to, by grunty były przekazane Polskiemu Związkowi Działkowców w wieczyste użytkowanie. Jednak o te same grunty walczy też Boryszew, która to spółka wykupiła przed laty zakład Elana. W Wojewódzki Sąd Administracyjny, ministerstwo przyznali rację działkowcom wcześniej, jednak ostatnio okazało się, że spółka odwołała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który to uchylił poprzednie decyzje i wydał orzeczenie korzystne dla spółki. Ta zapewnia, że nie chce siłą wyrzucać działkowców z gruntów na toruńskim Rubinkowie. Ci jednak niespecjalnie wierzą w te słowa.
2: Byliśmy pewni, że to już nic tutaj nam nie zagraża i co?
3: Mieszkam w bloku, ale jak ja przychodzę na działkę, otwieram bramkę, inny świat. No ale niektórzy mieszkają w pałacach, właściciel, nie? Tych biednych ludzi nawet takie działki chce zabrać.
4: Ja sobie nie wyobrażam.
3: W Krakowie podobna sytuacja. Polmos ktoś kupił. Wymyślił tak, że ludzie będą płacić mu komercyjną cenę. No i co? To ludzie sami pójdą. Kto będzie płacił za taką działkę tutaj?
4: To by więcej byśmy płacili jak w mieszkaniu swoim.
2: Emerytury wszystkie są małe, na wyjazdy nas nie stać, a to jest nasze RODO.
1: Czy wyrok NSA zakończy sprawę? Czy działkowcy mają jeszcze jakieś opcje walki? O tym dzisiaj w popołudniu z reportażem.
0: A już teraz zapraszam Adriana Andrzejewska-Kuras. Dziękujemy.
5: Co ciemnie

0: Reklama.
1: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
2: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
3: Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie.
4: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
5: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
0: Reklama.

0: Minęła 16. Doba poszukiwań bez przełomu. W Wiśle zaginął mężczyzna. Życzenia dla strażaka?
1: Tyle powrotów, co wyjazdów. To jest najważniejsze. I w pełnym składzie, i z uśmiechem na ustach.
0: I adwokat od trumny na kółkach. Poszukiwany.
2: Nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastaną go w miejscu zamieszkania.
0: Poniedziałek, 4 maja. Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Sława Skibińska-Dmitruk. To już doba akcji poszukiwawczej na Wiśle w Solcu Kujawskim. Wczoraj przed 15 zaginął tam mężczyzna. Świadkowie zgłosili, że wszedł do wody, ale nie wypłynął. Wczoraj na miejscu była ekipa płetwonurków z sonarem, a dziś rejon zaginięcia sprawdzają ratownicy na łodziach.
3: Na miejscu są funkcjonariusze policji i z naszej strony pierwsze właśnie jednostki. Tutaj mówimy o jednostce pływającej, która porusza się po terenie rzeki Wisły i przeczesuje, patroluje cały zaznaczony obszar już pod kątem poszukiwania tej osoby, która wczoraj zaginęła. Wiemy, że miało dojść do zniknięcia po dwóch stronach wody i inne osoby jednoznacznie widziały to miejsce, natomiast czy to były osoby znajome dla tej osoby, to już ustalają policjanci.
0: Mówił rzecznik bydgoskich strażaków Karol Smasz. Strażacy dziś w pracy, choć mają swoje święto, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Zatem zapraszamy do strażnicy.
4: Mamy tutaj pilarki, mamy sprzęt do pomocy, do ratownictwa technicznego. Dla mnie bycie strażakiem to jest spełnienie marzeń z dzieciństwa. Każda służba tutaj to jest dla mnie dzień taki wyzwania i spełnienia tego, o czym zawsze marzyłam, więc dla mnie to jest wielka radość.
5: Najtrudniejsze chwile na pewno to są zdarzenia, kiedy nie uda się danej osoby uratować lub jak mamy wypadki, jest to wypadek śmiertelny.
1: Za każdym razem, jak wjeżdżamy na akcję, na miejsce zdarzenia, to nigdy nie wiemy, co nas zastanie. Są różne okoliczności losu, różne sytuacje i przede wszystkim są ludzkie emocje, które też dają nam się we znaki.
6: Dlaczego możemy życzyć wszystkim strażakom?
1: Tyle powrotów, co wyjazdów. To jest najważniejsze. I w pełnym składzie, i z uśmiechem na ustach.
0: I do tego tematu wrócimy w Pulsie Regionu o 17:00. We Włocławku był strażacki przemarsz przez miasto.
7: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Adwokat od trumien na kółkach, poszukiwany listem gończym. Łódzki prawnik Paweł Kozanecki został prawomocnie skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Barczewem. Zginęły w nim dwie kobiety. Ma odsiedzieć 1,5 roku, tymczasem nie stawił się do odbycia kary.
2: Sąd rejonowy w Olsztynie polecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym. Natomiast policja z Łodzi, bo tam zamieszkuje skazany, zwróciła dokumenty związane z poleceniem osadzenia, informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastaną go w miejscu zamieszkania.
0: Mówił sędzia Adam Barczak. O adwokacie zrobiło się głośno, gdy opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Polskie MSZ monitoruje sytuację holenderskiego statku wycieczkowego. Jednostka jest na Atlantyku. Wykryto tam hantawirus, który spowodował śmierć 3 osób. Kolejne 3 są zakażone. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór informuje, że nie ma informacji, aby polscy obywatele byli w tej chwili zagrożeni lub potrzebowali wsparcia.
8: Statek, na którym wykryto zakażenie, stoi obecnie u wybrzeży Wyspy Zielonego Przylądka. Władze wysp nie zgodziły się na wejście statku do portu, ale zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców kraju. Trwają przygotowania do ewakuacji chorych pasażerów drogą powietrzną. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że zagrożenie dla zdrowia publicznego jest małe i nie ma powodu do paniki ani wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu. Również Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uspokaja, że nie ma powodu do paniki.
9: Jesteśmy w kontakcie oczywiście z odpowiednimi służbami, które w takich sytuacjach monitorują to, co się tam dzieje. Nie mamy jakichkolwiek informacji, aby nasi obywatele byli w tej chwili zagrożeni, potrzebowali jakiegoś wsparcia.
8: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zapewnia też, że resort monitoruje sytuację.
9: Jeśli będzie potrzeba jakiejś reakcji, oczywiście ona będzie, ale na tę chwilę nie ma takiej konieczności.
8: Do groźnego zakażenia wirusem doszło w trakcie rejsu statku płynącego z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Daria Kania, Polskie Radio.
0: Teraz to wszystko. W Pulsie Regionu o 17:00 wrócimy do wczorajszej ewakuacji bydgoskiego dworca.

0: kierowców.
1: Małgorzata Burchardt, zapraszam. Ruch tramwajów na Moście Pomorskim w Bydgoszczy przywrócone, ale możliwe opóźnienia. A jeżeli chodzi o utrudnienia w mieście nad Brdą spowodowane popołudniowym szczytem, no to trudno wyjechać w tej chwili na obwodnicę miasta od strony strefy przemysłowej. Spory korek też przed węzłem w Stryszku, kierunek Inowrocław. W centrum Bydgoszczy utkniemy natomiast na Wałach Jagiellońskich przed Zbożowym Rynkiem oraz na Jagiellońskiej od Fokusa w stronę Ronda Jagiellonów. Noga z gazu również na Osolińskich i Słukowskiego w kierunku osiedla Leśnego, sznur pojazdów na Wyszyńskiego w stronę Armii Krajowej oraz na ulicy Szubińskiej przed Białymi Błotami. Cierpliwość przyda się także na skrzyżowaniu Nowotoruńskiej z Kielecką. Newralgicznym miejscem w Bydgoszczy o tej porze wiadukty warszawskie, kierunek Fordun, a największe utrudnienia na ulicy Spornej. Radzę omijać to miejsce. We Włocławku spowolnienia na Lipnowskiej, moście Rydza Śmigłego, na Wyszyńskiego oraz placu Kopernika. Postoimy na Kilińskiego przed placem Wolnym. Utrudnienia z powodu popołudniowego szczytu na skrzyżowaniu Starodębska, Królewiecka, Warszawska, Aleja Chopina. Nie przejedziemy płynnie Długą, Kaliską, Wieniecką, Budowlanych oraz Okrzei. Postój czeka kierowców u zbiegu okrężnej i wojskowej. Przypominam o utrudnieniach po wypadku śmiertelnym w miejscowości Ostrowite w powiecie świeckim oraz po zdarzeniu z udziałem motocyklisty w Łachowie w powiecie nakielskim. Dyżurny Straży Pożarnej informuje też o możliwych utrudnieniach po kolizji aż trzech pojazdów w powiecie rypińskim w miejscowości Dylewo. Zalecam ostrożność nie tylko w miejscach tych drogowych zdarzeń.
0: Z Radiem PIK po drodze. Reklama. Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
2: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj go.

0: Pralkar jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął. I to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
3: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
4: Reklama.

0: od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wydarzenia w regionie. Codzienne rozmowy ze słuchaczami. Od godziny 15 do 16.30.
1: I do 16.30 właśnie w Toruniu rozpoczyna się Tydzień Zdrowia Psychicznego, spotkania z ekspertami dla młodzieży i dorosłych. Będzie też felieton okiem i uchem Marka Ledwosińskiego.

0: warto patrzeć holistycznie na nasze funkcjonowanie, pamiętać o tym, że właśnie zadbanie o ciało da nam efekt w postaci lepszego samopoczucia.
1: No i właśnie o tym, jak zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne przy okazji, o tym już za kilka chwil, a okazją ku temu Toruński Tydzień Zdrowia Psychicznego.

0: Popołudnie z nami.
1: Rozpoczyna się toruński tydzień zdrowia psychicznego. Do piątku młodzież oraz dorośli mogą spotkać się z ekspertami, by dowiedzieć, jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne, ale też i fizyczne. Wśród poruszanych tematów m.in. zdrowy sen, uważność i wspierające żywienie, mówi Monika Kaźmierczak z Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu.
2: Pamiętajmy o tym, że warto patrzeć holistycznie na nasze funkcjonowanie, pamiętać o tym, że właśnie zadbanie o ciało da nam efekt w postaci lepszego samopoczucia i to nie tylko fizycznego, ale również chociażby radzenia sobie z codziennym napięciem, które w życiu każdego z nas pewnie mniej bądź bardziej funkcjonuje i obowiązuje, ale w drugą stronę zadbanie z kolei o wyregulowane emocje, radzenie sobie ze stresem też wpłynie na zdrowie naszego ciała, na być może właśnie przemianę materii, o czym będziemy rozmawiali przy okazji wspierającego żywienia i tego dnia, który temu będzie poświęcony. To wszystko jest połączone, jest ze sobą w jakiejś relacji i nie da się zadbać tylko o jeden kawałek i wierzyć w to, że wszystko już będzie dobrze.
3: Każdego dnia skupiacie się właśnie na tym innym aspekcie wpływającym na tą naszą kondycję.
2: Dokładnie tak. Zaczynamy od tematu uważności, czyli takiego zatrzymania się, skupienia na tym, co tu i teraz, sprawdzenia, jak ja się mam ze swoim ciałem, ze swoim myśleniem, gdzie jestem, czy ja jestem w przeszłości, w przyszłości, czy właśnie w tym momencie, na którym mam największy wpływ, czyli tak jak powiedziałam, tu i teraz. Mamy dzień poświęcony wspierającemu żywieniu. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że to jest bardzo istotny aspekt naszego funkcjonowania. Można było powiedzieć, że z pustego i Salomon nie naleje, czyli najpierw musimy coś dobrego dosłownie wrzucić, coś wartościowego przede wszystkim, nie zawsze dobrego, jak niektórym się może wydawać, coś wartościowego, żeby dostarczyć sobie mikro, makro elementów i takich składników, które dadzą nam dobry napęd, siłę, energię do tego, żeby działać, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy na przełomie ciągle trwającej zimy, ale jednak tej wiosny mocno już wypatrujemy i z tym naszym stanem takim energetycznym jest różnie. Jak dodać sobie energii przez dobre żywienie? To między innymi właśnie taki istotny temat naszych spotkań. Ale drugim takim bardzo, bardzo ważnym tematem jest też higiena snu, czyli coś, co znowu wydaje się oczywiste, podobnie jak żywienie. Każdy to robi, każdy musi to robić, każdy wie, że to jest istotne, ale może niekoniecznie każdy wie, jak ogromny wpływ mają na nasze funkcjonowanie nie tylko fizyczne, ale i psychiczne, na przykład niedobory snu. Warto przyjrzeć się temu, w jaki sposób my śpimy, gdzie śpimy, czy pomieszczenie ma jakieś znaczenie dla tej higieny snu, czy to w jakiej pozycji śpimy, o której godzinie się kładziemy, ile jest tych godzin snu. Mnóstwo ciekawostek i takich wartościowych treści będzie również na takim spotkaniu, które zaplanowaliśmy zarówno dla młodych ludzi, uczniów naszych toruńskich szkół, ale również dla ich rodziców, więc koniecznie i bardzo gorąco zapraszam też na to wydarzenie.
1: Ja z Moniką Kaźmierczak z Centrum Rozwoju Terapii w Toruniu rozmawiała Monika Kaczyńska. Już za chwilę trochę przemyśleń Marka Ledwosińskiego, czyli felieton okiem i uchem.

0: okiem i uchem Marka Ledwosińskiego. Niecodzienny felieton.
1: Majówka za nami. Owszem, miasta prześcigały się, by umilić czas zmęczonemu Polakowi, ale wystarczy spojrzeć na sąsiada. To były 3 dni nic nie robienia, obżarstwa i piwożłobstwa. Ku radości dostawców karkówki i kaszanki oraz sprzedawców brykietu węgla drzewnego. Ale okej, czasami tak trzeba. We Włocławku, to ciekawe, ulicami Starówki przeszedł pochód pierwszomajowy. Rzadki widok, ale było jak dawniej. Orkiestra mówiła, kiedy iść lewą, Majakowski nic by nie miał tu do dodania. Nad głowami sztandary, także te czerwone. Krwi robotniczej już na nich nie było, ale i tak przepięknie. Przepięknie, bo znowu miałem 14 lat. A dlaczego 14? Bo gdy skończyłem 15, to zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb nabrałem uprawnień do samodzielnego wędkowania bez obecności osoby dorosłej, a 1 maja to początek sezonu na szczupaki. Cała moja podstawówka, jak to zagierka, karnie szła w pochodzie, a ja i paru kumpli na rybach. Ale w tym roku w pochodzie szedłem. Nie ze szturmówką w ręce, ale z obowiązku, z mikrofonem. Opowiadałem wieczorem, że taki ładny pochód, że tyle ludzi, a człowiek, który słuchał, z taką pretensją w głosie. No wiadomo, ten wasz czerwony Włocławek. Czerwony Włocławek. Nazwa z piekła rodem. Ponury stygmat, co nic niewiedzącym sugeruje, jakoby miasto faktycznie było czerwoną twierdzą. I takie proste skojarzenia. Strajki robotnicze z 36 roku, Julian Marchlewski, pamiątka z celulozy. Tylko, że w 36 to cały kraj strajkował. Marchlewski z Włocławka wyjechał po 3 klasie gimnazjum i nigdy tu nie wrócił. A Newerly pamiątkę z celulozy napisał grubo po wojnie. Faktem jest tylko, że w roku 1996, gdy włocławianka Aneta Szczepańska zdobyła olimpijskie srebro w judo, ówczesny prezydent miasta publicznie orzekł, że trudno o piękniejszy dla kraju prezent w dniu 22 lipca. Gdyby nie radosne prezydenta wspomnienie święta odrodzenia Polski, Włocławek nie miałby żadnych większych tradycji bolszewicko-robotniczych niż Toruń czy Bydgoszcz. Czerwony Włocławek to twór sztuczny, wykreowany przez samych komunistów w późnych latach 50., gdy postanowiono nadać powiatowemu miasteczku rangę przemysłowego tygrysa, takiego zamarzenia klasy robotniczej. Ale problem jest głębszy, bo termin Czerwony Włocławek istnieje, ma się dobrze, liczy sobie prawie 5 wieków i z lewicą nie ma nic wspólnego, a wręcz przeciwnie. Czerwony Włocławek w istocie znaczy tyle, co Włocławek kościelny. Powtórzę, kościelny. Włocławek to jedno z najstarszych polskich miast. Ta sama półka wiekowa, co Gniezno, Kalisz i Poznań. Bardzo szybko, już w połowie XIII wieku, kujawski książę Kazimierz oddaje miasto na własność włocławskim biskupom. Włocławek w sensie własnościowym, formalno-prawnym staje się kościelny, a to nie był ubogi właściciel. W szarości drewnianych domów krytych strzechą pojawia się katedra. Jest seminarium, kościół farny, murowane nieświeckie, spichrze nad rzeką, rozliczne plebanie, no i zamek, a potem pałac biskupi. Wszystko z czerwonej cegły, kryte czerwoną dachówką. Ze środka Wisły, z barek flisackich, tak jak wioska Smerfów na niebiesko, Włocławek jawił się jako czerwona plama. Młodzież nie wie, ale jest taki słynny dla swojej epoki wczesnobarokowy poemat Sebastiana Klonowica pod tytułem Flis. Autor rzeczywiście płynie Wisłą do Gdańska i tak pisze. Poniżej w lewo czerwieni się dawny w lot sławek księżą, cłem i piwem sławny. Czytamy uważnie. Czerwony, sławny księżą. Czyli murowany i kościelny. I tak było przez stulecia, bo Włocławek na powrót upaństwowili Prusacy po drugim rozbiorze. Historia to taki jajcarz, który lubi krotochwile. Oto w czerwonym od kościołów Włocławku szedłem w pierwszomajowym pochodzie, gdzie nad głowami furkotały czerwone szturmówki. Dobrze, że nie ma nudy. Z czerwonego od sakralnych zabytków Włocławka, majowy pogromca szczupaków, Marek Ledwosiński.
0: Polskie Radio PIK.
2: I to wszystko na dziś. W popołudniu z nami zapraszam także jutro. Ireneusz Sągre, kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Autopromocja. Reportaż zaczyna się czasem od jednego zdania, przypadkowego spotkania, telefonu. Od historii, której nikt wcześniej nie chciał opowiedzieć. Docieramy do ludzi. Słuchamy. Wracamy tam, gdzie inni już nie zaglądają. Oddajemy głos tym, których warto usłyszeć. To historie, które zostają w nas długo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.
1: Reklama. Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
2: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą Kujawsko-Pomorskiej Inicjatywie Senioralnej, cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-Pomorska Inicjatywa Senioralna. Razem dla seniorów.
3: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza 9 i 10 maja w godzinach od 10 do 16 na targi Lato na Wsi, Święto Smaku i Tradycji. W programie między innymi plenerowa wystawa ogrodnicza, kulinarne dziedzictwo zamknięte w smakach regionów, produkty pszczelarskie, twórczość ludowa, wystawa drobnego inwentarza, atrakcje dla dzieci, loty widokowe śmigłowcem, kącik zdrowia. To wszystko w Minikowie 9 i 10 maja.
1: Reklama. Radio PIK dla kierowców.
4: Małgorzata Burchardt, zapraszam. Ciąg dalszy popołudniowego szczytu w regionie. W Bydgoszczy zwolnić trzeba na Gdańskiej, Sułkowskiego, Wyszyńskiego i Powstańców Wielkopolskich. Trudno wyjechać z Bronikowskiego w Nakielską, ciasno na Poznańskiej oraz Wałach Jagiellońskich. Zatłoczony most Kazimierza Wielkiego w kierunku ulicy Fordońskiej. We Włocławku cały czas trudna sytuacja na moście Rydza Śmigłego. Zapełnione pojazdami ulice Grodzka i Lipnowska, czarnymi plamami na mapie miasta z powodu popołudniowych korków. Plac Kopernika oraz ulica Kilińskiego, szczególnie od strony Placu Wolności, w Brodnicy obciążone Rondo Toruńskie, tłoczną u zbiegu ulic Wiejska, Sądowa, Kamionka, Dworcowa. Wolniej pojedziemy też Sienkiewicza w stronę 3 maja. Dużo pojazdów na Mazurskiej, a także na Lidzbarskiej w kierunku Mazurskiej. W Grudziądzu intensywny ruch na Krajowej 16 w kierunku Mostu Malinowskiego, a w centrum zwolnić trzeba na Włodka oraz na Bydgoskiej. No i w regionie jeszcze powypadkowe utrudnienia w miejscowości Ostrowite w powiecie świeckim, w Łachowie w powiecie nakielskim oraz miejscowości Dylewo w powiecie rypińskim.
1: Z radiem PIK. Po drodze.

0: Zawsze głupie obiecanki. Skończyło się obiecanie. Robimy do czynu.
1: Ja sobie nie życzę, żeby naruszano moją prywatność.
2: Było słychać szczekanie psów i krzyki.
3: Kilka lat. Przeszło 7 lat, to już tak jest.
4: Co panią sprowadza?
5: Emocje, przygody, sukcesy, zmagania i porażki. To, co w nas i wokół nas. W popołudniu z reportażem w Polskim Radiu PIK.
6: Za konsoletą Piotr Walczak, przy mikrofonie Adriana Andrzejewska-Kuras. Witamy Państwa. Dziś wrócimy do sporu działkowców rodzinnego ogrodu działkowego Elana w Toruniu i spółki Boryszew. Działkowcy od lat walczą, by grunty były przekazane Polskiemu Związkowi Działkowców w wieczyste użytkowanie. Jednak o ziemię walczy też Boryszew, która to spółka wykupiła przed laty zakład Elana. Wydawało się już, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Ministerstwa zamyka sprawę. Spółka Boryszew jednak odwołała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego i sprawę wygrała. Działkowcy nie składają jednak broni i walczą. Posłuchajmy.
7: Bardzo proszę. Jak nie walczysz, takie działeczki. Proszę, proszę. No.
8: Jaka duża jest ta działka?
7: 300 metrów.
8: Rodzinne ogrody działkowe Elana odwiedziłam w 2019 roku.
9: Czuję, że pachnie lawenda tutaj
7: tak,
9: u pana.
7: Tak, odstrasza komary, tu mięta. Owoce, warzywa.
8: Pan tutaj jest codziennie? Co?
10: Codziennie. No jestem emeryturze, jestem codziennie. Więcej się tu niż w domu. No co w domu robić bloku?
11: Jak pani tu jedzie, to pani zobaczy. W pasie tym są działki. Tamte działki mają wieczyste dzierżawy za płotem. Mm-hmm. Te pierwsze też mają, tylko tutaj nasze działki zostały takie, gdzie to po prostu ktoś zaniedbał w zarządzie. Gdyby oni w latach 90. wystąpili do właściciela
8: Wtedy
11: Elany,
8: jeszcze do Elany.
11: Tak jest, właściciela Elany, nie wierzę, żeby Elana, skoro tam wyraziła zgodę, to dlaczego tutaj nie wyraziła zgody? Myśmy nie wiedzieli, że coś takiego...
8: Państwo chcieli uporządkować te dokumenty w 2015,
7: tak? W 2015
8: tak?
7: Chcieliśmy uporządkować te dokumenty. Wystąpiliśmy wtedy do prezydenta o założenie księgi wieczystej jako ogrodu. I po złożeniu tych dokumentów naszych w lutym jako Polski Związek Działkowców złożyliśmy, a w listopadzie się upomniał dopiero Boryszew, że zainteresowany jest tymi gruntami Skarbu Państwa.
10: Jak Boryszew przejmował Elanę, to już działki nie były w Elanie, także to byłem spokojny. To były przekazane do
7: 95 roku były przekazane całkowicie z gruntami, ze wszystkimi zmywiamy pod Polski Związek Działkowców.
10: 95.
8: Ale jako...
7: A Boryszew dopiero nadobył w 2008 roku.
8: To były grunty kogo? Elany, Skarbu Państwa?
7: Grunty Skarbu Państwa, cały czas. Tylko, że to była stworzona jako z porozumieniem w dawnych tych czasach, jako była strefa ochronna dla Rubinkowa, też strefa zielona dla Rubinkowa ze względu na Elan. Ale cały czas od początku, od 80 roku zarządzał tymi gruntami Polski Związek Działkowców. Przedtem było jeszcze, inaczej nazywało te ogródki pracownicze, nie? No, ale od początku było to samo związane, tylko później zostało przekształcone na Polski Związek Działkowców, na Rotelana, nie?
11: Ja jestem działkowiczem od 80 roku.
7: Od maja.
11: To jestem pierwszym działkowiczem. Ja mam 39 lat działkę. Powinien to mieć zasiedlenie. Tym bardziej, że myśmy tu wszystko sami robili. Prąd, ogrodzenie, wszystko, każdy na swój własny koszt to robi.
8: W tym listopadzie, co pan mówił, 2015, Boryszew złożył do wojewody wniosek o co?
7: O przydzielenie tych gruntów jako przynależność do Elany. Jak on nabył Elanę, to już dawno, dawno nie było w Elanie ogrodów działkowych, nie? Wszystko było przekazane pod Polski Związek Działkowców, tu nie pośladu już. Że jako Elana miała coś pod sobą. W 2015 roku, jak żeśmy złożyli te dokumenty, jak mówiłem, i pokątnie żeśmy się dowiedzieli w 2017 roku, że toczy się sprawa.
8: Tamta złożona przez Boryszew.
7: No. Mhm. To 2 lata prawie się to ciągnęło, 1,5 roku, bez niczyjej wiedzy. Żeśmy pokątnie się dowiedzieli, że sprawa się toczy, dopiero żeśmy zaczęli interweniować u wojewody.
8: Przez to, że państwo złożyli sprawę do sądu?
7: Tak, woda to wstrzymał decyzję, wszystko. No. Wszystko no. To rozumiemy, że jest inwestycja państwowa, szkoła, ulica, droga, coś tego. My to rozumiemy. No ale jak można dać grunty Skarbu Państwa prywatnej osobie? Na tym ubolewamy, temu się sprzeciwiamy całą mocą. No jak można dać prywatnej osobie grunty Skarbu Państwa?
6: Działkowcy złożyli do sądu wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.
12: Dobrze. Sąd Okręgowy postanawia oddalić apelację Proszę Państwa, w ocenie Sądu Okręgowego zasadnicze znaczenie mają kwestie prawne, a nie faktyczne. Wnioskodawca przez cały czas posiadania pracowniczego ogrodu działkowego zarządzał nim, podejmując wszelkie decyzje co do sposobu użytkowania terenu. Z samego faktu, że wnioskodawca faktycznie władał rzeczą jak właściciel, nie wynika jeszcze, że był on jej samoistnym posiadaczem. Nawet uznając, że następca prawny pierwotnego właściciela wprowadził wnioskodawcę w posiadanie o charakterze samoistnym, to i tak od tego czasu nie upłynął termin 30-letni, niezbędny dla ewentualnego uwzględnienia wniosku o zasiedzenie.
10: Tak, i to wszystko może przepaść.
3: No ta wiadomość to jest tragiczna po prostu. No ale czy to patrzą na takich ludzi?
10: A to jest walka rekina ze śledziem.
8: Gdy przegrana działkowców w sądzie rejonowym i okręgowym stała się prawomocna, nadzieje zaczęli pokładać w wojewodzie. Ten w 2020 roku odmówił spółce Borysze w przekazania terenów, na których znajdują się ogródki działkowe. W uzasadnieniu pisał, że nie istnieją dokumenty potwierdzające przekazanie prawa zarządu spółki do opisywanych gruntów. Po stronie działkowców stanął też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a także Ministerstwo Rozwoju. To uspokoiło działkowców. Sprawa jednak niedawno, całkiem nieoczekiwanie dla nich, znów wróciła. Dlatego działkowcy zorganizowali w ubiegły czwartek protest.
13: Mamy 24 lata działki. Wnuk mój tu się jeden wychował, który ma 25 lat, a miał rok. Drugi ma 22 lata i mamy taką tu trzecią fajną, która jak się dowiedziała, to płakała. Powiedziała, babciu, ja muszę być na tym proteście. Dziadek ją odebrał ze szkoły i Tosia jest z nami, protestuje.
8: Jak tutaj spędzasz czas na działce?
14: Mam domek i mam wszystko. Babcia mi ten wymyśla zabawy i jest fajnie.
13: Co zrobicie, jak wam zabiorą działki? No, Tosiu, co zrobimy?
14: Ja by się popłakała.
13: Będziemy protestować, bo już poprzednio, w 2015, myśmy mieli taki bardzo stary, brzydki domek i zaczęliśmy budować, nie wiedząc, że tu się zaczęły jakieś problemy. No i wszyscy szli na ten tutaj też taki strajk i mówili, co wy robicie? A ja mówię, tam tak szybko nam nie zabiorą, z 10 lat to potrwa. I potrwało równo 10 lat. I mamy wszystko od nowa, a już tak się wszystko uspokoiło i byliśmy pewni, że to już nic tutaj nam nie zagraża i co.
15: Ja Skuła Ryszard, jestem prezesem rodzinnego ogrodu Elana w Toruniu. Był wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie negatywny dla Boryszewa. Tak samo wydał wojewoda, taki sam wydał minister rozwoju i technologii, wydał tak samo negatywny i jeszcze zapowiedział, że to jest ostateczny.
16: Każdy się cieszył, a tu raptem jakby bomba spadła z nieba. Okazuje się, że od Warszawy zaczął, a ten zarząd nic nie wiedział. Jak tak można zrobić, żeby ludzie nie wiedzieli, skoro my nie jesteśmy może właścicielami, ale mamy te działki, tak płacimy, opłacamy, robimy, żeby było ładnie, pięknie, fajnie, żeby sobie człowiek przyszedł.
15: Ja wystąpiłem w imieniu zarządu do prezydenta miasta Torunia o wpisanie pozostałych sektorów jako prawny po prostu użytkownik w księdze wieczystej. Te grunty wszystkie zostały kupione przez w zasadzie przez pracowników Elany, a nie przez Elanę, bo to było z pracowniczego funduszu socjalnego. Teraz znów wystąpił, że część sektoru należy się jemu, Boryszowowi, a naprawdę tego nie jest, bo on nawet nie ma tej ziemi za paznokcia, jemu się nie należy. W tym sektorze ludzie pracują od dziadków, rodziców, wnuków i prawnuków. No jakim cudem teraz Boryszew chce odzyskać?
8: Poprosiłam Boryszew o komentarz w tej sprawie. W piśmie przesłanym przez rzeczniczkę prasową czytamy. Zarząd Boryszew S.A., uwzględniając swój wpływ na społeczność lokalną i mając na uwadze niepokój użytkowników części działek zlokalizowanych na terenie ROT Elana, jaki wywołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prawdopodobne wydanie przez wojewody kujawsko-pomorskiego decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Boryszew S.A. użytkowania wieczystego wyżej wymienionych działek, zarząd postanowił, że spółka nie będzie podejmować działań zmierzających do przymusowego usuwania użytkowników ogródków korzystających z przedmiotowych gruntów.
15: Ja mu im nie wierzę, za żadne skarby, bo wiem, co on z Elaną zrobił. Po prostu, że on nie zabiera tych działek, ale jak w przyszłości, to pewnie by chciał, żeby płacić co najmniej 1500-2000 za użytkowanie tych działek. Więc ja po prostu nie wyrażam zgody jako prezes.
17: Obiecanki, czacanki, nie? A rzeczywistość jest inna. Jak się ktoś uprze, coś tam to zabierze. Dlaczego tym starym ludziom wszystko pozabierać?
18: Oni nie chcą zabrać. Wierzy w to pani? Oni chcą nas, żebyśmy się zgodzili, a oni wezmą to w tego, a później będą nam czynsze, że my nie będziemy mogli...
13: Jak on zacznie nam podwyższać te stawki, to nikt z osób w naszym wieku nie da rady, bo emerytury nie są za duże. Jednak te opłaty, ile teraz już są, Rysiek? 500 zł? Rocznie, nie? Tam co roku dochodzi za wywóz śmieci. I za wszystko tam, nie? To jest dla nas te 500 zł, to jest sporo, no bo tu już tyle zainwestowaliśmy w to. No.
19: W Krakowie podobna sytuacja. Polmos ktoś kupił. No i co? No ludzie, no spadać, nie? No ludzie nie. No to wymyślił tak, że ludzie będą płacić mu komercyjną cenę od tego czasu, jak on to kupił. No i co? To ludzie sami pójdą. Kto będzie płacił za taką działkę tutaj?
16: To jest niemożliwe, tak? To by więcej byśmy płacili jak w mieszkaniu swoim, a gdzie resztę? Trzeba utrzymać działkę, trzeba zrobić, trzeba opielęgnować ją.
20: Z doświadczenia wiemy, że to na dzień dzisiejszy jest postawa taka, że nie odbiorą, ale nie wiadomo, co będzie za miesiąc, za dwa, tak? Czy im się za pół roku nie odwiedzi coś i po prostu nie zmienią decyzji i nie zaczną likwidować tych działek.
17: To wie pani, że decyzje to się zmieniają z dnia na dzień, a u nas też się mogą zmienić z roku na rok, z miesiąca na miesiąc. A o życie trzeba walczyć, nie? O przyrodę też. Zabierają przyrodę na każdym kroku. Skwerków mało, coś tam tylko sam beton, same chodniki.
20: No tak, a tutaj jest taka jednak aglomeracja, no samej zieleni tutaj wiadomo, nie, że tu jest i tlenu więcej i roślin, i zwierząt, także naprawdę szkoda by było, gdyby miało to być zabrane, nie?
8: Czego wy się domagacie tak konkretnie?
15: Domagamy się, żeby odstąpić, żeby wojewoda wydał pozytywną opinię. Bo on wie doskonale, wojewoda, że pierwszy raz dostał wszystkie dokumenty i stwierdzony, że Borysiew nie ma nic do tego. A teraz w tej chwili jak NSA. No ja powiem tak szczerze, że jeżeli to się nie skończy, mówię oficjalnie, my udajemy się do ministra sprawiedliwości ze względu na to, że było dwóch sędziów NEO, tak zwanych. I dlatego my nie uznajemy tego wyniku NSA. My protestujemy, żeby wojewoda poprzez dalszy bieg toku sprawy przyznano nam wpis do Księgi Wieczystej jako prawomocny, nasz, tu, dla ogrodu.
8: PZD miałby być
15: tak, wpisane. PZD Rod Enana w Toruniu. My tu jednak gospodarzymy od dłuższego czasu.
8: O komentarz poprosiłam rzeczniczkę wojewody Natalię Szczerbińską.
21: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest możliwy do podważenia w tej sprawie. Wojewoda musi wydać decyzję w tej sprawie i jest związany z zaleceniami NSA. Do tej pory, co ważne, nie wydał takiej decyzji. Dodatkowo wojewoda wystąpił do prezydenta Torunia z zapytaniem na temat osób stale zamieszkujących działki i ewentualnej pomocy dla tych osób. Oczekujemy na odpowiedź. Ta jednak nie może wpłynąć jako taka na wydaną decyzję, gdyż Naczelny Sąd Administracyjny jest najwyższym szczeblem sądownictwa, od którego nie ma już odwołania.
8: Prawniczka, która reprezentuje działkowców, uważa natomiast, że wyrok NSA nie kończy sprawy, bo po tym jak zapadł, pojawiły się nowe okoliczności.
22: Adwokat Anna Skrzyczkowska. Zmieniły się okoliczności faktyczne i prawne. Dokumenty zostały odnalezione kilka tygodni temu. Po wydaniu wyroku NSA wojewoda może przyznać tą działkę Polskiemu Związkowi Działkowców. Chodzi o taką sprawę, że w 1996 roku w grudniu Polski Związek Działkowców złożył swój wniosek o uwłaszczenie, czyli o nabycie nieodpłatnego prawa użytkowania wieczystego na mocy obowiązującej wówczas ustawy o wywłaszczeniu nieruchomości. To postępowanie zostało w 1996 roku zawieszone z uwagi na to, że toczyło się postępowanie administracyjne o zwrot wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli tych nieruchomości. Następnie postępowanie o zwrot wywłaszczonych nieruchomości zostało zawieszone z uwagi na śmierć tego byłego właściciela. W jego miejsce nie wstąpili spadkobiercy, więc postępowanie umorzono. Natomiast nasze postępowanie od 1996 roku jest zawieszone i po prostu było, że tak powiem, zapomniane. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby teraz to postępowanie podjąć, przyznać te działki Polskiemu Związkowi Działkowców, jako że nasz wniosek był pierwszy. Jeżeli chodzi o uwłaszczenie, to ogólnie organ rozpatruje wniosek podmiotu, który pierwszy złożył ten wniosek. Natomiast kto złożył kolejne wnioski, no to po prostu musi czekać. Organ co do zasady powinien odmówić w ogóle wszczęcia postępowania.
8: Z kolei w piśmie przesłanym przez Boryszew czytamy, że niezwłocznie po otrzymaniu prawomocnej decyzji wojewody zarząd deklaruje podjąć konsultacje z gminą miasta Toruń, a także z innymi właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej w celu wypracowania rozwiązania uwzględniającego interesy spółki, użytkowników ogródków oraz interes publiczny. Poprosiłam więc rzecznika prasowego prezydenta Torunia, Marcina Centkowskiego, o komentarz w tej sprawie.
0: Gmina miasta Toruń nie jest stroną tego sporu, który dotyczy działkowców z ROT Elana, spółki Boryszew oraz Skarbu Państwa. Do tej pory oficjalnie też nie wpłynęło do nas żadne pismo z żadnej ze stron o podjęcie się mediacji. Dopiero wówczas, gdy takie pismo otrzymamy, będziemy mogli podjąć decyzję o tym, w jaki sposób, w jakim zakresie i w jakiej skali będziemy mogli zaangażować się w rozwiązanie tego sporu.
1: Tu są dziadowie, ojcowie, dzieci, wnukowie. I oni tu gospodarzą. Oni, no przecież to jest, dla Rumikowa to jest oddech, bo tu zieleni tyle jest.
19: Ja mieszkam w bloku, ale jak ja przychodzę na działkę, otwieram bramkę, inny świat. Posiedzę sobie, pofajnie. A gdzie ja w tych ścianach będę tam siedział, nie? No ale niektórzy mieszkają w pałacach, właściciel, nie? Tych biednych ludzi nawet takie działki chce zabrać.
2: My już jesteśmy starzy, więc co my mamy w tym domu robić? By trzeba usiąść przed telewizorem i kwitnąć, no to musimy coś z tego życia jeszcze mieć, tak?
19: No to cię przyjdzie, no to jest inny świat, nie? Pokój, cisza, sąsiedzi w porządku.
17: To jest nasz wypoczynek. Jestem na emeryturze, malutkie mieszkanie. Całe lato spędzam tu. Na wczasy nie stać. Emerytura tylko tyle, co chciałam na życie i na leki, i co chciałam na czynsz. A to jest mój relaks, mój wypoczynek, a też i kontakt z ludźmi, bo to jest chyba najważniejsze. My się tu prawie wszyscy znamy. Rodzina z krwi i kości daleko, a my tutaj co chciałam na kogo liczyć? Na sąsiada, bo sąsiad jest zawsze pod ręką.
20: Dla mnie to jest całe życie. Ja od wczesnej wiosny do późnej jesieni tam pracuję, robię, majsterkuję. Grilla pobudowałam sama. Ja sobie bez tego nie wyobrażam. Gdyby nie to, to bym się musiała chyba zamknąć w domu i siedzieć, co nie jest fajne. Pewnie pobolewa tu i tam, ale na drugi dzień przejdzie, człowiek przyjdzie, zobaczy to, jak wszystko kwitnie, jak rośnie i zaraz jest zdrowszy, nie?
13: Mieszkamy w bloku, teraz zaczęły się remonty takie, że nie dajemy radę. Od godziny 8 do godziny 19 mają prawo remontować, więc szybciutko się wynosimy tu i czekamy, po 19 wracamy, nie?
18: Sama przyjemność. Tylko działka i sama przyjemność. Zawsze jest coś, do pracy zawsze jest na działce, zawsze jest coś, nie?
13: Odpoczywamy, ale się nie to, bo zawsze
18: coś jest tam.
19: Jak to zabiorą, to...
2: Ale... Ja sobie nie wyobrażam. Ja to mało już, jak w psychiatryku nie wyląduję, córka mówi, weź się uspokój, mówi, co ty mówisz, co się zwariować, mówi, robić zawczasce panikę, ale no to na dobre się nie zanosi.
13: To się nie da, bo przecież wiele ludzi z tego powodu to odejdzie, bo to jest... Całe życie, no, ludzie, którzy tu są, to już mają 70-80 lat. Emerytury wszystkie są małe, na wyjazdy nas nie stać, a to jest nasze RODO. Takie prawdziwe, nie? Jak tam jedziemy na RODO, my też jedziemy na RODO, nie? No nasze RODO.
18: Jesteśmy w próżni, nie?
6: Czy okoliczności, o których mówiła prawniczka działkowców, coś jeszcze są w stanie zmienić w tej sprawie? Będziemy to sprawdzać i oczywiście informować na naszej antenie. Tyle na dziś, a jutro, czyli we wtorek, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka z serii W Cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie, bo właśnie w ten dzień ten cykl Państwu prezentujemy. Tym razem Michał Zaręba pokaże historię Janiny Festenburg i Wacława Śniechowskiego. Przeniesie nas w czas międzywojnia, w świat garbunku, intryg i cichej wojny wywiadów. Będzie to pierwszy odcinek z cyklu o tych postaciach. Wszystkie odcinki będą oczywiście dostępne na naszych kanałach na YouTube, na Spotify, więc zachęcam Państwa, by je subskrybować, by po prostu nie przegapić ciekawych reportaży, bo pojawiają się tam oczywiście nie tylko te z serii W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie, ale także inne reportaże, które są u nas na antenie prezentowane. Zachęciłam do subskrybowania, więc zachęcam jeszcze do tego, by Państwo do nas zadzwonili. Po 17 można zgłaszać ciekawe czy bulwersujące historie, którymi powinniśmy się zająć. Czekam przez pół godziny pod numerem telefonu 52 345 50 90. Po 17 jestem do Państwa dyspozycji. A teraz już życzę Państwu wraz z realizującym audycję Piotrem Walczakiem miłego popołudnia i żegnam się. Adriana Andrzejewska-Kuras, do usłyszenia.

poniedziałek w Polskim Radiu PIK. Po 18 w Regionalnym Punkcie Widzenia powiemy o Międzynarodowym Festiwalu Vistula Sans. Po 4 udanych edycjach Ciechocinku w tym roku festiwal zagości w Bydgoszczy. W ramach festiwalu odbędą się 2 konkursy, koncerty, warsztaty oraz wycieczki promujące kujawsko-pomorskie. Będą też spotkania o charakterze międzynarodowej wymiany kulturalnej. Dyrektorzy imprezy mówić będą o nowej miejscówce festiwalu i o patronce Irenie Santor. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: Reklama.
1: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
2: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
3: Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie.
4: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: 30 czerwca 2026 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi Portal Rolnika. Platformę, która zbierze w jednym miejscu najważniejsze sprawy związane z prowadzeniem gospodarstwa. Wnioski, historia płatności, korespondencja, mapa działek, kalendarz naborów i aktualności. Wszystko dostępne na komputerze, tablecie i telefonie. Na start e-usługi od trzech instytucji sektora rolnego. Portal Rolnika. Jedno miejsce na wszystkie sprawy gospodarstwa. Więcej informacji na portalrolnika.gov.pl.
7: Miłośników zespołu Genesis zapraszamy na koncert The Watch Place Genesis 9 maja, Bydgoszcz, Klub Kuźnia. W programie muzyka z albumów od Trespass, The Wind and Wuthering. The Watch Place Genesis. Więcej na klubkuźnia.pl.
8: The Simon and Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.
12: Polskie Radio.

0: Minęła 17. Poszkodowani po ataku nożownika we Włocławku nadal w szpitalu.
1: Doszło do zaatakowania 44-letniej kobiety przy użyciu noża.
0: Strażacy w niecodziennej akcji.
2: Za mną! Mar!
0: I maturalne emocje.
3: Wyszłam jako pierwsza z mojej sali, więc trochę przerażające uczucie.
0: Poniedziałek, 4 maja, Puls Regionu w Polskim Radiu PIK, Sława Skibińska-Dmitruk. Poszkodowani po ataku nożownika we Włocławku nadal są w szpitalu. Tam mają zostać przesłuchani przez policję. To 44-letnia kobieta i mężczyzna wskazywany jako sprawca. Do zdarzenia doszło wczoraj około 23 na Starym Rynku, podczas koncertu dla mieszkańców.
1: Doszło do zaatakowania 44-letniej kobiety przy użyciu noża przez mężczyznę, który oddalił się. Policjanci po dojechaniu na miejsce ustalili dodatkowo, że dwóch mężczyzn, którzy byli razem z kobietą, pobiegło za 38-latkiem, który zaatakował wcześniej kobietę. Po ujęciu go zaczęli go bić oraz zranili go nożem.
0: Mówił młodszy aspirant Tomasz Tomaszewski. Nie są znane motywy działania sprawcy ani to, czy znał swoją ofiarę. W rękach policjantów jest już dwóch mężczyzn, którzy po zdarzeniu sami zaatakowali nożownika. Niespokojnie na drogach regionu. Policja ustaliła tożsamość śmiertelnej ofiary wypadku w Ostrowitem. Zginął 49-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu świeckiego. Siedział za kierownicą osobówki, która zdarzyła się z samochodem ciężarowym. Zdarzeń dziś było więcej. Po południu w Łachowie w powiecie nakielskim doszło do zderzenia osobówki z motocyklem. Dwie osoby są ranne. Tymczasem policja podsumowała majówkę na drogach regionu. Jedna osoba zginęła, 19 zostało rannych, doszło do 14 wypadków, nie brakowało pijanych kierowców.
4: Podczas majówki policjanci zatrzymali także 56 osób, które zdecydowały się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu i sprawy ich trafią do sądu za wykroczenia i przestępstwa.
0: Mówiła Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów. Zmieniamy temat. Latami budował diamentową piramidę finansową. 51-latek zatrzymany na Śląsku oszukał także mieszkańców Bydgoszczy. Proponował inwestycje w biżuterię, nabrało się 217 osób z całej Polski, a straty poszkodowanych to ponad 32 miliony złotych. Więcej na naszej stronie.
5: Więcej na radiopik.pl, na Facebooku i w naszej radiowej aplikacji.
0: Teraz życzenia dla strażaków. Mają swoje święto. 4 maja to w kalendarzu wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków. We Włocławku święto miało uroczystą oprawę. Pożarnicy przemaszerowali ulicami miasta.
2: Za mną! Marsz!
6: My jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej swoich mieszkańców. W każdej praktycznie wsi, w miastach jest dużo jednostek OSP, czyli jesteśmy bezpośrednio w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy praktycznie gotowi do pomocy.
7: My wszyscy służymy, nie pracujemy, dlatego strażacy są ludźmi z powołania, którzy niosą pomoc ludziom. W moim przypadku myślę, że nie miałem dużego wyboru, żeby zostać strażakiem, ponieważ jestem trzecim pokoleniem strażaków, także myślę, że dziadek i wuj, którzy byli w straży, w Państwowej Straży Pożarnej, zaszczepili we mnie to strażactwo, także do tej pory jestem strażakiem.
0: Mówili Jarosław Herbowski, prezes strażaków ochotników z regionu oraz Grzegorz Sadowski, komendant Straży Pożarnej we Włocławku.
5: Tu Polskie Radio PIK i Puls Regionu. Najważniejsze wiadomości z Pomorza i Kujaw.
0: Zmieniać czy nie zmieniać konstytucję? Politycy z regionu komentują pomysł prezydenta. Rozmawiał z nimi w radiokonferencji Maciej Wilkowski.
8: W ocenie posła Piotra Króla z Prawa i Sprawiedliwości aktualna konstytucja wymaga zmian, bo mówiąc najprościej, czasy się zmieniły.
9: Ona nie przystaje po prostu do obecnej rzeczywistości. Uważam, że na kilka takich rzeczy, które dzisiejsza teraźniejszość pokazuje, że ona odstaje od tych czasów, powinna odpowiedzieć. I tyle. To chwała prezydentowi, że chce się tym zająć, bo wszyscy udają po prostu, że ona obowiązuje tylko wtedy, kiedy jest dla nich wygodne.
8: Zdaniem Marcina Łasińskiego z Nowej Nadziei Konfederacji, jedną z kwestii, które powinna rozstrzygnąć nowa konstytucja, jest to, jaki system sprawowania władzy obowiązuje w Polsce.
10: To jest kwestia moim zdaniem otwarta i dyskusyjna. Czy powinniśmy mieć stronę systemu prezydenta, prezydenckiego, tak jakby chciał pewnie pan prezydent Karol Nawrocki, czy w stronę systemu kanclerskiego. Myślę, że to jest kwestia, którą powinniśmy poddać dużej dyskusji.
8: Poseł Iwona Kozłowska z Koalicji Obywatelskiej nie widzi szans na zmiany w konstytucji.
11: Natomiast konstytucja to jest zbyt ważny dokument, żeby można było sobie teraz powiedzieć i gdybać, a może tak, a może tak, a może inaczej. Trzeba mieć konkretne propozycje. My

0: liberum veto ze strony prezydenta, on jest destrukcyjny. A celem prezydenta, tak jak ja słucham tych jego wypowiedzi, jest to, żeby wprowadzić nie demokrację, a mówiąc żartobliwie monarchię, żeby jednoosobowo Karol Nawrocki mógł decydować o tym, w którym kierunku idzie kraj, a w którym nie.
1: Całej radiokonferencji można posłuchać w naszej aplikacji na stronie internetowej radiopik.pl.
2: Teraz kierunek szkoła. Ruszył maturalny maraton. Dziś był egzamin z języka polskiego. Uczniowie pierwszego LO w Bydgoszczy wychodzili z egzaminu z uśmiechem.
3: Wyszłam jako pierwsza z mojej sali, więc trochę przerażające uczucie. Wydaje mi się, że łatwe. No próbne były trudniejsze, ale to nie jest odkrywcze, że próbne są zawsze trudniejsze.
4: Polski był dość łatwy. Może dlatego, że jestem na profilu humanistyczno-prawnym, ale to myślę, że ogólnie polski był przyjemny. Temat jeden nawiązywał do pracy i świata wokół człowieka pracującego, a drugi temat, szczerze nie pamiętam, jaki był drugi.
5: Rozumiem, że wybrałeś ten o pracy.
4: Tak.
2: Usłyszała Agata Raczek. A na zakończenie pulsu wracamy do wczorajszej ewakuacji dworca Bydgoszcz Główna. Zarządzono ją, ponieważ w dworcowym holu leżała podejrzana torba. Okazało się, że bagaż zostawił nietrzeźwy mężczyzna. Dziś został ukarany mandatem.
6: Do sprawy zatrzymano nietrzeźwego obywatela Białorusi. Miał on ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Z 43-latkiem zostały przeprowadzone czynności, zakończone nałożeniem mandatu za pozostawienie bagażu bez nadzoru na terenie kolejowym. W porozumieniu ze Strażą Graniczną mężczyzna przebywa na terenie naszego kraju legalnie.
2: Mówił młodszy aspirant Jakub Skrzypek. Dodajmy, że zanim na miejsce przyjechali pirotechnicy, budynek opuściło 150 osób. Teraz to wszystkie informacje kolejne o 18:00. W regionie przybywa chmur, nadal ciepło, teraz 25 stopni Celsjusza, ciśnienie bez zmian, na barometrach 1000 hektopaskali.
7: Radio PIK dla kierowców.
8: Małgorzata Burchardy, zapraszam. Trwają jeszcze czynności po śmiertelnym wypadku pod Świeciem w miejscowości Ostrowite. Na miejscu pracują 3 zastępy Straży Pożarnej. Droga powiatowa 1046 z utrudnieniami. Zalecam też ostrożność jadącym krajową 10 przez powiat Nakierski w miejscowości Śmielin. Plama oleju na jezdni. Na miejscu strażacy, którzy neutralizują tłustą substancję, a zatem noga z gazu. Zaglądamy raz jeszcze na ulicę Kujawsko-Pomorskich Miast. W Toruniu duży ruch niezmiennie na moście Piłsudskiego, Alei Solidarności oraz Poznańskiej. Nie przejedziemy też płynnie Bema, Legionów oraz Polną. We Włocławku wciąż trudna sytuacja na Lipnowskiej, Grodzkiej, Moście Rydza Śmigłego oraz Placu Wolności. W Bydgoszczy więcej aut o tej porze na Gdańskiej, Bronikowskiego, u zbiegu Fordońskiej i Kazimierza Wielkiego. Zatłoczona nadal Jagiellońska od Fokusa w stronę Ronda Jagiellonów. Tłoczno także na Poznańskiej. Przypominam o utrudnieniach w Bydgoszczy z powodu budowy urządzeń kanalizacji deszczowej. Prace prowadzone będą na ulicy Staszica od skrzyżowania z 3 Maja Krasińskiego Markwarta do zbiegu ulic Kołodaja Rejmonta. Ulica Staszica bez przejazdu, wyznaczono objazdy z tego samego powodu. Utrudnienia także w Bydgoszczy na Żwirki i Wigury, na której prace prowadzone będą w 2 etapach. Od Żwirki i Wigury do Skorupki oraz od Skorupki do Inowrocławskiej. Ulice będą bez przejazdu w miejscu prowadzenia tych prac. Zmienią się też w związku z tym trasy linii autobusowych kursujących tymi ulicami. Szczegóły na naszej stronie internetowej. Za popołudniową współpracę dziękuję kujawsko-pomorskim strażakom, życząc im raz jeszcze wszystkiego na z okazji święta. Kierowców proszę o ostrożną jazdę. Pozdrawiam, do usłyszenia.
7: Z Radiem PIK po drodze. Reklama.
9: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
10: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To 2 ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich, MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
11: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, bracia Figo Fago, Kalwi i Remi.

0: Realia Bydgoskie 2026, 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
1: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
2: Tak, i to lepiej niż ja.
3: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.

0: 16. Kapral Car. Prosto i ekologicznie. Magin Wasks Greek. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukas Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Wasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Reklama. Polskie Radio PIK.
3: W dobrym tonie.

kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni, albo wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. To tematy wypracowań, z których jeden musieli wybrać dzisiaj maturzyści. Jesteśmy z wami. Wyniki matur 8 lipca, teraz wszyscy odpoczywamy. W dobrym tonie do 18:00. Zapraszam, Ewa Dąbrowska.

0: Brawa dla muzyków, brawa dla wykonawców, brawa także dla Polskiego Radia PIK. O co chodzi? W konkursie Fonogram Źródeł 2025 przyznano sporo nagród, ale tę pierwszą ex aequo za album Józef Kędzierski, Król Kajoków, a także płytę Kapela Szelążków wydanej przez Dominikę Szelążek w oparciu o archiwa naszej rozgłośni, o muzykę z archiwum radiopik.pl, muzykę, którą rejestrowała przed laty nasza dziennikarka Anna Jachnina. Kłaniamy się nisko i gratulujemy. Justyna Jary i Elegancka Kapela, także Oberkas Travel to niektóre spośród gwiazd tegorocznego 27. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Najważniejszy przegląd rodzimej sceny muzyki folkowej, muzyki źródeł będzie się odbywać od 21 do 24 maja. W studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie wystąpią także goście z zagranicy, informuje redaktor naczelny dwójki Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek.
1: Jala Miku, międzykulturowe, międzynarodowe kombo osadzone w Szwajcarii, ale łączące nowoczesne gatunki muzyczne z muzyką gnała na przykład, muzyką Azji Zachodniej. Bardzo takie dynamiczne, wręcz taneczne rytmy, ale będzie coś, co można powiedzieć jest na przeciwnym biegunie. To jest duet Johnny Nash i Tomo Katsurada. To z kolei taka muzyka bliska ambientu, dream popu, ale też oczywiście osadzona w muzyce tradycyjnej.
0: Przesłuchania 11 zespołów solistów w ramach konkursu muzyki folkowej będą się odbywać 22 i 23 maja. Transmisja koncertu na antenach Polskiego Radia, Facebooku, Nowa Tradycja, portalu polskieradio.pl, kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej, a ja polecam nasz portal archiwum radiopik.pl. Tam sporo folkowych perełek. W dobrym tonie live przesilenie, utwór Dom, a występuje, gra i śpiewa Kwiat Jabłoni.

Kwiat w jabłoni. Robi sobie przerwę od koncertów, a Bajm nie koncertuje. Najbliższy występ 15 maja w Białymstoku sprawdziłam, dlatego że dzisiaj Beata Kozidrak obchodzi urodziny. Kończy 66 lat. Sięgnęłam po utwór z 1988 roku. To jest nagranie tytułowe z czwartej płyty tej grupy, a nosi tytuł Nagie Skały.

0: trudno powstrzymać nogi, w ogóle całe ciało, kiedy słucha się takiego rytmu, prawda? To Quincy Jones z Przyjaciółmi. Spory skład. Gdy prowadzi się duży skład muzyczny, big bandowy, muzyków jazzowych, to zazwyczaj nie używa się pałeczki dyrygenckiej, czyli batuty. No ale skład klasyczny, orkiestrowy jej bardzo potrzebuje. Dlaczego? Już wyjaśniamy.
1: Słownik muzyczny.
2: Sławomir Szanowski, dyrygent, na co dzień dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Zabrzeńskiej. Batuta w ręce dyrygenta to jest praktycznie przedłużenie ręki dyrygenta. Wielokrotnie to pytanie jest mi zadawane, czy można z tym kijkiem dyrygować tylko i wyłącznie, czy też można samą dłoń. Oczywiście, że można. Ktoś kiedyś wymyślił, a stało się to kilkaset lat temu, że dyrygent powinien mieć jakiś atrybut swojej pracy, władzy nad muzykami prowadzenia orkiestry. Kiedyś, przed wielu, wielu laty, była to buława. To nie była batuta, tylko buława.
3: Historia z tą buławą zakończyła się dość tragicznie.
2: No dość tragicznie. Jean-Baptiste Lee, jak pamiętamy, no, uderzył się w duży palec, gangrena i śmierć. Zupełnie niesłychane.
3: Teraz dyrygentom to nie grozi.
2: No nie grozi. Chociaż też słyszałem takie historie, opowieści, nie wiem, czy są do końca prawdziwe, że ktoś z kolei batutą dźgnął się w oko. Mnie się to nigdy nie zdarzyło. Zdarzyło mi się zahaczyć gdzieś tutaj o skórę ponad okiem przy jakimś gwałtownym geście podczas wykonywania pracy, ale nie było z tego większych konsekwencji. Sam ten patyczek, ten kijek, który trzymamy w ręce jako dyrygenci, pałeczka, to jest jedna rzecz, natomiast już sama praca dyrygenta, czyli to, co mamy do wykonania na samym początku, przed rozpoczęciem utworu, to jest bardzo, bardzo dużo, wiele czynników. Często się mnie pytają znajomi niezwiązani z muzyką, nie będący w temacie, na czym polega ta praca dyrygenta. Po co jest? Siedzą dwie, trzy osoby przy stole, mnie klaśnijcie razem w dłonie. No jak razem? No klaśnijcie razem w dłonie w tym samym momencie, równo, nie da się. Pierwsza odpowiedź. Więc jest dyrygent po to, żeby to wszystko razem zacząć. Nabijam rytm. W pierwszym ruchu może się zawrzeć mnóstwo rzeczy. Czy to ma być ruch w dynamice piano, mezzo forte, fortissimo, czy ma to być ruch miękki, delikatny, czy ja muszę w pierwszym ruchu pokazać pizzicato instrumentów smyczkowych, czy też muszę pokazać długi akord instrumentów dętych. Ilość czynników, które jest do wykonania tym jednym gestem, jest ogromna. Nie da się ich zawrzeć w jednym słowie. Inaczej będę zaczynał piątą symfonię Beethovena, inaczej będę zaczynał na przykład Adagio z symfonii Mahlera. Kiedy mamy nasze spotkania z najmłodszymi słuchaczami, z uczniami czy z przedszkolakami, tłumaczymy, na czym polega nasza praca. Pokazujemy pracę muzyków i pokazujemy też pracę dyrygenta, czyli to, żeby te 40, 60 albo 80 osób razem zaczęło. Wyobraża sobie pani demokrację w orkiestrze? Siedzi 60 muzyków, każdy uważa, że jest najważniejszy w tym momencie i od niego będzie zależało, kiedy zaczniemy i jak zaczniemy i jak ten utwór będzie wyglądał. Oczywiście jest to w jakimś zakresie możliwe, ale dość trudne. Próbuję koncertmistrzowi kiwnąć głową, jakoś dać znak smyczkiem, no ale jest to ogromna masa ludzi daleko od siebie siedzących. Proszę się wczuć w sytuację muzyka, który siedzi, ma na przykład do odliczenia 450 taktów pauzy, po których musi wejść w danym miejscu punktualnie, w danym czasie i tak jak dyrygent sobie tego życzy. Tak jak to jest napisane w partyturze. W sytuacjach awaryjnych trzeba interweniować, kiedy ktoś się pogubił albo ktoś źle wszedł w utworze, trzeba natychmiast to wszystko korygować. No, dużo jest tej pracy.
3: Dyrygenta denerwuje to, kiedy widzi, że brakuje kontaktu jego z danym muzykiem. Przecież często widzimy taki obrazek. Muzycy skupieni są na tekście, na nutach i wtedy brakuje synchronizacji. Między innymi po to są próby przed koncertem.
2: Zgadza się i wydaje mi się, że dla osób niezwiązanych z muzyką czasami próby mogą się wydawać ciekawsze niż sam koncert. Oczywiście, że kiedy przychodzi się na koncert, zapłaciło się za bilet, mamy efekt końcowy w postaci produktu, jakim jest koncert, to oczekujemy najwyższego możliwego wykonania, świetnej rozrywki. Ale na próbach dzieją się różne rzeczy. One, tak jak pani zauważyła, powinny być wypracowane. Natomiast no, jesteśmy ludźmi, to nie jest komputer. Różnie się może zdarzyć. Różne czynniki wpływają na to, że czasami w trakcie utworu coś się dzieje. Może być chwila dekoncentracji. W tym momencie no, jest taka sytuacja, to każdy jest zdenerwowany. Muzycy doskonale znają utwór podczas próby, żeśmy go przecież bardzo dokładnie przepracowali, przerobili. Też wiedzą, że jeśli ktoś źle z kolegów czy z koleżanek wszedł, to oni to natychmiast słyszą. To działa na wyobraźnię, działa na psychikę. Źle się czujemy, jeśli ktoś się w ewidentny sposób pomylił, to działa na nas wszystkich. W związku z tym naturalnie staramy się, żeby to się nie zdarzało, ale może się zdarzyć.

0: Orkiestra to jeden organizm, który musi wspólnie oddychać. Zdarzyło się kiedyś panu rzucić w kogoś batutą?
1: Nie, nic z tych rzeczy. Zdarzyło mi się parę razy zdenerwować. Szczególnie w latach, kiedy byłem troszkę młodszy. Teraz też są takie momenty, staram się w takich chwilach odwrócić tyłem do orkiestry. Czasami zdarza się, że człowiek sobie zaklnie gdzieś tam w duszy. Ale uspokoić się, wrócić do pracy, bo trzeba szanować nerwy swoje kolegów i koleżanek, którzy siedzą na estradzie. Są różne sytuacje sporne, ale nerwami się tutaj wiernie zrobi.
0: Są różne batuty, o różnej długości, ciężarze.
1: Wie pani, mam w domu batut chyba ze 30. Kupowałem je w różnych miejscach na świecie. Dostałem kilka batut od różnych osób. Jedno z najcenniejszych jest taka batuta, którą otrzymałem od Carnegie Hall, kiedy dyrygowałem w tej sali. Tak, dostaje się taką specjalną batutę w przepięknym pudełku drewnianym ze szlachetnego drewna. To jest batuta, która jest akurat z włókna szklanego, powlekanego kością słoniową, taka pamiątkowa. Tą oczywiście nie dyryguję. To jest pamiątkowa batuta, która sobie u mnie w gabinecie leży. Natomiast różne mam te batuty. Te takie rzeczywiście bardzo długie nie za bardzo mi odpowiadają. Też nie jestem specjalnie wysokim dyrygentem. Te bardzo króciutkie, nie wiem, czemu miałby służyć. Mam takie batuty, nazwijmy to wypośrodkowane. Chyba każdy dyrygent musi znaleźć jakiś ten właśnie patyczek, który mu najbardziej odpowiada pod względem ciężaru, uchwytu i długości. No i takim pracuję od wielu lat. Aczkolwiek zdarzyło mi się wiele, wiele koncertów poprowadzić bez batuty, gdzie obie ręce są mi potrzebne wtedy już bezwzględnie do pracy i wcale mi to nie przeszkadza. Te, które najczęściej się z nich korzysta w codziennej pracy, to są batuty drewniane, ale dość często się łamią. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że chcemy gdzieś tam wystukać muzyką jakiś rytm o pulpit, no to niestety te batuty drewniane z mocno wysuszonego drewna bardzo szybko się łamią, kiedy się uderza o pulpit. Więc ja najczęściej korzystam z batut z włókna szklanego. To są takie popularne, tymi można dużo robić, one się nawet wyginają, jest ją bardzo trudno złamać. To są batuty niezwykle odporne na takie właśnie czynniki niszczące.
0: Są batuty wykonane na przykład z kości słoniowej, też z pancerza żółwia, plastikowe, te najpopularniejsze. No cóż, batuta to atrybut dyrygenta. Batuta jest kobietą?
1: Atrybut to on, władza to ona, patyczek, pałeczka. Jak pani widzi, no co odmiana, to inna płeć.
0: Ale jednak ta ona batuta.
1: Ta ona batuta, no w takim razie to niech to będzie ona, ta batuta, która kształtuje ją, czyli muzykę.
2: Ciekawe, prawda? Muzyczna wiedza ze słownika muzycznego na portalu archiwumradio.pl. Teraz sam siebie zapowie Ray Wilson. It's called Wait for Better Days.

Rag & Bone Man w dobrym tonie, w duecie z Pink, a na koniec jeszcze Teddy Swims, który niebawem po raz pierwszy przyjedzie do naszego kraju, wystąpi podczas Open Air Festiwalu. Kiedy? 4 lipca na Orange Main Stage. Lotnisko Gdynia-Kosakowo zapraszają Teddy Swims na koniec audycji w dobrym tonie, tej poniedziałkowej. Jutro się słyszymy po 17:00. Ewa Dąbrowska.

0: Reklama.
1: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
2: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
0: Reklama. Polskie Radio.

0: minęła 18. Pijany kierowca za kółkiem, tyle że stał, a nie jechał. Polacy na holenderskim wycieczkowcu czują się dobrze.
1: Jest to choroba rzadka i mało zaraźliwa, w związku z tym no, epidemia nam na pewno nie grozi.
0: I Unisław bardziej zielony.
2: Wsypałem najpierw czarną ziemię i dosypywałem normalnej.
0: Poniedziałek, 4 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, słowa Skibińska, Dmitruk. Na początek pod lupę bierzemy promile za kierownicą.
3: Temat tygodnia w Polskim Radiu PIK.
0: Do piątku rozmawiamy o problemach związanych z alkoholizmem, pytamy o przyczyny i okoliczności nadmiernego spożywania, pokazujemy skutki, rzucamy koła ratunkowe, teraz o zdarzeniu na Włocławskiej ulicy. Pijany kierowca za kółkiem, tyle że stał, a nie jechał. We Włocławku szykuje się niecodzienny proces. Sąd odpowie na pytanie, czy pijany kierowca w zaparkowanym samochodzie prowadzi, czy tylko siedzi. A kluczem do sprawy jest włączony silnik.
4: Późną nocą na Włocławskiej Starówce przechodnie dostrzegli auto, a w nim człowieka za kierownicą. Kierowca bez skrępowania pociągał z butelki. Ludzie wezwali Straż Miejską. Municypalni wyjęli kluczyki ze stacyjki i wezwali policję. Alkotest niepotrzebny. Człowiek był tak pijany, że nie dał rady dmuchnąć. W szpitalu pobrano mu krew do badań. Kierowcę z komendy odebrała rodzina, a policja wszczęła postępowanie w związku z prowadzeniem auta po pijanemu. I tu robi się ciekawie. On nie prowadził. Auto było zaparkowane. Silnik był włączony, ale pojazd stał w miejscu dozwolonym. Jeśli silnik nie byłby włączony, sprawa jasna. Nie ma paragrafu na picie wódki w aucie. Uruchomiony silnik jednak sugeruje, że kierowca wcześniej jechał w takim stanie lub zamierzał w takim stanie ruszyć. Policja przegląda monitoringi i poszukuje świadków, ale jeśli nawet, to i tu orzecznictwo polskich sądów zna przypadki uniewinnienia, gdy pijany tłumaczył, że chciał włączyć zimą ogrzewanie lub latem klimatyzację. Zapowiada się bardzo ciekawy proces. Włocławek, Marek Ledwosiński.
3: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Obywatele Polski, którzy znajdują się na płynącym przez Atlantyk wycieczkowcu, czują się dobrze, informuje MSZ. Przypomnijmy, na statku potwierdzono ognisko hantawirusów. 3 osoby zmarły, 3 są zakażone. Ognisko hantawirusów to nietypowa, wyjątkowa sytuacja. Tak powiedział główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. To wirusy przenoszone przez myszy i szczury.
1: Zarażamy się nimi od małych gryzoni, których mocno czy inne wydaliny mogą być drogą oddechową czy pokarmową wchłonięte przez człowieka i jest to choroba rzadka i mało zaraźliwa. W związku z tym no, epidemia nam na pewno nie grozi.
0: Doktor Grzesiowski podkreślił, że hantawirus wylęga się około 2-3 tygodni i jest niebezpieczny. Jest list gończy za łódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim. Prawnik od trumny na kółkach został skazany na 1,5 roku więzienia. Jest sprawcą wypadku, w którym zginęły 2 kobiety.
5: Paweł Kozanecki jest poszukiwany przez łódzką policję, bo jak informuje rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak, nie stawił się w więzieniu i nie ma go w miejscu zamieszkania.
6: Sąd rejonowy w Olsztynie polecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym, natomiast policja zwróciła dokumenty związane z poleceniem osadzenia, informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastaną go w miejscu zamieszkania.
5: Dlatego, jak wyjaśnia podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, za adwokatem wystawiono list gończy.
7: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
5: Paweł Kozanecki po zdarzeniu, w którym zginęły 2 kobiety, nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: A my wracamy do regionu. Wjazd do gminy Unisław od strony Bydgoszczy będzie zielony. Dzisiaj został obsadzony ponad 100 klonów pospolitych. To wszystko w ramach programu odtwarzania zielonych alei.
2: Sypałem najpierw czarną ziemię i dosypywałem normalnej.
8: W tej części były drzewa kiedyś przydrożne, zostały wycięte być może na modernizację drogi, ale jeśli chodzi o zagospodarowanie takich miejsc jak ścieżki rowerowe przy infrastrukturze drogowej, no drzewa dają podróżnym cień, rowerzystom cień w czasie jazdy. No i drzewo jest tym elementem krajobrazowym mimo wszystko. One zawsze było, gdzieś nam towarzyszyło i zawsze towarzyszy.
9: Pomaga tak, płuca natury, czyszczą nam powietrze, tak?
0: usłyszała nasza reporterka od uczniów z Unisławia i Roberta Goni z Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Były to wiadomości kolejne o 19. Noc z zachmurzeniem umiarkowanym, na południu regionu może pokropić. O świcie 10 stopni Celsjusza, jutro sporo chmur, na północy województwa 17, na południu 24 stopnie.
9: Reklama. Magin Wask.

0: Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
1: Mariusz Kisielewski i Saribek Sargsyan, czyli dyrektorzy festiwalu Vistula Sounds, który przyjeżdża już na, mam nadzieję, na stałe, odpukuje w niemalowane.
2: Też mamy taką nadzieję.
1: Z Ciechocinka do Bydgoszczy. Bardzo mi miło z tego powodu. Który to będzie festiwal?
2: To będzie 5. edycja jubileuszowa, także wiele rzeczy powoduje, wiele czynników powoduje, że ta edycja rzeczywiście jest szczególna. Jesteśmy po raz pierwszy w Bydgoszczy, w muzycznej stolicy Polski, w mieście muzyki UNESCO. Jesteśmy tutaj z 5. edycją i tak jak pani redaktor mówi, mamy nadzieję, że zagościmy już tutaj na stałe.
1: W ogóle powiedzmy o idei festiwalu. To jest festiwal międzynarodowy, ale słychać podczas i warsztatów, i koncertów polską muzykę.
3: Tak, oczywiście festiwal jest międzynarodowy, najważniejszy jakby cel jest ten międzynarodowość, ale plus do tego musimy pamiętać, że przede wszystkim jakby chyba jeszcze najważniejszym celem jest promocja polskiej piosenki oraz promocja polskiej kultury i promocja regionu, naszego regionu, czyli Kujawsko-Pomorskiego.
1: Cały czas patronką jest pani Irena Santor?
2: Tak, pani Irena Santor jest naszą patronką, jest naszym aniołem stróżem, wspierającym nas na każdym kroku. Bardzo przeżywa wszystkie nasze tutaj sprawy. Ja jeszcze dodam a propos misji tego festiwalu. Jest takie powiedzenie, że aby poznać kraj, trzeba posłuchać jego piosenek. My w naszym festiwalu odwracamy tę zasadę. Żeby dobrze śpiewać piosenki, trzeba poznać kraj. Do tej pory gościli u nas artyści z 31 krajów. Bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na edukację interkulturową, a więc pokazujemy Polskę, polską kulturę, polską historię. Nasz dorobek kulturalny, materialny i niematerialny, ale też jesteśmy bardzo głodni kultur, które u nas goszczą. Ta jubileuszowa edycja w tym roku w ramach tak zwanych spotkań interkulturowych, bo każdego roku mamy 14 wydarzeń w ramach festiwalu, który trwa 5 dni, a w tym roku jak zawsze jedno spotkanie poświęcone promocji polskiej kultury, to będzie spotkanie z panią Grażyną Brodzińską, która od pierwszej edycji jest przewodniczącą naszego międzynarodowego jury, bo mamy dwa konkursy, konkurs piosenki międzynarodowej oraz polskiej, dwa składy jury, ona jest w obu tych składach przewodniczącą. Oczywiście jest również naszą gwiazdą, występuje na naszych koncertach, w tym roku obchodzi swój jubileusz, więc to będzie w ramach prezentacji polskiej kultury, a jeżeli chodzi o prezentację kultur goszczących, to w tym roku będzie to oczywiście Armenia z uwagi na dyrektora artystycznego, który stamtąd się wywodzi.
3: No tak, bo to wygląda tak, że poza częścią edukacyjnej, kulturalnej, śpiewu i tych wszystkich składników festiwalu promujemy co roku, ja tak jak Mariusz powiedział, jeden kraj, nie tylko ze strony kultury, ale po prostu ogólnie prezentujemy ten kraj. No i od pierwszej edycji czekam na ten moment, że przyjdzie ten czas, że będę mógł prezentować z innej strony kultura mojego kraju, skąd pochodzę, czyli Armenii. Oczekujemy dużo, dużo osób, jak wiemy, że Armenia, tak jak i Ormianie, tak i Polacy są wszędzie po całym świecie i z tego powodu ten dzień, czyli kultura ormiańska, będą prezentowali nie tylko gości z Armenii, ale z innych krajów świata.
1: Jak długo jest pan w Polsce?
3: 9 lat.
1: Pięknie pan mówi po polsku.
3: Dziękuję bardzo.
1: A myśli już pan też po polsku?
3: No, nie do końca jednak. Staram się tłumaczyć różne rzeczy w języku ormiańskim i potem wyrazić się już w języku polskim.
2: Ale na przykład, jeśli mogę tutaj powiedzieć, czasami słyszę, gdy Saribek rozmawia ze sobą, to mówi do siebie po polsku, albo na przykład liczy różne rzeczy, będąc sam ze sobą, też po polsku, więc lada moment będzie myślał po polsku z całą pewnością.
1: Czy to pana oczarowała polska kultura i polska piosenka?
3: Tak, nie tylko oczarowała ta kultura polska, która stała moim domem, tak naprawdę jedynym domem. Ja pochodzę takim częścią Armenii, której już nie ma, czyli Górskiego Karabachu i z powodu różnych wojen już moja rodzina traciła.

0: straciła cały majątek i tak naprawdę, kiedy ja przeprowadziłem się, nie wiedziałem, że to już ostateczny, jedyny dom zostanie moim. No i tak się stało, że w ogóle dzięki bardzo znanej takiej osoby, czyli twórczości Anny German, bo pierwszy kontakt z Polską miałem przez jej twórczość. Byłem bardzo przypadkowo uczestniczyłem w Polsce 10 lat temu w konkursie międzynarodowym, konkurs imienia Anny German, i otrzymałem Grand Prix tego festiwalu i tak zaczął mój jakby kontakt z polską kulturą. Pokochałem ten kraj, dostałem zaproszenie do pracy, potem z Mariuszem stworzyliśmy naszą agencję artystyczną, czyli Sarsaxian Culture Entertainment, no i potem kolejne etapy stworzenie tego festiwalu, który był moim marzeniem, żeby stworzyć coś takiego, ponieważ jestem międzynarodowym jurorem. Wyjeżdżam po całym świecie i obserwuję, jak to inni robią, i na podstawie innych minusów, innych festiwali...
1: Uczy się pan na innych, na czyichś błędach, tak?
0: Na tych błędach stworzyliśmy coś innego, coś wyjątkowego. Naprawdę, to jest coś wyjątkowego nie tylko na skalę kraju naszej, czyli Polski, ale na skalę świata, bo to jest nie tylko festiwal muzyczny, bo tam naprawdę dużo się dzieje. To jest i promocja, i śpiew, i edukacja, i integracja, i też przestrzeń, gdzie my pokazujemy, że inność nie jest straszna. Trzeba szanować, trzeba też mieć możliwość, żeby też
2: czerpać z tej po prostu
0: coś
2: inności.
0: Dobrego też od tego inności dostać, tak? Bo jeśli zamykać się w swoim świecie albo wśród swoich, wśród tego samego koloru czy języka, to świat byłby, uważam, że taki szary, tak? Jednak dzięki tych kolorów, tych inności i ludzi, i kultur, i języków, i nie wiem, i interwalów, i wszystkiego, to świat jest piękny.
1: Jak ściągacie uczestników?
2: Tutaj zasługa Saripka Sarksiana. On jest śpiewakiem klasycznym, liryczny baryton tenorowy, kameralista, więc występował na całym świecie, na różnych scenach, ale też, tak jak mówił, był i jest międzynarodowym jurorem wokalnym. I jego działalność artystyczna, jurorska, to są po prostu kontakty na całym świecie. I to dzięki niemu te osoby tutaj przyjeżdżają.
0: Też mamy takie stale współpracowników, tak można, partnerów z różnych krajów, gdzie też nam pomagają, promują nasz festiwal w różnych krajach. I to jest tak, że my... Jeśli chodzi o część uczestników, którzy przyjeżdżają, żeby w konkursach uczestniczyć, że to są osoby młodzi artyści, którzy są też zaproszeni jakby bezpośrednio, bo widzimy, zobaczymy, spotykamy się na różnych festiwalach, już wiemy, jak oni wyglądają, jaką mają poziom artystyczny, wokalny, ale też są osoby, które po prostu sami zgłaszają się i wtedy Rada Artystyczna wybiera najlepszych i zaprasza na festiwal.
1: Jest jakiś przekrój wiekowy uczestników?
0: Jest, tak. W tym roku to jest od 14 roku do 38 roku życia.
1: Bardzo dobrze, że też nie jest niżej ta poprzeczka ustawiona, tak. Czyli że to nie jest do 25 roku życia, tak, a też mogą osoby dorosłe uczestniczyć.
0: Tak, bo jednak różnie bywa z tym wiekiem, bo ten talent śpiewu czasami pojawia się też późno.
1: A pan nadal śpiewa?
0: Tak, oczywiście, że śpiewam też. Też ten festiwal daje też możliwość, żeby też samemu śpiewać, bo to uważam, że też to jest ważne, że jakby jako osoba, która jest odpowiedzialna od części artystycznej, też swoim przykładem śpiewa na tej imprezie. Poza tym najważniejszy moment, że śpiewam na tych naszych festiwalach, czyli w festiwalu Wistula Sound śpiewam wyłącznie po polsku. Też, żeby pokazać tym gościom, obcokrajowcom, które przyjeżdżają, żeby zrobić taki przykład, żeby oni też na przyszłość, kiedy wracają do nas, już też śpiewali w języku polskim, bo tak jak mówiliśmy, w ramach festiwalu odbywają się dwa konkursy. Konkurs piosenki międzynarodowej i konkurs piosenki polskiej. A w konkurs piosenki polskiej też śpiewają zagraniczni nasze goście. Na przykład,
1: i się mierzą z naszym językiem.
0: Tak, to jest bardzo, ja uważam, że to jest duża taka odwaga z ich strony, z tych osób. Rok temu mieliśmy rekord. No, mam nadzieję, że jeszcze ten rośnie, jeszcze będą te, ale już na czwartej edycji aż 15 krajów zagranicznych śpiewali w języku polskim. To był po prostu cud, uważam. I też naprawdę jako obcokrajowiec, bo też mogę to podkreślić, że jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się namawiać tych osób i dzięki naszemu festiwalu promować aż na taką skalę polską piosenkę. Bo nawet czasami, kiedy rozmawiamy z naszą patronką, z panią Ireną, pani Irena mówi, ale może jednak pośpiewają tłumaczeniu, żeby było łatwo, bo w Sopocie tak było, że oni obowiązkowo to była ta piosenka polska, ale w tłumaczeniu, języku angielskim, czy swoim języku kraju, ale mówię, nie, na razie spróbujemy namawiać, żeby śpiewali jednak w języku polskim, chociaż to jest trudno.
2: No, śpiewanie w języku polskim to jest na pewno wyzwanie, ale to jest niezwykła wartość, dlatego że oni muszą poznać polskie idiomy, muszą zrozumieć, o czym śpiewa na przykład pani Alicja Majewska w piosence Być kobietą, naleśniki smażę, prawda? To jest symbol pewien, taki typowo polski, czym są naleśniki i o co tu chodzi, więc to jest taki przykład, że ta praca z nimi, bo my z nimi też pracujemy, nagrywamy teksty tych piosenek, oni uczą się, wyjaśniamy im to wszystko. Myślę, że to jest właśnie wartość taka, no, kulturowa, edukacyjna, że wchodzą w język, w jego kulisy.
1: Czyli wy z nimi pracujecie jeszcze przed festiwalem?
2: No tak. To jest praca całoroczna, przede wszystkim...
1: Ale zdalna, jak rozumiem.
2: Tak, bo to jest też tak, że czasami są to osoby, które znamy, to znaczy na przykład Saribek znaje z różnych konkursów. Słuchając nagrań takiej osoby, widzimy, jaki typ człowieka to jest, prawda? Więc czasami też proponujemy różnych wykonawców, różny repertuar, dlatego że przecież nie każdy może śpiewać wszystko, więc musimy dostosować, zaproponować różne rzeczy. W związku z tym, zanim pada wybór jakiejś piosenki ze strony takiego młodego artysty, no to on przysłuchuje wiele dziesiąt, jeśli nie wiele set polskich różnych piosenek, by znaleźć coś dla siebie, a później już pracuje się nad konkretną pozycją. I tak jak Saribek mówił, mieliśmy w zeszłym roku 15 interpretacji polskich piosenek. To są oczywiście zupełnie inne aranżacje. Pani Irena też zachwycona była, jak inaczej można wykonać piosenki, które doskonale zna, czy piosenki z jej repertuaru. Więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Ja chcę też powiedzieć, że w ramach festiwalu mamy 14 wydarzeń, jak powiedziałem. Mamy koncert otwarcia i koncert zamknięcia festiwalu, czyli 11 sierpnia i 15 sierpnia w Operze Nowa. Serdecznie zapraszamy. Wstęp na wszystkie nasze imprezy jest bezpłatny. Nie budujemy żadnych barier ekonomicznych. Zapraszamy wszystkich, całą rodzinę, mam na myśli wszystkich tych ludzi, których wrażliwość i ciekawość skłania ku temu, żeby w takim festiwalu uczestniczyć. Później mamy dwa dni w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy, oczywiście, gdzie w środę odbywa się konkurs piosenki międzynarodowej, a czwartek odbywa się konkurs piosenki polskiej. Wtedy tego dnia, kiedy jest konkurs piosenki polskiej, są też takie wydarzenia. Mianowicie ja będę miał przyjemność prowadzić panel poświęcony rokowi ludzi filmu z Kujaw i Pomorza. Będzie to prezentacja dorobku filmowego dokumentalistki, reportażystki Teresy Kudyby. Tego dnia mamy również dwa spotkania interkulturowe, o których wspominałem. Natomiast to, o czym chciałem jeszcze powiedzieć, to kolejny dzień, czyli koncert nad Wisłą, ponieważ festiwal nosi nazwę Wistula Sounds, dźwięki Wisły. Wisła rozumiana oczywiście jako symbol Polski w każdym wymiarze tego słowa, więc od pierwszej edycji stawialiśmy na to, że wydarzenia mają być realizowane w różnych lokalizacjach, lokalizacjach, a jedna z nich to oczywiście Brzeg Wisły. Tym razem scena ma nie być tak bogata, po to, żeby nie scena była główną bohaterką tego wieczoru, ale właśnie Wisła. I od tej edycji taki koncert będzie się odbywał w Solcu Kujawskim na brzegu Wisły.
1: Wiadomo też dlaczego.
2: Tak, właśnie dlatego, że pani Irena stamtąd pochodzi i będzie to koncert, jak każdego roku, bardzo szczególny, jedyny taki w Polsce i jeden z niewielu w Europie. Otóż na jednej scenie w jednym czasie zabrzmi ponad 20 języków całego świata.
0: I uwaga, na tle Wisły.
2: Czyli
0: taki kontakt, takie ślubowanie polskiej kultury, polskiego symbolu oraz międzynarodowych występów kultury, to jest taki, ma bardzo szczególnie, bardzo symboliczne znaczenie. I poza tym tego dnia też laureaci pierwszych, drugich, trzecich miejsc otrzymają swoje nagrody na tle Wisły tego samego dnia, czyli w Solcu Kujawskim.
1: Czyli ceremonia.
0: Chcemy przy okazji zaprosić też tego dnia, to jest 14 sierpnia, do Solca Kujawskiego na tę uroczystość.
1: Czyli ceremonia zamknięcia nie będzie wiązała się z wręczeniem nagród?
0: Nie, zostają najważniejsze, czyli Grand Prix oraz nagrody specjalne, to już będą na gale zamknięcie w Operze Nowa, ale te pierwsze, drugie, trzecie miejsca, poza tym też my tych osób, którzy nie otrzymają miejsc, też wręczamy takie pamiątkowe medale, certyfikaty za uczestnictwo dla ich nauczycieli, menadżerów, czyli taki dzień, który wszyscy wszystko, dostają wszystko od partnerów, od nas, od organizatorów, prezenty, medale, żeby po prostu z naszego kraju wrócić do swoich domów z pamiątkami pięknymi.
1: Oni też w ubiegłych latach zwiedzali w jeden dzień miejscowości, które były blisko w naszym regionie, blisko Ciechocinka. Czy w tym roku też uczestnicy wyjadą, żeby pozwiedzać?
2: Koniecznie. My jesteśmy z Warszawy. Wybraliśmy region kujawsko-pomorski, ponieważ bardzo wierzymy w jego potencjał gospodarczy.
1: Ale jak to się odbyło? Po prostu otworzyliście mapę Polski i tu?
2: No,
1: na początku Irena Santor nie była na początku
2: patronką. Nie. Pani Irena dołączyła do nas później. Nie była wtedy jeszcze w ogóle honorową obywatelką województwa. No to na pewno stało się dzięki temu, że ja bywałem w tym miejscu bardzo często. Po prostu uważałem, że Ciechocinek jest idealnym miastem na to, żeby taki festiwal realizować, bo jest to przecież miasto zdrowia, kwiatów i festiwali. Oczywiście znałem też wiele innych lokalizacji, ale podróżując razem z Saripkiem po całej Polsce, faktycznie tutaj poczuliśmy, że to jest nasze miejsce. Cały ten region po prostu robił na nas ogromne wrażenie, na nim, bo też mi zależało na tym, żeby ta akceptacja, a nawet zachwyt jemu się udzielił. Ważna była przecież infrastruktura, ważna była tradycja. W tym województwie, w tym regionie można znaleźć wszystko to, na czym nam zależy. Więc ta decyzja nie była przypadkowa, ona była przemyślana, ona była poniekąd emocjonalna oczywiście, ale była też racjonalna. I tak jak powiedziałem, ten aspekt edukacyjny, świadomościowy jest bardzo ważny u nas. My od początku organizowaliśmy wycieczki, wszystkie imprezy w kilku językach. Cały festiwal, wszystkie wydarzenia tłumaczone są konsekutywnie na język angielski. Wycieczki są zawsze w trzech językach: polski, angielski i rosyjski. No bo właśnie chcemy pokazywać zakątki tego regionu. I tak od pierwszej edycji realizowaliśmy każdego roku wycieczki po Ciechocinku, w którym cztery pierwsze edycje festiwalu z sukcesem się odbyły. Następnie do Bydgoszczy, do Torunia. Potem, kiedy dołączyła do nas pani Irena, Santor, która na początku przyjęła nasze zaproszenie w charakterze gościa honorowego, więc pojawił się jeszcze Solec Kujawski i wycieczki oczywiście będą także w tej edycji. Będzie Bydgoszcz, będzie Toruń, będzie Solec. Planujemy również inne wycieczki w przyszłości. Nie chcieliśmy brać za dużo na siebie przy tej pierwszej edycji w nowej lokalizacji, dlatego na razie tak może troszeczkę skromnie, ale jednocześnie bardzo bardzo starannie to wszystko przygotowujemy.
0: Za dużo zmian w tym roku, tak. Dlatego trzeba jednak być ostrożnie, no ale uważam, że jednak te trzy kierunki na tej edycji też jest okej. Na razie będziemy trzymać się, może na przyszłość pojawią się kolejne kierunki w regionu. No,
2: tak, no plany oczywiście są. Tak. My dość dobrze wiemy, w jakim kierunku chcemy, żeby festiwal ewoluował, ale też to nie jest tak, że on może od razu stać się taki. My rozumiemy, że te wszystkie etapy muszą się wydarzyć. Chodzi o stworzenie pewnej marki. No, najważniejszą reklamą naszą na świecie jest jednak tak zwana poczta pantoflowa. To środowisko spotyka się na różnych wydarzeniach w różnych krajach świata i opowiadają sobie nawzajem, dlatego odzywają się do nas osoby z odległych zakątków świata, co nas no, bardzo mile zaskakuje. Właśnie dlatego, że o nas gdzieś słyszeli, plus jesteśmy bardzo mocno obecni w internecie. Jesteśmy obecni również w międzynarodowych, zagranicznych mediach, ponieważ nasi goście, wracając do swoich krajów, są zapraszani do lokalnych telewizji, gdzie opowiadają o naszym festiwalu, gdzie pokazywane są fragmenty wszystkich wydarzeń, a więc wycieczek, a więc koncertów, konkursów i tak dalej. Chcę jeszcze powiedzieć, że ostatniego dnia festiwalu, czyli 15 sierpnia, nie tylko odbędzie się koncert galowy, ale też odbędą się dwie lekcje mistrzowskie, czyli masterklasy, bo mówiliśmy już o dwóch panelach edukacji interkulturowej. Każdego roku jeden promuje polską kulturę, drugi kulturę goszczącą u nas. Analogiczną symetrię zachowujemy przy warsztatach wokalnych. Chodzi o to, że każdego roku prowadzi je ktoś wybitny, rzecz jasna, z Polski i ktoś wybitny z zagranicy. Oczywiście wszystko jest też tłumaczone. We wszystkim biorą udział osoby z różnych krajów, więc to bardzo integruje. Jest to wspaniała zabawa, a jednocześnie właśnie nauka.

0: Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
1: Mariusz Kisielewski i Saribek Sargsyan, dyrektorzy festiwalu Vistula Sounds, który przyjeżdża z Ciechocinka do Bydgoszczy. W tym roku kto będzie prowadził warsztaty?
2: W tym roku warsztat ze strony polskiej będzie prowadził dr Marcin Wortman z Uniwersytetu Muzycznego z Warszawy, chociaż jest osobą, która udziela się artystycznie w teatrach w całej Polsce, bo jest nie tylko wykładowcą, ale też artystą, wokalistą musicalowym, a z zagranicy będzie to pani profesor Laura Neira z Argentyny. Dosyć kultowa postać w świecie wokalistyki, jeżeli chodzi o higienę śpiewu, higienę głosu i higienę krtani.
1: Wykorzystujecie właściwie trzy lokalizacje w Bydgoszczy. To jest Opera Nowa, Teatr Kameralny i hotel, w którym pewnie
2: tak,
1: będziecie
2: no i Solec.
1: Mieszkać.
2: To są cztery lokalizacje.
1: Solec, tak, ale w Bydgoszczy trzy.
2: W hotelu Kubus, który będzie naszym festiwalowym centrum. Będą tam mieszkały wszystkie nasze gwiazdy. Tam będą się odbywały różne wydarzenia, właśnie te lekcje mistrzowskie. Hotel Kubus dysponuje takimi możliwościami, że wszystko tam na miejscu możemy zorganizować. Tam właśnie odbędzie się również ten panel z cyklu Ludzie filmu z Kujaw i Pomorza. Po koncercie galowym odbędzie się tam wieczór pożegnalny, który też jest istotnym wydarzeniem. Widzimy, że te wszystkie spotkania, takie jak nad Wisłą na przykład, to jest też miejsce, co bardzo chcę podkreślić, gdzie lokalni producenci promują i sprzedają swoje produkty, więc nasi goście jedzą, piją, poznają różne wyroby ludowe, lokalne, regionalne, ale też wszyscy ze wszystkimi rozmawiają, robią sobie zdjęcia. Ja od pierwszej edycji nie mogę wyjść z podziwu, że młode pokolenie tak bardzo zachwyca się urokiem Wisły po prostu. Wydawało mi się, że to troszkę staromodne, że my tutaj będziemy oczekiwali zachwytu takiej dosyć tego surowego krajobrazu Wisły. Okazało się, że właśnie to ogromnie na nich działa. Rozmowy z jurorami, oni dopytują, nad czym mam popracować, co było dobrze, co było źle. A więc jest to przez cały czas integracja, rozmowy, nawiązywanie kontaktów, które kontynuowane są też po edycji. I to samo dzieje się podczas uroczystości pożegnalnej, którą nazywamy Do zobaczenia w Kujawsko-Pomorskim.
3: Przy okazji powiem, że jeszcze trwają zgłoszenia do konkursów wokalnych, czyli do tej części dla tych młodych. Zapraszamy też z regionu, z całej Polski, żeby...
1: Co trzeba zrobić, żeby się zgłosić?
3: Na stronie festiwalu vistulasounds.com są wszystkie informacje, regulamin, jak to trzeba zrobić, czyli...
1: Ale trzeba wysłać...
3: Do 1 maja, tak, trzeba wysłać zgłoszenie, bo...
1: A nagranie?
3: Z nagraniem, tam wszystko jest napisane, jak to wszystko działa. No i po zamknięciu ciągu 15-20 dni będzie to wszystko przesłuchowane i będzie już wtedy wiadomo, dlatego nie wyjaśniamy, ile krajów w tym roku będzie, bo to będzie wszystko wiadomo po zamknięciu zgłoszenia, ale wiemy skład jury, na przykład, że w tym roku są osoby z Argentyny właśnie, z Łotwy, z Malty, z Portugalii. To są bardzo znane osoby, osoby, które już były u nas, osoby też nowe. Z Polski mamy i taki zestaw jury stale, to co od pierwszej edycji są z nami, ale też są no, osoby na przykład z regionu. Pan
2: profesor Piotr Salaber z Akademii Muzycznej z Bydgoszczy. Profesor Joanna Zagdańska jest z nami od pierwszej edycji. Pani Grażyna Brodzińska stoi na czele międzynarodowego jury, zastępcą przewodniczącego, a właściwie przewodniczący jest dr Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Pani Anna Jurksztowicz w tym roku dołącza do naszego zestawu jury konkursu Piosenki Polskiej. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że współpracują z nami osoby, do których przemawia misja naszego festiwalu, bo nie jest to wydarzenie komercyjne. Znajdujemy na szczęście ludzi, którzy mówią tym samym językiem. Jak się okazuje, to jest jeszcze jeden język, który do naszego festiwalu dochodzi, język wrażliwy. wrażliwości, język rozumienia misji. Wymieniliśmy parę nazwisk, ale jesteśmy dumni i szczęśliwi, że współpracujemy na przestrzeni lat z różnymi osobami. Staramy się też, jak to się mówi, o nowe twarze w składzie jury, prawda? Czy jeśli chodzi o gwiazdy, które u nas występują, chcemy, żeby każdego roku powtarzały się te same osoby, więc do tej pory współpracowaliśmy z różnymi wspaniałymi osobami i takie plany mamy również na przyszłość.
3: W tym roku też będą bardzo ciekawe i znane osoby jako goście specjalne, gwiazdy polskie, które będą uczestniczyli na koncertach.
1: Możemy zdradzić?
3: Na razie nie będziemy jeszcze. Na kolejnym spotkaniu.
2: Tak jest.
3: Za dużo informacji. Chcemy też podziękować też miasto Bydgoszcz, bo uczestniczyliśmy, przede wszystkim wiadomo, że to był bardzo trudny rok, przeprowadzka, zmiany duże i tak dalej. Nie ukrywamy, to pięknie opowiadamy, oczywiście z naszej strony staramy się zrobić wszystko i tak dalej, ale bez wsparcia partnerów, bez wsparcia mediów, na przykład jak Radio PIK, tak? To wszystko są ważne rzeczy i chcemy podziękować wszystkim, którzy te 4 lata byli z nami, wspierali nas, region, Urząd Marszałkowski od początku nas wspiera.
2: Urząd Wojewódzki,
3: pan wojewoda. Naprawdę, jesteśmy wdzięczni. Nasze te dwa wycieczkowe, które organizują wycieczki po Bydgoszczy,
2: tak. Regionalny oddział PTTK, Szlak Brdy z Bydgoszczy przykład. Toruński serwis turystyczny,
3: Muzeum Kopernika. No naprawdę, Starunia. To są instytucje, które nas zawsze wspierają, są z nami. W tym roku jeszcze dołączył się miasto Bydgoszcz. Wygraliśmy, tak dobrze
2: wygraliśmy,
3: mówię. Konkurs
2: tak.
3: Bydgoszcz zaprasza. Dzięki tych wszystkich wsparciu, finansowaniu, nie wiem, wsparcia rzeczowa, to jest naprawdę bardzo nam potrzebne, bo to jest impreza na bardzo dużym, na takiej skale, że przyjeżdżają nie tylko te uczestnicy, tak, którzy zgłaszają gości. Ponad 500 osób był rok temu za granicy, przyjechali swoimi rodzinami, swoimi pedagogami wokalnymi,
2: przyjaciółmi. Tak, tak.
3: To jest taka naprawdę bardzo duża impreza, bardzo trudna i to się dzieje dzięki tych osób i instytucji, które wspierają nas i mamy nadzieję, że dalej te działanie w Bydgoszczy też spowoduje, że pojawią się też kolejne wsparcia, bo bardzo na to liczymy, bo ta wsparcia jest bardzo potrzebna dla nas.
2: No i tutaj jeszcze osoba pani Ireny, która jest osobą ikoniczną przecież w tym regionie. Od kilku lat jest honorową obywatelką tego regionu, ale też osobą, która o Bydgoszczy śpiewała aż 3 piosenki. Piosenka Powrócisz tu nie była akurat o Bydgoszczy, choć jest symboliczna w tym momencie, ponieważ wraz z naszym festiwalem pani Irena do tego miasta wraca, z czego jest też ogromnie szczęśliwa. Oczywiście przeprowadzka jest rzeczą niezwykle trudną, ale też przychodzi ten trudny moment w życiu wszystkich żywych istot, że jak to się mówi, ptak z gniazda musi wyfrunąć. Ogromnie jesteśmy wdzięczni i bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które towarzyszyły nam przy pierwszych 4 edycjach realizowanych w Ciechocinku. To był wspaniały czas. W tej chwili zaczynamy nowy rozdział tutaj w Bydgoszczy, gdzie w Alei Autografów pani Irena ma także swoją sygnaturę.
3: Z tamtego roku też do nas dołączył firma Drobex jako partner strategiczny. Też bardzo dziękujemy, bo to jest tak naprawdę jedyna firma jako sponsor, który dołączył do naszej rodziny festiwalowej i wspiera nas przy organizacji festiwalu.
2: Realizowanie takiego przedsięwzięcia jak festiwal, no to nie jest tylko działalność artystyczna. Mierzymy się z różnymi problemami, które są nam obce, ale musimy się jakoś z nimi porać i tak jak Saribek mówił, to wielkie szczęście, że od pierwszej edycji właściwie obdarzono nas zaufaniem tak bardzo, bo i ludzie, i instytucje, przedsiębiorstwo drobiarskie, Drobek z Solca Kujawskiego, to są też osoby, które bardzo wierzą w misję naszego festiwalu i towarzyszą nam już kolejny rok przy jego realizacji. Dzięki temu wsparciu festiwal może się w ogóle odbywać. Bardzo dziękujemy.
1: Zapraszam Państwa, tym razem piąta edycja Międzynarodowego Festiwalu Wistula Sound z imienia Ireny Santor, z jej udziałem również.
2: Oczywiście, pani Irena jest przez cały czas z nami.
1: W Bydgoszczy 11 do 15 sierpnia, a zapraszali na festiwal dyrektorzy, dyrektor naczelny Mariusz Kisielewski i dyrektor artystyczny Seribek Sargsyan. Bardzo panom dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy i zapraszamy. Do zobaczenia.
1: Tyle dyrektorzy festiwalu, natomiast przypomnę Państwu fragment rozmowy z patronką festiwalu Wistula Sounds, a więc z Ireną Santor, z którą spotkałam się w ubiegłym roku w sierpniu w Ciechocinku. Pani Irena Santor, czy długo trzeba było Panią prosić, żeby została Pani patronką tego festiwalu?
4: To jest dla mnie wielki zaszczyt. I kiedy Państwo poprosili mnie o zgodę, no to przyznaję, że byłam onieśmielona. I może się trochę zastanawiałam, ale niedługo, bo to, jak powiedziałam na wstępie, dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt być patronką festiwalu, no, imprezy muzycznej, estradowej w tym wypadku, w dodatku imprezy międzynarodowej. To wielkie wyróżnienie. Ja się bardzo cieszę, że ten festiwal się właśnie okazał międzynarodowy, bo my ostatnimi laty jakoś tak odstaliśmy trochę od kontaktów z naszymi znajomymi z zagranic. A to ważne. Wczorajszy koncert to udowodnił. Kiedy uczestnicy tego festiwalu śpiewali piosenki w swoich językach, swój repertuar, to się okazało bardzo, ale to bardzo ciekawe, inspirujące i odkrywcze dla nas. Bo jak powiedziałam, mamy już rzadkie kontakty, tego rodzaju kontakty zawodowe z zagranicą. Więc patronować takiemu festiwalowi, no to jeszcze raz powtórzę, wyróżnienie i dziękuję za to.
1: Czy oni często wybierają pani piosenki?
4: Nie często, ale dość często, żebym mogła powiedzieć, że moje piosenki ciągle są jeszcze w zainteresowaniach i młodych ludzi, i tych, którzy chcą brać udział w konkurencji festiwalowej, a to dość ważne, bo każdy chce jakoś się zaznaczyć w takim festiwalu, wygrać swoją nagrodę. Więc cieszę się, że moje piosenki są także w obiegu i w zainteresowaniu młodych ludzi.
1: Piosenka już jest dzisiaj towarem deficytowym, tak możemy powiedzieć, takim ekskluzywnym. Taka piosenka w rozumieniu tych piosenek, które pani wykonuje i wykonywała.
4: Muszę się niestety zgodzić z pani sugestią. Tak to jest. Moda się zmieniła. Takie niepokojące dla mnie jest to, że młodzi uważają, że mając takie możliwości techniczne, że oni mogą sobie wyszukać jakiś dźwięk, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, powtórzyć ten dźwięk na różnych, to się nazywa, nie wiem jak to się nazywa, w każdym razie instrumentach, że to już jest muzyka i że to są ich inspiracje kompozytorskie, twórcze, a to jest bardzo mylące. Jeżeli chcecie, młodzi ludzie kochani, ja mam prawo tak się do was zwracać, z racji mojego wieku trudno, musicie ten wiek uszanować, więc cokolwiek byście nie powiedzieli, to przyjmijcie to, no, z dobrodziejstwem i z łagodnością. Jak powiedziałam, te możliwości techniczne są wbrew pozorom dla was złudne. Chcąc napisać, skomponować melodię, a od tego chyba by się piosenka jednak mimo wszystko zaczynała, musicie jej poszukać w swoim sercu, w swojej wyobraźni, w swoim poczuciu, w waszym poczuciu piękna. Musicie się skupić nad tym, że to, co wy myślicie, tę melodię, ona będzie dla nas, słuchaczy, użyteczna i będzie warta powtarzania, bo tylko wtedy to, co napiszecie, będzie miało sens. Bo pisać dla siebie do lustra to można, codziennie, każdy może, ale to jeszcze nie jest muzyka. Jeżeli wasza twórczość ma się stać muzyką, to po pierwsze uzmysłówcie sobie także, że istnieje jakiś alfabet muzyczny. On jest łatwy on jest, więc zainteresujcie się tym alfabetem, tym, co ten alfabet niesie. Czyli musicie szukać zależności między jednym dźwiękiem a drugim. Musicie chcieć, żeby on był harmoniczny, żeby on wyrażał to, co wy macie duchowo do powiedzenia. No a potem dopiero się interesujcie i grajcie, bo to nieprawda, że i śpiewać, i komponować, i tańczyć, i robić cokolwiek innego każdy może w dziedzinie sztuki. To nieprawda.
5: Może oni tak myślą, ponieważ wszystko mają na wyciągnięcie ręki. Właściwie, kiedy pani rozpoczynała, nie było ani szkół musicalowych, szkół piosenki. Taką szkołą mogło być Mazowsze, bądź też potem Śląsk, prawda?
4: Taką szkołą było Mazowsze, bo ja się właśnie tego alfabetu, o którym mówię, uczyłam tamże, w Mazowszu. Nam stworzono szkołę muzyczną, ja tam skończyłam średnią szkołę, więc dlatego się tak upieram przy tym, żebyście się z tym alfabetem zapoznawali. A wasze techniczne możliwości są złudne, że niby jakiś instrument, naciśniecie jakiś guzik i to gra, samo gra. Nie, niech samo nie gra. Nie wierzcie w to. Nie było dawniej takich szkół, jakie macie do dyspozycji w tej chwili. Wy się możecie uczyć muzyki w stylu jazzowym, w stylu swing, w stylu ludowym, w stylu klasycznym, cokolwiek. Są ludzie, którzy was tego nauczą, ale chciejcie się najpierw zacząć uczyć.
5: Lubi pani wracać do naszego regionu, do właściwie naszego?
4: Naszego regionu, tak. Kujawsko-pomorskiego, tak. Mojego, rodzinnego.
5: Lubi pani tu wracać?
4: Uwielbiam.
6: Jest pani tu bardzo często.
4: Uwielbiam, bo ja jestem dość często w Solcu Kujawskim, a Solec Kujawski to jest mój dom. To jest naprawdę, ja się urodziłam co prawda w Papowie Biskupim koło, bo jest to wieś koło Chełmży i Chełmna, ale mając rok, moi rodzice przenieśli się do Solca Kujawskiego i tutaj byłam do roku 40 chyba 7 albo 8, coś takiego, po wojnie w każdym razie, z mamą wyemigrowałam, szkoda, ale do ładnego miejsca. Tylko, że bardzo, tak, oddalonego bardzo, nie mającego nic wspólnego z tym duchem, właśnie z tym czymś, czym się nasiąka w dzieciństwie, tym smakiem i tym zapachem i tym poszumem Wisły, właśnie, który był w Solcu. Dlatego Solec jest moim domem dzieciństwa. Do tego zawsze się wraca i zawsze chętnie i zawsze z poczuciem no takiej radości, takiej właśnie takiej domowej wizyty. Ja wiem, że tu zawsze przyjmą mnie chlebem, solą, że tu zawsze dadzą mi trochę zupy do posmakowania. No a jeżeli to jeszcze będzie taka zupa na tym zakwasie, zaraz, z maślanki, to ja bardzo proszę. Jadłam to u moich dziadków na wsi. To się nazywa jakoś, zaraz, zalewajka, nie zalewajka, kartofelki, tam z czymś jeszcze będę tam ugotowane, zalane właśnie tą maślanką. No do tego oczywiście tam są jakieś jeszcze drobiazgi chyba, sól, pieprz, pewnie, no nie wiem co, ale to smakuje i bardzo. I można się wychować na tym, urosnąć w siłę, na tym, że właśnie jedzeniu. Ono jest bardzo pożywne, zdrowe.
5: Pani lubi wracać do naszego regionu, a my z kolei wracamy ciągle do piosenek, które pani nagrała o Bydgoszczy, do tekstu Oli Obarskiej.
4: Ola Obarska była rodowitą bydgoszczanką. Z panem Blachowskim napisali oboje chyba 4 piosenki o Bydgoszczy. Ja miałam zaszczyt i wielkie szczęście je śpiewać. Zresztą w bardzo dobrej, pięknej aranżacji orkiestrowej. Zostały nagrane w Warszawie w radiu. No jeżeli się państwu podobają, są przydatne. Jeżeli czemuś służą, to jestem szczęśliwa. Bardzo. Teraz nie piszą już piosenek ani o Bydgoszczy, o Warszawie też nie piszą. Jestem ciekawa, dlaczego tyle tych piosenek było. Może wtedy, kiedy tym miastom było jakoś tak trochę trudniej, może tak trochę nieładniej, to może wtedy pisano piosenki na pocieszenie tych miast. A w każdym razie na pocieszenie Warszawie na pewno, bo ona była biedna, zniszczona, pokaleczona po wojnie. Wydawałoby się, że nie powstanie, a ona jednak z martwych powstała. O, bo to jest nasza polska natura, my się nie damy. Zawsze będziemy śpiewać każdemu miastu i każdemu człowiekowi, któremu to będzie potrzebne, na pocieszenie. Ale jeszcze muszę dodać. Jest taka piosenka, którą kiedyś śpiewała Hanka Ordonówna do tekstu Juliana Tuwima, w którym był umieszczony właśnie taka sentencja. Śpiewam ludziom na pocieszenie. To ja.
1: Zapraszamy Państwa. Bistula Sounds po raz pierwszy w Bydgoszczy. W ramach piątej edycji Międzynarodowego Festiwalu już od 11 sierpnia.

0: We wtorek w Polskim Radiu PIK.
1: W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie. Seria dokumentalna Adriany Andrzejewskiej-Kuras i Michała Zaręby.
2: Dwudziestolecie międzywojenne to świat werbunku, intryg i cichej wojny wywiadów. To historia Janiny Festenburg i Wacława Śnichowskiego.
3: Najpierw był mój mąż, potem matka, a później oficer. Człowiek z mundurem i poczuciem obowiązku.
4: Miałem dostęp do informacji, do planów, do ludzi. I właśnie dlatego ktoś zwrócił na mnie uwagę. A gdzieś w ciszy portowej słychać zdrady już szum.
1: W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie. Na naszej antenie we wtorki o 16:30. Do posłuchania w serwisach Spotify i YouTube.

0: Autopromocja. Dziennikarze Polskiego Radia PIK każdego dnia są tam, gdzie rozgrywają się kluczowe sprawy regionu. Na ulicach dużych miast, w małych miejscowościach, blisko ludzi. Tam, gdzie zapadają ważne decyzje i tam, gdzie rodzą się trudne pytania. Docieramy do źródeł, oddzielamy fakty od opinii. Bo radio to nie tylko dźwięk, to odpowiedzialność za słowo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Reklama.

0: Minęła 19. W maju pierwsze pieniądze z safe.
1: Jesteśmy gotowi do zagospodarowania tych pieniędzy.
0: A skorzystają firmy z regionu. Nowe obowiązki dla hodowców zwierząt.
2: Musimy pokazać, w jaki sposób będą te ryby kwarantannowane, kiedy te rybki sprzedajemy, co robimy z wodą, którą utylizujemy.
0: I modowe Oscary w Nowym Jorku. Poniedziałek, 4 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Sława Skibińska-Dmitruk. Jeszcze w maju pierwsze pieniądze z safe trafią do polskich zakładów zbrojeniowych, przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, na liście firm, które z programu mają skorzystać, są te z naszego regionu. Szef MON przypomniał, że Polska otrzyma prawie 44 miliardy euro pożyczki na sprzęt dla armii. W pierwszej kolejności zostanie wypłacone 15% zaliczki.
1: Jesteśmy gotowi do zagospodarowania tych pieniędzy. Część umów jest już zawarta. Głównym naszym dostawcą w tych sprawach jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Bardzo ważnym elementem, który czeka na finansowanie SAFE, jest program SAN, czyli obrona przeciwdronowa, kilkanaście miliardów, umowa podpisana. Tutaj takie spółki jak Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, PID Radwar, Rosomach czy Jelcz są podstawowymi partnerami procesu budowy obrony przeciwlotniczej, przeciwdronowej, więc to jest ta umowa, którą na pewno szybko wdrażamy.
0: A finalna umowa w sprawie SAFE ma zostać podpisana 8 maja. Zmieniamy temat. Od kilku tygodni mamy nowe przepisy o zdrowiu zwierząt. Wprowadzają one istotne obowiązki dla hodowców i importerów. Dotyczą zwierząt gospodarskich, a także kanapowców i ryb akwariowych. Hodowcy mają czas do 18 czerwca na aktualizację lub nadania nowego weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
3: Każde gospodarstwo, każdy importer na przykład zwierząt czy ryb akwariowych musi zaktualizować dane. I jak mówi powiatowy lekarz weterynarii Violetta Herman-Krupińska, aktualizacja jest bezpłatna, a koszt wydania nowej decyzji wynosi 10 zł. Dokumenty są wydawane w ciągu 30 dni.
4: Muszą być to podmioty zatwierdzone też z numerem weterynaryjnym po spełnieniu warunków.
3: Wydanie takiego dokumentu jest bardzo rygorystyczne, informuje importer z Torunia Patryk Masiarek.
2: Musimy pokazać, w jaki sposób będą te ryby kwarantannowane, kiedy te rybki sprzedajemy, co robimy z wodą, którą utylizujemy, w jaki sposób ewentualnie utylizujemy ryby. To szereg takich regulacji administracyjnych, które musimy spełnić, z których musimy się wytłumaczyć, żeby dostać ten numer, powiedzmy, licencyjny, aby mógł później zdobyć pozwolenie od głównego weterynarza i z ministerstwa, aby móc te ryby spokojnie importować.
3: Z Torunia Mariusz Luda, Polskie Radio Pomorza i Kujaw.
5: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Teraz przenosimy się do Lipska. Kierowca, który wjechał samochodem w tłum w centrum miasta, został aresztowany, podała na portalu X niemiecka policja. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, a 25 odniosło obrażenia. Nie wiadomo jeszcze, czy był to wypadek, czy celowe działanie. Ukraina liczy na szybkie otwarcie klastrów negocjacyjnych w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Mowa o maju i czerwcu. Tak powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonią Kosztą w Erywaniu. Pod względem technicznym Ukraina jest w pełni gotowa, napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. Za oceanem tej nocy modowe Oscary. Met Gala odbywa się w Nowym Jorku. Jest to również wystawny, dostępny wyłącznie na zaproszenia i pełen gwiazd popkulturowy spektakl.
6: Współprzewodniczyć gali będą Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams oraz Anna Wintour.
7: The Super Bowl of Fashion is here. The annual Met Gala.
6: Jeff Bezos i jego żona Lauren Sanchez pełnią funkcję honorowych przewodniczących oraz głównych sponsorów gali, co skłoniło jedną z grup aktywistycznych do wezwania do bojkotu tego wydarzenia ze względu na powiązania Bezosa z Jeffreyem Epsteinem. Temat przewodni tegorocznej Met Gali to sztuka kostiumu. Ekspozycja opowiada o nierozerwalnym związku pomiędzy ciałami a ubraniem, które nosimy. Nawiązując do tego, oficjalny dress code dla gości brzmi: moda to sztuka. Wszystko rozpocznie się dokładnie o północy czasu polskiego. Gwiazdy przejdą po czerwonym dywanie, który rozwijany jest na schodach nowojorskiego Met. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Teraz to wszystkie informacje, kolejne o 20. Wieczór z zachmurzeniem umiarkowanym, noc także, na południu regionu może pokropić. Jutro chmury w przewadze, ciepło od 17 do 25 stopni.

To będzie okazja, by pochwalić się swoim adoptowanym czworonogiem, ale także zasięgnąć weterynaryjnych porad, a może nawet zainteresować się możliwością adopcji psa. Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorski Oddział Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt zapraszają na doroczny piknik dobrych psów i ludzi. Kiedy i gdzie? Między innymi o szczegółach tego wydarzenia opowie Izabela Szolginia, dyrektorka schroniska i zarazem szefowa Kujawsko-Pomorskiego, a także wiceprezeska ogólnopolskiego Otos Animals. Elżbieta Rupniewska, zapraszam do wysłuchania audycji z sercem na dłoni.

0: Odwiedzamy dzisiaj bydgoskie schronisko dla zwierząt, które jest placówką miejską, ale wspierane jest przez Kujawsko-Pomorski Oddział Otos Animals. Ile w tej chwili macie psów?
1: Razem jest tych psów ponad 250, ale mamy bardzo dużo psów w domach tymczasowych. No ale opiekujemy się tymi tymczasowiczami przez cały czas tak, jakby one były w schronisku, czyli są i leczone, badane, kastrowane. A na czas docelowo adoptowane będą dopiero wtedy, jak będą wykastrowane, czyli pozbawione płodności.
0: Właśnie, dlaczego psy, które bierzemy ze schroniska, muszą być sterylizowane i muszą być wykastrowane? Taki jest wymóg adopcyjny?
1: Tak, taki jest wymóg i mamy taki obowiązek. Oczywiście są wyjątki, bo są psy stare albo chore, które nie wytrzymałyby narkozy. Tego się im nie robi, ale też trzeba takie zwierzaki wyadoptować w odpowiedzialne ręce, bo jak wiadomo, pies może mieć dzieci, psie, szczenięta aż do późnej starości. Ale też jest jeszcze druga kategoria, to są szczenięta i psy do roku, bo jesteśmy tego zdania, że zwierzak powinien się najpierw dobrze wykształcić, kościec, wszystkie narządy, żeby mógł później sobie zdrowo żyć. Czyli za szybkiej kastracji tutaj nie preferujemy. Jeżeli chodzi o koty, to obowiązek jest taki sam. Też od nas koty wychodzą bez możliwości rozmnażania się i dlatego też na przestrzeni 26 lat mamy statystykę, nawet wykresy słupkowe, gdzie widać wyraźnie, jak spadła w ogóle liczebność zwierzaków przyjmowanych i wyadoptowywanych jednocześnie. Jest ich teraz zupełnie dużo mniej, przynajmniej o 50% w stosunku do lat 90., 91-92.
0: Ja pamiętam takie czasy, kiedy watahy psów bezpańskich, można powiedzieć, wałęsały się po miastach, po ulicach, po osiedlach. Teraz już nie ma takich sytuacji, prawda?
1: Bydgoszczanie powinni być zadowoleni, bo u nas tego problemu tak wielkiego nie ma. W obocznych gminach też jest dużo lepiej, ale to jest zasługa edukacji przede wszystkim i tego, że jest internet i kto się interesuje zwierzętami, to chociaż mimochodem zobaczy, co robić, żeby te zwierzęta były zaopiekowane, żeby nie ginęły pod kołami samochodów. No, na wsiach jest trochę gorzej, ponieważ jeszcze gospodarze albo wypuszczają psy, nie karmią czasami i czasami faktycznie te zwierzaki mają gorzej. A w miastach to zwierzęta są jeszcze pilnowane przez służby municypalne i tutaj jest bardzo dobra współpraca i schroniska, i OTOS ze Strażą Miejską, której chcę podziękować, bo całą dobę mamy jakby obstawioną i jest pomoc lekarsko-weterynaryjna i naprawdę chciałam podziękować wszystkim, którzy się angażują w to, żeby zwierzę, które zauważą bez opieki, zostało zaopiekowane, czy to przez osobę prywatną, czy też przez kontakt ze strażą, gdzie przez całą dobę i są dowożone do nas, choć jest to niezmiernie ostatnio rzadko.

0: zapobieganie bezdomności zwierząt, czworonogów takich jak psy i koty, ale także zapobieganie niekontrolowanemu rozmnażaniu się tych zwierząt. To jest rola, to jest zadanie organizacji pozarządowych takich jak Otos Animals w całej Polsce, także w Kujawsko-Pomorskim, no i schronisk dla zwierząt takich jak Bydgoskie Schronisko dla Zwierząt.
1: Bydgoskie Schronisko akurat jest jednostką miejską, ale też nasz Otos Animals posiada pod swoim zarządem wiele schronisk, które są pod stowarzyszeniem. I tam też prowadzimy taką samą politykę, jak tutaj w Bydgoskim Schronisku. Też jest kastracja, też jest leczenie. I muszę powiedzieć, że jest coraz lepiej, bo kiedyś to takiego schroniska, czy to jest miejskie, czy to jest też pod stowarzyszeniem, nie było stać na skomplikowane leczenie. Ale tutaj Schronisko dla Zwierząt Bydgoszczy dzięki współpracy z Otozem może sobie czasami pozwolić nawet na takie kosztowne operacje, jak było u naszej kiedyś całkiem ślepej suczce. Zrobiliśmy operację wszczepienia rogówki i pies młody odmłodniał i żył jeszcze parę lat. Także są też i takie cuda. Ostatnio fajna suczka Praga pojechała na badanie wzroku do Torunia, do specjalisty. Się okazało niestety, że nie ma gałek ocznych, ale jest to cudowny pies i bardzo ją polecamy do adopcji, bo to jest super piesek wielkości Jack Russell Terriera.
0: Już myślałam, że psów nie ma, bo boksy tutaj na zewnątrz prawie
1: będą
0: puste.
1: Będą się odzywać, uciekajmy, bo będą wszystkie wołały nas do siebie.
0: No tak, ale dlaczego ich nie było? Dlatego, że jest upał, prawda?
1: Nie, dlatego, że jest wszystko w porządku, są najedzone i jest po raz jesty. Psy też mają swoje pory odpoczynku, ale jeżeli przychodzi teraz taka pani jedna z drugą i do tego jeszcze mój duży pies Lilu, która jeszcze jakoś sobie radzi w podeszłym wieku, no to one chcą sobie pogadać.
0: Wróćmy do tego leczenia i sterylizowania zwierząt. To wszystko kosztuje, prawda? Czy schroniska, chociażby jak wasze schronisko, może sobie na to pozwolić w sposób nieograniczony, czy właśnie wsparcie 1,5% podatku, wsparcie ze strony różnego rodzaju sponsorów i organizacji pozarządowych jest tutaj istotne?
1: Jest bardzo istotne, bo ja mam złamane serce do tej pory, bo była kotka porzucona koło hotelu, niedaleko koło hotelu tutaj na Osowej Górze, w krzakach, w transporterze i okazało się, że jest ciężko chora. Ja prywatnie uczestniczyłam w leczeniu tej kotki, ale nie stać byłoby ani schroniska, ani Otozu, żeby to przewlekłe dwuletnie leczenie tego zwierzaczka przeprowadzić. I prawdę powiedziawszy, ta koteczka powinna być na początku uśpiona, ale ona nie cierpiała i chciała żyć, więc dołożyliśmy starań, żeby jeszcze w domu tymczasowym dokonała swojego żywota. I są czasami takie przypadki beznadziejne, kiedy ktoś wie, że bierze starego, chorego psa. Ostatnio poszedł bardzo fajny pies, na imię miał na P, państwo pewno wiedzą, był ostrzyżony, to był pies z Kojca, gdzie był zabrany z interwencji Otozu, bo ludzie zgłosili, że jest bardzo zaniedbanym psem. Okazało się, że jest bardzo stary, chociaż pysk miał słodki, śliczny, beżowy pies. Poddany był zabiegom groomerskim i wydobyliśmy z niego wielką piękność, ale poszedł do domu, do odpowiedzialnych ludzi, którzy powiedzieli, że nie będą szczędzili sił i środków, żeby mu wynagrodzić życie, gdzie spędził całe życie w Kojcu.

0: Zwierzęta, które do Was trafiają, o ile nie są bardzo młode, o ile nie są to szczenięta, to są psy, to są koty bardzo psychicznie poranione często, prawda?
1: Oj tak, tu się kłania edukacja, bo mówię, empatia to nie wszystko, bo czasami ludzie zwierzę mają w domu, muszą je nakarmić.
0: Muszą je pogłaskać.
1: Pogłaskać, tak. Czasami nie wiedzą nawet jak głaskać, bo maltretują nadmierną miłością. Trzeba patrzeć, jakie sygnały pies czy kot wysyła, czy on chce być głaskany, czy nie chce być głaskany.
0: Może chce mieć po prostu święty spokój.
1: Czy my mówimy o tych zwierzakach, które są po prostu niewychowane, niewyszkolone, nieprzystosowane do życia w rodzinie, ale to wynika z naiwności i po prostu z ludzkiej głupoty. Ale jest też druga kategoria, gdzie zwierzęta są okrutnie traktowane. Są bite, kopane, boją się, tak jak na przykład przed chwileczką widzieliśmy, pies się bał zwykłego mopa, albo boi się mężczyzn, ponieważ przecież psy mają swoje uczucia, swój rozum, swoje oczy i widzą, kto je skrzywdził i potem przenoszą te uczucia na osoby zupełnie niewinne. Więc jeżeli ktoś przychodzi do naszej pewnej psiczki, bardzo ładnej, małej, ślicznej, beżowej szajki i to jest facet i podnosi na nią kij, no to by naprawdę umarła ze strachu. Więc wszyscy uważamy, żeby te zwierzaki jakoś doszły do siebie. I tu jest duża, duża rola wolontariuszy, którzy przychodzą tu i po prostu z tymi psami są. Niekoniecznie muszą coś robić, tylko czasami tylko wyzwolić to zaufanie zwierzęcia z powrotem do człowieka.
0: Właśnie przed chwilą widziałyśmy młodą dziewczynę. To prawdopodobnie wolontariuszka, która przyszła, żeby wyprowadzić pieska, jednego, może więcej, na spacer.
1: Ach, mamy tutaj różne kategorie wolontariuszy. Jedni się nadają do sprzątania, drudzy się nadają do wszystkiego. Jeszcze inni też pomagają nam w marketingu. Jest tu naprawdę cały zastęp wolontariuszy i najbardziej nie lubimy wolontariuszy, którzy mają tak zwany słomiany zapał. Przyjdą, parę razy psa wyprowadzą, ich nie ma. Dla nich mamy ofertę spacerów umawianych na terminy. To są tacy, którzy przychodzą, muszą podpisać umowę tymczasową, adopcyjną, tylko na czas spaceru, ponieważ w polskim prawie jest tak, że kto się opiekuje zwierzęciem, to akurat odpowiada za to, co ten pies prawie zrobi. Prawnie.
0: No tak, jeżeli by pies kogoś pogryzł na przykład.
1: No to opiekun bezpośrednio odpowiada za psa, nie schronisko, chciałam powiedzieć. A my musimy dołożyć wszelkich starań, żeby dopasować tego zwierzaka do człowieka, który z nim wychodzi, bo też są i tu sportowcy, którzy z haskim biegają, tak na przykład. Więc są psy, które wymagają większego wytracenia energii, ale są też takie małe, słodkie ciapki, które mogą iść z całą rodziną. Ale oczywiście to mama i tato odpowiadają za psa i za bezpieczeństwo dzieci.
0: To chyba jest bardzo dobra rzecz, żeby zanim się psa adoptuje, to właśnie zwłaszcza takiego psa, który ma już swoje lata, przyjść, odwiedzić, powyprowadzać, przyzwyczaić się.
1: Dużo wyprowadzaczy adoptuje potem zwierzaki na stałe, ale też te osoby, które znajdą sobie zwierzaka w internecie, im się po prostu podoba, bo to pierwsze oczy widzą takiego zwierzaka i oczyma się go pochłania, to potem na miejscu trzeba wypytać, jaki ma charakter, czy będzie pasował do moich warunków mieszkaniowych i w ogóle do mojego usposobienia i do mojego trybu życia, więc proponujemy spacery z takim psem i te osoby chętne do adopcji muszą najpierw się poznać ze zwierzakiem, my też obserwujemy, jaka między innymi interakcja zachodzi i potem jest decyzja i od razu chcę powiedzieć coś nieprzyjemnego może dla ogółu społeczeństwa, że to my decydujemy o wyborze domu. I nawet gdyby był w kolejce jeden, drugi, trzeci człowiek zapisany, a okazałoby się, że czwarty zapewni temu psu na przykład specjalistyczne leczenie, to jak myślicie, komu wydamy psa?

0: Jeżeli to jest młody pies, który wymaga na przykład dużo ruchu, to nie może być adoptowany przez osobę starszą, która ma na przykład problemy z poruszaniem się.
1: Mieliśmy tutaj wielkie problemy, bo pani na wózku chciała dużego, silnego psa, no i oczywiście nie wydaliśmy, a tam była wielka rozpacz. No proponowaliśmy małego pieska, nie wiem jak to się skończyło, bo nie pilotowałam do końca tej sytuacji, ale po prostu rozsądek przede wszystkim.
0: Zapraszacie do siebie mieszkańców Bydgoszczy, nie tylko Bydgoszczy, żeby mogli zobaczyć, zaprzyjaźnić się i adoptować psa, ale także wychodzicie z tymi psami na zewnątrz.
1: Tak, wychodzimy z tymi psami na zewnątrz, spacery swoją drogą i są zapisywane na terminy, dlatego że nasze psy nie mają tyle siły, żeby wychodzić wszystkie po 1000 razy na spacer, a chętnych jest... No tak. Dzięki Państwu bardzo wielu. Naszych psów nie jest aż tyle, ile chętnych do wyprowadzania. Z tym, że jak jest jakaś ulewa albo deszcz, odwołujemy spacery. Jak będzie bardzo duży upał, to też będziemy odwoływali. Ale myślę, że teraz będziemy mogli dzięki wolontariuszom zaprezentować przynajmniej kilka psów na Różopolu, na pikniku dobrych psów i ludzi.
2: Czyli piknik organizowany przez schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy przy wsparciu Oto z Animals oddziału kujawsko-pomorskiego i jest to piknik dla właścicieli psów, które zostały adoptowane przez nich i dla piesków, które czekają na nowy dom.
1: I dla wszystkich piesków, które tylko zechcą przyjść ze swoimi opiekunami czy właścicielami. Wszyscy wchodzą na piknik, wstęp jest wolny, Różopole w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku jest tego dnia nasze. 17 maja to jest niedziela i od godziny 10 do 15 będzie się działo troszkę, a może jeszcze nawet więcej, ponieważ Oto z Animals oddział kujawsko-pomorski nie jest egoistyczną organizacją. Zapraszamy zazwyczaj przynajmniej jedno lub dwa stoiska organizacji współdziałających i ze schroniskiem, i z Otozem. I tym razem będzie to Kokosowy Dom i Arbus. Serdecznie pozdrawiam. To są fantastyczne domy tymczasowe dla kotów. Wiele pomogły te osoby, które są tam zrzeszone w tych właśnie towarzystwach i ustawią sobie dowolnie swoje stoiska na terenie Różopola. Nasze stoisko schroniskowe będzie jak zwykle informacyjne. Będziemy mieli ulotki, cukierki, a obok będzie malowanie twarzy dzieciom, ale przede wszystkim pieczątki, łapki. To się wszystkim podoba i dorośli, i dzieci lubią taką łapkę sobie zaaplikować. Ale z takich większych wydarzeń to będzie pokaz wyszkolenia psów prowadzony przez pana Macieja Hadzickiego, który razem z Dorotą Hadzicką, z małżonką, będą prezentowali swoje psy białe, szwajcarskie, bardzo pięknie wyszkolone i w towarzystwie ich małej córeczki, która też obiecała, jak się wydaje, polecenia zwierzakom pokazać. Jest to niewielkie dziecko o wielkiej wiedzy, więc chciałabym Państwu powiedzieć, że można liczyć na to, że i nasze dzieci też by to potrafiły robić, gdybyśmy odpowiednio nimi pokierowali.

0: Będą też nasze psy schroniskowe, bo zgłosiły nam się wolontariuszki, które zabiorą psy, które jeszcze nie mają docelowych domów, ale własnym transportem zabiorą te zwierzaki i zaprezentują publiczności piknikowej. Myślę, że to będą psy, które akurat dobrze zniosą gwar pikniku, bo tych psów, które są zalęknione, absolutnie ze schroniska nie zabieramy, dopóki one nie nabiorą śmiałości, nie nadają się do adopcji. Będzie można podejść do opiekunki tego zwierzaka, przede wszystkim porozmawiać. W tym czasie ten pies, który ewentualnie się komuś spodobał, może się przyjrzeć potencjalnemu, nowemu, docelowemu opiekunowi i sam pies może zdecydować, czy będzie chciał tam pójść. Na pikniku nie wydajemy bezpośrednio psów do domu, tylko będzie można sobie zapisać numer zwierzęcia. My się porozumiemy z naszą recepcją i zamówimy wizytę adopcyjną tej osoby. Nie ma dalekiej drogi do swojej niebogi, jak mówi popularne ludowe powiedzenie, że trzeba się troszkę namęczyć, żeby takiego zwierzaka wziąć pod swoją opiekę. Ale nie robimy tego złośliwie, tylko ze względu na to, żeby dopasować psa do człowieka i odwrotnie.
1: Prezentacja psów i nie tylko. Będzie, jak widzę tutaj, pokaz wozu strażackiego OSP w Osielsku. To jest atrakcja zawsze.
0: No tak, zwłaszcza mali chłopcy uwielbiają oglądać wozy strażackie. No i całe wyposażenie wozu strażackiego będzie przez pana Roberta zaprezentowane, bo pan Robert Grabowski, który z nami współpracuje od paru pikników, też obiecał przywieźć fantoma do pokazu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, nauka resuscytacji. Panie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osielsku mają też takiego dzidziusia lalkę, na której pokazują, jak trzeba ratować dziecko, o ile się zakrztusi. Też będzie naszej kochanej Politechniki Bydgoskiej stoisko, bardzo piękne, wielkie stoisko zoofizjoterapii i groomingu. Co to jest ten grooming, to Państwu zaraz powiem, bo to nie jest taka popularna nazwa, ale zoofizjoterapia to każdy wie, jak pies jest stary i słabo chodzi, albo mu coś dolega, ma jakieś bóle, albo przykurcze pooperacyjne, to od tego są te właśnie panie i one będą rozmawiały z Państwem na temat niepełnosprawności starszych zwierzaków i tych, które przeszły jakieś zabiegi.
2: I jak można im pomóc.
0: I jak można im pomóc. Ja muszę powiedzieć, że moja Lilu przez długie miesiące korzysta z zoofizjoterapii, dzięki temu jeszcze chodzi i może się nawet przytulać, czasami się uśmiecha. A grooming, proszę Państwa, to jest fryzjer psi. I też panie będą radziły Państwu, jak teraz właśnie, kiedy psy zmieniają sierść, jak sobie poradzić z tymi całymi kłębami sierści u tych psów, które mają gęsty podszerstek, gdzie można uzyskać pomoc, bo odpłatne zabiegi groomingu też odbywają się na naszej kochanej uczelni. Przy okazji się pochwalę, że tutaj w Schronisku też mamy taki mały salonik. Nazywa się to w zasadzie tylko zabiegi kosmetyczne, ale służy nie tylko robieniu fryzur pięknych psom, bo mamy też tu panią wolontariuszkę Magdę, pozdrowienia dla Magdy, która to bardzo dobrze robi, ale też tutaj lecznicze kąpiele odchodzą, bo niejednokrotnie zaniedbane psy mają choroby skórne i też to tutaj się robi.

0: A wracając do pikniku, to planujemy jeszcze porady weterynaryjne. Technicy weterynarii też będą Państwa kierować do odpowiednich specjalistów, jeżeli Państwo mają z psami problemy. Będą też porady dietetyczne, ale też będzie stoisko bardzo słynnego sklepu w Bydgoszczy zoologicznego, które też będzie proponowało Państwu różnego rodzaju karmy dla zwierząt. Nie mogę tutaj wymienić nazwy, bo to byłaby reklama, a chętnie bym reklamowała. I jeszcze będą też drobne upominki od drugiej firmy, która również ma swoją hurtownię i dostaniemy coś, jakieś upominki dla zwierząt. Jeszcze chciałam podziękować, bo woda to jest taka bardzo, bardzo ważna rzecz. Będziemy mieli podarowaną wodę z miejskich wodociągów i kanalizacji. Dostaliśmy od pana prezesa Stanisława Drzewieckiego pozwolenie na używanie wody i przyjedzie kwasoodporna przyczepa i nasze pieski będą się mogły napić i woda będzie dozorowana przez naszą opiekunkę zwierząt ze schroniska, która ma odpowiednie uprawnienia. Jedną z atrakcji będzie też niespodzianka kulinarna restauracji Stodoła. I ta niespodzianka przyjedzie na Różopole i teraz Państwu nie powiem, bo może się Państwo domyślą, ale będzie smacznie. I teraz, jeżeli chodzi o płatność za te drobne niespodzianki, bardzo zdrowe zresztą, będzie do skarbonki co łaska. Czyli jeżeli Państwo będą chcieli dać coś do komitetu dar dla psiska ze schroniska, to będzie można wrzucić jakiś pieniążek i otrzymać tę pyszną rzecz do zjedzenia.
1: O czym należy pamiętać, wybierając się ze swoim pupilem, czy to schroniskowym, czy nieschroniskowym na Różopol?
0: W zasadzie powinnam na początku powiedzieć, że wstęp na piknik mają tylko psy łagodne, które nie atakują innych zwierząt i tym bardziej ludzi. I mają wstęp tylko takie psy, których właściciele pamiętali o zabraniu ze sobą woreczków na psie odchody i mają przy sobie aktualne świadectwo szczepienia przeciw wściekliźnie. Inne pieski są niemile widziane i będziemy raczej je wypraszać, bo nie możemy sobie pozwolić, żeby ktokolwiek znalazł się w niebezpieczeństwie. Ma być wesoło, miło, komunikatywnie i bardzo proszę wyluzować, bo życie jest za krótkie, żeby ze sobą nie rozmawiać. Nagłośnienie musieliśmy tym razem sobie sami zapewnić, więc mamy własny sprzęt nagłaśniający, a ja jestem po wstępnych rozmowach, jeżeli chodzi o odtwarzanie muzyki country. Ktoś może powiedzieć, albo będzie głośno, bo zwierzęta. One, te, które to dobrze znoszą, to oczywiście nie będziemy im dawali takiej dawki decybeli, żeby były przestraszone, ale mam nadzieję, że jakaś muzyka będzie. I teraz, jeżeli Państwo zabierają ze sobą jedzenie, kosze piknikowe, to ja proszę, żeby one były zamykane, żeby nie było wielkiego płaczu, jak ktoś komuś jakąś bułę porwie i ucieknie. Chciałam podziękować bardzo, bo Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku zawsze idzie nam na rękę i że to Różopole jest nasze tego dnia, to jest naprawdę wielki cud i się cieszymy, że możemy w tak pięknych okolicznościach przyrody zorganizować to integrujące wszystkie środowiska wydarzenie, ponieważ psy są apolityczne, i psy jednoczą ludzi.
1: Mówiła Izabela Szolginia, dyrektorka schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy, zarazem szefowa kujawsko-pomorskiego i wiceprezeska Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt OTOS Animals. Elżbieta Rupniewska, dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia.

Autopromocja. Dziennikarze Polskiego Radia PIK każdego dnia są blisko spraw regionu i jego mieszkańców. Na naszej antenie są rozmowy, reportaże i programy publicystyczne. Mówimy o wydarzeniach w regionie, o gospodarce i rolnictwie, zdrowiu, kulturze i codziennym życiu mieszkańców Kujaw i Pomorza. Rozmawiamy z ekspertami, pytamy o sprawy ważne dla ludzi i sprawdzamy fakty. Tu najważniejsza jest odpowiedzialność za słowo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.

0: Minęła 20. Akcja poszukiwawcza w Solczu Kujawskim na dziś zakończona. Wiemy więcej o tragedii w Lipsku.
1: Sprawca celowo wjechał w tę ulicę i celowo potrącał ludzi, więc jest to zamach celowy. Natomiast motywy oczywiście mogą być różne.
0: Obi-Wan Kenobi ma swoją ulicę i to pod Toruniem. Poniedziałek, 4 maja. Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Sława Skibińska-Dmitruk. Akcja poszukiwawcza na Wiśle w Solcu Kujawskim na dziś zakończona. Nie przyniosła przełomu. Wczoraj przed 15 zaginął tam mężczyzna. Świadkowie zgłosili, że wszedł do wody i nie wypłynął. Wczoraj na miejscu była ekipa płetwonurków z sonarem, a dziś rejon zaginięcia sprawdzali woprowcy na łodziach.
2: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Teraz tragedia w Lipsku. Samochód wjechał w tłum. Do zdarzenia doszło w centrum miasta. Dwie osoby nie żyją.
3: O dwóch osobach zabitych poinformował burmistrz Lipska. Burkhard Jung przekazał też, że kierowca został zatrzymany i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Burmistrz mówi, że nie jest znana ostateczna liczba rannych. Szef strażaków w Lipsku ocenił, że poszkodowanych jest około 20. Niemiecka policja ustala okoliczności zdarzenia, nie podaje na razie, kim jest zatrzymany. Kierowca po wjechaniu w tłum ludzi uciekł, ale szybko został ujęty. Według policji sytuacja jest dynamiczna, nie da się jeszcze wykluczyć ani wersji o wypadku, ani o celowym działaniu. Według świadków auto szybko przemieszczało się śródmieściem ponad pół miliona Nowego Miasta, aż uderzyło w ludzi na Grimajszerstrasse, ulicy w ścisłym centrum Lipska. Pomocy udzielały ekipy ratunkowe w 10 karetkach i śmigłowcu. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Tymczasem ekspert do spraw bezpieczeństwa, były szef agencji wywiadu, pułkownik Andrzej Derlatka, powiedział, że powody działania sprawcy mogą być różne.
1: Sprawca celowo wjechał w tę ulicę i celowo potrącał ludzi, więc jest to zamach celowy. Natomiast motywy oczywiście mogą być różne. Na razie nie wiemy, kim jest sprawca, i nie wiemy, czym się kierował. To jest coś, co może być na przykład aktem szaleństwa, jak niedawno w Stanach Zjednoczonych się okazało, człowiek, który po prostu zamierzał się zemścić na całym świecie i wjechał w tłum. A może to być ktoś motywowany politycznie lub religijnie. Oczywiście raczej wykluczam to, z czym mamy w Polsce do czynienia, czyli terroryzm państwowy i rosyjski.
0: Jak poinformowało radio w Lipsku, świadkowie opisują sprawcę jako około 35-letniego mężczyznę o jasnej karnacji. Prawdopodobnie był Niemcem, miał liczne tatuaże i był ubrany w jasną koszulę. Teraz Warszawa i rękoczyny podczas sporu o budynek. Chodzi o posesję przy Solcu 50. Spór toczy się między właścicielami lokali usługowych, a właścicielem i administracją.
4: W sobotę 2 maja podczas prac przy przywracaniu dostępu do wody doszło tam do szarpaniny, którą relacjonuje jeden z uczestników hydraulik, Ryszard Buczek.
5: Próbowałem go wziąć za rękę, próbowałem go wyprowadzić. To ten zawinął jeszcze po marynarki, pokazał, że jest uzbrojony, że ma pistolet. Miały taką smycz z kluczami na szyi, tak za te klucze i tak. Delikatnie go złapałem, żeby tego go wyprowadzić. Szarpnął się do tyłu, te klucze się oderwały, no i z piąki mi sprzedał, rozciął usta.
4: Administrator przedstawia inną wersję. Twierdzi, że to on został zaatakowany podczas dokumentowania nielegalnych prac i działał w obronie własnej. Zapowiedział też zawiadomienie do prokuratury. Właściciele lokali mówią z kolei o eskalacji konfliktu.
6: Działania nie tylko finansowo-prawne, ale również już działania mające charakter rzeczywiście uporczywego nękania.
4: Policja zna sprawę, ale na razie jej nie komentuje. W tle sporu są m.in. problemy z dostępem do wody, opłaty i zamknięta brama w prześwicie, która utrudnia przejście i przejazd mieszkańcom sąsiednich budynków. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: A my wracamy do regionu. Fani Gwiezdnych Wojen ściągają do Grabowca pod Toruniem. Od 22 lat mieści się tam ulica Obi-Wana Kenobiego. A właśnie dziś obchodzone jest nieoficjalne święto fanów filmowej sagi. Pomysłodawcą nazwy ulicy był toruński adwokat Leszek Budkiewicz. Przypomniał, że nazwa przeszła na sesji Rady Gminy jednogłośnie przy aplauzie obecnych na sali fanów Gwiezdnych Wojen, a później tabliczka z nazwą wielokrotnie ginęła w niewyjaśnionych okolicznościach, bo dla kolekcjonerów stawała się bardzo łakomym kąskiem. A więcej na ten temat za chwilę na naszej stronie.
2: Więcej na radiopik.pl, na Facebooku i w naszej radiowej aplikacji.
0: Były to wiadomości kolejne o 21:00. Jutro od 17 do 25 stopni Celsjusza, najcieplej na południu regionu, przy tym chmury w przewadze.
7: Reklama. Magin Vasks Grieg. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukasz Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Vasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
8: Reklama.

0: historiach słowem pisanych witam Państwa, Michał Słobodzian. Emocje w naszej rozgłośni rosną z każdym dniem. Za dwa tygodnie w poniedziałek, 18 maja, będziemy już po pierwszych przesłuchaniach konkursu artystycznych form radiowych Grampik. W tym roku o nagrody powalczą 22 audycje z całej Polski, ale pewną nowością była preselekcja. Jury wybrało najlepsze z 30 nadesłanych prac. Wszystkich mogą Państwo posłuchać na stronie radiopik.pl. Są to reportaże, dokumenty, słuchowiska, audycje z pogranicza form, ale także audioseriale. W tym pierwszy odcinek serialu Sala 600, Świadkowie Norymbergi. To pilotażowy odcinek serialu, który w całości będzie miał premierę w tym roku. Pierwszy odcinek to opowieść o Tadeuszu Cyprianie, który był obserwatorem procesu zbrodniarzy hitlerowskich, a na początek krótka dźwiękowa zachęta.
1: Oskarżeni na ławie wyglądali może niekoniecznie tak, jakby należało przypuszczać w takim dziejowym, wielkim procesie. To na przykład Hess, który udawał umysłowo chorego, był kilkakrotnie badany przez psychiatrów, przez pierwsze dni procesu w ogóle nie brał w nim udziału, oświadczył, że go to nic nie obchodzi, nie odpowiadał na żadne pytania i tylko czytał, jak widziałem, zobaczyłem przez lornetkę z odległości, czytał sobie jakiś romans kryminalny na ławie oskarżonych. Zupełnie się nie interesuje tym, co się dzieje. Tak trwało dobre parę dni. Wreszcie pewnego pięknego dnia nagle wstał przewodniczący Trybunału Anglik, sędzia Lawrence, zdumiony popatrzył na niego, zapytał, co on chce powiedzieć. On oświadczył, że jemu się już znudziło udawać wariata i że od tej chwili będzie brał udział w procesie.
0: Sala 600, Świadkowie Norymbergi, pierwszy odcinek już za kilka minut. Dodam tylko, że w rolę narratorki wcieliła się wybitna polska aktorka Danuta Stenka.

0: Słuchają państwo historii słowem pisanych. W oczekiwaniu na konkurs artystycznych form radiowych Grand Prix 2026, który rozpocznie się w naszej rozgłośni 18 maja, dziś prezentacja jednej z konkursowych prac. Wszystkie są na stronie radiopik.pl w zakładce Grand Prix. Audio serial Sala 600, Świadkowie Norymbergi, oddaje głos tym, którzy nie wydawali wyroków, lecz bez których sprawiedliwość nie mogła się dokonać. Jedną z tych osób był profesor Tadeusz Cyprian, polski prawnik i fotograf. Przyjechał do Norymbergi jako obserwator, nie pozostawał jednak bez wpływu na przebieg procesu. To pierwszy pilotażowy odcinek serialu, który w całości będzie miał premierę w tym roku. Producentami serialu są Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz Studio Reportażu Polskiego Radia. Autorką serialu jest Martyna Wojtkowska. W rolę narratorki wcieliła się Danuta Stenka.
1: Studio Reportażu Polskiego Radia i Instytut Pileckiego przedstawiają audioserial Martyny Wojtkowskiej Sala 600. Świadkowie Norymbergi.

0: trial which is now about to begin is unique in the history of the jurisprudence of the world, and it is of supreme importance to millions of people all over the globe.
1: To było tak silne wrażenie, znaleźć się na sali, gdzie się odbywa proces, pierwszy proces tego typu na świecie, pierwszy proces w dziejach cywilizacji, gdzie oskarżeni ludzie na najwyższych stanowiskach państwowych odpowiadają jak pospolici przestępcy.
2: We line them up against the wall and we shoot them. Good old Stalin.
3: They invited all the press people from all over the world. They really wanted to have the word spread and out there.

0: żyrandole zostały zdjęte. Na drewnianym suficie zawisły rzędy przemysłowych lamp. Wypełniają wnętrze ostrym światłem. Teraz nic nie umknie oczom kamer. Sekunda po sekundzie rejestrują przebieg zdarzeń. Okna zasłonięto szczelnie grubymi zasłonami. Z obawy, że kiedy oskarżeni pojawią się na widoku, ktoś z ulicy wymierzy sprawiedliwość na własną rękę. Norymberga, 20 listopada 1945 roku. Przez masywne drewniane drzwi, osadzone w marmurowym portalu, wchodzą najwięksi przestępcy III Rzeszy.
1: Wilhelm Frick. Nicht schuldig.
2: Niewinny.
1: Julius Streicher. Nicht schuldig.
2: Jestem niewinny.
1: Walter Funk.
3: Ich bekenne mich nicht als schuldig.
2: W żaden sposób nie jestem winny.
0: Ale ten proces zmienił życie nie tylko głównych graczy.
2: Odcinek pierwszy. Tadeusz Cyprian, obserwator z Polski.
4: Cześć, nazywam się Sofia Brostern-Kaiser. Pracuję jako asystentka naukowa w Memorium Nuremberg Trials.
5: Czy mogłabyś opowiedzieć, jak wyglądało życie w Norymberdze w 1945 roku?
4: Cóż, przede wszystkim Śródmieście było kompletnie zniszczone. Całe miasto zostało zbombardowane, praktycznie nic już nie stało. Alianci, a zwłaszcza Amerykanie, szukali wtedy miejsca, które byłoby wystarczająco duże, by pomieścić cały proces. I znaleźli je właśnie tutaj, w Pałacu Sprawiedliwości. Była tu ogromna sala, sala numer 600.
5: Czy trudno było dostać się do środka z miasta?
4: Tak, bardzo. Obowiązywały wyjątkowo surowe środki bezpieczeństwa. Jeśli należało się do prasy, trzeba było mieć specjalne przepustki. Dostać się tutaj było naprawdę trudno. Na niektórych zdjęciach widać nawet czołgi. Stały tuż przed budynkiem. Były tam, bo krążyły pogłoski. Wciąż byli przecież naziści, którzy pozostali na wolności i nie wszyscy chcieli pogodzić się z tym, że wojna się skończyła. Istniał plan ataku na Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, dlatego właśnie wprowadzono tak ostre środki bezpieczeństwa.
0: Trudno dostać się do środka. Ale ktoś, kto miał zabawić tylko 10 dni, przemknął jak zwinna mysz i rozsiadł się w sali rozpraw na wiele miesięcy. Tadeusz Cyprian otrzymał polecenie z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ma stawić się w Norymberdze jako jeden z czterech członków delegacji polskiej. Wyrusza z Londynu. Mgła jest tak gęsta, że przez miesiąc stara wojskowa maszyna nie dostaje pozwolenia do lotu. Do Norymbergi Cyprian dociera 5 dni przed rozpoczęciem procesu.
6: Ja przyleciałam z Londynu po dłuższych perypetiach atmosferycznych. Moi koledzy przyjechali z Warszawy takim starym Oplem, który trzymał się tylko na lakierze.
0: Mimo, że to wciąż listopad, temperatura spadła grubo poniżej zera. Cyprian, 47-letni, krótko przystrzyżony okularnik o łagodnych rysach. Ta tarczy dwa worki dokumentów. Wie, że jego delegacja nie została dopuszczona do udziału w procesie. Ale to zwinna mysz przecież.
6: Dostaliśmy tymczasowe przepustki. Zaczęliśmy się rozglądać po gmachu. Byliśmy byli właściwie taką delegacją, która nie miała oficjalnego statusu, bo oficjalny status miała tylko cztery mocarstwa. I nie było przewidziane tak zasadniczo, że my przyjdziemy. No, ale jakoś trafiliśmy tam. W gmachu sądu, który był na pół zburzony, wykombinowaliśmy jakieś dwa pokoje, mniej więcej będące w możliwym stanie. Wygrzebaliśmy gdzieś z jakiegoś rupiecia na strychu dwie stare maszyny do pisania, kilka połamanych mebli. Na drzwiach przybiliśmy wielką tablicę z napisem Polish Delegation i z tą chwilą zaczęliśmy, że tak powiem, urzędować, jak to się nazywa.
0: Porządek po II wojnie światowej negocjowali wielcy. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i ZSRR. A pozostali mają tylko patrzeć.
6: Nikt nas tam ani nie prosił, ani nie przyjął, ani nie umieścił, ani nie zakwaterował. Dopiero po jakimś czasie zjawił się szef administracji, amerykański pułkownik, wszedł do nas i mówił, co wy tu robicie? Skąd wyście ich tu wzięli? A no mówię, jak to skąd? Jesteśmy polska delegacja, jak pan widzi tablica na drzwiach, pracujemy, dostarczamy materiałów, jesteśmy włączeni w ekipę oskarżycielską. Aha, no tak, ja was tu w wykazie nie mam. Mówimy, no panie pułkowniku, najprostsza rzecz, niech pan nas dopisze. No machnął rękę, dopisany, że od tej chwili mieliśmy status oficjalny.
7: So welcome to courtroom 600.
8: Witajcie w sali sądowej numer 600. To właśnie tutaj odbył się pierwszy międzynarodowy proces zbrodni wojennych. Sala może wydawać się mniejsza niż się spodziewaliście i rzeczywiście dziś jest mniejsza.
7: The room looks a lot smaller than what you expected because it is smaller today.
8: Podczas przygotowań do procesu armia amerykańska zburzyła tylną ścianę i znacznie wydłużyła pomieszczenie, żeby zmieścić więcej uczestników. Zbudowano też balkon w drugiej części sali, tak by zwiększyć liczbę miejsc dla publiczności. Większość widzów stanowili dziennikarze z całego świata. Nie jest zaskoczeniem, że najliczniejsza delegacja przyjechała ze Stanów Zjednoczonych.
7: Do you have any questions?
8: Czy macie jakieś pytania? Mała uwaga praktyczna. Widzę, że nasza grupa trochę się powiększyła. Nie mam nic przeciwko, jeśli ktoś przysłuchuje się przez chwilę, ale proszę, nie przez całą trasę. To byłoby trochę nie fair wobec tych, którzy zapłacili.
0: A kto nie chciałby posłuchać o największych zbrodniarzach świata z pierwszej ręki? Rudolf Hess, trzecia najważniejsza persona III Rzeszy. Co miał do powiedzenia, kiedy u jego boku zabrakło Hitlera?
6: Oskarżeni na ławie wyglądali może niekoniecznie tak, jakby należało przypuszczać w takim dziejowym, wielkim procesie. To na przykład Hess, który udawał umysłowo chorego, był kilkakrotnie badany przez psychiatrów, przez pierwsze dni procesu w ogóle nie brał w nim udziału, oświadczył, że go to nic nie obchodzi, nie odpowiadał na żadne pytania i tylko czytał, jak widział, zobaczyłem przez lornetkę z odległości, czytał sobie jakiś romans kryminalny na ławie oskarżonych. Zupełnie się nie interesuje tym, co się dzieje. Tak trwało dobre parę dni. Wreszcie pewnego pięknego dnia nagle wstał przewodniczący Trybunału Anglik, sędzia Lawrence, zdumiony popatrzył na niego, zapytał, co on chce powiedzieć. On oświadczył, że jemu się już znudziło udawać wariata i że od tej chwili będzie brał udział w procesie.
0: Sensacja. Korespondenci zrywają się ze swoich miejsc i pędem kierują do kabin telefonicznych. Każda najmniejsza ciekawostka momentalnie dociera na drugą stronę oceanu. Każde słowo oskarżonych, sędziów, prokuratorów, świadków i obrońców natychmiast idzie w świat.
8: Jedyna dobra rzecz, jaka wynikła z faktu, że to Niemcy popełnili te zbrodnie, to nasza słabość do biurokracji. Lubimy wszystko zapisywać. Zawsze robimy kopię, a często nawet dwie, na wszelki wypadek. Nazistowscy urzędnicy sami bardzo dokładnie udokumentowali każdą ze swoich zbrodni. Mieli listy z nazwiskami, datami, z miejscami, z których ludzi deportowano i z miejscami, do których ich wysyłano. Robili zdjęcia w obozach koncentracyjnych.
9: This trial must form a milestone in the history of civilization. Not only bringing retribution to these guilty men, not only marking that right shall, in the end, triumph over evil, but also that the ordinary people of the world, and I make no distinction now between friend and foe.
7: They filmed movies.
8: Kręcili nawet filmy, bo nigdy nie przyszło im do głowy, że mogą przegrać wojnę. A kiedy wszystko skończyło się tak nagle, nie zdążyli już zniszczyć tych stosów dowodów. W ciągu zaledwie 6 miesięcy od zakończenia wojny w Europie do rozpoczęcia procesu odnaleziono 300 tysięcy stron dokumentów, które jasno potwierdzały popełnione zbrodnie wojenne. Tysiące rozkazów z podpisami tych samych 20 kilku ludzi.
6: A jeżeli chodzi o sam proces, to myśmy właściwie byli tylko dołączeni do ekip 4 mocarstw i takżeśmy od jednej do drugiej cyrkulowali z dokumentami, tłumaczeniami, jakimiś materiałami, no ale byli pożyteczni, bo okazało się, że podczas de facto oskarżenia norymberskim sprawy polskie zajmowały kilka stron, no to w protokole końcowym zajęło około 800 stron maszynowego pisma, a więc materiały te do tych 800 stron tośmy dostarczyli my. I dlatego okazało się, że to się można przydać.
0: Ekipa o wątpliwym statusie dyplomatycznym. Stefan Kurowski, Stanisław Piotrowski, Jerzy Sawicki i Tadeusz Cyprian na zmianę przyglądają się procesowi z wysokiego balkonu. Dzień po dniu wpatrują się w drzwi, przez które wchodzą oskarżeni. Nad framugą wisi marmurowa głowa kobiety. Głowę zamiast włosów oplatają węże. To Meduza, najmłodsza z sióstr Gorgon, strażniczka prawdy. Każdy, kto wchodzi przez jej drzwi, wystawia się na konfrontację z własnym czynem. Meduza patrzy, a od jej spojrzenia nie da się uciec. Szkoda tylko, że oskarżeni siadają do niej tyłem. A czy Tadeusz Cyprian zerka na nią przez lornetkę? A może ośmiela się na coś więcej?

0: Następny przystanek. Aleje Marcinkowskiego.
1: Dobrze, to ja proszę o przedstawienie się.
2: Maciej Szymanowicz. Coś dalej?
1: Bardzo proszę, żeby powiedział pan na początku o związkach Tadeusza Cypriana z miejscem, w którym jesteśmy teraz, czyli z Poznaniem.
2: Dobra, to na początek. To jest akurat taka logika, narracja z wykładu, który o Cyprianie prowadzę, więc to proszę się tym nie przejmować. Na początek kilka takich obrazków pokazujących jego jako taki. On się bardzo lubi autoportrety sobie robić, tego jest bardzo dużo. To jest gdzieś tam około 1919, a tutaj jest czasów już II wojny światowej, 43, są ta różnica fizyczna u niego. Ale to jest taki wątek bardzo często przez niego robiony, to z kolei tuż powojenne. Tak się na łyso obciął i sobie porobił. Bardzo dużo on pisał, więc jest mnóstwo jego książek na temat fotografii. Tak? Ja bardzo lubię jako przedwojenną jego serię podręczników dla amatorów, co bardzo pięknie przez niego ilustrowane, na przykład fotografia na śniegu, a też jest fotografia małoobrazkowa, to jest akurat tuż powojenna. Tam chyba gdzieś powinny być jeszcze inne. Kilka takich rzeczy, żeby widzieć, jaki to był płodny artysta. Cyprian był jako osobą, która jak coś nowego wchodziło, to był pierwszym często polskim fotografem, który miał to w ręku. I to było takie dla niego bardzo, bardzo istotne. Jest to jedna z kluczowych postaci dla całej polskiej historii fotografii i fotograf, który też był rozpoznawalny w czasach swojej aktywności poza granicami kraju i to na kilku poziomach, no bo z jednej strony jako wystawiający bardzo obficie swoje prace, zresztą do dzisiaj możemy bez problemu zrekonstruować tą jego drogę prac pokazywanych poza granicami Polski, one były często też reprodukowane, więc rzeczywiście może nie jest postacią, o której by współcześni badacze historii fotografii za granicą się rozpisywali, ale kiedy sięgamy do materiałów archiwalnych, bez problemu możemy jego pracę odnaleźć w światowych czasopismach, periodykach fotograficznych.
1: Teraz jak rozmawiamy, mam wrażenie, że to jakbyśmy rozmawiali o dwóch różnych osobach w pewnym sensie, bo ja bardziej byłam do tej pory skupiona na tej części związanej z właśnie prawem, z jego działalnością prokuratorską, a ta fotografia to jakby właśnie taka jego pasja, coś zupełnie niezwiązanego z tym, z pracą.
2: Tak, bardzo charakterystyczne jest to, że kiedy przychodziła konieczność raz na jakiś czas podsumowania swoich osiągnięć życiowych, to zawsze pisał osobny życiorys fotograficzny i życiorys naukowy. W jednym obszarze jestem prawnikiem, a w drugim jestem artystą.
3: Albert Speer. Nicht schuldig. Konstantin von Norat.
4: Co widzisz, kiedy patrzysz? Jakie obrazy zatrzymują twój wzrok? Co pragniesz zobaczyć? Jaki kadr zostanie z tobą do końca?
5: Wśród oskarżonych był też niezwykły przypadek Hansa Franka, generalnego gubernatora okupowanej Polski. Miał dwa przydomki, rzeźnik Krakowa i bestia Polski. Schwytał go oddział amerykańskiej armii dzień przed tym, jak wyzwolili obóz koncentracyjny. Na salę wniósł zaskakujący dowód swojej obrony, swoje dzienniki. Przez całą karierę w III Rzeszy prowadził osobiste zapiski. Wszystko, co rozkazał, notował własnoręcznie, podpisując każdą stronę.
6: Jemu się wówczas wydawało, że te pamiętniki to będą czymś, co jego odciąży. No i położyło go doszczętnie. Zwrócił nam na to uwagę ktoś, nie wiem kto, czy Amerykanie, czy Anglicy, przeglądając te rzeczy, że jest ogromny plik związany sznurkiem, taki stos, i to wszystko jest napisane Hans Frank. Wtedy poleciał Piotrowski pierwszy, a my za nim. Kilka sal wypełnionych tymi papierami. No, 42 tomy są pamiętniki Franka. A jeżeli chodzi o opracowanie pamiętników to jest zasługa przede wszystkim Piotrowskiego. On siadł na siedzeniu na czterech literach, siedział 4 czy 5 miesięcy i robił z tego wyciągi. Ja latałem między Amerykanami a Anglikami i zapychałem mi dokumenty, bo ja ich znałem wszystkich. U Anglosasów trzeba się znać osobiście. Tam żadne urzędowe pismo. To nic. Żadne pismo, by było tyle pieczęci, to położę. Ale jak mówi, hello, how are you? I od tej chwili zaczyna się, ja mam tutaj dokument, taki, taki, a dawaj. Ja latałem między Amerykanami a Anglikami i cyrkulowałem bez przerwy tam.

0: Tadeuszu Cyprianie, jakie zdjęcie podpisałbyś na odwrocie słowami "moja Norymberga"? Kadr Franka kryjącego się za ciemnymi okularami. A może coś, co zobaczyłeś poza Pałacem Sprawiedliwości? Pamiętacie, jak Cyprian próbował dotrzeć do Norymbergi? Nie był sam. Podczas niepewnej podróży z zamglonego Londynu towarzyszył mu Karol Estreicher, historyk sztuki z Krakowa. W czasie wojny Estreicher tropił dzieła sztuki zrabowane z Polski. Jego oczkiem w głowie stał się ołtarz mariacki, który Niemcy wywieźli w skrzyniach jesienią 1939 roku. Tropy doprowadziły Estreichera i Cypriana do jednej z piwnic Norymbergi.
1: Weszliśmy do środka, oświetlili to jakoś. Okazało się, że wszystkie rzeźby, to przecież jest drzewo. I to drzewo dosyć zbutwiale, przeżarte przez kolniki, niezmiernie delikatne. Otóż wszystkie te drewniane rzeźby, i te z Lorenzkirche, i te nasze z Krakowa, były zwalone na kupę, tak jak drzewo na opał, w kącie olbrzymiej sali i częściowo polamane. Otóż zaczęliśmy pomaleńku próbować niektóre rzeczy wyjmować, figury poszczególne, ale strachem mówię, nie ruszajmy tego, ja tu przyjdę z ekipą fachowców, my to odpowiednio ostrożnie wyjmiemy, powkładamy do skrzyń, bo inaczej to nam się rozleci w rękach. No jak wiemy, nasze rzeźby poszły na Wawel, przeszło tam bardzo staranną konserwację, było jakiś czas eksponowane na Wawelu, a teraz wróciło do kościoła mariackiego w Krakowie. Taki był los tych rzeźb w Norymberdze.
0: A może patrzysz na to zrujnowane miasto i myślisz, ile to już lat nie widziałeś żony i córki? Może twoja Norymberga to kadr próbujący uchwycić tęsknotę.
2: Po 1945 roku jego fotografia jest dość specyficzna i nieco odmienna od tego, co było wcześniej, ponieważ ona jest całkowicie, można by powiedzieć, że związana z taką sferą prywatną, gdyż nie mając czasu już na fotografowanie takie pełnowymiarowe, ograniczył się bardzo mocno do fotografowania, powiedziałbym, czysto turystycznego, ale ta jego turystyka była niezwykła. Niezwykła z tego powodu, że miał taki zwyczaj od lat 50., że starał się podczas wakacji akademickich, one wiadomo są dość długie, spędzać czas na statkach handlowych. Wtedy można było wynająć sobie kajutę i Tadeusz Cyprian w ten sposób przemierzył w zasadzie cały świat, pływając na statkach handlowych. No i wykonał ogromną ilość fotografii. One często są takie, powiedziałbym, dość przypadkowe, robione na szybko, ale przynosiły ogromne, znaczy one były niezwykle interesujące w tym świecie, gdzie nie było przecież ani internetu, ani telewizji, te zdjęcia przywożone z różnych wypraw, niekiedy są znakomite, a niekiedy to są zwykłe notatki, ale po II wojnie światowej Cyprian zrobił cały szereg wystaw, które najczęściej nosiły tytuł Szeroki Świat i były takimi relacjami z jego podróży i jakkolwiek samemu wiedział o tym, że no one nie dorównują jakością temu, co robił przed wojną, to jednak wiedział, że posiadają one bardzo istotne takie znaczenie kulturowe i te jego wystawy cieszyły się ogromną popularnością w Poznaniu. Najczęściej je organizował w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego.
3: Ta wystawa została otwarta w 2001 roku. Dzień po otwarciu poprowadziłem tu swoją pierwszą wycieczkę. Po oprowadzaniu podszedł do mnie starszy mężczyzna. Przedstawił się jako syn Hansa Franka. Od razu pomyślałem, uważaj, bo niektóre dzieci tych ludzi, nie wszyscy, ale część, poszli śladami swoich ojców. także ideologicznie. Oczywiście porozmawiałem z nim. W domu natychmiast sprawdziłem go w internecie. Ten człowiek nie miał w sobie żadnej nostalgii za ojcem. Wręcz przeciwnie. Do dziś odwiedza niemieckie szkoły, opowiada młodzieży o swojej rodzinie i o tym, czego jego ojciec się dopuścił. W trakcie rozmowy dodał jeszcze jedno zdanie. Cytuję. Ten idiota zapomniał, że w swoich dziennikach zapisał również własne zbrodnie wojenne. Koniec cytatu.
4: Po 10 miesiącach proces dobiega końca.
5: Defendant Hermann Wilhelm Göring. On the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal sentences you to death by hanging.
4: 12 kar śmierci, w tym dla Hansa Franka.
5: Defendant Rudolf Hess. On the counts of the indictment
4: 3 dożywocia.
5: On which you have been convicted.
4: Hess, Funk, Rieder. 4 osoby skazane na wieloletnie więzienie. Fritzsche, Schacht i von Papen niewinni.
5: Defendant Joachim von Ribbentrop.
4: Oto z gór papierów rodzi się prawo, które ma już nigdy nie dopuścić do milczenia wobec zbrodni. Ludzie w ławach szepczą, że to nowy początek w dziejach ludzkości. Czy nie przesadzili?
1: Wprawdzie w praktyce to jeszcze, jak wiadomo, nie bardzo się wychodzi, nie bardzo ci agresorzy ulegają jakimś karom, ale każde prawo kształtuje się tak powoli, że z czasem i na to przyjdzie kolej, a już początek zrobiono. Wojna przestała być środkiem polityki, wojna stała się zbrodnią. Codziennie proces szedł na dwie zmiany, rano i po południu. Protokół obejmował dziennie jakieś najmniej 150 do 200 stron maszynopisu. To była znakomita organizacja, bo to trzeba było przez noc przepisać scenogram albo magnetofon, ewentualnie zrobić przekład na wszystkie języki i powiedzieć. Jednak to przez noc potrafiono zrobić. No i na tym się skończyła cała ta historia w Trybunale.
4: Nie. To dopiero początek tej opowieści. Bo Norymberga czuwa. Kto nie śpi w nocy? Jakie zna tajemnice?
6: W pewnej chwili zwróciłam się nie do stołu sędziowskiego, tylko zwróciłam głowę w prawo, w kierunku ławy oskarżonych. Powiedziałam, że chciałabym usłyszeć, tu właśnie w Norymberdze, chciałabym usłyszeć od oskarżonych odpowiedź w imieniu wszystkich matek, które utraciły dzieci w obozach koncentracyjnych, a zwłaszcza w tym obozie, który znam i o którym mówiłam, chciałabym, żeby powiedzieli, gdzie są te dzieci.

0: 600. Świadkowie Norymbergi. Autorką audioserialu jest Martyna Wojtkowska. Narracja Danuta Stenka. Muzyka Dobrawa Czocher. Producent kreatywny Bartosz Panek. Producentka wykonawcza Katarzyna Lesisz. Realizacja dźwięku Michał Czajkowski. Montaż Alicja Głów. Nagrania studyjne Agnieszka Szczepańczyk, Maciej Kubera. Lektorzy Agnieszka Drost, Janusz Deblesem, Maciej Gudowski. Oprawa graficzna Marta Wilk. W odcinku wykorzystano nagrania z Archiwum Polskiego Radia i Archiwum Radia Wolna Europa. Producentem audioserialu jest Studio Reportażu Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy oraz przy współfinansowaniu Instytutu Pileckiego.
1: Audioserial będzie walczył o nagrody w tegorocznym konkursie artystycznych form radiowych Grand Prix. Ten prestiżowy konkurs, zarazem święto dźwiękowych opowieści, rozpocznie się w naszej rozgłośni za 2 tygodnie, 18 maja. Polskie Radio Prix reprezentować będą dwie prace, Tyle i aż tyle, reportaż Adriany Andrzejewskiej Kuras oraz Tu się nie płacze, audiodokument, który przygotowałem razem z Żanetą Walentyn. Wszystkie konkursowe prace są dostępne na stronie radiopik.pl. Przy tej okazji gorąco zachęcamy także Państwa do zaglądania na nasze kanały w serwisach Spotify i YouTube. Tam czekają na Państwa w formie podcastów reportaże, ale także nasze serie Radiowe Biuro Śledcze i W Cieniu, czyli Radiowe Kroniki Szpiegowskie. Jeśli chcą Państwo wspierać nasze internetowe propozycje, prosimy o subskrybowanie, bardzo nam to pomoże w rozwijaniu kanałów. Kończymy historię słowem pisane. Michał Słobodziany. Do usłyszenia.
2: Polskie Radio.

poniedziałek w Polskim Radiu Pik. Od 22 a Radio Beat. W audycji majówkowe granie, czyli sporo chilloutu, muzyki downtempo i IDM. To tak zwana inteligentna muzyka taneczna. Powiemy również o duecie Boards of Canada, który po 13 latach milczenia wróci z nowym albumem. Będą też i inne nowości, egzotycznie brzmiące Zainab i Ankhoy. Zainab to wokalistka i autorka tekstów działająca na pograniczu neo-soulu, rhythm bluesa i alternatywy, a Ankhoy to producent klubowej elektroniki. O tym dziś w Polskim Radiu Pik.

0: Minęła 21, poniedziałek 4 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, słowa Skibińska, Dmitruk. Akcja poszukiwawcza w Solcu Kujawskim na dziś zakończona, nie przyniosła rezultatu. Jutro dowiemy się, kiedy zostanie wznowiona. Wczoraj w Wiśle zaginął około 40-letni mężczyzna. O okolicznościach zdarzenia powiedział Polskiemu Radiu PIK Roman Guździoł, prezes bydgoskiego WORD-u.
1: Był to obcokrajowiec, pływali w miejscu niedozwolonym, akurat w tym miejscu, gdzie jest przebiega szlak żeglowny, głębokość wody 5,5 metra. I w pewnym momencie, jak pływali, zobaczyli, jest to nagranie na filmiku, że zobaczyli, że jeden z kąpiących się zanurzył się pod wodę i już go nie zobaczyli.
0: Mówił Roman Guździoł, prezes bydgoskiego WOPR-u. Wczoraj ekipa płetwonurków poszukiwała pod wodą, a dziś woprowcy przeszukiwali za kola rzeki.
2: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Dwie osoby nie żyją, około 20 zostało rannych. W Lipsku samochód wjechał w ludzi. Kierowca próbował uciec, ale został zatrzymany. Jeszcze nie są znane powody tragedii. Były policjant i negocjator policyjny Dariusz Loranty powiedział, że najbardziej prawdopodobne są dwa scenariusze.
3: Jeden to jest osoba ewidentnie zaburzona umysłowo, taka powiedzmy chora psychicznie. A drugi, że jest to zamach. Uwaga, sprawcy zamachów też działają w takim amoku umysłowym, nie mają świadomości do końca. Oni mają cel, działają jak robot.
0: Niemieckie służby ustalają okoliczności zdarzenia. Według nich zatrzymany to 33-letni obywatel Niemiec. Zjednoczone Emiraty Arabskie przechwyciły 3 pociski wystrzelone z Iranu. Czwarty wpadł do morza, informuje Ministerstwo Obrony tego kraju. Ponadto w znajdującej się na wschodzie kraju strefie przemysłu naftowego po ataku dronów wybuchł pożar. Zjednoczone Emiraty Arabskie zastrzegają sobie prawo do reagowania na ataki Iranu. Wracamy do regionu. Maturzyści po pierwszym egzaminie dziś był język polski.
4: Na początku było przerażenie, zwłaszcza kiedy zobaczyłam tematy rozprawek, jednak kiedy zaczęłam pisać, to już cały stres zszedł ze mnie i było w porządku.
5: Pierwszy temat to było, że wpływ pracy na człowieka i jego rzeczywistość otaczającą.
6: Drugi temat wybrałem, kiedy człowiek patrzy na to, jak inni nas postrzegają. Prosty to był temat, ponieważ często każdy doświadcza w prawdziwym życiu. Można było patrzeć na samego siebie i patrzeć na lektury, porównywać to i łatwo było się odwołać. Antygony oraz do Biblii się odwołałem.
4: No już jak się zaczęło pisać, to już poszło z górki.
0: Teraz maturzystom życzymy kolorowych snów. Jutro wczesna pobudka o 9:00 matematyka. Były to wiadomości, kolejne o 22:00.
2: Pogoda.
0: W nocy dość ciepło, o świcie 10 stopni Celsjusza. Na południu regionu przelotnie pokropi. Jutro od 17 do 25 stopni, chmury w przewadze.

0: Wiadomości sportowe. Wiktor Subociński. Zapraszam serdecznie. Polskie tenisistki stołowe zakończyły udział w drużynowych Mistrzostwach Świata w Londynie na etapie 1/16 finału. Biało-czerwone przegrały z broniącymi tytułu Chinkami 1-3. Jedyny punkt dla naszej kadry zdobyła Natalia Bajor, która pokonała siódmą zawodniczkę światowego rankingu Man Kuai 3-1.
1: Myślę, że mimo tej porażki i tak jesteśmy bardzo zadowolone z tej gry, bo wszystkie zagrałyśmy naprawdę dobre mecze. To są najlepsze zawodniczki na świecie. Ja bardzo cieszę się ze zwycięstwa z Kuaiman, która jest aktualnie siódmą zawodniczką w rankingu światowym i niedawno pokonała Suning Trzech, która jest aktualnie najlepszą zawodniczką na świecie. Także jest to chyba moje najcenniejsze zwycięstwo i bardzo się cieszę. Jeszcze nigdy z reprezentacji Chin nie wygrałam, oczywiście jakby z głównej drużyny nie wygrałam z żadną Chinką seta, a tutaj udało mi się zwyciężyć 3-1, także jestem bardzo szczęśliwa.
0: W 1/8 finału nie zobaczymy również męskiej reprezentacji. Polacy kilkanaście minut temu przegrali bowiem z Rumunią 2-3. W Bydgoszczy zakończył się pierwszy żużlowy turniej z cyklu indywidualnego pucharu drugiej Ekstraligi. Najlepiej zaprezentował się broniący tytułu Maksymilian Pawełczak, zabramczyk Polonii Bydgoszcz, który zdobył komplet 15 punktów. Kacper Andrzejewski był czwarty z dorobkiem 11 oczek. Pozostali poloniści, czyli Adam Putkowski i Emil Maroszek, uzbierali po 9 punktów, co dało im odpowiednio 7 i 8 lokatę. Dodam tylko, że rywalizacja przeznaczona jest dla zawodników do 19 roku życia i odbywa się na torach wszystkich klubów Metalka z drugiej Ekstraligi. Krzysztof Urtnowski nie jest już trenerem piłkarskiej trzecioligowej w Dyświecie. Decyzję ogłoszono w oficjalnym komunikacie, w którym zarząd podziękował szkoleniowcowi za pracę i wkład w rozwój drużyny, jednocześnie nie podając powodów rozstania. 32-letni bydgoszczanin prowadził zespół od stycznia 2023 roku i wywalczył z nim awans do trzeciej ligi. Na koniec kolejny sukces w Osijeku dla Polski. Karolina Romańczuk zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w strzelectwie sportowym w konkurencji karabin z 300 metrów w trzech postawach. Złoto wywalczyła Szwajcarka Marta Szabobouza, a po srebro sięgnęła Brytyjka Sanit McIntosh. Więcej sportu w naszej mobilnej aplikacji, a kolejne wiadomości sportowe w jutrzejszym programie porannym po godzinie 8. Zapraszam w imieniu Patryka Głowackiego, a ja życzę Państwu miłego wieczoru.

0: jak żyć dobrze, mądrze i szczęśliwie. Sztuka Życia. Na program zaprasza Agnieszka Marszał.
1: W audycji Sztuka Życia będziemy dziś rozmawiać o śnie, o tym, po co nam sen, jakie są jego funkcje, o tym, jak wpływa na nasz organizm, na nasze zdrowie, no i oczywiście na nasz mózg, a to dlatego, że naszym gościem ponownie jest Robert Bielecki, neurodydaktyk, pedagog i szkoleniowiec. Miło mi znowu pana gościć. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Wyspał się pan dzisiaj?
2: Prawie.
1: Myślę, że większość z nas tak by odpowiedziała na to pytanie, że no zawsze to prawie, zawsze na śnie jakoś tak nam łatwo zaoszczędzić trochę czasu, bo doba trwa 24 godziny, to się nie zmienia i to się nie zmieni, ale jakoś tak nam się wydaje, że te 24 godziny szybciej mijają.
2: No właśnie, to oszczędzanie snu, czy na śnie oszczędzanie, to są takie pozory. Wydawałoby nam się, że jest to możliwe i to na dłuższą metę jest możliwe w takim sensie bezkosztowym, że możemy sobie skracać ten sen, powiedzmy, no, do takich minimalnych już ilości, późno się kłaść, wcześniej wstawać i że to faktycznie, a w międzyczasie na przykład korzystać z kawy, z energizerów i to będzie wszystko w porządku i będzie fajnie. No nie, niestety nie. Chociażbyśmy bardzo chcieli, no to nie jesteśmy w stanie oszukać naszego organizmu, zmniejszając w jakiś taki drastyczny sposób długość i jakość snu, bo tutaj trzeba mówić zawsze o ilości i o jakości naszego snu.
1: Odpowiednia ilość snu to jaka dla osoby dorosłej?
2: Dla osoby dorosłej to przyjmuje się, że te 7 godzin to jest taka średnia, 7 do 8 godzin to taka średnia, właśnie bardzo optymalna, wystarczająca ilość, żeby nasz mózg, nasze ciało zdążyło wypocząć, jeżeli mówimy o dobrej jakości śnie.
1: Czy ma znaczenie godzina, o której kładziemy się spać?
2: Ale rzeczywiście tak. Oczywiście tak. My podlegamy pewnym takim mechanizmom naturalnym, pewnym jakimś takim cyklom i rocznym, i między innymi okołodobowym. I sen należy właśnie do takiego cyklu okołodobowego. Jest to związane między innymi na przykład też z wydzielaniem melatoniny, która powoduje, że możemy przejść do tego etapu snu. No i w organizmie następuje takie naturalne wydzielanie. Oczywiście ono też jest różne w zależności od wieku osoby, bo u młodszych osób, na przykład, a dokładnie u na przykład nastoletnich osób, jest przesunięcie wydzielania tej melatoniny, bo u osoby dorosłej, powiedzmy, że jak już ta godzina 21 mniej więcej już się zbliża, to ten nasz organizm w sposób naturalny zaczyna przygotowywać się do odpoczynku, do snu. U młodych osób, nastoletnich osób, jest to mniej więcej o 2 godziny przesunięte, czyli ten proces zaczyna się mniej więcej o godzinie 23.
1: To przesunięcie. I to jest często to, na co rodzice narzekają, że ich nastoletnie dzieci tak późno chodzą spać, ale rozumiem, że to zupełnie naturalne.
2: Tak, tak. Jeżeli mówimy o tym przesunięciu, to jest to oczywiście naturalne, ale jeżeli dodamy współczesność i technologię i zanurzenie w technologii, w ekranach, w aplikacjach, w komunikatorach i we wszystkich

0: wszystkim tym, co jest atrakcyjne przede wszystkim dla młodego człowieka, to jeszcze dodatkowo na to nakłada się to przesunięcie kolejne, że ten nastolatek na przykład o północy, to jest świetnie funkcjonujący człowiek. O pierwszej godzinie również rodzice, idąc na przykład siku w środku nocy,
1: widzą, że tam jeszcze światełko się pali.
0: Tam się jeszcze wszystko całkiem dobrze dzieje. Więc to przesunięcie bywa jeszcze większe, spowodowane i technologią, i tym naturalnym wydzielaniem w organizmie.
1: A ile powinien spać nastolatek?
0: Około 8 godzin, nawet do 9 godzin, tak to jest. No i teraz też bardzo, nie oszukamy tego.
1: Trudno to pogodzić, te naturalne procesy i te wymogi, no bo tak, jeśli staje, powiedzmy, najpóźniej o 7, idąc do szkoły, jeśli ta szkoła jest blisko, to musiałby iść spać o 23, a tu o 23 dopiero ta melatonina zaczyna się produkować. Jak to pogodzić?
0: No i efektem tego możemy w szkołach od rana obserwować częściowo takich zombie poruszających się, ponieważ...
1: Ja to o tej godzinie nie myślę, mówią.
0: Tak, na takim automacie jakby pojawiają się w tej szkole i później widzimy na przykład to pokładanie się na ławkach, słabe możliwości koncentracji uwagi, obniżone możliwości poznawcze, jakby przyswajania materiału.
1: Tu ratunkiem i wyciągnięciem ręki mogłoby być takie ułożenie planu lekcji, żeby być może na przykład tych trudniejszych przedmiotów nie planować na pierwszych godzinach, tylko nieco później.
0: No są takie szkoły, są takie doświadczenia, są takie badania, które pokazują, że w tych miejscach, w których przesunięto choćby o godzinę, czyli dziś, że zaczyna proces edukacyjny, zaczyna się od godziny 9, to tam zauważono, że to wpłynęło korzystnie na szkolne funkcjonowanie młodych ludzi. No ale oczywiście nie możemy tylko na to w ten sposób patrzeć, bo musimy mówić też o pewnym wyregulowaniu trybu życia. No bo co z tego, że przesuniemy godzinę później szkołę, no i ten nastolatek godzinę później ewentualnie sobie dłużej pośpi.
1: Czyli godzinę później może iść spać.
0: No
1: i
0: właśnie.
1: Koło się zamyka.
0: No właśnie. Musi być początek i koniec wyregulowany tego snu, to wtedy korzyści oczywiście przyjdą.
1: Po co nam sen?
0: Żeby żyć. Bez snu po prostu nie moglibyśmy żyć. I nawet taki przypadek teraz mi przychodzi do głowy, opisany, gdzie w 1983 roku do lekarza zgłosił się mężczyzna, który powiedział, że on najprawdopodobniej w najbliższym czasie umrze, ponieważ przestanie, jego sen skróci się coraz bardziej, aż do całkowitego wyłączenia snu i on najprawdopodobniej umrze, a ma na to dowody, ponieważ działo się to wcześniej w jego rodzinie. Jego ojciec w ten sposób zaczął funkcjonować, że jego sen się skracał i się wyłączył. No i faktycznie tak zaczęło się dziać. To się później okazało, że to problemy były uwarunkowane genetycznie u nich właśnie, ale tak było. Jego sen skrócił się później o połowę, później okazało się po paru miesiącach, że skrócił się znowu do 2 godzin, później do godziny, aż w pewnym momencie przestał zupełnie spać. No i po kilku tygodniach po prostu zmarł. Nie jesteśmy w stanie żyć bez snu. Jest to związane z regeneracją naszego organizmu, z jakby oczyszczaniem struktur w mózgu, pewnych produktów metabolizmu, układania pewnych faktów, zdarzeń, wszystkiego tego, co jest nam potrzebne do normalnego funkcjonowania. Musi być regeneracja tej struktury fizycznej, żeby i ciało, i psychika mogły funkcjonować.
1: Są ludzie, którzy mówią, ja śpię 5 godzin, mi to w zupełności wystarcza. Tak może być, czy oszukują sami siebie?
0: Może być tak, oczywiście, bo to też jest indywidualnie regulowane i są faktycznie takie osoby, gdzie jakby ich sposób funkcjonowania w ciągu doby, ich rytm okołodobowy jest taki, że na przykład te 5 godzin snu im akurat wystarcza. No ale jeżeli przeciętny, że tak powiem, człowiek, który potrzebuje 7 czy 8 godzin snu, chciałby naśladować tą osobę, to już po krótkim czasie okaże się, że no tak się nie da po prostu żyć.
1: A dlaczego współcześnie mamy tak dużo problemów ze snem? Z zasypianiem, ale też potem z jakościowym snem, z dobrym snem?
0: Można powiedzieć jednym słowem, życie. Po prostu cywilizacja, to warunki, w jakich my funkcjonujemy. Nasz sen jest wyregulowany dawno, dawno temu, naturalnie, pewnymi właśnie cyklami. Tutaj na przykład związane jest to z obrotem Ziemi. Nasza Ziemia obraca się w ciągu 24 godzin, mamy czas bez Słońca ze Słońcem, mamy dzień i noc. Nasz organizm do tego też ewoluując, jakby dostosowywał się, więc naturalnie przez bardzo, bardzo długi czas było tak, że wraz z zachodem Słońca pojawiały się naturalne potrzeby snu, żeby później ze wschodem Słońca budzić się wypoczętym, zregenerowanym i funkcjonować.
1: A dziś, kiedy Słońce na przykład w okresie zimowym zachodzi koło 16, to właściwie środek naszego życia, bo my dopiero wychodzimy z pracy albo za godzinę z tej pracy wyjdziemy, a tu się jeszcze życie domowe zaczyna.
0: Tak kulturowo na to patrząc, to co właśnie zaburza te naturalne cykle naszego snu, tak kulturowo patrząc, to my w zasadzie w ogóle nie potrzebowalibyśmy spać. No bo mamy przecież elektryczność. Możemy mieć jasno przez całą dobę. No więc jakby to już jest jakby rozregulowywane, prawda? Ekrany dodatkowo, które wydzielają, tak, emitują
1: niebieskie światło.
0: To oczywiście spowalnia jakby nasze, trafiając do naszego mózgu, wydzielanie melatoniny, zaburza, tak, neuroprzekaźniki, wydzielanie różnych neuroprzekaźników. I to wszystko wpływa rozregulowująco na nasz sen. Cywilizacja, postęp, życie, w jakie teraz toczymy.
1: No dobrze, ale są ludzie, którzy mówią, ale mnie przeglądanie przed snem telefonu to właśnie usypia. Albo znam takie przypadki, kiedy to młodzi ludzie akurat potrafią zasypiać ze słuchawkami w uszach, słuchając muzyki, i ta muzyka im gra bardzo długo i twierdzą, że to ich wycisza, uspokaja i świetnie im się śpi. Może tak być, czy jednak wydaje nam się tylko, a ma to jakiś negatywny wpływ na nasz sen?
0: Może być tak. Ja sam nieraz zasypiałem ze słuchawkami na głowie, albo gdzieś przeglądając coś, już leżąc na przykład i przeglądając coś, czy w komputerze, czy jeszcze przeglądając jakiś program. Oczywiście, że może tak być. Czy to wpływa pozytywnie na nasz sen? No pewnie niezbyt pozytywnie. Jeżeli tym bardziej te słuchawki może dalej na naszej głowie są, to jakby te bodźce
1: Cały czas docierają.
0: A jakby nasz dobry wypoczynek zależy od tego, żeby odciąć się od bodźców, żeby było i cicho, i ciemno, no to wtedy nasz mózg może w sposób prawidłowy regulować nasz sen. No bo nasz sen też ma pewne fazy, w które wchodzimy, i jakby to, czy te fazy przebiegają w sposób płynny, prawidłowy, czasowo rozłożony tak, jak należy, ilościowo, czy my się na przykład często wybudzamy w trakcie nocy, czy nie, to jest właśnie ta część, o której wspominaliśmy, ta jakość snu. Ilość, ale też jakość snu jest bardzo ważna.
1: I dlatego ważna jest ta godzina, której kładziemy się spać. Na to wskazują ci, którzy snem się zajmują, że to przesunięcie, to nie znaczy to, że my nawet możemy być niewyspani następnego dnia, ale jednak to zmienia długość kolejnych faz snu. I to nie będzie sen, no naprawdę dobrej jakości.
0: Tak. Mówiąc o śnie, a moglibyśmy sobie to przeanalizować na takim, no nie wiem, na takim powiedzmy, że typowym, przeciętnym przypadku, gdzie kładziemy się spać około godziny 23 na przykład. No i powiedzmy, że budzimy się około godziny 7, żeby mieć te mniej więcej te 8 godzin snu. No to jest tak, że nasz sen ma pewne takie cykle 90-minutowe, około 90-minutowe. I najpierw wchodzimy w tą fazę takiego snu wolnofalowego, głębokiego, wolnofalowego snu. I jak osiągamy tą fazę po kilkunastu minutach, no to się później przeciąga, ta fala wolnofalowego snu, żeby za jakiś czas znowu wracać do tego, co nazywamy tym snem REM, gdzie mamy te marzenia senne, ruchy gałek ocznych, i później ta faza snu REM, ona trwa w pierwszej połowie naszego snu, całej doby, całej nocy. Powiedzmy od 23 do tej godziny, nie wiem, 3. To ta faza REM trwa krótko, żeby później z powrotem wchodzić w tą fazę głęboką, która trwa dłużej, i znowu wracać do fazy REM, która trwa krótko. Ale im bliżej połowy nocy i naszego snu, tym zaczyna się to odwracać. ta faza wolnofalowego snu zaczyna się skracać, a ta REM z ruchami gałegocznych i naszymi snami zaczyna się wydłużać. I to jest charakterystyczne w tej drugiej połowie nocy. Aż dochodzimy do tego momentu, mniej więcej tej godziny siódmej, gdzie jakby w sposób naturalny powinniśmy się wybudzić. No i teraz właśnie to, w jakiej godzinie ja pójdę spać, to też będzie wpływało na to, jakie te fazy będą miały swoją długość, czy będą mogły wybrzmieć, czy nie będą mogły wybrzmieć podczas tej całej nocy.
1: A rozumiem, że powinny mieć swój czas, żebyśmy my rano obudzili się właśnie wypoczęci i wyspani.
0: Tak, tak. One są ważne, nawet z punktu widzenia takiego poznawczego, z punktu widzenia takiej uczenia się, przyswajania wiedzy, albo później możliwości koncentracji uwagi następnego dnia i przyswajania normalnego nowych partii wiedzy, jeżeli mówimy na przykład o szkole, albo z punktu widzenia zapamiętania tego, co wydarzyło się poprzedniego dnia, jest ważne, żebyśmy podczas naszego snu mieli i te fazy wolnofalowego snu i te fazy REM, bo i to odpowiada za różne jakby rodzaje, typy naszej pamięci i naszego wypoczynku.
1: No tak, mi babcia kiedyś mówiła przed jakimiś egzaminami, nie ucz się tak do późna w nocy, wyśpij się, to ci się wszystko w głowie poukłada. Czyli rozumiem, że to rzeczywiście tak działa, że się w czasie snu w głowie układa.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Tam się bardzo dużo dzieje. A takie fajne badania też są, które można przytoczyć, które pokazują, jak mózg w nocy intensywnie lub mniej lub bardziej intensywnie pracuje w zależności od tego, czy nasz dzień wcześniej był intensywny, czy raczej nie, pod względem uczenia się na przykład. Fajne takie badania, które pokazują, że nowa czynność, której ktoś się uczył i na przykład używał do tego dłoni, jakieś tam wystukując pewne rytmy i tak dalej, tego typu rzeczy uczono i później obserwowano podczas uczenia się, które obszary mózgu reagują najmocniej, a później ta osoba położyła się spać i dalej monitorowano pracę jej mózgu, to okazało się, że mózg jakby pobudzał te same obszary mózgu, które w ciągu dnia intensywnie pracowały, żeby przesuwać to jakby do tej pamięci długotrwałej, żeby zostawić je na dłużej. Czyli zaczynało się to od hipokampów, które są bardzo ważne w tworzeniu nowej wiedzy, w tworzeniu struktur nowej wiedzy i te hipokampy dawały odpowiednie sygnały i pobudzały te sieci mózgowe, które pracowały w ciągu dnia. Po to, żeby utrwalać mocniej te sytuacje, którymi się zajmowaliśmy, a te, które jakby no, mniej zajmowały naszą uwagę, one gdzieś tam się rozpływały bardziej w tej naszej pamięci.
1: Tak żartobliwie teraz wtrącę, ciekawe jak pracuje mózg w nocy, kiedy my przez większą część dnia używamy tylko kciuków na ekranach naszych smartfonów.
0: No, możemy sobie wyobrazić te struktury.
1: Jak które pracują potem intensywnie. Czym są sny i marzenia senne?
0: A, właśnie. I tego tutaj nikt nie potrafi nam jednoznacznie w 100% powiedzieć i wytłumaczyć w ogóle, po co są sny.
1: Niektórzy doszukują się w nich jakichś znaczeń, proroctw pewnych na przyszłość, no to od zawsze ludzi fascynowało to. Inni mówią, że to jest zlepek tego, co przeżyliśmy. Mm-hmm. A czym właśnie? No, czym są?
0: Bardzo trudno to wytłumaczyć. Jak ktoś chciałby takie bardziej spektakularne
1: wyjaśnienia,
0: no to też znajdzie sobie do tego jakieś tam swoje argumenty. Prawda jest taka, że nasz mózg wytwarza naszą rzeczywistość. Nam się wydaje, że to, co podlega naszej świadomości, to, co dochodzi do naszej świadomości, to, co my obserwujemy, że to jakby gotowe takie jest na zewnątrz, że my tylko rejestrujemy swoimi zmysłami gotową zewnętrzną rzeczywistość. No prawda jest taka, że to, co my nazywamy rzeczywistością i przypisujemy jakby istnienie temu na zewnątrz, no to dzieje się w naszej głowie. Mhm.
1: Czyli nasz mózg trochę tworzy tę rzeczywistość dla siebie, tak? Czyli nie widzimy, nikt z nas nie widzi świata takim, jakim jest obiektywnie, tylko tworzymy coś swojego.
0: Tak, dokładnie. Nawet niektórzy mówią, że w zasadzie my przez całą dobę halucynujemy. Jakby wytwarzamy halucynacje. Że wytwarzamy halucynacje, to co my widzimy, no bo to, co my jakby uznajemy za rzeczywistość, to jest wytwór mózgu, czyli tego, co mamy w środku w naszej czaszce. I w jakimś znaczeniu, w jakimś stopniu to jest pewien, można powiedzieć, że to jest jakaś jakby taka halucynacja, nie? Mamy pewne wspólne halucynacje, pewne nie. No i teraz to się dzieje. Tylko że my jesteśmy w tym momencie, w ciągu dnia jesteśmy świadomi. Wszystkie obszary naszego mózgu, związane też z korą czołową, z korą przedczołową, które jakby porządkują to, co się dzieje, koordynują częściowo też to, co się dzieje w całym naszym mózgu, mamy to w pewnych ryzach. Natomiast jak kładziemy się spać, to właśnie te części mózgu związane z tymi obszarami przedczołowymi, one troszeczkę bardziej wygasają, no więc jakby to, co się dzieje w innych strukturach mózgu, może sobie bardziej swobodnie pohasać. Czyli nasz mózg dalej wytwarza pewne obrazy, pewne dźwięki, zapachy, smaki, tylko że my nie jesteśmy tego świadomi w taki sposób, jak podczas czuwania, tylko właśnie odbieramy to jako sen, to, co nazywamy snem. No więc te sny są dziwne, są nierzeczywiste, są nierealne. Wydają się, że możemy śnić coś w obszarze czasu jakimś takim bardzo, bardzo długim, co się okazuje, że śniliśmy przez parę minut na przykład, prawda? Bo te obszary związane z pilnowaniem tego rzeczywistego czasu, który jest dla nas, one nie funkcjonują w nocy w taki sam sposób jak w dzień. No więc sny są pewnymi wytworami, które się dzieją cały czas w naszym mózgu, ale ze względu na to, że nasza świadomość jest inna niż w ciągu dnia, to inaczej je odbieramy.
1: Ja mam bardzo bogate życie senne, ale są ludzie, którzy mówią, mnie się nic nie śni. Rzeczywiście tak jest? Czy tego nie pamiętają? Czy każdy śni inaczej, różnie?
0: No według różnych badań to jest tak, że każdy śni i że po prostu część osób tego nie pamięta. Prawdopodobnie ważne jest też to, w której fazie snu się wybudzamy. Czy w fazie snu wolnofalowego, czy w fazie REM, to też ma wpływ na to, jak dużo pamiętamy ze snów. No i niektórzy ludzie twierdzą, że faktycznie nie śnią, chociaż niektóre badania sugerują, że śnią, tylko że po prostu tego nie pamiętają.

0: Naszym gościem jest dzisiaj Robert Bielecki, neurodydaktyk, pedagog i szkoleniowiec. I w drugiej części audycji trochę zmienimy temat, choć cały czas w tych naszych rozmowach krążymy wokół mózgu i mózgowi poświęcamy naszą uwagę. To teraz będziemy się rozprawiać z mitami na temat mózgu, ale też mówić o faktach dotyczących naszego mózgu i tego, jak funkcjonuje. No dobrze, jednym chyba z takich najczęstszych zdań, które słyszymy, takiej obiegowej opinii jest to, że wykorzystujemy zaledwie kilka procent naszego mózgu. No mówi się o 10% naszego mózgu. Fakt czy mit?
1: Mit. Więcej. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Więcej. To jest jeden z mocniejszych, aż można sobie pomyśleć, prawie nieśmiertelnych mitów, które dawno temu powstały. Dlaczego ten mit jest taki mocny? Bo on jest też podsycany przez różne wytwory kultury. Kina na przykład. Jakbyśmy sobie mogli wskazać na przykład pewne filmy, które mocno podsycają ten mit 10%.
0: No tak, gdzie na przykład cudowna tabletka sprawia, że dostajemy więcej procent możliwości naszego mózgu i jesteśmy właściwie bogami, demiurgami, kreatorami, tak? Możemy wszystko. Mm-hmm.
1: Tak jest właśnie, że można cudowną tabletkę wynaleźć, cudowny środek, który to ma spowodować, że to około 10% mózgu zostanie po prostu zamienione na 20, 40 czy 100% naszego mózgu. No to jest po prostu zupełnie nieprawda. Różne fakty na to wskazują, że to jest zupełnie nieprawda. Po pierwsze, no spójrzmy na rozwój mózgu od strony ewolucyjnej. Wiemy, że ewolucja tak to wszystko sobie układa, że rzeczy niepotrzebne po prostu likwiduje.
0: Kasuje.
1: Nie ma, jeżeli coś okazuje się w toku ewolucyjnym czymś zbędnym, zanika to po prostu. Czyli jeżeli by się miało okazać, że nasz mózg jest, że pracuje tylko w 10%, no to ten mózg by nam pewnie zanikał, czy pewne struktury mózgu by zanikały. No nie? To tak jakby powiedzieć, że wziąć na przykład taki przykład z życia. Chciałbym założyć firmę na przykład i moja firma miałaby funkcjonować przy zatrudnieniu 100 osób. Ale ja bym powiedział sobie, no nie, ja zatrudnię 1000 osób na wszelki wypadek, a może się przydadzą. Nie znam takiej firmy, która by w ten sposób mogła funkcjonować, prawda? No więc mózg też tak nie może funkcjonować z tego punktu widzenia natury i ewolucji. Po prostu jest potrzebne 100% naszego mózgu, żebyśmy mogli funkcjonować. Jakbyśmy wzięli sobie inny przykład, na przykład związany z uszkodzeniami mózgu. Tak to się ładnie nazywa lezje ogólnie, czyli uszkodzenia mózgu. Każdy z nas pewnie widział, zna taką osobę, która z powodu udaru mózgu krwotocznego czy niedokrwiennego, czy z powodu jakiegoś urazu mózgu, uszkodzenia mózgu, ma pewne deficyty. Czyli okazuje się, że jeżeli nawet niewielka część naszego mózgu zostanie uszkodzona, to my już widzimy na zewnątrz nawet pewne deficyty w funkcjonowaniu tego człowieka. Czy to deficyty fizyczne, czy deficyty poznawcze, psychiczne, ale widzimy te deficyty. Kolejna rzecz, którą możemy wskazać, to na przykład są badanie EEG, badanie fal mózgowych. Tak, no i można by sobie powiedzieć, no dobrze, to być może jakaś część tego mózgu faktycznie nie jest objęta działaniem tych fal mózgowych. To znaczyłoby, że no nie działa.
0: Bo czeka na swój lepszy czas, kiedy będzie potrzebne.
1: Tak jest. No każde badanie, które jest wykonywane, pokazuje, że cały mózg poddany jest działaniom tych wytwarzaniem fal mózgowych. I to nieważne jest, czy my śpimy, czy nie śpimy. Badania są robione podczas snu i tam też widzimy, że cały mózg w jakiś sposób koordynuje nasze działania. No więc to, że my czasami widzimy gdzieś tam na ekranie podczas różnych badań, na przykład fMRI, gdzie rozświetlają się jakieś poszczególne struktury mózgu w jednym czy w drugim miejscu, a nie widzimy rozświetleń w innym mózgu, to wcale nie oznacza, że ta część mózgu nie pracuje, tylko że w tym momencie ten obszar akurat trochę intensywniej pracuje niż pozostałe obszary mózgu, które również muszą pracować, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. No, czyli no, są różne po prostu tak zwyczajnie proste dzisiaj dla nas dowody świadczące o tym, że potrzebujemy 100% mózgu i wykorzystujemy 100% mózgu.
0: Mózg działa jak komputer. Prawda czy fałsz? Mit czy fakt?
1: Oczywiście, że mit.
0: Bo to nie komputer.
1: Bo to nie komputer.
0: I to dobrze czy to źle?
1: To bardzo dobrze. To my próbujemy tak konstruować komputery, żeby działały jak mózg. Bo to świadczy o tym, że one mogłyby wejść na dużo wyższy poziom funkcjonowania. Tylko że nam jest dosyć łatwo tak sobie porównywać właśnie działanie mózgu do komputera. No, w przeszłości były różne porównania, bo to, do czego my porównujemy nasz mózg, zależy od czasów, w których żyjemy, bo kiedyś na przykład porównywano do mechanizmu zegarka, bo to było dosyć skomplikowane na tamte czasy i porównywano sobie do tego. Porównywano do maszyny parowej również w przeszłości, bo to było coś nowoczesnego, że tak w ten sposób działa mózg. Jak powstały komputery, no to porównujemy to do komputerów, ale najnowsze porównania, na przykład nasz mózg, nasz umysł porównują do chmury, w której przechowujemy informacje, no, że nasz umysł to jest taka chmura, w której przechowujemy. Po prostu lubimy porównywać działanie naszego mózgu do najnowszych osiągnięć technologicznych, które mamy, bo to nam po prostu to ułatwia.
0: No dobrze, ale kiedy myślimy o komputerze, to myślimy o tym, że komputer jest nieomylny, że nie popełnia błędów, no i to byłby ten pozytyw, bo jednak my jako ludzie i nasz mózg błędy popełnia i to jest wydaje nam się w obiegowym rozumieniu na minus.
1: Komputer, można powiedzieć, nie popełnia błędów w swoim jakby niewielkim zakresie działania, które my wcześniej mu programujemy. Gdybyśmy tak porównywali do takich czynności, które komputer dzisiaj robi, wielu czynności, które robi nieskończenie lepiej od człowieka, czyli na przykład w bardzo, bardzo krótkim czasie przelicza takie jednostki, których my nie możemy sobie nawet wyobrazić i on to robi po prostu błyskawicznie, to powiemy sobie, w tym zakresie ten komputer jest lepszy od mózgu. No tylko, że i w tym zakresie na przykład nie myli się, prawda? Wykona milion razy tą samą operację i zawsze ona będzie poprawna. Ale ona zawsze będzie taka sama. Natomiast mózg człowieka jest elastyczny, jest kreatywny, jest neuroplastyczny i to wszystko sprawia i popełnia błędy, tak? Nasz mózg jest wspaniały, możemy powiedzieć. Nasz mózg jest niesamowity, możemy się nim zachwycać, nie rozumiemy go jeszcze w ogromnym zakresie, ale czy my możemy powiedzieć, że nasz mózg jest doskonały? Nie. Oczywiście, że nasz mózg nie jest doskonały i w wielu sytuacjach bardzo często myli się, robi różne zmyłki dla nas, ale równocześnie jest to, można powiedzieć, naszym błogosławieństwem przez to, że on jest taki różnorodny i tak płynnie zmieniający swoje działanie, no my możemy popełniać błędy, a więc równocześnie uczyć się na tych błędach i tworzyć nowe rzeczy i to jest atut dla nas.
0: Czyli błędy gwarantują postęp tak naprawdę.
1: Tak, oczywiście, że tak. Błędy gwarantują postęp. Oczywiście błędy robione w jakiś sposób kontrolowane przez nas i kiedy wyciągamy wnioski ze swoich błędów, to oczywiście prowadzi nas do postępu.
0: To my tworzymy nowe technologie, coraz bardziej zaawansowane. I teraz pytanie, czy te nowe technologie zmieniają nasz mózg w tym sensie, że wymuszają pewne działania naszego mózgu, albo w drugą stronę może sprawiają, że my pewnych funkcji nie będziemy używać na przykład? Czy może to iść w tym kierunku?
1: Jasne, że tak. To w jaki sposób my korzystamy z technologii, jak bardzo intensywnie, co to jest za technologia, w jaki sposób zastępuje nasze działanie naszego mózgu, to to musi mieć jakieś odzwierciedlenie w jego funkcjonowaniu, w wydzielaniu na przykład neuroprzekaźników, w kontakcie z różnymi ekranami, na przykład z aplikacjami, tym, że na przykład nasze procesy uwagowe mogą być inne, mogą być krótsze. To, że technologia tak jest ustawiona teraz na to, żeby na tą klikalność.
0: Szybkie działanie i szybki efekt.
1: Więc to wszystko w jakimś stopniu wpływa na to, jak my korzystamy z naszego mózgu.
0: Wiele osób chyba już tego doświadcza, na przykład próbując skupić się dłużej na czytaniu. Tam już się mogą pojawiać problemy, tak. Bo ta nowa technologia właśnie to jest coś szybkiego, coś tak. Klikalnego.
1: Tak, i to świetnie widać na młodym pokoleniu właśnie, na tym dorastającym młodym pokoleniu, które, można powiedzieć, od kołyski jest zanurzone w tym świecie ekranowym, w tym świecie szybkich zmian, klikalności, szybkiego dostarczania dopaminy, ponieważ jest jakieś pragnienie, jest natychmiastowa jakby reakcja, jest natychmiastowa nagroda, jest szybkie kliknięcie w kolejną jakąś nagrodę. Znowu dla mózgu jest to coś pozytywnego. No, pod tym względem oczywiście, że te zmiany mogą następować i to będzie miało przełożenie później na sposób koncentracji, na długość koncentracji, w związku z tym na przykład na czytelnictwo, na to, w jaki sposób my posługujemy się na przykład małą motoryką. Właśnie to, że te kciuki przede wszystkim pracują, a nie, że pracują wszystkie palce. Kwestia pisania na przykład na klawiaturze, a kwestia pisania długopisem, to wszystko ma wpływ na to, w jaki sposób nasz mózg dalej funkcjonuje.
0: Kolejne zdanie, które często słyszymy, ludzie są prawo albo lewo półkulowi. Fakt czy mit?
1: No mit, można powiedzieć. Jesteśmy tak skonstruowani, że nasza lewa strona, jakby nasza lewa półkula koordynuje prawą stroną ciała, a prawa półkula koordynuje lewą stroną ciała. Więc ta lateralizacja, to wszystko, ono, to też jest istotne, to też jest ważne, ponieważ to, jeżeli jest dobrze zrobiona lateralizacja, czyli że ktoś na przykład jest lewostronny czy prawostronny, to też lepiej wpływa na jego funkcjonowanie. To niedobrze jest, jak to jest takie pomieszane, pokrzyżowane, że część jakby robię bardziej lewą stroną, część robię bardziej prawą
0: czyli
1: stroną.
0: Czyli na przykład piszę prawą ręką, ale nie wiem, jem zupę lewą ręką, czy kopię piłkę lewą nogą.
1: Więc to może być jakiś taki problem. Natomiast ta lewo i prawo półkulowość, ten mit jest związany z tym, że na przykład, że lewa półkula jest tą półkulą taką matematyczną, taką logiczną, taką liczeniową, natomiast prawa półkula to jest ta półkula taka kreatywna, taka artystyczna i mówimy teraz, że no ktoś jak jest prawo półkulowy, no to on jest ten artysta, będzie takie przejawiał cechy, zawód, taki wybierze, a ten lewo półkulowy to są ci właśnie tacy ściśli i tak dalej, że u kogoś, w związku z tym, jak ten mit dalej funkcjonuje, w związku z tym teraz, jeżeli ktoś jest bardziej lewo półkulowy, to trzeba pracować nad prawą jego półkulą, żeby ta prawa półkula bardziej pracowała, a lewą, no to odwrotnie i tak dalej. To są właśnie tego typu mity.
0: No tak, bo skoro jesteśmy w większości praworęczni, a artystów wśród nas nie brakuje, no to już przeczy temu mitowi, temu zdaniu.
1: No prawda jest taka, że normalnie u zdrowego człowieka funkcjonują dwie półkule, chociaż jedna i prawa i lewa mają swoje ośrodki, gdzie jakby przejawiają pewne funkcje, natomiast żeby te funkcje w sposób pełny działały, to one muszą ze sobą współgrać. Ten mit bardzo mocno wyrósł na jakby to jest pokłosie pewnego zabiegu, który kiedyś wykonywano, a mianowicie oddzielenia półkul, przecięcia ciała modzelowatego. Wymyślono to w ten sposób, że osoby, które mają na przykład padaczkę i bardzo ciężko, przebieg tej padaczki jest bardzo ciężki, bardzo częste ataki były, no to wymyślono, że jeżeli przetniemy te ciało modzelowate, to wtedy te ataki nie będą się rozprzestrzeniać. I faktycznie gdzieś tam uzyskano te efekty, o jakich myślano i na początek nawet tak sądzono, że nie ma żadnych to konsekwencji, to przecięcie dla człowieka, w takim jakby normalnym spojrzeniu na tego człowieka. Ale co się okazało, jak zaczęto robić badania takie bardzo specjalistyczne w laboratorium, to wtedy okazywało się, że właśnie jedna półkula bardziej potrafi zrobić to i to, a druga bardziej potrafi zrobić to i to. I teraz na bazie tego powstał ten mit lewo i prawo półkulowości. To były badania robione na osobach, które miały, można powiedzieć, uszkodzony mózg, bo przecięte ciało modzelowate. A zdrowy mózg, bez tego przecięcia, dobrze funkcjonujący, współpracują te półkule ze sobą tak ściśle, że wykonanie pewnej funkcji, nawet jeżeli jedna część mózgu jakby przejmuje trochę bardziej jakby odpowiedzialność za to, to obie półkule muszą tak ze sobą współpracować, żeby ta funkcja działała u nas w 100% tak jak należy. Czyli to nie jest tak z tym mitem, że ktoś jest lewo półkulowy albo ktoś jest prawo półkulowy i koniec, i trzeba to rozpoznać i teraz trzeba coś z tym robić. Nie, normalnie u zdrowego człowieka jesteśmy obu półkulowi.
0: Multitasking to jest umiejętność naszego mózgu?
1: To jest coś, co nie istnieje.
0: W ogóle.
1: W takim znaczeniu, takim
0: wielozadaniowości,
1: ściśle...
0: robienia tak. kilku rzeczy jednocześnie, skupienia tak. się na kilku rzeczach, zadaniach tak. jednocześnie.
1: No bo jeżeli weźmiemy pod uwagę pewne automatyzmy albo rzeczy bardzo, bardzo proste, czyli że jeżeli ja mogę na przykład wezmę piłkę i będę odbijał piłkę sobie, tak ją kozłował i równocześnie patrzył w telewizor. I ktoś powie, o, no, ja teraz potrafię multitasking robić. No to nie, to nie jest multitasking, bo to są pewne automatyzmy, które robimy równocześnie. Musiałoby to wyglądać w ten sposób, że ja jestem w stanie jakąś rzecz, na której muszę się skoncentrować, to ja mogę robić jedną, dwie czy trzy rzeczy, równocześnie koncentrując się w 100% na tych rzeczach, a to jest niemożliwe. To, co my sobie tak nazywamy tą wielozadaniowością, to chodzi o to, że niektóre osoby potrafią łatwiej przeskakiwać pomiędzy różnymi czynnościami, tak? Czyli ta uwaga może być przerzucana. Przerzucanie uwagi.
0: Czyli nie robię jednocześnie dwie, trzy rzeczy naraz, tylko po prostu się przerzucam od zadania do zadania i mam tę umiejętność.
1: Tak. I niektórym osobom to nie przeszkadza, wychodzi im to sprawnie, coś zaczyna, robi, tu się natychmiast przerzuca na coś innego, robi chwilę, znowu się przerzuca na to, co zrobił wcześniej i jakby to współdziała.
0: Ale rozumiem, że ci, którzy tego nie potrafią, albo którzy może i to potrafią, ale czują, że ich to bardzo męczy, nie muszą czuć się gorsi wcale.
1: Nie, zupełnie nie i nie należy jakby do tego dążyć i teraz jakby żałować, że może ja nie potrafię tak się przerzucać, jak ktoś przerzuci. To jest osobnicza sytuacja. Jakby bardziej się może obserwuje, że kobiety tak łatwiej to robią i potrafią się mieć tą przerzutność uwagi lepszą od mężczyzn. Natomiast nie przejmować się tym w ogóle nie trzeba.
0: To jeszcze na koniec wróćmy do tego, czym pan, panie Robercie, też się zawodowo zajmuje, no czyli dydaktyka, czyli uczenie się. Biorąc pod uwagę to, jak funkcjonuje nasz mózg, jak jest zbudowany, czy jest tak, że każdemu z nas co innego w tym procesie uczenia się sprzyja i że może powinniśmy się uczyć inaczej według preferowanego przez siebie kanału odbioru różnych bodźców?
1: No właśnie, i okazuje się, bo to też należy póki co zaliczyć do mitów, to, że sposób uczenia się w zależności od kanału odbioru, czyli że ktoś mówi, ja jestem wzrokowcem, a ktoś mówi, a jestem słuchowcem, a ktoś inny, a ja jestem kinestetykiem, tak, czyli to ruch i tak dalej, że to teraz my powinniśmy w szkole rozpoznawać u każdego ucznia, czy on jest wzrokowcem, słuchowcem i dopasowywać poprzez kanał odbioru nasze oddziaływanie edukacyjne na tego człowieka. No i wiele, wiele badań pokazuje nam to, że to jest trochę ślepa uliczka. Że to tak nie działa w ten sposób. No bo po pierwsze to my wszyscy jesteśmy wzrokowcami. Kanał wzroku jest dla nas tym dominującym, dla każdego człowieka, więc jakby to jest jedna rzecz. Po drugie, badania są takie, które pokazują, że jak podzielono te osoby, które deklarowały się jako wzrokowcy, słuchowcy, tak? Mhm. I przydzielono jakby im sposób uczenia się jednej grupie zgodny z tymi preferencjami, a drugiej grupie niezgodny z tymi preferencjami, no to okazało się w tych badaniach, że nie widziano żadnej różnicy w tym, w tych, u tych i u tych. Czyli
0: w praktyce się nie sprawdziło zupełnie.
1: To w praktyce się, tak, w takich rzetelnych badaniach, w mniej rzetelnych może się to sprawdzało gdzieś, ale w takich bardziej rzetelnych to się nie sprawdzało. Czyli nie mamy takiego mocnego potwierdzenia na to, że jeżeli ktoś deklaruje się wzrokowcem lub słuchowcem, to że jeżeli my dopasujemy do kanału jego odbioru sposób uczenia się, to że on uzyska lepsze efekty. Nie ma żadnych takich mocnych dowodów na to, a nawet są takie też dowody, które pokazują, że to nie ma zupełnie znaczenia, że te osoby, które tak się deklarowały, to okazało się, że one lepiej nauczyły się czegoś tym innym kanałem, którego nie deklarowały.
0: To ciekawe, dlaczego?
1: Tak, więc jakby nie należy z tego robić pewnego szaleństwa, takiego jakiegoś takiej nagonki, że teraz szkoła powinna zdiagnozować wszystkich pod kątem.
0: To by było w ogóle trudne technicznie, tak
1: naprawdę. No oczywiście, ale to nie jest w ogóle gra warta świeczki.
0: I też nie powinno być wytłumaczeniem, bo coś czuję, że niektórzy mogą tu szukać wytłumaczenia.
1: No właśnie.
0: Ja na przykład jestem kinestetykiem, bo to mi się wydaje najtrudniejsze do zrealizowania w szkole na dziś. No to nie będę dobrze się uczył, dobrze zapamiętywał, siedząc i słuchając, na przykład, czy patrząc na tablicę.
1: Tak, właśnie tak. To oprócz tego, że to jest, może być po prostu neutralne, to nawet może być niebezpieczne w ten sposób, nie? Że dla kogoś będzie to wymówka. O, ja jestem wzrokowcem, to znaczy, że metoda została niedopasowana do mnie, w związku z tym ja nie osiągam takich efektów, jakie mógłbym osiągnąć i wykorzystywać 100% mózgu.
0: A wie, to może nasz mózg jest podatny na sugestie, więc jeśli tak. My mu coś będziemy sugerować albo sugestywnie sobie coś wmawiać, no to kto wie, może i nasz mózg odbierze to jako fakt, rzeczywistość.
1: Dokładnie. A my mamy wiele kanałów odbioru i wiemy, że im szerzej zadziałamy na te kanały odbioru u każdego człowieka, z którego mózg zdrowo się rozwija typowo, normalnie, jeżeli im szerzej zadziałamy na różnego typu kanały odbioru, tym pobudzimy więcej obszarów mózgu, więcej sieci uczenia się i głębokości przetwarzania, a im większa głębokość przetwarzania wiedzy, tym większa szansa, że ta wiedza wejdzie do głowy łatwiej i na dłużej tam zostanie. Różnorodność.
0: No właśnie, wspólny mianownik wszystkich naszych rozmów, prawda, że nasz mózg lubi różnorodność, lubi nowe bodźce, nowe doświadczenia, nie lubi rutyny.
1: Tak.
0: Więc to może być nawet mała zmiana w tej codziennej rutynie uczenia się, która już bardzo pozytywnie zastymuluje nasz mózg.
1: Tak. A koncentracja na jednym kanale będzie po prostu totalną rutyną dla mózgu. Mało pobudzenia, mało atrakcji, można powiedzieć w pewien sposób. Nie, więc różnorodność jest kluczem do tego, żeby tutaj mówić o polepszeniu efektów edukacji.
0: I bardzo panu dziękuję za tę kolejną ciekawą rozmowę o naszym mózgu. Robert Bielecki, neurodydaktyk, pedagog i szkoleniowiec, był dziś ponownie gościem audycji Sztuka Życia. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, było mi niezmiernie miło.
0: Agnieszka Marszał, do usłyszenia. Dobrego wieczoru dla państwa.

0: 22. Poniedziałek, 4 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, słowa Skibińska, Dmitruk. Poszkodowani po ataku nożownika we Włocławku nadal są w szpitalu. Mają tam zostać przesłuchani przez policję. To 44-letnia kobieta i mężczyzna wskazywany jako sprawca. Do zdarzenia doszło wczoraj około 23 na Starym Rynku podczas koncertu dla mieszkańców.
1: Doszło do zaatakowania 44-letniej kobiety przy użyciu noża przez mężczyznę, który oddalił się. Policjanci po dojechaniu na miejsce ustalili dodatkowo, że dwóch mężczyzn, którzy byli razem z kobietą, pobiegło za 38-latkiem, który zaatakował wcześniej kobietę. Po ujęciu go zaczęli go bić oraz zranili go nożem.
0: Mówił młodszy aspirant Tomasz Tomaszewski. Nie są znane motywy działania sprawcy, ani to, czy znał swoją ofiarę. W rękach policjantów jest już dwóch mężczyzn, którzy po zdarzeniu sami zaatakowali nożownika. Kujawsko-pomorska policja podsumowała majówkę na drogach. Jedna osoba zginęła, a 19 zostało rannych. Doszło do 14 wypadków. Na gorącym uczynku wpadło 56 nietrzeźwych kierowców.
2: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Tragedia w Lipsku. Dwie osoby nie żyją po tym, jak samochód wjechał w tłum. Około 20 osób zostało rannych. Kierowca próbował uciec, ale został zatrzymany.
3: Motywy działania mężczyzny, który w centrum Lipska wjechał w tłum ludzi, nie są jeszcze znane. Były policjant i negocjator Dariusz Loranty mówił Polskiemu Radiu o dwóch najbardziej prawdopodobnych scenariuszach.
4: Jeden to jest osoba ewidentnie zaburzona umysłowo, a drugi, że jest to zamach. Uwaga, sprawcy zamachów też działają w takim amoku umysłowym, nie mając świadomości do końca. Oni mają cel, działają jak robot.
3: Generał Mieczysław Bieniek z kolei przypomniał w TVP Info o zachowaniu ostrożności podczas imprez masowych.
5: Festyny, jarmarki muszą być odpowiednio zabezpieczone, że czujność policji, ale również i obywateli jest niezbędna.
3: Niemieckie służby ustalają okoliczności zdarzenia. Według nich sprawca to 33-letni obywatel Niemiec. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Wołodymyr Zełenski ogłasza zawieszenie broni. Ma ono wejść w życie o północy 6 maja. Ukraiński prezydent wyjaśnił, że od tego momentu Ukraina będzie postępować na zasadach wzajemności. To czas, w którym rosyjscy przywódcy powinni podjąć kroki mające na celu zakończenie wojny. Jest to o tyle ważne, że rosyjskie Ministerstwo Obrony uważa, że nie może zorganizować parady w Moskwie bez dobrej woli ze strony Ukrainy, wyjaśnił Wołodymyr Zełenski. Tą informacją kończymy ostatnie dziś wiadomości, kolejne jutro o 6. Dziękuję Państwu za dziś, życzę spokojnej nocy.
2: Pogoda.
0: A noc z zachmurzeniem umiarkowanym, na południu regionu może pokropić. Jutro sporo chmur, rozpogodzenia głównie na południu, tam najcieplej do 25 stopni.

Radio Bit w Polskim Radiu Pik, Tomasz Kaźmierski. Dobry wieczór. Rozpoczęliśmy to spotkanie z muzyką elektroniczną od utworu Daybreak Svena Wundera. No i idealnie nam się takie chillowe granie po tym cieplutkim weekendzie układa. Będziemy jeszcze powoli rozkręcać to spotkanie, zanim zabrzmią nowości, a będą to aż 3 nowości, ale na razie Flank i Glass Beams. Thank you.

Grupa Flank i Glass Beams w Radiu Beat w polskim Radiu Peak. Przypominam dzisiaj trzy nowości, ale zanim ich posłuchamy, jeszcze duet Coop.

Kub w Radiu Beat w polskim Radiu Peak. No i tak jak zapowiadałem, czas na nowości, na elektroniczne nowości, no bo przecież słuchamy audycji Radio Beat. No to już teraz nowy utwór, Otherside, tak się nazywa. A wykonawcy to amerykański duet tworzący chillowy mix new disco i indie elektroniki o nazwie Poolside.

Zespół Sight i utwór pod tytułem Other Sight. Może od razu idźmy za ciosem i posłuchajmy remiksu, którego dokonał Orsay. Zatem Poolside, Thunder Jackson, Miracles i remix Orsaya, Other Sight.

Tak właśnie brzmi remix piosenki Other Side w wykonaniu Orseya, a autorzy piosenki to Poolside, Thunder Jackson i Miracles. Kolejna dzisiaj nowość to producent elektroniczny łączący house i melodic techno. Często stawia też na takie dosyć hipnotyczne bity i klubowy klimat. O dosyć egzotycznej nazwie Ankhoi.

Tang Hoi w Radiu Beat, w polskim Radiu Pik. To była dzisiaj druga nowość. Kolejna, trzecia i ostatnia nowość to także wykonawczyni, której pseudonim brzmi bardzo egzotycznie, Zainab, tak się pisze. Może jeśli będziecie szukać, to właśnie w ten sposób to zapiszcie. Utwór nazywa się Her Eyes, a Zainab to artystka poruszająca się pomiędzy R&B, soulem a elektroniką. Jak usłyszycie, jest bardzo nowoczesna produkcja i w miarę emocjonalny wokal.

Zainab. Tak nazywa się wykonawczyni, której teraz słuchaliśmy. Zatem nowości za nami. Były to Poolside, Thunder Jackson, Miracles w jednym utworze, następnie Ankoi i Zainab. A jeśli mam powiedzieć o zapowiedziach wydawniczych, to muszę wspomnieć o duecie Boards of Canada. Oni milczeli przez 13 lat i okazuje się nagle, że wydadzą wkrótce album. Premiera 29 maja. Czekamy zatem na te nowe nagrania, a na razie wspominamy Boards of Canada.

Boards of Canada w Radiu Beat, w polskim Radiu Peak, w spotkaniach z muzyką elektroniczną o bardzo różnych obliczach, bo tak jak w przypadku Boards of Canada, było to takie IDM, czyli Intelligent Dance Music, czy taki chill out, czy taki down tempo, właśnie między innymi takie rzeczy w Radiu Beat, w polskim Radiu Peak. Pozostajemy w takim spokojnym klimacie Satin Jackets.

Satin Jacket z gośćmi i tutaj gośćmi byli Tyler Mann i Thunder. I to jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o muzykę tego producenta o pseudonimie Satin Jackets, bo jeszcze dwa utwory i tutaj gościnnie Usually Quiet i Aerobic.

Satin Jackets i gościnnie Usually Quiet i Aerobic. Przenieśmy się teraz do świata muzyki house i to do japońskiego świata muzyki house.

Shinichi Atobe w Radiu Beat, w polskim Radiu Peak, czyli trochę muzyki house'owej nigdy nie zaszkodzi, ale my lubimy także poszukiwać. A jeśli szukamy, to może spojrzymy w stronę chłodnej północy? Proszę bardzo, Luomo i Mikel Metal.

Luomo i Mikel Metal w Radiu Beat w polskim Radiu Peak. My już powoli, powoli będziemy zwalniać, chociaż John Tejada jeszcze trochę dołoży do pieca.

music.

John Tejada, a zaraz po Johnie Tejada DJ Harrison. Czym się dzisiaj w Radio Beat pożegnamy? Niech to będzie Tricky, który przecież już w maju, tak, ja wiem, że trudno to uwierzyć, już w maju wystąpi w Bydgoszczy, 23 maja dokładnie, i na sam koniec Oplur. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.

0: Minęła północ. Polskie Radio. PIK. Strefa dobrego nastroju nocą w Polskim Radiu PIK. Jedyna audycja, którą współtworzycie od poniedziałku do piątku od 24 do 2. Zaprasza Krzysztof Wilczyński.
1: Dzień dobry wieczór. Na otwarcie tego tygodnia zagramy wyłącznie po polsku. Będzie też gwiazda specjalna, ale o tym nieco później, bowiem na początek muzycznie oczywiście SDN-owa piosenka tygodnia. Ja się

Bambino, Zalia i Igor Herbut z premierowym singlem Nareszcie w roli najważniejszej nowości tego tygodnia w Polskim Radiu Piknocą. Możemy więc spokojnie teraz przechodzić do gwiazdy dzisiejszej strefy, ale nie powiem od razu, któż nią będzie. Jestem jednak przekonany, że po pierwszych dwóch piosenkach rozpoznacie ten naprawdę charakterystyczny głos.

Dzisiaj w strefie dobrego nastroju gramy wyłącznie po polsku, a gwiazdą programu, jak już wiecie, mam przynajmniej taką nadzieję, jest wybitna wokalistka Beata Kozidrak, co oznacza, że do jej przebojów będziemy wracać dzisiaj najczęściej.

Przygotowując zestaw muzyczny na tę nockę, stwierdziłem, że warto skorzystać ze sprawdzonego już w strefie pomysłu, z którego, jak sądzę, nawet sama Beata Kozidrak, która, przypomnę, świecić będzie dzisiaj najjaśniej, byłaby zadowolona. A mianowicie chodzi o to, że tej nocy w muzycznym zestawieniu towarzyszyć Beacie będą wyłącznie mężczyźni, przy tym oczywiście znakomici polscy artyści, przede wszystkim wokaliści. W takim razie teraz najpierw oddamy głos Beacie, a później pojawią się wspomniani wokaliści: Kuban w duecie z Mrozem, Mateusz Ziółko i Dawid Kwiatkowski.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

Jak mówiłem, dzisiaj w większości muzycznych odsłon Beacie Kozidrak towarzyszyć będą mężczyźni, znakomici wokaliści. W kolejnej odsłonie Igo, facet, który podobnie jak Beata jest obdarzony charakterystycznym wokalem.

Strefa dobrego nastroju nocą w Polskim Radiu PIK. Od poniedziałku do piątku od 24 do 2. Zaprasza Krzysztof Wilczyński.

Do Bajmu wrócimy jeszcze pod koniec audycji, ale nie oznacza to, że na spotkanie z Beatą Kozidrak przyjdzie nam tak długo czekać, bo już teraz Beata w wydaniu solowym.

To była Beata Kozidrak w wydaniu solowym. Obiecałem jednak, że będą się dzisiaj pojawiać, będą towarzyszyć Beacie ciekawi wokaliści. Wróćmy więc do układu Dziewczyna plus Faceci, czyli w nadchodzącej muzycznej odsłonie Beata na początek, a później Wiktor Dyduła, Oskar Cyms i Dominik Dudek.

To jest Polska Noc w strefie dobrego nastroju pod wodzą wybitnej artystki Beaty Kozidrak. Przypomnę też, że głównym założeniem dzisiejszej nocki jest to, że nasza gwiazda pojawia się w doborowym towarzystwie świetnie śpiewających mężczyzn. W kolejce czekają Kuba Badach, Artur Rojek i Kamil Bednarek, a muzyczny zestaw oczywiście otworzy Beata.

Strefa dobrego nastroju nocą w Polskim Radiu PIK. Jedyna audycja, którą współtworzycie od poniedziałku do piątku od 24 do 2. Zaprasza Krzysztof Wilczyński.

łatwo nad rankiem wstępować w codzienność. Gdy w jedno wierzymy, oboje to wiemy, że wkrótce już spać nie będziemy.

76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie. Lato 76. Całe życie.

76. Mówisz, w życiu trzeba być kimś. Czy odejdziesz, gdy będę nikim?

176. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował,

Obiecałem, że na koniec Beata powróci jeszcze ze swoją macierzystą formacją i tak też się stanie. Zapraszam więc na spotkanie z grupą Bajmy.

Strefa dobrego nastroju nocą w Polskim Radiu PIK. Jedyna audycja, którą współtworzycie od poniedziałku do piątku od 24 do 2. Zaprasza Krzysztof Wilczyński.

Dotarliśmy niemal do końca dzisiejszego wydania Strefy Dobrego Nastroju. Jutro zapraszam na spotkanie urodzinowe. Tymczasem za dziś pięknie dziękuję i życzę Wam spokojnej nocy i kolorowych snów.

Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła druga. Do szóstej w Polskim Radiu PIK. Nuty i minuty.